0: Uśmiech stewardessy Zbigniew Wodecki. To zacznę pytaniem do Marysi. Marysiu, czy ta piosenka ci się podoba? Czy lubisz piosenki Zbigniewa Wodeckiego?
1: Bardzo, uwielbiam piosenki Zbigniewa Wodeckiego i jest to chyba jeden z pierwszych wykonawców, w którego w ogóle miałam szansę poznać i też dzięki tobie, tata. Pamiętam, że jak byłam mała, to była właśnie jedna z płyt, które miałam, to była płyta Zbigniewa Wodeckiego.
0: A poznałaś Zbigniewa Wodeckiego? Kasper, też tam byłeś. Poznaliście go w Mrągowie przy rejestracji jednego z programów kabaretowych. Jak wspominasz, Kasper, wujka Zbyszka?
2: Niezwykle ciepły, niezwykle miły, niezwykle sympatyczny. No taki wujek Zbyszek.
0: A powiedzcie mi, czy to jest prawda, że utwory Zbigniewa Wodeckiego są dziś, jakby to ładnie powiedzieć, samplowane i wykorzystywane przez twórców z waszego pokolenia? Czy to tak jest, Marysiu?
1: Nie wiem, czy samplowane. Wiem, że w ogóle twórczość Zbigniewa Wodeckiego jest bardzo doceniana przez młodych ludzi. Bardzo duża część moich znajomych po prostu lubi słuchać jego piosenki i słuchamy ich codziennie. No przyznam, że bardzo miło się na to patrzy. Nie wiem, jak jest w świecie właśnie rapu, gdzie te sample mogłyby być wykorzystywane. Może Kacper wie?
2: Kultura hip-hopowa generalnie polega na tym, że się sampluje różne rzeczy. Myślę, że wszyscy artyści pokroju Zbigniewa Wodeckiego przeżywają jakiś renesans. To myślę, że artyści hip-hopowi mocno samplują i mocno korzystają z tego dziedzictwa, które pozostawił Wodecki na przykład.
0: Czyli Zbigniew Wodecki jest nie boomerem, tylko klasyką i z tego się bardzo cieszymy. Słuchajcie, zajrzałem do źródła wiedzy, które jest teraz nam wszystkim dostępne, i zapytałem, kim jest boomer. I według tego źródła wiedzy boomer to potoczne określenie osoby starszej, która nie nadąża za współczesnym światem lub jest krytyczna wobec młodszych pokoleń. Słowo to pochodzi od nazwy pokolenia wyżu demograficznego baby boomers. Są to osoby urodzone w latach 1946-1964. Słuchajcie, ja się urodziłem w 72 roku, więc według tej definicji ja nie jestem boomerem. Tu jest jeszcze jedno zdanie. W codziennej mowie odnosi się po prostu do mentalności, a nie precyzyjnej daty urodzenia. No to Kasper, teraz ciebie zapytam. Czy ja jestem boomerem?
2: Jeszcze technologia cię nie wyprzedziła i jeszcze świat cały cię nie wyprzedził, więc wydaje mi się, że nie jesteś boomerem, chociaż może na pograniczu.
0: Dobra, dziękuję bardzo. A Marysiu, a jaka jest twoja opinia? Kasper jest bardzo blisko tutaj fizycznie mnie, więc nie wiem, być może jakiś lęk przed tym, że mnie zrani, a ty jesteś daleko, także myślę, że możesz bez problemu powiedzieć szczerze. Odpowiedz, jestem boomerem czy nie?
1: To, że jestem daleko, no to chyba jest tym bardziej świadczy o tym, że jestem szczera. Według mnie w 100% nie jesteś boomerem, jeździsz na motocyklach, według mnie jesteś najbardziej cool tato, jakim można być i do boomerów się jeszcze nie zaliczasz, ale zobaczymy, co przyniesie czas.
2: Ale może być cool boomer przecież.
1: No, większość boomerów chyba jest cool, nie chcemy tutaj nikogo też obrażać, ale mimo wszystko ja bym się zgodziła z tym przedziałem, który podany był w źródle wiedzy.
0: 1946-1964, tak? To sztuczny inteligent zakwalifikował. Ale ja jeszcze zastanawiam się trochę nad naszą cudowną, waszą mamą, a moją żoną, Anetką. Anetka ma drobny problem z technologiami najnowocześniejszymi. Chociażby ja nie wiem, czy Anety nie pokonują hasła do aplikacji. Jak myślisz, Kasper?
2: No tutaj wydaje mi się, że muszę się z tobą zgodzić, że mama ma duży problem w zapamiętywaniu po prostu haseł do różnych aplikacji, no i... Ale czy mama jest boomerem?
0: Nie, no gdzie? Mama jest dużo młodsza ode mnie przede wszystkim, czyli ona już się w ogóle nie zalicza do tej grupy. Marysiu, pamiętasz, jak mama poszła kiedyś na spacer, samotny spacer w górach?
1: Pamiętam i nadal się z mamy śmiejemy. Historia była taka, że nie pamiętam, co dokładnie spotkało mamy na tym spacerze, ale było to coś niesamowitego. Myślała, że nikt jej nie uwierzy i chciała zrobić zdjęcie, udokumentować to. No, opowiadając nam tą historię, wspomniała, że nie mogła zrobić zdjęcia, no bo nie miała zasięgu, więc oczywiście musimy uwierzyć jej na słowo.
0: Anetko, uwielbiamy cię i to jest po prostu jedna z twoich cech, to, że nie wszystko do końca kontrolujesz i nie gonisz za tym światem. I bardzo dobrze. Niech ten świat zabiega o ciebie, ty nie musisz o niego zabiegać. Marysiu, chciałbym poprosić o pierwszą propozycję muzyczną od ciebie.
1: Pierwsza piosenka nosi tytuł Dynamite. Jest to piosenkarka Olivia Dean, która jest bardzo doceniana teraz. Była nawet na festiwalu w Warszawie ostatnio, bardzo jej się podobało. I myślę, że jest to dobra piosenka, aby przedstawić trochę muzykę, której słucha moje pokolenie.
0: No to hej, boomerzy, słuchajmy. Młodość nam proponuje kolejne muzyczne rarytasy.

0: Wybór Marysi Jaślar, Olivia Andin, młoda artystka. Bardzo dziękuję. Przejdziemy za chwilę do propozycji od Kacpra, ale wcześniej chciałem, bo tak, już wiemy, że ja nie jestem boomerem, w waszej opinii jestem wam bardzo wdzięczny, ale wy jesteście pokoleniem Z. Pokolenie Z to ludzie urodzeni pomiędzy 1997 rokiem a 2012, no to w tych widełkach na pewno się mieścicie. Zobaczcie, co znalazłem, jakie informacje, co charakteryzuje was, pokolenie Z. Jesteście cyfrowymi tubylcami. Jesteście pierwszym pokoleniem, które od najmłodszych lat dorastało w pełni scyfryzowanym świecie, ze stałym dostępem do internetu i smartfonów. Kasper, tak? Tak jest rzeczywiście?
1: No nie do końca, bo ja się załapałem na fantastyczny telefon, który wytrzymuje próby sprawnościowe i próby wytrzymałościowe generalnie. Pamiętam ten telefon dość dobrze. Jednocześnie też pamiętam momenty bez internetu i to nie do końca dlatego, że po prostu ten internet był nam wyłączany, ale pamiętam momenty bez internetu, to oczywiście było na samym początku gdzieś tam. Ja bym się z tym nie zgodził, że jestem absolutnie człowiekiem wychowanym, powiedzmy, w internecie. Mhm. Bo ja pamiętam cały czas te momenty bez stałego łączenia z chmurą.
0: Czyli grałeś w szachy tak po prostu albo z mamą?
1: Może nie w szachy, a w warcaby.
0: W warcaby, ale graliśmy w warcaby, okej. Okay. Graliśmy w gry planszowe, potrafiłem przegrać z tobą w Chińczyka.
1: A to ciekawe, do tego nie pamiętam.
0: Ale potrafiłem tak zrobić, żeby przegrać z tobą w Chińczyka. Przepraszam, że teraz tak szczerze o tym mówię, ale faktycznie tak było. Państwo pamiętają, no pionki, kostka, rzucamy, poruszamy się do przodu, w grzybobranie też potrafiłem przegrać. Na podobnej zasadzie ta gra przebiega. Potrafiłem tak manipulować wydarzeniami i odwracać w jakichś momentach Kacpra uwagę, żeby przegrać z nim w grzybobranie. Marysiu, czy czujesz się przedstawicielką pokolenia, które od zawsze, odkąd pamiętasz, miało dostęp do smartfona, miało dostęp do internetu?
2: Na pewno nie, bo ja pamiętam jeszcze telefony, o których opowiadał Kacper. To był też mój pierwszy telefon. Pamiętam też moment rewolucji, jak Kacper dostał na urodziny telefon z wysuwaną klawiaturą. I to było wow, to było naprawdę...
1: To był rarytas.
2: Tak, to było coś wielkiego. No i później telefony, rzeczywiście smartfony. Uważam, że dobrze potrafię się odnaleźć w świecie technologii, ale nie wiem, czy jestem jeszcze wychowana w smartfonie i w internecie.
1: Nie wiem, Mania, czy pamiętasz, tata miał taki telefon, który się rozkładało i była klawiatura kuwerty i w środku był ekran. To był czat.
2: Tego nie pamiętam. Pamiętam tylko ogromną zazdrość tego telefonu z wysuwaną klawiaturą. To było naprawdę świetne.
1: No ale szybko od razu potem ty też dostałaś taki telefon. I mieliśmy we dwójkę.
2: Ale urodziny miałam chwilę po tobie.
1: No, tak.
0: Dobrze. Kacper, czy pamiętasz, jaki utwór przygotowałeś i teraz to będzie twoja propozycja utworu, którego i artysty, być może o którym nie wiem, którego nie znam, a chętnie się dowiem.
1: Oczywiście. Przygotowałem na dzisiaj piosenkę Bluebird gitarzysty Corey'ego Wonga.

0: To Cory Wong, wybór Kacpra Jaślara, utwór Bluebird.
1: Z zawodu jestem perkusistą, to dlatego wybrałem taki mocny, perkusyjny, mocno rytmiczny utwór.
0: Chciałem Państwu powiedzieć, że to jest cudowne, bo oczywiście, że najpierw jako rodzic ja starałem się pokazywać moim dzieciom i wartościowe książki, i wartościowe filmy, i wartościową muzykę, a potem się wszystko zmienia i teraz ja się od Was, od Ciebie Marysiu, od Ciebie Kacprze, dowiaduję się właśnie o choćby Olivia Dean, która już zaśpiewała, choćby o Cory Wongu, który przed chwilą zagrał z kolegami i zaśpiewał. Zajrzę jeszcze, jeżeli pozwolicie, do definicji pokolenia Z, jeżeli chodzi o Wasze metryki, no to pasujecie, bo to osoby urodzone pomiędzy 1997 rokiem a 2012. Jesteście według definicji pokoleniem ludzi elastycznych i bardzo tolerancyjnych. Jesteście uznawani za grupę świadomą, społecznie otwartą na różnorodność i stawiającą na work-life balance. No to Marysiu, jak jest z Twoim work-life balance? Przypomnę, że rozmawiasz z Mazur i jesteś teraz w wakacje w pracy.
2: Work-life balance. U mnie w życiu na razie te granice są troszkę zatarte, ale też mam taką pracę, która jest dla mnie przyjemnością, więc myślę, że tego też nauczyłam się od ciebie, tata. Myślę, że da się to połączyć. Zgadzam się z definicją, tylko może ta elastyczność. Nie wiem, czy jesteśmy do końca elastyczni, zwłaszcza w miejscu pracy, ale to nie mi oceniać.
0: Jesteście na pewno osobami bardzo otwartymi na świat. Wy i w ogóle wasze pokolenie, znajomość języka angielskiego jest dla was czymś naturalnym. Dla mojego pokolenia nie jest to oczywiste. My często jeszcze miewamy problemy, czy to za granicą w restauracji, czy w recepcji hotelu, nie mówiąc już o tym, żeby z kimś swobodnie porozmawiać o sytuacji światowej, czy omówić ostatnie wydarzenia kulturalne. Kacper, dla ciebie i dla Marysi język angielski to jest po prostu drugi język naturalny.
1: To jest druga natura, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak wracaliśmy kiedyś ze szkoły po iluś lekcjach języka angielskiego i zadałeś mi pytanie, jak to jest mieć...
0: To był taki moment, rzeczywiście, ty już byłeś na początku szkoły podstawowej, byłeś po przedszkolu, w którym odbywały się zajęcia języka angielskiego, takie lekcje odbierałeś. Potem język angielski w szkole. Wydawało się, że to wszystko na bardzo wysokim poziomie, na pewno nie były to zajęcia tanie. I wracając, zadałem ci pytanie, Kacper, powiedz, mam psa...
1: Na co ja odpowiedziałem, I am a dog.
0: Czyli początki były bardzo trudne. Natomiast teraz, dzięki swojej znajomości języka angielskiego i tej otwartości na świat, ty na przykład spędziłeś piękny czas w Bostonie, 5 tygodni na kursie muzycznym w szkole jazzowej, w szkole Berklee. Jak to wspominasz, powiedz?
1: Czas absolutnego rozwoju, w którym mogłem się skupić na ćwiczeniu na zestawie perkusyjnym, bo jestem perkusistą. Poznawanie ludzi, poznawanie ich poglądów i spojrzenia na świat, bo do tej szkoły zjechał się tak naprawdę cały świat, więc w tej chwili mam przyjaciół w Brazylii, w Argentynie i w dużej części Europy.
0: I to jest też fajne, bo wy jesteście, wasze pokolenie, dla was tak zwane media społecznościowe są zupełnie naturalnym środowiskiem i rozumiem, że te znajomości, te przyjaźnie są możliwe i podtrzymywane tylko i wyłącznie chyba w ogóle, jeżeli chodzi o sferę internetu.
1: Listownie i gołębiami pocztowymi już nie.
0: Jasne. Marysiu, ty dzięki otwartości na świat i dzięki biegłej znajomości języka angielskiego zdobyłaś licencjat na australijskiej uczelni.
2: Jeśli chodzi o sam język angielski, to w ogóle nie odczułam żadnych granic, czy nie był to dla mnie problem, co też było dla mnie lekkim zdziwieniem. Przyszło to po prostu jakoś naturalnie. Myślę, że poziom angielskiego, jaki mieliśmy w szkole, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni, był wysoki na tyle, że mogłam po prostu uczyć się w Australii bez większych problemów. Sam czas w Australii był też niesamowity, no, zupełnie inne życie. I tyle, ile zobaczyłam, tyle, ile się nauczyłam, będąc tam, no to naprawdę są wspomnienia do końca życia.
0: Też z dnia na dzień, bo kiedy wsiadłaś do samolotu i kiedy i Anetka, i ja zapłakani odprowadzaliśmy cię na lotnisko, miałaś 18 lat. W Wtedy to, co ci powiedzieliśmy, to, że pamiętaj, że samoloty z tej Australii do domu latają codziennie, ale wiedzieliśmy też, i ty też miałaś tego świadomość, że nasza pomoc będzie od tego momentu bardzo ograniczona. My możemy służyć ci radą, możemy służyć ci przelewem, ale nie możemy ci w żaden inny sposób pomóc. Ta odległość była zbyt duża. Z dnia na dzień stałaś się dorosła.
2: Tak i nie, bo dzięki wam miałam fundamenty, które pozwoliły mi właśnie wyjść w świat. I tak naprawdę to było dla mnie najważniejsze i to, że wiedziałam, że nieważne, czy to była moja 10 rano, czy wasza 3, czy którakolwiek godzina, mogłam zadzwonić i wy zawsze byliście chętni, aby mi pomóc. Nie odczułam też tego aż tak, nie czułam się tam samotna. Naprawdę wasze wsparcie całej rodziny, Kacpra, wasze, no było to coś po prostu niesamowitego i też za to jestem bardzo wdzięczna.
0: Pamiętam, to była noc akurat, którą przespałem i żałuję, kiedy ty biegłaś półmaraton w Australii i wiem, że Anetka mi rano opowiadała, że zadzwoniłaś do Anety i prosiłaś, żeby mówiła do ciebie, że ty jesteś tak bardzo już znużona, zmęczona tym biegiem, żeby cokolwiek ci opowiadała.
2: Tak, rzeczywiście to była bardzo śmieszna historia. Półmaraton biegłam, to chyba była wasza 23, czy już północ. I był moment, gdzie rzeczywiście mama aż wstała z kanapy i zaczęła biegać po salonie i po kuchni, żeby mnie wspierać. Do dzisiaj mnie to bardzo bawi, już było to już 2 lata temu, ale wspominamy tą historię z uśmiechem na twarzy.
0: Przebiegłaś półmaraton. Marysiu, kolejną artystką, którą po raz pierwszy usłyszę, i to właśnie jest twoja propozycja, młoda, zdolna polska artystka, która zdaje się, że szturmem zdobywa polskie estrady i polskie listy przebojów.
2: Tak, Zalia, piosenka nosi tytuł My i dla mnie jest to zwłaszcza ważna piosenka, bo jest to piosenka o miłości, dla mnie nie międzyludzkiej, a miłości do Polski. I myślę, że osoby, które mieszkają czy mieszkały za granicą, zrozumieją to, ten drugi sens.
0: Zalia, My.

0: Zalia, my.
1: Dzięki dzieciakom, dzięki moim dzieciom po raz pierwszy usłyszałem tako Hemingwaya z Narki Papi, dziś po raz pierwszy usłyszałem Zalię i jestem zachwycony. Młodzi, zdolni ludzie, mówię tu o moich dzieciach, młoda, zdolna Zalia. Bardzo dziękuję za zwrócenie mojej uwagi na tę artystkę. Kacper, jest takie powiedzenie, które jest dla mojego pokolenia bardzo ważne. Jeżeli twoja praca będzie twoją pasją, to w życiu nie przepracujesz ani jednej godziny, ani jednego dnia. Czy to prawda, że twoje pokolenie, już nie pytam o ciebie, pytam o twoje pokolenie, o pokolenie również twoje oczywiście, Marysiu. Czy to jest tak, że dla was praca jest po prostu pracą, że po 8 godzinach chcecie zamknąć komputer, że po 8 godzinach chcecie oddać się życiu prywatnemu, życiu towarzyskiemu. Ten work-life balance jest tak bardzo ważny dla ciebie. W imieniu, proszę Kacper, odpowiedz w imieniu twojego pokolenia. Jak to jest?
2: Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby po prostu zamknąć komputer o 16, czy po prostu w momencie wyjścia z pracy, żeby można było się oddać po prostu życiu i odpoczynkowi po tej pracy, żeby praca nie stanowiła całej osobowości naszej. Mhm. Żebyśmy mogli pracować, żeby odpoczywać, a nie odpoczywać, żeby pracować.
1: No to fenomenalne, czyli kompletnie inaczej niż jednak moje pokolenie, bo my jesteśmy chyba tymi ludźmi, którzy po pracy zabierają ze sobą dokumenty, czy też maile, czy też pliki, czy też inne ważne obowiązki do domu, żeby to gdzieś tam nocami robić, nadrabiać. Weekendy wyglądają podobnie. Teraz niedługo będziemy mieli, mam nadzieję, okazję odpoczywać na plażach Półwyspu Helskiego i tam też będziemy widywali sporo osób, które za parawanami będą jednak siedziały w laptopach.
2: No właśnie i tutaj nie ma tego work-life balance, bo zobacz, że zabierając pracę na plaży, tak naprawdę siedzisz w biurze, bo musisz odebrać telefon, bo musisz wysłać kolejnego maila i tak naprawdę z tego odpoczynku, no może trochę witaminy D ze słońca. Trzymamy kciuki za dobrą pogodę w chałupach. Być może tylko to będziesz miał z tego wypoczynku. A w momencie, w którym zostawisz nawet w hotelu laptopa i telefon, możesz popatrzeć na to, co cię otacza, a tam przyroda jest przecież fantastyczna.
1: Marysiu, ale workation, takie sformułowanie workation, moim zdaniem zostało wynalezione przez wasze pokolenie, przez Zetkę, czyli połączenie wakacji i pracy. Czy mylę się, czy nie?
3: Wydaje mi się, że masz rację, ale chyba workation bardziej nawiązuje do pracy zdalnej, czyli do takiej formy pracy, gdzie wyjeżdżamy na przykład, nie wiem, na Filipiny albo do Tajlandii. Tam zabieramy ze sobą laptopa i nasza praca jest na tyle elastyczna, że możemy pracować stamtąd. Jeżeli się nie mylę, bo przyznam, że jeszcze nie miałam przyjemności sama przeżyć workation.
1: Mhm. A twoi znajomi? Znasz kogoś, kto pracuje w ten sposób, spędza wakacje? Okej, bo nie mówmy, czy wypoczywa, czy pracuje, ale w ten sposób spędza wakacje, że jedzie na przykład na jeden z kempingów na Półwyspie Helskim, tam odpala kompa, przez 6 godzin pracuje, potem kompa zamyka i idzie pływać na kajcie, na windsurfingu, albo smażyć się na plaży?
3: Tak, mam takiego znajomego, który zwiedził cały świat w ogóle pracując w takiej formie. Będąc też w Australii, musiał pracować po nocach, bo pracował zdalnie w firmie polskiej, co było dla niego troszkę trudne, ale dał radę. Bardzo dzielnie zwiedził kawał świata.
1: A powiedz mi proszę jeszcze, przez jaki czas ta podróż łączona z pracą trwała u tego twojego przyjaciela, znajomego?
3: Wydaje mi się, że z 3-4 miesiące trwała ta podróż.
1: No to zuch. I zwiedził, rozumiem, Australię, pewnie gdzieś w Azji też był, bo to w miarę blisko Australii?
3: Tak, był w Ameryce Północnej, był w Australii, był w Azji i zwiedził też kawałek Europy.
1: No, a moje pokolenie do Złotych Piasków jeździło. Tak to się trochę pozmieniało. Kacper, teraz ponownie propozycja muzyczna od ciebie.
2: Tak jest. Please Don't Stop, Richard Bona i John Legend.
1: Chętnie posłucham, chętnie poznam.

0: W audycji OK Boomer Marysia i Kacper, moje dzieci, proponują muzykę, której nie znam i jestem dumny z waszych wyborów, bo Izalia bardzo mi się podobała, Richard Bona fenomenalny. O artyście wiedziałem, ale akurat tego utworu nigdy nie słyszałem, ale to nie jest, Kacper, bo to twój wybór, to nie jest premiera.
1: To nie jest premiera, bo ten utwór premierował w moich uszach akurat, w momencie, w którym dostałem od ciebie urządzenie do odsłuchu MP3,
0: aha,
1: które zasiliłeś kupioną przez siebie muzyką. Pamiętam, że to urządzenie miało 4 gigabajty.
0: Pojemności.
1: Pojemności.
0: Tak?
1: No, łapaliśmy się za głowę, że to właściwie całą bibliografię tam mi zgrałeś. No i zostało jeszcze absolutnie bardzo dużo miejsca na kolejną muzykę. I pośród tych albumów, które się tam znalazły, oczywiście znalazł się też album Richarda Bony. Nie wiem, czy ten, czy nie taki z żółtą okładką, w którym Richard gra muzykę afrykańską, latynoską.
0: Powiedzcie mi, bo w audycji OK Boomer trochę staramy się rozmawiać o tym, co różni nasze pokolenia, czyli przyznam, no dobra, powiedzmy, że ja jestem boomerem, wy jesteście zetkami i co nas łączy? Ja się zastanawiam i to od dawna się zastanawiam, powiedzcie mi proszę, nie pytam personalnie, Marysiu, o ciebie, nie pytam personalnie, Kacprze, od ciebie, ale pytam o wasze pokolenie. Czy to prawda, że możecie mieć kłopot z wymianą koła w samochodzie, jeśli to zdarzenie ma miejsce tam, gdzie nie ma zasięgu? Marysiu.
2: Tak.
0: Możecie mieć kłopot.
2: Definitywnie
0: z tym, tak?
2: I ostatecznie, tak.
0: Prawda?
2: Ja tutaj odpowiadam za siebie, bo na przykład mój partner Kuba zrobiłby to w każdych warunkach. Może jest to kwestia po prostu mojej osoby. Jeżeli chodzi o moje pokolenie, są osoby, które na pewno miałyby z tym kłopot.
0: Okej, ale to już teraz personalnie zapytam ciebie, to cię ojciec nie nauczył, jak się koło w samochodzie wymienia?
2: Mnie ojciec nie nauczył, ale nauczył mnie, żeby wybrać partnera, który będzie potrafił.
0: No dobrze, ale to wiesz co, Marysiu, i to musimy nadrobić. Koniecznie prowadzisz samochód, jesteś kierowcą, robisz dużo kilometrów, to muszę cię nauczyć, jak się wymienia koło, bo chyba jeszcze sam pamiętam. Kacper, a twoi znajomi poradzą sobie z wymianą koła w aucie?
1: Niektórzy sobie poradzą, niektórzy sobie nie poradzą. Na pewno poradzą sobie ci, którzy tak samo jak ja kochają motoryzację, no bo to jest opony nazywane czarnym złotem w motorsporcie. Ważne jest to, żeby wiedzieć, jak to zrobić, jak wymienić oponę, ale są też tacy, którzy absolutnie nie potrafiliby wymienić koła. Pewnie zadzwoniliby albo do mnie, albo wybraliby numer najbliższej lawety, żeby im pomogła.
0: No dobrze, a teraz czy ty potrafisz ugotować jajko na miękko bez YouTube'a?
1: Potrafię. Tak? Potrafię, no moja mama twierdzi, że jestem całkiem przyzwoitym kuchcikiem, więc wydaje mi się, że umiem ugotować i jajko na miękko i też sobie poradzę, otwierając lodówkę bez planu, po prostu chcąc przygotować sobie obiad.
0: Jasne. Popytam was jeszcze o te kulinaria, które są szczytem moich możliwości. Marysiu, czy ty zrobisz kotlety schabowe bez dostępu do internetu, bez dostępu do przepisu, który tam można znaleźć?
2: Myślałam, że zapytasz o ugotowanie parówek, ale tak, kotlety schabowe też potrafiłabym zrobić.
0: Okej. Okay. Maria Czubaszek, cudowna artystka, wspaniała postać, podgrzewała parówki pod kranem z ciepłą wodą. Nie wiem, czy słyszeliście? I to jest osoba, która na pewno nie korzystała z internetu, żeby taki przepis i taki sposób znaleźć. Intuicja jej to podpowiedziała. Bardzo proszę, szanowni słuchacze, można korzystać i ten patent Marii Czubaszek szeroko stosować. Parówki można podgrzać pod kranem z ciepłą wodą. Marysiu, kolejnym utworem, który przygotowałaś, to artysta, który zdaje się, że też bywał na Półwyspie Helskim i wiem, że chyba i ty i Kacper byliście na jego koncercie.
2: Mowa tutaj o Vito Bambino. Byliśmy razem na koncercie jeszcze wtedy Bitaminy w Chałupach na kempingu i był to piękny koncert. Pamiętam, że czułam się zaszczycona, bo Kacper mnie wziął na ten koncert. Starszy brat, młodsza siostra, był to bardzo fajny czas. I też dzięki Kacprowi poznałam Bitaminę, która później przerodziła się w twórczość Vito Bambino. Staram się chodzić na koncerty Vito, kiedy mogę. Jest to jeden z moich ulubionych wykonawców. A ta piosenka nosi tytuł In and Out.
3: Narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się Bena.
4: Tak jest.
3: Potem odstawimy wóz i z buta już resztę do nieba.
4: Tak jest.
3: Trzymaj blisko swoje crew, gdzie jest luz, jeśli nikt nie odbiera.
4: Tak jest.
3: I trzymaj cyfry na plus, żeby móc, jeśli ktoś z nich nie ma. Narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się wena.
4: Tak jest.
3: Potem odłożymy pióro, wygłosimy swój ostatni poemat.
4: Tak jest.
3: Jeśli ty chcesz już, to można się zbierać.
4: Tak jest.
3: Wiem, decyzja jest trudna, jak to wybierać?

0: wam. Mów. Je, narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się bena.
1: Tak jest.
0: Potem odstawimy wóz i z buta już resztę do nieba.
1: Tak jest.
0: Je, narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się wena.
1: Tak jest.
0: Potem odłożymy pióro, wygłosimy swój ostatni poemat.

0: Vito Bambino. Najpierw Kacper Marysi zaprezentował muzykę Vito Bambino, a teraz w audycji OK Boomer Marysia tę muzykę zaprezentowała mi. Bardzo się z tego cieszę. Czy ty poznałeś Kacper Vito Bambino?
1: Tak, miałem przyjemność grać na jednej scenie z Vito. Fantastycznie było. To, jaką energię oddaje ludziom, to w jaki sposób się bawi tą muzyką, to jest coś niezwykłego. I widać, że bardzo to lubi i widać, że sprawia mu to ogromną przyjemność. I wydaje mi się, że dlatego też w zeszłym roku zrobił sobie od tego wszystkiego przerwę.
0: Bo co za dużo, to niezdrowo. A ty byłeś supportem, tak? Grałeś w zespole, który grał przed Vito
1: tak
0: Bambino.
1: Tak jest, tak jest.
0: No to na pewno ogromna przyjemność. Słuchajcie, w audycji OK Boomer, czyli spotkaniu dwóch pokoleń, chciałem was zapytać, Marysiu, zacznę od ciebie. Powiedz mi proszę, co to jest, co to są Dad's Jokes?
2: Dad's Jokes. To są żarty, które kochamy wszyscy, kochamy je najbardziej. Są to po prostu żarty, które mają może troszkę prostą puentę. Tak to ujmę ładnymi słowami. Często żarty, które bawią najbardziej osobę, która je opowiada. Tak.
0: No bo to są tatusiowe żarty. Jeżeli tak przetłumaczymy to wprost, to jest tatusiowy żart. Czy to jest suchar?
2: Tak, myślę, że polskie tłumaczenie to jest po prostu suchar.
0: Dobrze, jestem waszym ojcem. Poproszę o przykład takiego tatusiowego żartu, który kiedyś zranił wasze uszy. Marysiu, możesz coś sobie przypomnieć? Czy będziesz tak na tyle delikatna, że tego nie zacytujesz?
2: Ja myślę, że oddam tutaj odpowiedź Kacprowi.
0: Pamiętasz, Kacper, jakiś taki death joke?
1: A tu się pięknie będziemy wymieniać. Ja też chyba nie przypomnę sobie. A poza tym bardzo często używasz żartów sytuacyjnych, więc ciężko jest je opowiedzieć.
0: Opowiedzieć w radiu? No dobrze, ale tak czy inaczej zapraszamy państwa bardzo serdecznie na koncerty grupy Mozarta. Czy grupa Mozarta ma takie tatusiowe żarty, Kacper?
1: Myślę, że nie. Myślę, że humor, który prezentujesz z kolegami na scenie, jest wysublimowany, inteligentny i nie jest.
0: Boże, jakie ja mam kochane dzieci, jakie dobrze wychowane. Bardzo dziękuję za tę opinię. Chciałbym porozmawiać z wami o paradoksie pokolenia Z, który zauważyłem. Zobaczcie, spędzacie znaczną część dnia wpatrzeni w ekrany telefonów, ale kiedy się do was dzwoni, nie odbieracie. Marysiu, jak to jest?
2: To jest chyba tajemnica trybu nie przeszkadzać, którą bardzo, bardzo duża część naszego pokolenia ma po prostu włączone cały czas. I może to jest też to work-life balance, albo to już nie wiem, life-life balance. Po prostu nie lubimy, gdy ludzie nam przeszkadzają, chcemy mieć spokój. I może to też jest to przebodźcowanie, które z kolei nawiązuje do mediów społecznościowych.
0: Ale to jest objaw też asertywności. Wasze pokolenie jest asertywne, czyli potraficie rzeczywiście wyłączyć telefon. Inaczej, on jest włączony, bo wy śmigacie wtedy w internecie. Ale nie chcecie, żeby wam w tym przeszkadzać. To jest objaw asertywności, prawda?
2: Na pewno tak. Nasze pokolenie jest zdecydowanie bardziej asertywne niż pokolenia poprzednie. Myślę, że dla nas ta cecha jest czymś fajnym, czymś, co cenimy, ale może być to ciężkie dla osób, które próbują się z nami dogadać czy współpracować.
0: To, co łączy nasze pokolenia, to na pewno nowe uzależnienie. Uzależnienie od mediów społecznościowych, w ogóle od tych świecących prostokątów, o których śpiewał Taco Hemingway. Zabłysnąłem teraz. Tak, dzięki wam poznałem ten utwór, poznałem Taco Hemingwaya. Kacper, jak to pokolenie Z radzi sobie z uzależnieniem od mediów społecznościowych, czy też może sobie nie radzi?
1: Są ludzie, którzy sobie radzą, są ludzie, którzy sobie nie radzą. Jest nakładka na telefon.

0: On, która zmienia kolory aplikacji i wyszarza cały ekran, żeby ciekawe kolory aplikacji, które mamy dostępne na telefonie, nie przyciągały wzroku. I być może to działa, a są ludzie, którzy po prostu pierwszą rzeczą, jaką robią po przebudzeniu, jest to odpalenie smartfona i przejrzenie tego, co się dzieje nawet nie na świecie, tylko to, co się dzieje na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. I potem z tym telefonem idą przez świat, nie do końca zwracając uwagę na to, co się dzieje wokół nich. I chciałbym przestrzec, odłóżmy telefon przed przejściami dla pieszych.
1: O tak, to na pewno też. Grupa Mozarta grywa koncerty dla dzieci i tam jest z nami postać Amadeuszka, czyli Wolfganga Amadeusza Mozarta, 5-letniego. To taka animowana postać, która krzyczy do młodych melomanów, czyli naszych widzów. Drodzy młodzi melomani, odłóżcie smartfony, siadajcie do pianin. No to taki apel, ale teraz z ręką na sercu. Kacper, czy ty jesteś w stanie wytrzymać tydzień bez telefonu? Taki detoks cyfrowy, gdybyś się oddał, udałoby ci się to przetrwać?
0: Przez to, że jestem muzykiem i potrzebuję kontaktu z kolegami z zespołu lub po prostu potrzebuję być na telefonie, mógłbym wymienić mój smartfon na starodawną Nokię po prostu. Na starodawny telefon, który ma tylko i wyłącznie funkcję dzwonienia i funkcję SMS-ów. Tak jest. Problem by był, gdybym miał gdzieś dojechać, bo w życiu muzyka też bardzo często jest tak, że po prostu muszę się gdzieś znaleźć.
1: Mapy, normalne papierowe mapy. Ja umiem ich używać, ja ich używałem. Mój kolega z zespołu, Michał Sikorski, ma całe tomy, myśmy to wozili w samochodzie, całe tomy map i na przykład osobne dla aglomeracji śląskiej, osobne mapy dla Poznania, mapy miast mieliśmy, no bo mapa Polski to jedno, ale jak dojechać z Warszawy do Poznania, to już wiedzieliśmy po pewnym czasie w tych 90-tych latach, czyli na samym początku grania grupy Mozarta, ale jak znaleźć ulicę Mickiewicza w Poznaniu, to trzeba było mieć osobną mapę.
0: Tylko pytanie, czy te mapy, które ma twój kolega, pokazują korki?
1: No nie pokazują oczywiście, że nie, i dlatego ja również teraz z nich nie korzystam. Marysiu, a pytanie do ciebie, czy ty tak z ręką na sercu dałabyś radę przeżyć tydzień bez smartfona? Dostajesz taki telefon, którym można pograć w węża i po prostu zadzwonić, przeczytać SMS. Dałabyś sobie radę z takim telefonem?
2: No spokojnie tak, i uważam, że bycie offline to jest teraz naprawdę luksus. Nawet miałam okazję przetestować siebie w takich warunkach, podczas podróży, gdzie po prostu nie mieliśmy zasięgu, nie mieliśmy prądu przez chyba 5 dni i nie miałam z tym żadnego problemu. Było to naprawdę przyjemne i wróciłam jak świeżo narodzona.
1: A jak ja się wtedy denerwowałem, bo byłaś gdzieś w bardzo egzotycznym miejscu, pośrodku niczego i my przez kilka dni nie mieliśmy żadnych informacji o tobie. Także ten cyfrowy detoks jest okej, ale rzeczywiście smartfony, które mamy przy sobie, poza tym, że mogą odwracać naszą uwagę, mogą nas uzależnić, ale dają też poczucie bezpieczeństwa. Audycja OK Boomer dobiega końca. Bardzo wam dziękuję za spotkanie, Marysiu. Dziękuję ci, że połączyłaś się z nami. Życzę ci dobrej pracy i już się cieszę, bo niedługo się spotkamy. Ja zaraz po tej audycji wsiadam w auto, żeby przyjechać do ciebie. Marysiu, dziękuję za twoje wybory. Dziękuję pięknie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Marysia Jaślar, Kacper, bardzo ci dziękuję, że jesteś ze mną w studiu.
0: Dzięki, tata. To duża przyjemność.
1: Dumny z was jestem, bo w ogóle jesteście fantastycznymi ludźmi, otwartymi, którzy zwiedzają świat, no i słuchają fenomenalnej muzyki, którą się ze mną dzielą. To, co nas dzieli...
2: Dobre geny.
1: O, wow, dzięki. Dużo nas dzieli. Myślę tutaj o pokoleniach was, Zetki i nas, boomerów. Trochę dzieli, ale to, co nas łączy na pewno, i tutaj takie chciałem wspomnienie przywołać, i ty, Marysiu, i ty, Kacper, i no ja niestety nie, ja byłem wtedy w pracy, ale wasza mama, Anetka, i moja mama, czyli trzy pokolenia Jaślarów, byliście na tym koncercie i ten artysta na pewno wszystkich nas łączy. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za spotkanie. Milena Krupińska audycję zrealizowała. Marysia, Kacper, Filip, Jaślarowie byli dzisiaj w studiu. Wszystkiego dobrego. No i niech na koniec połączy nas Paul McCartney.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357.
2: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
3: Dzika bonanza.
4: Plan jest taki. W dzikiej bonanzie zabieram Państwa w najdziksze zakątki i zakamarki USA. Pokazuję te amerykańskie zjawiska, kurioza i fenomena, o których mówi się niewiele lub prawie wcale. Dziś wyjątek, bo Stanom Zjednoczonym stuknęło właśnie ćwierć tysiąclecia. Zatem rocznica ważna, nie można jej ani przegapić, ani przemilczeć. Zabieram więc Państwa w podróż jubileuszową. Ale te jubileusze przeszłe i obecne, to nie są zawsze idylliczne celebracje, bo problemy były od samego początku, od samego. Na przykład John Adams, drugi amerykański prezydent, uważał właściwą datę obchodów niepodległości za 2 lipca. To wtedy Kongres Kontynentalny faktycznie zagłosował za uniezależnieniem się i podobno odmawiał przyjmowania zaproszeń na uroczystości 4 lipca w proteście. Ten spór przegrał z historią, bo 4 lipca po wprowadzeniu kilku drobnych poprawek do deklaracji Thomasa Jeffersona Kongres oficjalnie przyjął dokument, no i ta właśnie data przeszła do historii. Potem też działo się urodzinowo, ale o tym później. Będziemy dziś grać same amerykańskie hymny, niekoniecznie te patriotyczne, ale te, które stały się utworami, które na pamięć znają, no chyba wszyscy Amerykanie. Zajmie się tym Jan Chojnacki, realizator dzisiejszej Dzikiej Bonanzy. O to, żeby wszystko tu harmonijnie zagrało, zadbała Halina Wachowicz, a ja nazywam się Magda Gacyk. Na ogół opowiadam Państwu o Dolinie Krzemowej, gdzie mieszkam. W Dzikiej Bonanzie będziemy wybiegać trochę dalej. Wraz z gościnią, która już w studiu, ale na dobry, klasyczny początek będzie Bruce Springsteen, Born in USA.

0: A gościni w studiu to Katarzyna Sławińska, dziennikarka telewizyjna i radiowa od wielu lat w TVN-ie, również jako korespondentka tej stacji w Waszyngtonie. Obecnie między innymi prowadząca Fakty o świecie w TVN24bis. No i swego czasu też studiująca w Stanach Zjednoczonych, do czego zaraz nawiążemy. Kasiu, jakoś tak się nam życie ułożyło, że przyglądamy się tej dziwnej, niedziwnej Ameryce. Ty najczęściej patrzyłaś na nią z perspektywy wschodniego, choć nie tylko, wybrzeża, ja z zachodniego. I ta Ameryka się zmieniała, ewoluowała, trzęsła w posadach, jak
1: nie
0: obecnie.
1: Raz.
0: Nie raz, teraz wyjątkowo. Ale ja chciałabym się zapytać o takie najwcześniejsze wspomnienia związane ze Stanami. Czy to była jakaś taka silna fascynacja? Czy ty pamiętasz tę Amerykę taką, wiesz, jaką mieliśmy kiedyś w głowie?
1: Absolutnie pamiętam. Ja byłam pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych bardzo dawno temu, bo to był chyba 91 rok. Ja poleciałam wtedy jako studentka jeszcze lingwistyki stosowanej, bo studiowałam właśnie angielski i jako drugi język rosyjski. I miałam okazję polecieć do Stanów z grupą dzieci z fundacji Piotra Janaszka z Konina, grupą dzieci niepełnosprawnych, które wtedy zostały zaproszone przez polonijne rodziny do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych. I no słuchajcie, 91 rok, to jest dopiero 2 lata po przełomie w Polsce, kiedy mieliśmy tę wizję Ameryki jako naprawdę kraju wolności, kraju możliwości, kraju bogactwa. Ja wylądowałam w Nowym Jorku z tą grupą dzieci i młodzieży i to było coś niesamowitego, bo przewieziono nas z Manhattanu na Brooklyn Heights. To jest takie miejsce, skąd przepięknie widać panoramę Manhattanu. Wtedy jeszcze stały 2 wieże. I ja się poczułam, jakby mnie ktoś wrzucił prosto w film akcji. Prosto do amerykańskiego filmu, bo do tej pory widziałam to tylko w kinie, tylko w telewizorze i nagle znalazłam się, tam wszystko wyglądało jak w filmie. Musiałam się szczypać, żeby wierzyć, że jestem tam na miejscu. I właśnie to był 2-tygodniowy pobyt, był Nowy Jork, było New Jersey, więc był północ stanu Nowy Jork, które też wygląda zupełnie inaczej niż ta metropolia, którą my wszyscy znamy. Więc trochę dotknęłam tej Ameryki takiej filmowej i trochę mniej filmowej wcześniej, na początku lat 90.
0: A kiedy się zorientowałaś, że to właśnie jest film i to jest plan filmowy?
1: Tam zresztą na tym Brooklyn Heights akurat coś kręcili, więc rzeczywiście był tam plan filmowy. I to było, no przede wszystkim ta ikoniczna panorama Manhattanu robi robotę. To jest jednak ogromne wrażenie.
0: Ale potem jest to zderzenie z rzeczywistością, tak? Z tą rzeczywistością Ameryki niefilmowej.
1: Totalnie. I to, tak jak mówię, to już nadeszło w czasie tego pierwszego pobytu, kiedy pojechaliśmy na zaproszenie tych polonijnych rodzin, które były absolutnie wspaniałe, ale to już były niewielkie domki na północy stanu Nowy Jork z, nie wiem, różowymi flamingami w ogródkach, z bocianami w ogródkach. To chyba taka tęsknota za ojczyzną się w ten sposób wyrażała z takimi kwiatkami, kapami, różnymi, niby stara Anglia, wyposażeniem wnętrz. I to już była zupełnie inna Ameryka. A potem jeszcze studiując w Stanach, studiowałam na Środkowym Zachodzie, w Missouri, w niewielkim uniwersyteckim mieście Columbia. To jest tak w połowie drogi między Kansas City i St. Louis. I oczywiście jak to uniwersyteckie miasteczko, studenci z całych Stanów, z całego świata, bardzo międzynarodowe towarzystwo, ale otoczenie już takie klasyczny, środkowy zachód Stanów Zjednoczonych. Zupełnie inna Ameryka niż ta, którą znamy ze wschodniego i zachodniego wybrzeża. Zupełnie inna mentalność mieszkańców. I potem jako korespondentka, to już też jakiś czas temu było, ale naprawdę zjechałam te Stany dość dokładnie. No i były wizyty i w Arkansas, w Muzeum Kreacjonizmu, gdzie wszyscy są przekonani o tym, że świat powstał tak literalnie, dokładnie tak jak opisuje to Biblia, więc dinozaury z ludźmi w dioramach przedstawieni razem, żeby byłam też w takim parku rozrywki religijnym, gdzie specjalnymi wagonikami, trochę w stylu Disneylandu, wjeżdża się przez bramę Jerozolimy, wybudowaną gdzieś w środku Arkansas, właśnie stanu, gdzie na miejscowym stawie odgrywane są biblijne sceny, więc Jezus na pomoście wybudowanym tuż pod powierzchnią wody chodzi po tej wodzie, żeby przedstawić, jak to wygląda. Więc jest to też ta Ameryka bardzo głęboko religijna, bardzo dosłownie interpretująca Biblię i bardzo z tą religią związana. I to jest taka, no rzeczywiście liberalne wybrzeża, to jest momentami, mam wrażenie, zupełnie inny kraj niż ten środek Ameryki, żyjący z ziemi, żyjący z uprawy roli, żyjący z pracy w zakładach.
0: A my tak naprawdę rozumiemy właściwie tylko te obrzeża, te wybrzeża, prawda?
1: Myślę, że rozumiemy je dlatego, że to one są najczęściej pokazywane w popkulturze amerykańskiej, w tych przekazach, które do nas docierają. Ja pamiętam taki moment, kiedy wyjeżdżałam do Stanów jako korespondentka i tak jak mówię, to już było dawno temu, to było 20 lat temu, ale wtedy toczyła się kampania między George'em Bushem, który walczył o drugą kadencję, i Johnem Kerrym, który próbował go z tej drugiej kadencji pozbawić. I wyjeżdżając wtedy do Stanów, wszyscy mówili, no to Bush już po tych wojnach, w tym Iraku, w tym Afganistanie, to no, nie ma szans, prawda, Kerry będzie zwycięzcą. I ja już wyjeżdżając, bo już znałam tę Amerykę po studiach, mówiłam, słuchajcie, nie, to tak nie do końca będzie wyglądało i wcale nie musi tak być, bo dla Amerykanów George Bush był takim uosobieniem swojskiego chłopa, po prostu swojego człowieka.
0: Swojak.
1: I oni bardzo lubią takich przywódców. Natomiast John Kerry ze swoją znajomością języka francuskiego, wyrafinowaniem też takim w życiu, kompletnie do tego nie pasował. Poza tym zabrakło mu charyzmy. A dla Amerykanów ta charyzma przywódcy jest niezwykle ważna. I to jest, no rozmawiamy tutaj o ćwierćwieczu Ameryki i to jest też część jej mitologii i legendy i takiej właśnie z tych czasów założycielskich jeszcze, że Amerykanie ukształtowani przez ten mit pionierski zdobywania ziem wrogich, nieprzyjaznych, uwielbiają takich outsiderów, uwielbiają ludzi trochę wyjętych spoza prawa, ale jednocześnie, którzy działają dla szerszego dobra. Więc no jest taki typ człowieka, którego zawsze Amerykanie chętnie poprą.
0: No taki dziki zachód, ale współcześnie też.
1: Zachód jest zaskakująco żywy w takim amerykańskim DNA. Przynajmniej ja mam takie wrażenie.
0: I zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale w dzikiej bonansie teraz Seven Nation Army.

0: Katarzyna Sławińska, dziennikarka TVN-u. Z nami rozmawiamy o tym ćwierć tysiąclecia Ameryki. Ameryki no, traktowanej jako Stany Zjednoczone. O dzikim zachodzie, który jest mitem, ale mitem żywym niezwykle, bo ten dziki zachód to, Kasiu, tak trochę w mentalności Ameryka.
1: Ja mam wrażenie, że on cały czas żyje. Szczególnie właśnie w tych miejscach, które były zdobywane przez pionierów, że każdy kawałek ziemi był wyrywany, każdy kawałek ziemi musiał być broniony, bo ktoś inny na niego czyhał. Stąd to umiłowanie takiej wolności, tego, że nikt mi nie powinien mówić, jak ja mam żyć, bo ja tutaj organizuję sobie to sam czy sama. Bardzo często były to bardzo, bardzo trudne warunki. Bardzo często trzeba było tego bronić bronią, z bronią w ręku. Stąd też to umiłowanie broni w Stanach Zjednoczonych. I bardzo często z tych niezwykle ciężkich warunków, wydzierania tego życia i przeżycia naturze, wrogim siłom, można było dojść do dużego sukcesu. I ja mam wrażenie, że cały czas też ten mit możliwości w Stanach Zjednoczonych istnieje.
0: Takich pionierskich możliwości.
1: Takich pionierskich możliwości. Cały czas. Ja nawet to miałam, mieszkając tam zaledwie, nie wiem, 4,5 roku, czy niecałe 5 lat, też było takie poczucie, że jak chcesz, to ta Ameryka da ci szansę. Czasami się uda ją wykorzystać, czasami się jej nie uda wykorzystać, ale cały czas wydaje mi się, że ten mit kraju możliwości jest. I teraz oczywiście zależy od sytuacji gospodarczej, od sytuacji politycznej. Za jednej administracji ten mit jest żywszy, za innej administracji może mniej żywy, ale gdzieś w tym amerykańskim DNA ten mit cały czas funkcjonuje i to okno możliwości dla wielu osób może się otworzyć.
0: No dobrze, ale jak tak podrapiemy i zdrapiemy to po złotko, to nadal tam są te możliwości i otwarcie na różne okazje. Czy to jest właśnie mit, którego nie do końca da się zrealizować?
1: Pewnie lepiej tą współczesną, tą obecną Amerykę znasz i rozumiesz niż ja w tej chwili. I tak jak mówię, to zależy oczywiście od tego, jakie są w tej chwili, jaka jest koniunktura gospodarcza, kto rządzi. Mam wrażenie, że w tej chwili możliwości, więcej możliwości zyskują ci najbogatsi, żeby stać się bogatymi, bo w tej chwili tak jest promowana giełda, promowane są duże inwestycje, natomiast mniej dba się o tych, którym najciężej.
0: Tak
1: ale
0: się
1: cały
0: mówi,
1: czas ten... jest, ale ja mimo wszystko wierzę to, że w Ameryce mimo różnych przecież okresów i mimo różnych trudności, mimo niesamowitych podziałów, które istnieją teraz, ale które istniały też chociażby w latach 60., w czasie rewolucji seksualnej, w czasie wojny w Wietnamie, te podziały były, mam wrażenie, równie głębokie. Ja nie byłam ich świadkiem naocznym, bo mnie wtedy nie było po prostu, ale nawet czytając mądrych ludzi, którzy wtedy funkcjonowali i wtedy obserwowali tę Amerykę, oni mówią, tak, takie podziały, to te amerykańskie tarcia i te podziały też są jakby w DNA Ameryki, tak? I ona zawsze sobie z nimi jakoś ostatecznie daje radę, choć rzeczywiście w tej chwili ta przepaść między na przykład bogatymi a biednymi jest wyjątkowo duża.
0: To tak jak się mówi, że Ameryka jest bogatym krajem biednych ludzi.
1: Najbogatszy kraj trzeciego świata.
0: Mm-hmm.
1: I ma problem w tej chwili na przykład z infrastrukturą. Na przykład z tym, jak wyglądają lotniska, jak wyglądają drogi, jak wyglądają mosty. Nawet w porównaniu z Europą zdecydowanie, już nie mówiąc o porównaniu z najbardziej rozwiniętymi krajami Dalekiego Wschodu, tak?
0: I nadal to jest... nie ma federalnego urlopu macierzyńskiego, nadal jest wysoka śmiertelność noworodków i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, a to wynika z tego, o czym już troszkę mówiłyśmy, czyli z tego takiego umiłowania wolności. Dla niektórych ta wolność jest rozumiana wręcz ekstremalnie. To znaczy rząd, regulacje, prawo ma się nie wtrącać, nawet jeżeli czasami wcale nie wychodzi mi to na dobre. Jeżeli im mniej regulacji, tym lepiej. I to jest jakby mantra właśnie tej Ameryki z tych najtrudniejszych stanów środka Ameryki, tak?
0: No właśnie. Ameryka środka. Taka troszkę przemilczana, ale niezwykle ważna. To jest taki nawet nie języczek uwagi, prawda? To jest, no, to jest całe połowa, centrum ciężkości.
1: Tak, centrum ciężkości. Znaczy ta ciężkość, jak wiadomo, wahadło raz się wychyla w prawo, raz w lewo i to się zmienia. Natomiast rzeczywiście tej Ameryki takiej ze środka chyba znamy ją najmniej, chyba rozumiemy ją najmniej. Ja trochę mieszkając w Missouri i jeżdżąc po Stanach, trochę ją poznałam, szczególnie właśnie jako korespondentka. Byłam i w Utah, i w, nie wiem, robiłam materiał o kobiecie i kobietach, które na przykład uciekają z rodzin mormońskich, bo są wydawane za mąż jako 13-latki, 12-13-latki, poligamiczne rodziny. Rozmawiałam zresztą z kobietami żyjącymi w takich poligamicznych rodzinach, które przekonywały mnie, że to jest najlepszy układ, jaki można sobie wymarzyć.
0: Tak zwane siostry żony, sister wives.
1: Masz siostry żony, to się przecież dzieli obowiązkami wszelakimi wobec dzieci i męża. I że jest to sytuacja wygodna. Natomiast rozmawiałam też z ofiarami tych zasad i tych rodzin, które nie przyjmowały tego do wiadomości, że jest to układ dobry. Rozmawiałam z farmerami, którzy mieszkali w Missouri. Właśnie z kreacjonistami, relacjonowałam jakieś masową strzelaninę wśród Amiszów, która była absolutnie szokująca.
0: Szokujące,
1: tak?
0: że
1: tam
0: że
1: dochodzi do takich, sytuacji. Więc ten środek Ameryki jest niezwykle różnorodny i jest ogromny. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak wielka jest Ameryka, jakie to są odległości, jakie to są powierzchnie, jakie to są też różne poglądy, postawy życiowe, ale jest tam wspólny mianownik właśnie tej wolności. Mimo wszystko.
0: Różne poglądy, różne postawy i różna muzyka, bo po White Stripes Journey.

0: 250 lat stuknęło Ameryce. Obgadujemy jubilatkę z Kasią Sławińską, dziennikarką TVN-u. Rozmawiałyśmy o tym, że Stany Zjednoczone ogromne, że tam mieści się dużo wszystkiego. Poglądów, nie chodzi tylko o geografię i demografię, ale też różnych postaw. Ja bym jeszcze chciała nawrócić do tego środka Ameryki, bo ty tam studiowałaś, ty tam jeździłaś. To nie zawsze było proste doświadczenie, prawda?
1: No nie zawsze było proste doświadczenie. Ja studiując, no widziałam, nie wiem, no ciężko pracujących farmerów, tak? Którzy naprawdę nigdy nie wyjechali poza swoje miasteczko, dla których wizja posiadania paszportu jest jakąś abstrakcją zupełną, bo oni nawet do Waszyngtonu czy do Nowego Jorku nigdy w życiu nie dojechali. To jest Ameryka. Robiłam materiały na przykład o miejscowościach gdzieś tam w okolicy Chesapeake Bay. To jest na południe od Waszyngtonu. Wcale nie tak bardzo daleko, jakieś 2,5 godziny od stolicy tego wielkiego kraju, gdzie nie było jeszcze elektryczności na przykład. Nie dotarło jeszcze elektryczności. I nie byli to Amisze odrzucający zdobycze współczesności. To były takie gdzieś rozrzucone między bagnistymi rejonami miejscowości, gdzie właśnie nie dotarła jeszcze elektryczność. To są czasami zaskakująco biedne z naszego punktu widzenia rejony, bo właśnie ta opieka socjalna, tak jak mówiłaś, że nie ma federalnego urlopu macierzyńskiego, nie ma bardzo dużo takiej pomocy. I czasami, czy nie wiem, południe Stanów Zjednoczonych, te bagniste rejony z kolei w Nowym Orleanie, gdzieś tam na samym południu, to są szokująco czasami biedne z europejskiego punktu widzenia miejsca. I to aż takie, że naprawdę trudno się na to patrzy po prostu. Mhm. Więc rozmawiałyśmy o tym podziale Ameryki, o tym pęknięciu Ameryki, które jest absolutnie rzeczywiste, ono istnieje. I właśnie o tym, że ten amerykański sen jest możliwy dla wielu osób. Wiele osób z Polski go też zaznało, odnosząc sukces w Stanach, którego u nas w kraju byłoby im ciężko odnieść, Natomiast dla wielu osób ten amerykański sen jest rzeczywiście niedostępny. I ta bieda czasami, takie brak wiedzy o świecie też, takie braki, no jak dbasz o to, żeby przetrwać i żeby zapewnić jedzenie dla swojej rodziny, zdobyć to jedzenie, to już naprawdę świat cię nie interesuje i żadna wiedza o świecie cię nie uratuje, tak? Że jakby są te podstawowe problemy najpierw. Absolutnie. Pamiętam, jak było dla mnie szokujące, jak właśnie znalazłam się w okolicach Nowego Orleanu w czasie huraganu Katrina i wiadomo, że to jest wtedy sytuacja absolutnie ekstremalna, sytuacja no, porównywalna do załamania całego systemu, tak? Bo przestaje funkcjonować sklepy, restauracje, prądu nie ma, łączności telefonicznej nie ma, jest... Dla mnie było szokujące, bo nie jestem korespondentką wojenną, a zostałam wrzucona w taką ekstremalną sytuację, jak szybko następuje takie załamanie struktur społecznych, jak szybko doszło do plądrowania, jak szybko doszło do takich sytuacji, kiedy można było się poczuć niebezpiecznie i jak często podchodzili do nas ludzie, jak jeszcze nie dotarła pomoc stanowa czy federalna, bo było jeszcze za wcześnie, jeszcze się nie zdążyli zorganizować, jak często podchodzili do nas ludzie, prosząc, dajcie nam coś do jedzenia, z dzieckiem na ręku na przykład, bo ja nie jestem w stanie tego zdobyć. Jak długo jednak to zajęło, żeby te podstawowe rzeczy zaczęły funkcjonować.
0: A państwo w tym takim nastawieniu bardzo często libertariańskim, że no, radzimy sobie sami i państwo nie ingeruje i czasami też no, nie radzi sobie z takim wsparciem, no nie było tam obecne bardzo długo.
1: Zresztą to było oczywiście przedmiotem wielu, wielu analiz i rząd wtedy był federalny bardzo długo właśnie oskarżany o to, że nie docenił skali kataklizmu i tego, jak bardzo tej pomocy potrzeba. No oczywiście Federalna Agencja FEMA tych sytuacji kryzysowych wkroczyła do akcji, ale tam była cała potem procedura, która pokazywała, że nie wkroczyła wystarczająco wcześnie, wystarczająco mocno, że ta pomoc była w wielu przypadkach bardzo opóźniona. Więc rzeczywiście zresztą te napięcia między Stanami, co Stany powinny, poszczególne Stany w takiej sytuacji robić, a co powinien robić rząd federalny, to też jest jakby osobna historia i to się zmienia. Czasami rząd federalny jest milej widziany, czasami jest w ogóle niemile widziany, więc to jest też czasami trudne do wyważenia. Natomiast tak, no, te Stany w środku czasami są bardzo bogate, jak w Teksasie, który w takich miastach jak Houston czy Dallas, ale z kolei samo południe Teksasu, tuż przy granicy z Meksykiem, czy te farmerskie stany jak Missouri, Iowa, to tam jest naprawdę wiele miejsc, o które byśmy Amerykę nie posądzali.
0: I tam jest rzeczywiście, to nawet słychać w muzyce. I a propos muzyki, to my teraz zagramy kolejny hymn America, Simon & Garfunkel.

0: I z Kasią Sławińską obgadywałyśmy różne podrogiczne zjawiska Stanów Zjednoczonych, ale czas też powiedzieć, że Ameryka to nie tylko negatyw, jest też pozytyw.
1: No, jest mnóstwo pozytywów. To ja bym nie chciała, żeby to zabrzmiało tak. Chciałyśmy pokazać, że Ameryka jest bardzo różnorodna, tak? I jest ta bogata Ameryka, ta Ameryka hollywoodzka, ta Ameryka popkulturowa, którą tak dobrze znamy, ale jest też ta Ameryka, o której na co dzień się nie mówi i dlatego o tym mówiłyśmy, ale generalnie Ameryka zachwyca rozmachem, jak się rozmachem takim, jak pierwszy raz się wyjeżdża, przyjeżdża do Nowego Jorku i wyjeżdża się na przykład z metra prosto na Times Square, to uderza ta wielkomiejskość, te reklamy świetlne, ta potęga Manhattanu, to naprawdę robi wrażenie. Ameryka też absolutnie uderza rozmachem przyrody. To jest coś niewiarygodnego. Po prostu ta przyroda, te kaniony, te góry, te lasy.
0: Te sekwoje. Musi być wszystko największe, jak sekwoje te gigantyczne. Najwyższe, tak?
1: I tam naprawdę jest wszystko największe. Jak się jedzie do parku Yellowstone, to te niedźwiedzie wielkie chodzą po tej drodze.
0: I gejzery też są największe.
1: I gejzery są wielkie. I to naprawdę robi ogromne wrażenie. Jeżeli będziecie mieli Państwo okazję pojechać do Stanów Zjednoczonych, to bardzo polecam, żeby nie był to tylko Nowy Jork, żeby nie było to tylko San Francisco, które są wspaniałe, ale żeby znaleźć czas, żeby zobaczyć właśnie tę amerykańską przyrodę, która jest oszałamiająca.
0: A proszę jeszcze pamiętać, że to wszystko jest od Alaski po Hawaje. Czyli od tych rejonów polarnych po tropikalne i wszystko, co jest w środku, prawda?
1: I wszystko, co jest w środku. No te pola kukurydzy w Iowa to może nie jest jakaś przyrodnicza fascynacja,
0: albo ziemniaki w Idaho.
1: Ale jadąc między innymi właśnie w moim Missouri, w którym studiowałam, między Columbia, czyli tym małym uniwersyteckim miasteczkiem, a St. Louis, z którego najczęściej odlatywałam w różne rejony Stanów, czy do domu. Było na przykład, są wspaniałe takie amerykańskie osobliwości. Tam było akurat muzeum Presleya. Taki plastikowy Presley leżał w trumnie. Były różne memorabilia związane z Presleyem. Znajdowało się w to jakimś takim małym baraczku.
0: Ale muszę powiedzieć, czyli wszędzie mówi się Elvis wiecznie żywy, a tam akurat denat.
1: No taki denat, ale też z takim podtekstem, że to przecież nieprawdziwy denat, no ten prawdziwy to nie wiadomo, co on robi. I to jest wspaniałe, że jest też mnóstwo takich osobliwości amerykańskich i że jak

0: trendem demokracji na świecie, bo przecież przez lata tak na całym świecie Ameryka była traktowana, żeby nie straciła swojej kreatywności, żeby nie straciła no, tego swojego uroku, żeby była rzeczywiście Ameryką dla wszystkich.
1: Bardzo ci dziękuję, Katarzyna Sławińska, dziennikarka TVN.
0: Dziękuję bardzo.

A w Dzikiej Bonanzie będziemy też sięgać na półkę z książkami i będzie to półka, na której znajdą się książki niewydane w Polsce, nieprzetłumaczone jeszcze, ale nowe, bestsellerowe w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj, ponieważ jubileusz, wyciągnęłam taką książkę. Who Gets to be Indian? To autorka Dina Gilio-Whitaker, czyli kto może zostać Indianinem w przetłumaczeniu. A kto może? No i to naprawdę złożony temat na styku i prawa, i tożsamości, i historii kolonializmu, i takiej bardzo przyziemnej ekonomii kasyn, które plemiona mogą organizować i stawiać. No i pytanie o to, kto ma prawo definiować taką autentyczność czyjejś tożsamości duchowej i etnicznej. Bo od kilku lat istnieje w Stanach Zjednoczonych zjawisko, które nazywa się wykreślaniem z rejestru plemiennego. I to taki proces, w którym rdzenne amerykańskie plemię trwale odbiera danej osobie członkostwo, czyli de facto pozbawia obywatelstwa własnego narodu. I tak plemiona, a jest ich prawie 600, wykreśliły już tysiące swoich członków, głównie z powodu wątpliwości dotyczących tej linii rodowej albo z przyczyn politycznych. Tak, żeby podać liczby. 15 ostatnich lat ponad 11 tysięcy osób z 80 plemion zostało wykreślonych. No a dlaczego do tego dochodzi? Kwestie krwi i spory rodowodowe, bo plemiona prowadzą własne kryteria przyjęcia do rejestru.

wynajmowane są do tego celu specjalne firmy, tak zwani audytorzy rejestrów. I gdy próbuje się ustalić, ile ktoś ma indiańskiej krwi, tak jak to się tu w Stanach mówi, albo od kogo pochodzi, no to łatwo znaleźć luki w XIX-wiecznych dokumentach, zwłaszcza tych dotyczących kobiet. No bo ich życie rzadko znajdowało odzwierciedlenie w aktach prawnych. No i ten zarzut brakującego przodka. No i premier twierdzi, że nie można zweryfikować związku danej osoby, no i wykreśla. Ale też zdarzają się oszustwa albo podwójna przynależność, czyli zarzut, że ktoś sfałszował swoje pochodzenie przy rejestracji, bo no, chce się mienić członkiem danego plemienia. No i są też pieniądze, to są takie powody nieoficjalne. I to sedno całej sprawy. Rozwój przemysłu hazardowego, te kasyna na terenie rezerwatów przyniósł plemionom nową zamożność. A krytycy twierdzą, że no właśnie to bogactwo doprowadziło do wykreślenia wielu osób, bo mniej zarejestrowanych członków oznacza wyższe dochody, wyższe udziały w dochodach no, z kasyn dla tych właśnie, którzy pozostają. No to takie były dzisiaj opowieści recenzenckie z jednej z najnowszych książek dotyczących historii Stanów Zjednoczonych. Who Gets to be Indian? No to my zagramy. And now the end is near.

No, teraz to były obchody 250 lat. Skończyły Stany Zjednoczone. No, teraz z dużym rozmachem. W 1778 roku George Washington troszeczkę inaczej, bo cała celebracja polegała na tym, żeby wydać wszystkim żołnierzom podwójną rację rumu dla uczczenia rocznicy. No, myśmy tu radiowo też uczcili razem z Janem Chojnackim, realizatorem, Haliną Wachowicz, wydawczynią i mną, Magdą Gacyk. Nie wszyscy podchodzą z czołobitnością i uniżonością do tego typu obchodów, do takiego bardzo efektownego amerykańskiego patriotyzmu. Bo na przykład Green Day w utworze Amerykański Idiota niekoniecznie i tym takim zawadiackim akcentem dzisiejsza dzika bonanza się zakończy.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No chyba, że ktoś miał do pracy na piątą, to już mu się dawno skończył weekend. Dzień dobry, zaczynamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Niektórzy zaczynają urlopy, ale to pewnie śpią, oprócz jednego egzemplarza, który już przysłał o 5.56. Że nie wstanie, ale też nie śpi.

0: Proszę tam sobie, panie Stefanie, leżeć spokojnie na tym urlopie, słuchać radia. Same przyjemności. 5 minut po 6 w telewizorze zaczynają powtórkę meczu Norwegii z Anglikami. Ciekawe, czy znowu trafi w kabelek. Czy to w innym meczu? Nie, to w tym było chyba. Będzie zachmurzenie zaś duże, z większymi przejaśnieniami po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, także rozpogodzenia się pojawią. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie, tam też burze się mogą pojawić, możliwy grad, prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 19-22 to na południowym wschodzie, a także w pasie nadmorskim, około 25 w centrum i na północy, do 28 już na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Ciepełko leci.
1: Radio 357.
0: 6 po 6.

Bokka. Dotarliśmy 10 minut do 6. Takie mamy o tu sytuację i mówimy dzień dobry oficjalne. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje, Antek Pyzel, który wpadnie w odpowiednim momencie, Marcin Łukawski. Zapraszamy, kłaniamy się i do 9:00 zapraszamy Państwa. 13 dzień lipca mamy, gdyby się ktoś nie zorientował, bo może właśnie zaczął urlop, a jeszcze nie wie. Nie, tak się nie zdarza.

0: gdzieś tam brzmiało. Man in Black. Trochę tak. Kto słuchał w sobotę Bartka Skubisza, tam pierwowzór tego utworu się pojawił. A, Tomek słuchał. Realizowałeś? Fajnie się słuchało, Bartka. Proszę, proszę to tam sobie zanotować. Vibe w soboty. Zresztą generalnie słuchamy radia w soboty. 15 po 6 teraz.
1: Ranek 357.
0: Do roboty, panie Janie, kochany, złociutki, jedyny. Pora do roboty do 9 poranek 357. Zapraszamy serdecznie 8.15. Sprawy międzynarodowe. Adrian Bąk państwa serdecznie zaprasza. Jest o czym rozmawiać, bo i mamy... Wczoraj się pojawiła ta informacja o rekonstrukcji rządu w Ukrainie, ale także sytuacja między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Co dalej? O tym wszystkim porozmawiamy z Adrianem. To 8.15. Zapraszam. Będzie o myszach dzisiaj, jeśli chodzi o spotkanie z doktorem Tomaszem. 7.15. Pytania z Księżyca. Co z tymi myszami? To proszę posłuchać. Po 7.35 tryb wakacyjny, więc Paweł Sołtys i śniadanie biznesowe. No a chwilę później, to takie wspominki nam się objawią i będzie wspominane, co takiego, no wakacje. Jak wakacje, to wiadomo, że czasem takie, to z dzieciństwa, mam nadzieję, że państwo pamiętają. Najważniejsza rzecz, żeby zdążyć na serial.
2: To były seriale, które leciały przez cały rok, ale w lato to był ten czas, kiedy rodzice dawali nam więcej luzu. Kiedy
3: czyli można było obejrzeć.
2: Tak, kiedy my mogliśmy posiedzieć przed tym telewizorem, czy to wieczorem, czy to w czasie dnia, ponieważ nie musieliśmy chodzić do szkoły. Nie zawsze był ten okres, kiedy wyjeżdżało się na jakieś kolonie, więc po prostu usiedziało się u dziadków albo w domu. Proszę bardzo, hulaj dusza, piekła nie ma.
0: Trochę to było tak, że z podwórka na obiad, po obiedzie serial, a po serialu z powrotem na podwórko. Kto tak miał rękę do góry? Dobra, zgłasza się Tomek, ale myślę, że nie tylko on. 7.50. To proszę posłuchać i zaważnie, jak państwu opowie więcej na ten temat. Zresztą zadzierzgnięcie tematu nastąpi za kilka minut, jeszcze przed 6.30. Co poza tym? Poza tym będzie muzyczny koniec. To wiadomo, Michał Bisiorek zaprasza państwa przed 8, przed 9, czyli tak kwadrans przed 9, a przed samą 9 w tryb wakacyjny. Przypominam, latko leci.
4: Dziś mamy wielkie święto. Święto frytek. Chyba nie znam osoby, która nie kocha tego jakże pięknego w swej prostocie dania. Co ciekawe, frytki zostały wynalezione prawdopodobnie już w 1680 roku w Belgii.
0: Tak było, na pewno, no prawie na pewno, prawie na pewno. Kabaret Pomorze zaprasza państwa frytki. Do tego serialu koniecznie frytki, a jak nad morzem albo nad wodą, to wiadomo, że taka tacka papieru, no nic. O tym też będziemy rozmawiali. 17 po 6.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: O, tak. Męskie granie 2026. Tańczę. Kto był w sobotę, kto był w piątek w Poznaniu na męskim graniu? Ręka do góry. Wiem, że ręka już państwa boli od podnoszenia, ale muszę zadawać takie pytania. 21 minut po 6. No, było intensywnie, bardzo intensywnie, ale już wszyscy dochodzą do siebie.

0: Tak, tak, tu też jest całkowita racja, że do roboty, panie Janie, kochane złociutki. 26 po 6.
1: Poranek 357.
0: I przyznają państwo, że są takie filmy, są takie seriale, które kojarzą się tylko i wyłącznie z wakacjami. I mówimy tu oczywiście o czasach, kiedy nie było tych wszystkich platform streamingowych, mówi Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl.
2: Co roku także ten repertuar się zwiększał, bo zwiększała się liczba kanałów i coraz częściej pojawiały się te amerykańskie produkcje, które my w ogóle chłonęliśmy jak gąbka, bo byliśmy zapatrzeni w Amerykę. Po tym, jak komuna nas tak mocno dołowała, to tam było to życie, o którym my marzyliśmy. Te kolorowe marynarki, szybkie samochody.
3: Ale to dopiero lata 90, ale w 80 to jednak pan samochodzik, czarne chmury, 07 zgłoście.
2: Dokładnie tak, tylko że dalej to były opowieści, jakie my czytaliśmy w książkach, jakie my sobie wyobrażaliśmy. Czyli 07, niezłomny policjant, który zawsze zwyciężył zło, oczywiście osadzony w naszych realiach. Pan samochodzik to nic innego jak poszukiwanie skarbów. Coś, co my się bawiliśmy na Mazurach, prawda?
3: No trochę jak Indiana Jones.
2: Trochę jak Indiana Jones. Na pewno jestem przekonany, że nasi słuchacze, jeśli są w naszym wieku, mieli taki epizod w swoim życiu, że widzieli jakąś większą górkę na jakimś osiedlu i myśleli, że tam jest zakopany czołg i to trzeba odkopać, bo tam na pewno znajduje się jakiś skarb. I gdy dostawaliśmy takie ekranizacje takiej opowieści na małym czy dużym ekranie, to siedzieliśmy jak zaklęci. Każdy z nas, będąc małym dzieciakiem, bawi się w trzy rzeczy. Policjantów i złodziei, wojnę i poszukiwanie skarbów.
0: Oczywiście. A teraz pytanie zasadnicze i każdy musi sobie we własnym sumieniu odpowiedzieć na to pytanie. Kim był na podwórku? Czy Gustlikiem? Czy Jankiem? No, czy Hansem Klossem. Wrócimy do tego w poranku 7.50. Zapraszamy serdecznie. O wakacyjnych serialach będzie Iza, będzie opowiadała. No i tak się przypadkowo składa, że to już drugi raz możemy zagrać coś z tego serialu.

0: drugi raz w ciągu tygodnia możemy sobie pozwolić na muzykę z tego właśnie serialu Miami Vice. Mam też takie wrażenie, być może Państwo mnie za chwilę wyprostują, że właśnie w tym czasie, teraz, kiedy mówimy te słowa i w ogóle w tej przestrzeni, powróciły zakasane rękawy w marynarkach, że to ciągle modne. Ja wiem, że to trzeba mieć marynarkę, żeby co było zakasać, ale nieważne. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, także rozpogodzenia będą. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie, tam też burze się mogą pojawić, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm na wschodzie. Temperatura 19-22 na południowym wschodzie, także w pasie nadmorskim. Około 25 stopni będzie w centrum i na północy, a na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich 28.
1: 3, 5, 7.
0: I zrobiło się 28 do 7.

0: Bonnie Tyler, na pewno będziemy wracali do tych nagrań, do tych utworów w poranku, także 24 minuty do 7. Jantek Pyzel.
1: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panu. Nie wiem, czy pan oglądał mecz, bo to jest powtórka teraz, proszę pana.
1: Proszę pana.
0: Norwegia z Anglikami gra i jeszcze nie trafili w kabelek.
1: Jeszcze nie?
0: Nie, ale to się wydarzy, nie?
1: No właśnie, szkoda, że się wydarzyło, a że sędzia nie zauważył, że się wydarzyło. Ja wiem,
0: cieniutki
1: że...
0: kabelek był.
1: No i podobno ten czujnik, co jest w piłce, nie wyczuł tego dotknięcia, a jak piłka poszła w którymś meczu zawodnikowi po włosach i była wielka kontrowersja, czy tam był spalony, bo dotknął, czy nie było, bo nie dotknął, no to czujnik powiedział, że dotknął, a tutaj
0: z tymi
1: kabelka...
0: Z czujnikami dajcie spokój.
1: Taka to jest ta technologia XXI
0: wieczna. W oponach ten tam też taki czujnik wariuje. A, zostawmy już tę sytuację. Tak. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. W tematach mundialowych pragnę zauważyć podobieństwo okładek katowickiego sportu i przeglądu sportowego. W takiej karciarskiej terminologii no to powiedziałbym, że przegląd sportowy jednak wygrywa to rozdanie, bo ma karetę asów, cztery asy, to konkretnie pan Kylian, pan Lamin, pan Harry i pan Leo. Tak przegląd sportowy zapowiadał półfinały mundialu Francja-Hiszpania oraz Anglia-Argentyna. Katowicki sport też bardzo mocna ręka, ale to tylko królewskie rozdanie czterech króli. Tutaj też pan Kylian, też pan Leo, jest pan Jude i pan Mikel Merino z Hiszpanii. No więc wiadomo, co nas czeka w tych ostatnich czterech meczach. No wiadomo, co czeka nas w dwóch najbliższych, a potem to zależy, kto prawda przejdzie do finału i tak dalej.
0: Teraz właśnie dostałem, wiesz, co jest ten moment, dostałem na słuchawkę informację, właściwie na telefon, że pan sędzia Tomasz słucha, więc napisał ostrożnie tam, uważajcie na... No to co mówicie?
1: Ja...
0: Nie, panie sędzio, my tu nic, no po prostu kabelek to kabelek.
1: Nie no, zawsze trzeba w dobrych relacjach z sędziami
0: Spam,
1: żyć.
0: Tak jest.
1: Tak, myślę, że...
0: Rzeczywiście, bo tu są asy, a tu są króle, ale też tak karcianie jest.
1: Tak, to musi być frustrujące w ogóle przegrać partię, mając takie rozdanie. No ale nic, może katowickiemu sportowi bardziej się poszczęści w kartach, a kto nie ma szczęścia w kartach, ma szczęście w miłości.
0: Miłości.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. No to sprawy sportowe mamy za sobą. Na okładce Super Expressów duży segment poświęcony podwyżce dla emerytów i rewaloryzacji emerytur, także proszę zajrzeć do Super Expressu, jeśli ktoś z państwa jest tym tematem zainteresowany. Mhm. Jest też pan Marcin oraz pani Agnieszka. Państwo z tego, co pamiętam, tańczyli z gwiazdami swego czasu.
0: Najprawdopodobniej.
1: I mogło to być jakieś 9 miesięcy temu, bo Super Express pisze 9 miesięcy i wciąż razem.
0: Fascynujący tytuł. No, no tak. No.
1: Serdeczne gratulacje.
0: Historia notuje takie przypadki.
1: To prawda.
0: Proszę Super Expressu.
1: Rzadko, ale nie, no. Jednak. Szczęścia życzymy i zdrowia panu Marcinowi oraz pani Agnieszce. W fakcie wracamy do mojego ulubionego serialu z okładek gazet kolorowych.
0: Każdy ma swój ulubiony serial.
1: Tak jest. No ja mam wrażenie, że ostatnio byłem tu w czwartek i był odcinek, teraz przychodzę i kolejny odcinek na mnie czeka.
0: Co to może oznaczać? Że się klika.
1: Się klika, proszę pana, i to jak się klika? Mówiliśmy o tym, że pan Michał Wiśniewski ma swoją ulubioną żonę. To chyba druga z
0: pięciu. Z bogatej palety.
1: Tak. I wychodzi na to, że ta druga była żona, czyli mandaryna. No to już chyba nie taka była.
0: Ale może być przyszła też.
1: No, może tak być. Różnymi torami los się lubi potoczyć. Michał Wiśniewski nigdy nie ukrywał, że spośród byłych żon najlepiej dogaduje się z mandaryną. Ostatnio zbliżyły ich sprawy zawodowe, no ale wyznanie ostatniej żony pana Michała, nie wiem czy jeszcze obecnej, ale zdaje się, że państwo...
0: Chyba w trakcie jesteśmy...
1: Tak, długi ten trakt dość. I pani Pola Wiśniewska, pani prawie była żona, zszokowała fanów, odpisując jednemu z internautów, że wie o powrocie Michała Wiśniewskiego do mandaryny, co również sam artysta potwierdził, także mamy tutaj taką klamrę po wielu, wielu latach. Michał Wiśniewski i mandaryna znów razem. Stara miłość nie rdzewieje. Jest też pan Zygmunt Heiser, który zna godzinę ślubu syna. Ja nie wiem, jakie tam są relacje między panami
0: i
1: nie będziemy wnikać. Będziemy za to wnikać w poważniejsze kwestie po piosence.
0: Tak jest. Tak jak powiedziałeś, wczoraj internet oszalał, ponieważ pan Michał wydał oświadczenie, a tu jeszcze w ogóle jest taka sytuacja dodatkowa, że czwarta żona tak jakby odnosi się do piątej, żeby nie mówiła o drugiej. No i się trochę pogubiliśmy.
1: Wyższa matematyka.
0: Tak. Zostawmy. To za chwilę wracamy. To po piosence.

0: 14 minut do 7 możemy zaczynać. Antek Pyzeli, poranna prasa.
1: Rzeczpospolita pisze, jest przełom w sukcesji. Przedsiębiorcy już nie boją się sprzedaży biznesu lub przekazania sterów młodszemu pokoleniu. Rośnie też grupa chcących wpuścić do firmy nowy kapitał. Fala sukcesji w polskich firmach rodzinnych przybiera na sile. Większość startowała w latach 90., a teraz ich założyciele zastanawiają się, co dalej. W 2025 roku aż 66% z nich wykluczało sprzedaż udziałów. W 2026 roku to już tylko 57%, wynika z badania EY dla Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej również rozmowa z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą, która w wywiadzie mówi, że skala i wysokość ujawnionych kominów płacowych stanowią w tej chwili szansę na to, żebyśmy osiągnęli konsensus. Dążymy do tego, żeby pieniądze, które w niektórych miejscach były przeznaczane nadmiarowo na wynagrodzenia, były przeznaczane na większą liczbę świadczeń w szpitalach. Zmiany personalne w NFZ nie przysporzą nam z dnia na dzień pieniędzy. Rozmowa z Jolantą Sobierańską-Grendą, ministrą zdrowia, w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza pisze o rocznicy Krwawej Niedzieli. Cierpienie Polaków

0: Zgodzie było wiele napięć normalnych w skali mniejszości narodowych, ale nikt żadnemu dziecku nie przykładał siekiery do głowy, nikt nie wbijał wideł w plecy. Były problemy, które są właściwe dla wszystkich mniejszości, ale wszyscy żyli obok siebie i żyli ze sobą. Mam nadzieję, że takie relacje między Polakami i Ukraińcami będą dalej. Prezydent Zełenski również powiedział: każdego roku tego dnia Polska i Ukraina czczą pamięć osób, cywilów poległych na Wołyniu podczas II wojny światowej. Ukraina dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ustalić fakty dotyczące poległych w tamtych latach. Trwają poszukiwania na miejscach, na terenach dawnych wsi i miejscach pochówku. W tym temacie również rozmowa z profesorem Normanem Davisem, a także tekst Jarosława Kurskiego w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna pisze o deportacjach do Kabulu, które odbywają się mimo zakazu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska wznowiła te deportacje do Afganistanu. Ostatnia operacja ujawniła chaos. Odesłani krążyli między lotniskami bez gwarancji ochrony. Ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie pojawiły się również dziś dwa wywiady. Jeden z Pawłem Zalewskim, wiceministrem obrony narodowej, a drugi z Bartoszem Grodeckim, czyli szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dwie rozmowy w takich kwestiach w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Giełdy Parkiet pisze za to o rekordach. Znów rekordach na giełdzie papierów wartościowych. Wybornie rozpoczęła się druga połowa roku dla polskiego rynku akcji. Hossa cały czas trwa i po blisku miesiącu inwestorzy znów mogą cieszyć się z rekordu głównego indeksu. Większość przepytanych przez gazetę Giełdy Parkiet analityków i zarządzających liczy na udaną drugą połowę roku. Liczby, które przedstawia dziennik, przepraszam, gazeta Giełdy Parkiet, to 21,3%. O tyle od początku roku wzrósł już WIG, czyli indeks polskiego szerokiego rynku akcji. To jeden z najlepszych wyników w Europie, a WIG Banki zyskał od początku roku aż 33%. To jeden z głównych motorów trendu wzrostowego giełdy papierów wartościowych w ostatnich 3 latach.
1: Tak to wygląda. Poranna prasa, Antek Pyzel, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Zapraszamy po 8.35, bo będą co?
0: Tygodniki.
1: Brawo, tygodniki. 10 minut do 9. O, z tym się dawno nie słyszeliśmy. No to co? Raz, dwa, trzy, cztery.

0: Zdaje się, utwór z kategorii sam zespół nie bardzo lubi już ten utwór, no ale tak się przytrafiło. R.E.M. 6 minut do 7. Przypominam, że dziś za godzinkę Iza jeszcze Państwu trochę poopowiada o serialach takich stricte wakacyjnych. Co to się biegło na podwórko, potem wracało na obiad, obejrzało serial i potem znowu na podwórko. No był taki czas. Zresztą, jeśli chodzi o tekstówki, to przypominam, że dwa guziczki w aplikacji, głosówka i tekstówka, pani Anna skorzystała i napisała, że moje pierwsze skojarzenie z wakacyjnym serialem z dzieciństwa to Janka. Też chciałam być taka jak ona. Janka pamiętam. O, Tomek potwierdza, dobrze. Ale był jeszcze jeden taki serial, że się działo w młynie jakimś takim. Urwis, coś tam, coś tam. Jakby ktoś pamiętał, to dawać znaki, sygnały, poproszę. No i jeszcze druga rzecz, którą słuchaczka pamięta. Dempsey Makepeace na tropie. Ale nie wiem, czy to było w wakacje. To mogło być też w wakacje, ale tam się działo. I zawsze, zawsze z ogromną ręką zawsze wychodzili z wszelkich tarapatów. Fajny serial był, rzeczywiście. My zapraszamy na taki wakacyjny serial we wtorki. Proszę bardzo.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością, swą drobną dłonią, wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie, mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
0: Tak jest. Mało tego, Roma zaprasza Państwa we wtorki na cykl Nie mów do mnie, mała. A w tym tygodniu Roma jest ambasadorką. Dumną ambasadorką. Bo mamy nowy turnus przecież, prawda? Rozpoczyna się nowy turnus, nowy tydzień, taki trochę zagraniczny będzie. Proszę zerknąć do aplikacji, tam Roma zaprasza Państwa do muzeum, jak sądzę. Tam jest wystawa, tam są obrazy. Tylko ktoś wziął i pomazał wszystko.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 13 lipca. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędrow-Karbowska.
1: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu rozpoczynają się dzisiaj kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni wołyńskiej. Pierwsze ekshumacje przeprowadzono tam w 1992 roku za zgodą władz ukraińskich. Kolejne odbyły się w 2011 i 2015 roku. Następnie prace przerwano na kilka lat z powodu sporu między Polską a Ukrainą. Więcej prosto z Wołynia nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
2: To w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej 30 sierpnia 1943 roku doszło do jednej z największych masakr polskiej ludności na Wołyniu. Według IPN partyzanci OUN i UPA zamordowali ponad 1000 mieszkańców obu miejscowości, których pochowano w masowych mogiłach. Ostrówki i Wola Ostrowiecka to nie jedyne miejsca, gdzie prace poszukiwawcze i ekshumacje od 2 lat się odbywają. W tym roku poszukiwania prowadzono także w Hucie Pieniackiej i Ugłach, a w roku ubiegłym i kilka tygodni temu w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Tam odnaleziono szczątki ponad 40 ofiar, z których 8 udało się zidentyfikować. Jak podkreślają uczestnicy prac, tempo kolejnych ekshumacji zależy od liczby specjalistów i warunków bezpieczeństwa w czasie trwającej w Ukrainie wojny. Z Wołynia dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Paweł Kowal, odpowiadający za relacje polsko-ukraińskie z ramienia rządu w Warszawie, zapewnił w rozmowie z Radiem 357, że obecnie nie ma większych problemów związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na prace ekshumacyjne w Ukrainie. Tymczasem politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiSu, która zakłada głosowanie nad uchwałą w sprawie Ukrainy. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie do Sejmu projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Powodem jest gloryfikowanie przez Kijów zbrodniarzy UPA.
3: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi w cudzysłowie bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
1: Komentuje poseł PiSu Jarosław Selin, a europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus odpowiada: odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje.
4: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
1: Do sprawy odniósł się również szef MON. Rząd nie musi być do niczego przez Przemysława Czarnka wzywany, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. W serwisie teraz tragiczne wieści z Tajlandii. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w pubie w Bangkoku. Gubernator miasta dodał, że 63 osoby zostały ranne, a 22 z nich są w stanie krytycznym. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Strażacy potrzebowali około pół godziny, żeby opanować ogień. Przyczyna pożaru jest badana. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych rozpoczyna szkolenie wydzielonych oddziałów. Celem szkolenia jest utrzymanie gotowości i doskonalenie zdolności bojowych. Dzisiaj i jutro mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy i pojazdów wojskowych. Dotyczy to także dróg publicznych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach, w których pojazdy będą się przemieszczać, i nie publikowanie materiałów o ruchu wojsk w internecie. Niebieskie i żółte balony, dodatkowo fany, czyli flagi w tych samych kolorach. Już po raz 20 ulicami Katowic przeszli regionaliści, by zademonstrować swoje przywiązanie do tradycji, kultury i regionalnego języka.
5: Kolorowy rodzinny marsz w Katowicach to m.in. przypomnienie, że w lipcu 1920 roku Śląsk jako region uzyskał szeroką autonomię. Profesor Jerzy Gorzelik, Ruch Autonomii Śląska.
6: I napomnieć obecne władze, by pamiętały o tym doświadczeniu i korzystały z niego w dziele budowy prawdziwej samorządności opartej na silnych regionach.
5: Ale to także pokazanie kultury i własnego języka.
6: Święto górnośląskiej tożsamości to okazja do tego, by pokazać jej siłę, by pokazać dumę z naszego górnośląskiego dziedzictwa.
5: W marszu wzięło udział kilkaset osób. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Marszowi towarzyszyły również hasła: autonomia to nie skrajność, autonomia to normalność, lub fana mamy, gotka mamy i hajmatu nie oddamy, czyli mamy flagę, mamy język, nie oddamy naszej ojczyzny.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
7: Zacznijmy dość nietypowo od darta, ale powód, by to zrobić, mamy znakomity. Otóż Krzysztof Ratajski wygrał turniej European Darts Open w Leverkusen. W finale spotkał się z nieco wyżej od siebie notowanym Holendrem Jermainem Watimeną i wygrał 8-6.

0: jesteśmy tym znudzeni. Niech on nam gra jak najdłużej.
1: To fragment transmisji w Canal Plus Sport. W historii zapisał się półfinał zawodów, bo zmierzyło się ze sobą dwóch Polaków. Ratajski oraz młodszy o 26 lat Sebastian Białecki. Wygrało doświadczenie, było 7-5. Krzysztof Ratajski za zwycięstwo w Leverkusen zainkasował 177 tysięcy złotych. Dużo bardziej wzbogacił się wczoraj znakomity tenisista Jannik Sinner. Włoch obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Sinner co prawda przegrał pierwszy set po tiebreaku, ale potem również po tiebreaku doprowadził do wyrównania, a w kolejnych partiach radził już sobie zdecydowanie lepiej od Niemca. To jego piąte trofeum wielkiego szlema w karierze.
2: Amazing, keep going.
1: Sasza grał niesamowicie, walcz tak dalej, wiem, że twoim celem jest pierwsze miejsce w rankingu, jesteś coraz bliżej. Mówił lider do świeżo upieczonego wicelidera. Obserwowałem moją mamę w trakcie meczu, ona opuściła stadion kilka razy. Nie jest łatwo być tenisistą. W nastroju do żartów był Jannik Sinner. Przypomnę, że w sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. Co słychać w wielkiej pętli? Tam Mathieu van der Poel z grupy Alpecin Premier Tech wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Malemort d'Oussel. Holender był najszybszy w sprincie z czteroosobowej ucieczki. Nikt nie zagroził prowadzeniu Słoweńca Tadeja Pogaczara z UAE w klasyfikacji generalnej. Polacy zajęli odległe lokaty. Dziś w turze coś, na co kolarze z pewnością czekali, dzień przerwy. My zajrzyjmy do dalekiej Azji. Polskie siatkarki przegrały niestety w Osace z Japonią 2-3 w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów i konsekwencje są poważne. Biało-czerwone nie awansowały do turnieju finałowego. Tak ten mecz podsumowała w Polsacie Julita Piasecka.
3: Pierwsze dwa sety były bardzo dobre. Później troszeczkę przestój u nas i Japonki wróciły, więc już ciężko niestety. Ten tiebreak też oczywiście było bardzo blisko, ale niestety wygrały Japonki.
1: Na koniec informacja ze słynnego toru Interlagos. Zespół AF Corse, którego kierowcą jest Robert Kubica, w kategorii Hypercar zajął 5. miejsce w 6-godzinnym wyścigu w São Paulo w Brazylii, 4. rundzie Mistrzostw Świata World Endurance Championship. Zwyciężył zespół BMW. Ja wrócę do Państwa za godzinę ze studiem mundialowym.
4: Tak jest. Zachmurzenie z kolei będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie, także się pojawią rozpogodzenia. Miejscami będą przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie, tam też możliwe burze, możliwy grad. Jak będzie padało, to tak 20 mm tam napada. Temperatura Zakopane 19, Koszalin 21 stopni, Gdańsk, Rzeszów 22, Łódź, Kielce, Lublin 24 stopnie, Szczecin, Opole, Katowice, Kraków i Olsztyn 25, Wrocław, Poznań, Warszawa 26, Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Białystok, wszędzie po 27.
5: Radio 357.
4: 9 minut po 7, bardzo dziękuję. Rzeczywiście podpowiadają Państwo, że to były urwisy z Doliny Młynów. A potem była Janka, jakaś, że niby kontynuacja.

0: Bardzo dziękuję. Ranek Małpa Radio 357.pl. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi związane z serialami wakacyjnymi, co to się siedziało po obiedzie i oglądało. Tak, bardzo dziękuję. Proszę, nie zahaczamy o temat Arabelli, bo ja do dzisiaj sprawdzam wszystkie, jakie są dostępne.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Te pierścienie. Czy spełni się, czy się nie spełni? No trzeba, ktoś musi to wziąć na siebie, wziąłem na siebie. Ale teraz uwaga, 14 po 7, za chwilę doktor, a wcześniej jeszcze dzisiejsza piosenka dnia, Nowa Nosowska.

0: To się ukazało w zeszłym tygodniu, w piątek zdaje się, i nie jeden utwór. 30 lat po debiucie solowym Nosowskiej i zapowiedź nowej, kolejnej płyty. To akurat Sos Chaosu i Nosowska. I w zestawie do głosowania oczywiście jest. 17 po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Przejdźmy do myszy. Zatem pan Artur napisał tak. Dlaczego myszy tak chętnie zjadają izolację przewodów elektrycznych i skąd wiedzą, że przewody sterujące 24 volty są dla nich bezpieczne i tej instalacji 230 to nie ruszają? Myśli pan, że mają takie czujniki?
2: Nie mają.
0: Mają rozsądek?
2: Nie, w życiu. Wytłumaczenie jest czysto statystyczne. Czy myszy nie wiedzą, które te przewody są bezpieczne, które nie. Nie mają pojęcia o woltach, amperach, czy tam tego typu sprawach. Gryzą to, co jest dla nich najwygodniejsze. Natomiast ta różnica w widocznych szkodach, bo tak rozumiem pytanie pana Artura, że zrobił szeroką statystykę i zauważył, że rzeczywiście przewody o niskim napięciu są częściej pogryzione niż te o wysokim, ona wynika, jakby to powiedzieć delikatnie, z tego, co się dzieje po ugryzieniu. O, tak bym to powiedział.
0: Czy te, które ugryzą 230, już nie opowiadają
2: już dalej
0: o tym?
2: Nie gryzą. A te, które ugryzą 24, a i owszem. I teraz tak, po co one w ogóle to robią? No, gryzonie muszą cały czas dbać o to, żeby ścierać swoje zęby, żeby ścierać siekacze. One rosną i to dość szybko rosną, więc muszą być cały czas ścierane. Jeśli urosną za bardzo, to zwierzę nie będzie mogło jeść, nie będzie się raniło, nie wiem, dostanie infekcji i raczej zginie, niż będzie z tym szczęśliwe. Izolacja kabli, czy gumowa, czy PCV, ona ma pewne cechy, które powodują, że to jest ciekawe miejsce do zgryzania właśnie. Jest miękka, ale nie za miękka, jest sprężysta. Dodatkowo może zawierać takie dodatki smakowe, które chyba myszy lubią, jakieś oleje sojowe, może jakieś środki zmiękczające. Dodatkowo przewody biegną w idealnych miejscach. Jest ciemno, jest ciepło, no, kable pod napięciem się grzeją, jest blisko gdzieś tam, no, blisko gniazdek, tam są często też trasy komunikacyjne myszy. No i teraz jest pytanie, co to właśnie z tymi częstotliwościami? Czy jeżeli mysz będzie obgryzała przewód 24-woltowy i nawet go uszkodzi, to nic specjalnego się nie stanie. Więc ta sama mysz może kolejny, jeśli tylko ma ochotę. Natomiast, jeżeli mysz wpadnie na wyjątkowo samobójczy pomysł, a obgryzę sobie 230 V, to się zdarza tylko raz. Później już nie.
0: Życie, no.
2: Życie. Przy pierwszym, poważniejszym ugryzieniu, to pierwsze jest ostatnie. Więc tutaj chyba mamy trochę taką sytuację, budujemy sobie pewien obraz rzeczywistości na podstawie tylko i wyłącznie wąskiego patrzenia na jakieś zjawisko. Widzimy częściej obgryziony 24-woltowy, rzadziej 230, więc dochodzimy do wniosku, a to te myszy muszą w takim razie wyczuwać, gdzie płynie jaki prąd. No nie wyczuwają, po prostu te, które tamten, to już ich nie ma i tylko raz. A te, które obgryzały ten niskowoltowy, po prostu sobie go mogą obgryzać dalej.
0: Sobie teraz pomyślałem, wie pan, wracając do tych filmów, o których wczoraj rozmawialiśmy, że taka mysz mogłaby na przykład wiedzieć, który kabel przegryźć, jak tam jest, wie pan, bomba, jest 17 kabli i tylko jeden odpowiada za to, że eksploduje.
2: Myślę, że są filmy, w których właśnie taki element się pojawia.
0: Tak.
2: Nie wiem, czy one są klasy B, C, czy dalszych tam liter alfabetu, ale są.
0: Byłbym raczej przy J albo i dalej.
2: No dobra.
0: No dobrze, panie doktorze, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Lana Del Rey. Jest prośba i to nie jedna prośba o to, żeby wesprzeć. Państwo wracają do pracy po urlopach dwutygodniowych, tygodniowych. Proszę je tam trzymać cieplutko i być jak James Bond w pracy. Też pani Kamila potwierdziła, że było fajnie na męskim graniu. Pani Kamila ze swoim pierwszym mężem, ale to już mam wyjaśnione, że też obecnym. Tam nie rozwijamy sytuacji. Zadowolona, że się bardzo podobało. No koniecznie proszę się wybrać na męskie granie i odwiedzić strefę Radia 357.
1: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
2: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
3: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
4: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: Najlepiej na żywo, ale jeśli się nie uda, to zapraszamy do podcastów. Podcastów Radia 357. Drodzy patroni, proszę tam buszować. Kto patronem nie jest, to proszę zostać. Wspieram.radio357.pl.

0: Trochę się chyba wyrwałem za bardzo i tu mnie pan Adam sprowadził na ziemię. Podwórko, obiad, serial i znowu podwórko, powiada pan. To niech pan dopowie dzieciakom ze wsi, których rodzice byli rolnikami. Pobudka rano i w pole. Spotkanie z kolegami to dopiero wieczorem. Tak pamiętam czas podstawówki. Dobra, już się nie odzywam. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju także będą rozpogodzenia. Miejscami będą też przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie. Tam też miejscami burze, tam też możliwy grad, tam też może napadać 20 mm. Temperatura maksymalna 19-22 stopnie na południowym wschodzie, także w pasie nadmorskim. Około 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Teraz jestem zaskoczony, bo będę mówił, że dobrze, ponieważ środowisko atmosferyczne w Polsce ulegać będzie dość wolnym zmianom, przez co organizm człowieka będzie miał odpowiednią ilość czasu do zaadaptowania się do nowych warunków. Niewielkie będą zmiany ciśnienia atmosferycznego, zmniejszy się porowistość wiatru, postępować będzie stopniowo ocieplenie, czyli że dobrze.
1: 3, 5, 7.
0: 29 minut do 8, za chwilę śniadanie biznesowe i pan Paweł opowie o tym, że mieć samochód to dobrze, ale...

0: pan tam do ślubu się szykuje, panie Finiasie. No dobra, to nic, zostawiamy sytuację.
1: Śniadanie biznesowe.
2: Moim zdaniem cienko śpiewał, bo się kawy nie napił.
0: Nie napił się kawy jak nic. Uwaga. Dobrze jest. Kawa poleca się oczywiście w naszym sklepie radiowym, to zapraszamy. Paweł Sołtys.
2: A dzień dobry.
0: O co chodzi, że mieć samochód to jedno, ale żeby nim pojeździć, to już zupełnie inna sytuacja.
2: A bo natrafiłem na taką informację z Singapuru, że no nie jest tak prosto być posiadaczem samochodu w Singapurze, ponieważ trzeba samochód zarejestrować, a Singapur to jest
0: ograniczona przestrzeń.
2: Dosyć niewielkie. I Singapur się stara, żeby tam nie było więcej niż 1 000 000 samochodów. I w związku z tym, jak już się zbliża do tej granicy, to te pozwolenia są coraz droższe. Ten sam mechanizm z cenami, że im bliżej... Oni robią po prostu aukcję co jakiś czas i aukcja to aukcja. No, cena taka, jak wylicytują. No i się okazuje, że te rejestracje na małolitrażowe pojazdy, takie poniżej 1,6 silnik, kosztują w tej chwili prawie 180 tysięcy dolarów singapurskich, co na polskie to jest ponad 500 000 złotych.
0: Może rowerkiem.
2: Skuszony, no właśnie, też bym rozważał.
0: Można sobie kupić samochód, niech postoi w garażu. Nie pytam o cenę garaży, bo domyślam się, że też może nie być najtaniej.
2: Właśnie, bo te mieszkania w Singapurze są akurat dotowane przez państwo i ten koszt tej rejestracji jest większy niż koszt mieszkania. To też było jasne.
0: Dobra. Mhm. Takie ceny, proszę pana. Ale nie o tym też.
2: Tak, bo zainteresował cię termin, którego użyłem tutaj, kiedy rozmawialiśmy trochę wcześniej, a państwo nie słyszeli. Lepkość cen.
0: Włączamy?
2: Włączamy lepkie ceny. Znaczy one są włączone, tylko nie wiemy o tym. A zainspirowała mnie do tego informacja od prezesa linii lotniczych Delta, Eda Bastiana, który powiedział, że ropa troszeczkę potaniała, no ale opłaty w liniach lotniczych to już nie spadło.
0: Skoro już jest tak fajnie, to...
2: No właśnie i chodzi o to, że firmy zawsze mają wytłumaczenie, dlaczego cena nie może spaść. Mhm. I po części mają rację, no bo koszty operacyjne mogą wzrosnąć. W przypadku linii lotniczych jest to dosyć oczywiste, no bo to nie chodzi tylko o paliwo, ale chodzi też o opłaty lotnicze, koszty pracy, cenę różnych części i tak dalej. No to one są pod presją rzeczywiście kosztową, a ceny są lepkie. Ceny są lepkie dlatego, że konsumenci przyzwyczajają się do pewnego poziomu cen. Nie tak dawno rozmawiałem z prezesem, który, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że zjadł zęby na swoim biznesie, ponieważ jest z branży spożywczej, więc jego uzębienie nie odbiegało od standardowego, ale z drugiej strony, gdyby zjadł, to jego pozycja konkurencyjna mogłaby się osłabić, więc znał się na rzeczy w każdym razie, tak? I on powiedział, że konsumenci się przyzwyczajają, że jogurt w sklepie musi kosztować ile? 3,54,
0: tak?
2: Soczek, to bardziej tam jest 6. No i jak się już przyzwyczaisz, że jogurt jest za 5, a soczek za 9, to już
0: to
2: potem...
0: po co to zaburzać?
2: To potem mniej boli, tylko że to przyzwyczajenie musi nastąpić. To nie jest tak, że ceny po prostu sobie rosną liniowo, tylko czasami potrafią zmienić się w sposób skokowy. I też to pewnie odczuwasz, no bo na przykład abonamenty, tak, żeby nie wiem, abonament za, nie wiem, Netflixa, czy za telefon i tak dalej... Jest konkretny poziom kosztu, który masz w głowie, jakieś takie widełki. No jeżeli to jest powyżej, to uważasz, że jest drogo, a jak jest poniżej, to uważasz, że jest tanio. No i ten aspekt psychologiczny jest bardzo ważny. No innym powodem lepkości cen jest kwestia administracji. Niektóre ceny na przykład się zmieniają w oparciu o wskaźniki, które publikuje się co roku. Więc nie zmieniają się w trakcie roku. Innym powodem jest na przykład to, że to jest tak zwany koszt jadłospisu, że nie zmieniasz za często, no musisz tak jak w restauracji cały czas drukować nowe menu. A to jest problem, no bo musisz wydać na inne rzeczy. Więc ceny są lepkie i pensje są lepkie na przykład. Jeżeli w firmie idzie gorzej, no to szef nie przychodzi i nie mówi, szanowni państwo, będzie obniżka o 10%, no tylko raczej firma wtedy zagryza zęby, ewentualnie trochę redukuje zatrudnienie, niż obniża pensję, tak? Więc ceny są zdecydowanie lepsze.
0: Czyli z tymi cenami to jest po prostu dla naszego dobra, ja dobrze zrozumiałem?
2: Nie, to jest kwestia naszej psychiki. Bardzo wiele rzeczy w ekonomii wymyka się prawidłom ekonomicznym, matematycznym i Excelowi i bardzo dużo siedzi w głowach.
0: Pamiętam taką historię, jak chyba nie chciały zejść buty, za przeproszeniem, czyli nie sprzedawały się. Mhm. I pani szefowa powiedziała do pani sprzedającej, to obniż cenę, a ona się pomyliła. i podwyższyła. I szybko sprzedała. Psychologia, proszę pana. To jest to.
2: To by było unikatowe, tak? Cena musiała być wysoka.
0: Jak im wyżej, tym lepiej, proszę pana. Paweł Sołtys, bardzo panu dziękuję, ale niech pan jeszcze chwilkę, bo będzie teraz sytuacja.
1: Dzień dobry. A czy ktoś pamięta taki serial hiszpański Niebieskie Lato?
0: Pamiętasz?
2: Nie.
0: Nie. Ja tak. Ja tak, akurat drugi panie słuchaczu, i na pewno będziemy do tego też wracali, bo jeszcze przed ósmą porozmawiamy sobie o serialach wakacyjnych. Pan leciał z podwórka, żeby coś tam?
2: Oczywiście. No. MacGyver.
0: MacGyver?
2: Tak.
0: A, to ten.

Błękitne, nie, niebieskie wakacje, tak. Drogi panie, nie wiem, czy można to gdzieś znaleźć, bo od razu padło pytanie, takie wspominkowe, bo słuchacz też zainteresowany żywo, czy gdzieś to można zobaczyć w tej chwili. No, trzeba by było przeczesać. Internety to wiedzą wszystko, to gdzieś tam możemy sprawdzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj pan słuchacz, redaktor Jarosław podpowiada, nieznośna lepkość bytu, to jeszcze a propos lepkich cen. Umówiliśmy się z redaktorem w środę na śniadanie biznesowe na klocki hamulcowej. Zdaje się, że tak to właśnie będzie. Będzie o sprawach motoryzacyjnych także. Ale to w środę, śniadanie biznesowe po 7:35. Pan redaktor Jarosław państwa serdecznie zaprasza. Teraz mamy 15 minut do 8. Za chwilę przyjdzie Iza i będzie opowiadała o serialach. Wprowadźmy to jakoś.

0: seriale nam dzisiaj... No?
1: No nie umiem, nie, muszę ćwiczyć.
0: Dobrze, po dziewiątej poćwiczymy. Są takie filmy, są takie seriale, które kojarzą się tylko i wyłącznie, przeważnie z wakacjami. Mówimy to oczywiście o czasach, kiedy nie było wszelkiego rodzaju platform streamingowych, że tam można było cały sezon w jeden wieczór. Trzeba było czekać, bo wakacje to były czasy powtórek w telewizji, więc można było oglądać codziennie jakiś serial, a było to tak, rano film, potem podwórko, po południu, no wiadomo, obiad i wieczorem też coś można było jeszcze obejrzeć i tak calutkie lato. Iza Woźniak.
1: Dzień dobry. Dobry.
0: Tak kiedyś to wyglądały wakacje wielu z nas i możemy teraz porównać zeznania.
1: To prawda i wielu z nas czekało na przykład na Pana Samochodzika, na serial Karino. Siedem życzeń. Kojarzy Pan?
0: Siedem życzeń, pewnie. Karino, koń kuleje, to pamiętam do dziś.
1: Dziewczyna i chłopak, wojna domowa, przygody psa cywila czy Janosika, a na mojej prywatnej liście zawsze był serial Czarne chmury.
2: Jako polski szlachcic i pruski oficer, któremu Rzeczpospolita od lat wolność gwarantowała, w imieniu szlachty i stanu żądam, aby obwiniony Jan Stolpecki zgodnie z prawami naszymi przez stany pruskie był sądzony.
3: Ty zdrajco, odpowiesz mi za to.
2: Choćby dziś.
1: Lubił?
0: Oczywiście, Dowgirt.
1: A kim był?
0: Ja?
1: No, na podwórku.
0: Ja nie miał rumaka.
1: Nie miał rumaka. Na pewno tym serialem, który na bank pojawiał się w wakacje, był serial 07 Zgłoś się. Oczywiście, że był to serial dla dorosłych, ale wakacje to jednak był czas rozprężenia i nawet rodzice lub dziadkowie, u których spędzało się lato, przymykali oko.
4: Może mi pan powie, łaskawco, czym był pan uprzejmy potraktować tego klienta? Gazurka?
5: Ja nie używam. Sam na to w tym gmachu. Odpowiednie dokumenty. Kabele, gumka. To tak. Lekutko, wie pan, z wyczuciem, żeby nie uszkodzić ciała, panie.
1: Oczywiście. Lekutko.
0: Lekutko, we futrze.
1: Tak. Ewelina, ale to wieczorem, to tekst na wieczór. Ewelina Hallman, fanka serialu oraz administratorka grupy facebookowej miłośników serialu, także spędzała wakacje na oglądaniu 07 Zgłoś się.
6: To na pewno był serial akcji. Dawniej tego nie było przecież. Nie mieliśmy dostępu do takich seriali, gdzie była władza, milicja, pościgi, bandyci, fabuła i byli też dobrzy bohaterowie, których trzeba było ratować. No i mamy tego dzielnego porucznika Borewicza, który łączy w sobie te elementy, czyli milicjanta, który czasami nawet sam o sobie mówił, jestem gliną, jestem policjantem, bo kilka razy w serialu to słowo pada.
1: Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku mija 50 lat od premiery tego serialu i przez te 50 lat niejedne wakacje były pod znakiem przygód porucznika Borewicza. I teraz mam takie wrażenie, że wtedy to był film dla dorosłych, a dzisiaj to chyba...
0: Taki bez ograniczeń.
1: Taki bez ograniczeń. To było jak okno na świat, mówi Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl.
7: My nie mieliśmy tak wielkiego wyboru. Nie mogliśmy wtedy chodzić sobie do multiplexów, do kina, ponieważ ich było mało. Jeśli już były, to były domy kultury, które nie zmieniały tak często swojego repertuaru, więc to kolorowe pudełko, które mieliśmy w domu, to było takie okno na świat, które nas hipnotyzowało, pokazywało ciekawe historie, więc dlatego ludzie się siadali i po prostu przed nimi oglądali. Podwórko oczywiście też było, ale nie oszukujmy się, nie zawsze po pierwsze pogoda dopisywała, po drugie niektórzy koledzy wyjeżdżali, więc chcąc nie chcąc ten czas tak się spędzało, albo byliśmy wywożeni właśnie do dziadków, gdzie nikogo nie znaliśmy. Dziadkowie nie zajmowali się nami 24 godziny na dobę, no bo kto ma na to tyle energii, więc też sadzali nas przed tym telewizorem i po prostu... Tak spędzaliśmy czas.
1: Zdaje się do tego tematu, że wywożono nas, gdzie nikogo nie znaliśmy, to nawiązuje serial Dziewczyna i Chłopak.
0: Tak, heca na 14 fajerek. Zresztą ktoś dzisiaj zapytał, kto jeszcze pamięta i wie, co to była fajerka.
1: No, było to było tak. Na piec takie coś, tak, taki tak. Krążek. Dla Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego, wakacje w latach 80. z rodzicami w górach kojarzą się właśnie z serialami.
8: Polska pierwsza telenowela w labiryncie z Markiem Kondratem, Sławomirą Łozińską, Jowitą wówczas. Czas Miądlikowską, wakacje, dom w czasów pracowniczych, Chyrny w Zakopanem, jeden telewizor na piętro, nie było w pokojach oczywiście, i cały ten Chyrny schodził się, nie wcale ani góry, ani bankiety, na Krupówkach nikogo nie interesowały, tylko cały Chyrny oglądał dzieje kilku rodzin w labiryncie.
9: I ja nie będę specjalnie oryginalny, ponieważ naszą świadomość, mówię o pokoleniach, kilku pokoleniach, kształtowały te same filmy i seriale. I nie była to najgorsza szkoła, bo te seriale były po prostu świetne w ogromnej większości.

0: to były oczywiście Wakacje z duchami, te wszystkie polskie seriale młodzieżowe i dziecięce.
1: No a kiedy przyszły lata 90., to co tam wtedy było? Przyjaciele z Archiwum X, Policjanci z Miami, Na wariackich papierach. No
2: Gliniarz
1: i oczywiście tak, Słoneczny Patrol, choć nie były to seriale skierowane do dzieci, oglądali je wszyscy.
3: Słoneczny Patrol z muzyką, bo oczywiście w każdym odcinku musiała być piosenka opowiadająca o tym, co bohaterzy przeżywają. I to dość dosłownie, jeśli państwo się wsłuchają w słowa tych piosenek, to one faktycznie słowo w słowo opisywały to, co scenarzysta tam wpisał.
1: Że złamane serce, tak. Że coś nie poszło.
3: Dokładnie.
1: Znowu w życiu mi nie wyszło.
3: Tak. I do tego ten bieg w slow motion w pięknym kalifornijskim słońcu.
1: Zdychnął sobie?
2: Nie, bo sobie przypomniałem. Cywila psa przypomniałem sobie, bo wspominałaś, że przygody psa cywila. Ja pamiętam taką scenę na podwórku, że jeden z naszych kolegów i wszyscy krzyczeliśmy, cywil przeszkoda. No a nic.
1: Do kogo?
2: No do tego kolegi.
1: No tak myślałam. No nic, no tak wtedy było. Był czas na oglądanie i na bieganie po podwórku, także takie zrównoważone były te wakacje.
2: Otóż
1: wielu
2: to.
1: Podejrzewam.
2: Śmiało proszę wspominki snuć. Zapraszam serdecznie i za Woźniak. Woźniak, bardzo dziękuję.
1: Także to będzie fajne teraz.
2: To będzie bardzo fajne. Bo to generalnie były bardzo dobre seriale.
1: Na to też czekałam. Bardzo.

Siedem życzeń Wanda i Banda. No i jeszcze ten głos kota Rademenes, głosem Macieja Zębatego. Tak to było. 2,5 minuty zostały nam do 8. Zapraszamy do rozmowy, a za 2,5 minuty wiadomo, serwis informacyjny. W międzyczasie jeszcze pan Brian się przypomni, ponieważ raczy występować w zestawie do głosowania na listę.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 13 lipca. Jest ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: A zaczynamy od nowości na polskiej scenie politycznej. W skład koalicji rządzącej weszła nowa partia Unia Centrum. Tworzą ją przede wszystkim ci politycy, którzy jakiś czas temu opuścili Polskę 2050. Wśród nich jest ministra klimatu Paulina Henning-Kloska, która stanęła na czele nowego ugrupowania.
2: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować w polskim rządzie.
1: Jak zapowiadają władze partii, we wrześniu ma się odbyć konwencja programowa. Amerykańskie wojska przeprowadziły ataki na dziesiątki celów w Iranie, niszcząc m.in. systemy obrony powietrznej, stacje radarowe czy instalacje rakietowe. Według komunikatu Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych celem ataku było ograniczenie możliwości Iranu do przeprowadzania kolejnych ataków na zagraniczne statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Iran odpowiedział ostrzałem rakietowym i dronowym na amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. W nocy z niedzieli na poniedziałek irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym stanowczo potępiło amerykańskie ataki i oskarżyło Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy na rzecz przywrócenia pokoju w regionie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wczoraj dymisję premier Julii Swyrydenko. Polityczka potwierdziła, że ustępuje ze stanowiska. Porozumienia Ukrainy z partnerami dotyczące odbudowy wymagającej osobnej i skoncentrowanej uwagi. W związku z tym w Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, aby zapewnić wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej, zapowiedział w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent zaznaczył, że omówił szczegóły z premier Julią Swyrydenko. Ustaliliśmy, że te zmiany wymagają odnowienia składu Rady Ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i efektywną pracę jako premier, za lata owocnej służby w ukraińskim zespole, podkreślił Zełenski we wpisie. Przenosimy się do Hiszpanii. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w prowincji Almeria w Andaluzji. W szpitalu zmarła 93-letnia obywatelka Wielkiej Brytanii, która odniosła ciężkie obrażenia podczas pożaru. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
3: Strażacy zakończyli przeszukiwania pogorzeliska i nie odnaleziono kolejnych ofiar. Ogień został już ustabilizowany, ale strawił około 7 tysięcy hektarów terenu. Pracę strażaków utrudniał silny wiatr, suche tereny i duża wilgotność. Wśród 13 ofiar większość to Brytyjczycy i Belgowie. Rozmawiałem z moim ojcem, kiedy próbował się ewakuować. Nie dostał alertu, nie ostrzeżono go, powiedział Thomas, który w pożarze stracił ojca. Rannych zostało 8 osób, z czego 3 są w stanie bardzo ciężkim. Policja otrzymała 8 kolejnych zgłoszeń o osobach zaginionych, a służby wciąż próbują ustalić los 23 osób, z którymi nie ma kontaktu. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną tragicznego pożaru mógł być zerwany przewód elektryczny. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Teraz ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Trwa też kontrola uszkodzonej infrastruktury energetycznej. Technicy stopniowo przywracają dostawy prądu tam, gdzie jest to już bezpieczne. Wracamy do kraju. Konie, które pracują na drodze do Morskiego Oka, przeszły badania lekarskie. Przebadano prawie 300 koni, 3 z nich nie zostały dopuszczone do pracy przy wożeniu turystów. Lekarze weterynarii, którzy przeprowadzali badania, twierdzą, że konie są w dobrej kondycji.
4: Część z nich jest niestety troszkę zatuczona i w związku z tym to może negatywnie wpływać na kwestie wysiłkowe, ale nie ma tak naprawdę się do czego czepiać.
1: Mówi Piotr Szpotański, który przebadał 280 koni. Organizacje prozwierzęce domagają się wprowadzenia całkowitego zakazu wykorzystywania koni do przewozu turystów. Chcą, żeby zwierzęta zostały zastąpione elektrycznymi busami.
0: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Mateusz Kuźniewski.
5: Takiego mundialu jak ten nie było jeszcze nigdy. 48 zespołów, 12 grup po 4, łącznie 104 mecze, zupełnie nowa w tym formacie faza 1/16 finału. Turniej rozciągnięty zdaniem wielu ekspertów do granic możliwości, ale prezydent FIFA Gianni Infantino nie planuje się na tym zatrzymać. Proszę posłuchać, co Włoch mówił ostatnio w wywiadzie dla Blue Sport. Rozszerzenie turnieju z 48 do 64 uczestników z pewnością trzeba będzie się nad tym zastanowić po trwającym mundialu. Cały świat powinien móc marzyć o mistrzostwach świata, a nie tylko Europa i Ameryka Południowa. Zauważyłem, że jakość drużyn ogólnie poprawiła się na całym świecie. Koniec cytatu. I chciałbym powiedzieć, że to szokująca deklaracja, ale zdziwiony, prawdę mówiąc, nie jestem, bo FIFA nie raz, nie dwa udowadniała, że jej priorytetem jest pogoń za pieniędzmi, a tych dzięki rozszerzonej formule uda się zarobić jeszcze więcej. Ten pomysł nie podoba się w kontynentalnych federacjach UEFA czy CONCACAF, ale Infantino niezwykł zwracać uwagę na głosy krytyczne. My wróćmy do trwającego turnieju. Przypomnę wyniki spotkań ćwierćfinałowych. Francja wygrała z Marokiem 2-0, Hiszpania z Belgią 2-1, Argentyna po dogrywce ze Szwajcarią 3-1, a Anglia też po dogrywce z Norwegią 2-1. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie okoliczności, w jakich padł pierwszy z goli dla synów Albionu. O tym na mundialu mówi się najwięcej. Zdaniem Norwegów, również licznych ekspertów telewizyjnych, tuż przed akcją piłka odbiła się od kabla podtrzymującego system kamer nad boiskiem, co kompletnie zmyliło Norwegów.
6: To nawet nie jest kontrowersja, to po prostu jest błąd. Oczywiście to, że Anglia wyrównała w tym spotkaniu po akcji Andersona, Gordona i ostatecznie Bellinghama, to nie jest ich wina, prawda? Tak jakby Anglicy zrobili to, co do nich należało w tej akcji, czyli zdobyli bardzo ładną bramkę, wykorzystując te sytuacje. Tutaj raczej wina leży po stronie sędziów. No ale sytuacja jest tak jak mówisz, bardzo, bardzo skomplikowana, bo po prostu na pierwszy rzut oka nie widać, że ta piłka dotyka kabla tak zwanego Spider-Cama, czyli kamery zawieszonej na takich stalowych linach. FIFA broni się tym, że według tego systemu nie zanotowano dotknięcia piłki.
5: Relacjonował wczoraj w audycji 357 Start Przemysław Pełka, komentator Canal Plus Sport. Akcja powinna zostać przerwana. Natomiast FIFA, no cóż, FIFA przekonuje, że kontaktu z kablem nie było, a czujnik umieszczony w piłce, zdaniem Światowej Federacji, nie zarejestrował takiego zdarzenia. Kontrowersją znamy już skład półfinałów i po raz pierwszy w historii zagrają w nich cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. Jutro Francja zmierzy się w Dallas z Hiszpanią, a pojutrze obrońcy tytułu Argentyńczycy powalczą w Atlancie z Anglią. Jeżeli mielibyśmy na tym etapie wskazać faworyta do tytułu, to niespecjalnie odkrywczą myślą jest to, że Francuzi spośród wymienionych drużyn grają dotychczas zdecydowanie najlepiej. Ale to jeszcze o niczym nie świadczy, mówi Przemysław Pełka.
6: Francja też nie jest idealna, bo Paragwaj pokazał, że można się przeciwko nim skutecznie bronić. Jeżeli ktoś to powtórzy, a wydaje mi się, że te drużyny, które grają teraz już, te, które zostały, mają dużo, dużo większe możliwości niż Paragwaj w ofensywie, to można sobie wyobrazić sytuację, w której Francja zostanie z jakiegoś kontrataku albo powstają w fragmencie gry skarcona, więc no to jest półfinał mistrza świata. Myślę, że tutaj też oprócz samych umiejętności piłkarskich i tego, co zaprezentowały oba zespoły, naprawdę dużą rolę będzie grała głowa. Będzie grało to, w jaki sposób piłkarze po prostu potraktują ten mecz, czy nie spalą się.
5: W tym studiu mundialowym jeszcze jedna ważna informacja. Iwan Barton będzie sędzią jutrzejszego półfinału Francja-Hiszpania. 35-letni arbiter z Salwadoru na tych mistrzostwach świata poprowadzi już czwarte spotkanie. Na swój trzeci mecz wciąż czeka nasz polski arbiter Szymon Marciniak oraz asystujący mu na liniach Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Wciąż mają szansę na jeden z trzech meczów. Półfinał Anglia-Argentyna, spotkanie o trzecie miejsce, no i oczywiście wielki finał. 4 lata temu Marciniak był rozjemcą spotkania decydującego o tytule. Gdyby zdarzyła się powtórka, byłaby to sytuacja bez precedensu. Za godzinę wrócę z serwisem sportowym.
7: To tak tylko przypomnę, że sędzia Tomasz Listkiewicz dawał dzisiaj rano znaki, sygnały, że wszystko jest pod kontrolą. Są na miejscu, w gotowości. Nie wiem, teraz to już może spanko. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, także rozpogodzenia. Miejscami będą przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam też mogą się pojawić burze i to z gradem i może napadać 20 mm. Temperatura Zakopane 19, Koszalin 21, Gdańsk, Rzeszów 22 stopnie, Łódź, Kielce i Lublin 24, Szczecin, Opole, Katowice, Kraków i Olsztyn 25, Wrocław, Poznań i Warszawa 26, a w Gorzowie, a w Bydgoszczy, a w Toruniu, Suwałkach i Białymstoku po 27.
8: Radio 357.
7: Tyle pokażą czujniki. Czujnik nie pokazał, że w kabel trafiło. No ludzie.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ładne, podoba się. No to już nie można na to głosować, bo wyleciało z listy w miniony piątek. No tak, nie dopilnowaliśmy troszkę, drodzy patroni. Aha, jeśli chodzi o czujnik w piłce, to pan Robert zły, że jak Chorwatom gola nie uznali, to czujnik wykrył, że włosów dotknęło.

0: Das Model.
1: Dzień dobry, sytuacja prawdziwa z mojego życia, rok 1979. Moja narzeczona i przyszła teściowa oglądają serial. Wchodzę z bukietem kwiatów, żeby się oświadczyć. Siadaj, siadaj, poczekaj, aż się Curro Jimenez skończy. Pamiętacie taki serial? Curro Jimenez.
0: Ja tego niestety nie pamiętam, ale wierzę na słowo. Rozumiem tak czy inaczej, że sytuacja jednak potoczyła się dobrze dalej.
2: Poranek 357.
0: Minut po 8 w studiu Adrian Bąk. Mówić będziemy o sytuacji międzynarodowej.
3: Spoglądamy
0: w to samo miejsce, w które spoglądamy w poniedziałki o 8.15 od jakiegoś czasu, czyli relacje Stanów Zjednoczonych z Iranem. No i wiemy, że dziś rano ponowne uderzenie Stanów Zjednoczonych.
3: Tak, Stany Zjednoczone znowu zaatakowały Iran. Zresztą w soboty, w nocy z soboty na niedzielę to był taki właściwie największy od tygodnia seria uderzeń na Iran. Zaatakowano dziesiątki celów wojskowych. To miała być odpowiedź na wydarzenia z soboty, gdy irańska gwardia rewolucyjna ostrzelała kontenerowiec pod cypryjską banderą przepływający przez cieśninę i ogłosiła, że Ormus jest zamknięty do odwołania, dopóki, jak to ujęto, nie ustanie amerykańska ingerencja w regionie. Załoga jednego z trafionych statków musiała opuścić płonącą jednostkę i przesiąść się do szalupy ratunkowej. Marynarzy uratowano u wybrzeży Omanu. To było to wydarzenie, które znowu spowodowało dużą eskalację tych napięć pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Eskalację też na poziomie retorycznym, bo oczywiście swoje dołożył do tego Donald Trump, który napisał, że 1000 rakiet jest odbezpieczonych i wycelowanych w Iran, a amerykańska armia jest gotowa, tutaj cytuję, całkowicie zniszczyć wszystkie obszary Iranu. No i teraz chyba rzecz najciekawsza, bo oba państwa mówią zupełnie co innego o tym samym akwenie, czyli właśnie o cieśninie Ormus. Iran twierdzi, że cieśnina jest zamknięta, a amerykańska marynarka wojenna, że południowy omański tor wodny pozostaje otwarty w obu kierunkach. Poziom zagrożenia dla żeglugi określono jednak jako poważny. Nadzieja na ponowne wyciszenie tego konfliktu przychodzi z Omanu, ze stolicy Muskatu. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi rozmawiał w sobotę z ministrem spraw zagranicznych Omanu o bezpieczeństwie żeglugi, a Oman przygotował już projekt porozumienia o zarządzaniu ruchem w cieśninie. Pytanie tygodnia brzmi więc, czy dyplomacja zdąży przed kolejną wymianą ognia. A propos dyplomacji i Stanów Zjednoczonych, to media, politycy, przywódcy światowi szeroko komentują i komentowali wczoraj śmierć senatora Lindsey'a Grahama, republikanina z Karoliny Południowej. To był jeden z najbliższych sojuszników Donalda Trumpa, polityk, dyplomata, który był senatorem już od bardzo dawna, bo od 2003 roku. Wcześniej służył w armii i brał też udział w prawyborach prezydenckich. Anthony Zucker z BBC, korespondent w Stanach, pisze w tekście opublikowanym dziś rano, że kariera republikańskiego senatora była wymownym barometrem dramatycznych zmian, jakie zaszły w jego partii politycznej, a także w całych Stanach Zjednoczonych w epoce Donalda Trumpa. Warto powiedzieć, że Graham popierał wsparcie dla Ukrainy, krytykował reżim w Teheranie oraz otrzymał kilka ukraińskich odznaczeń. Zmarł niedługo po powrocie z Kijowa. To była jego 10. wizyta w Ukrainie. W piątek jeszcze rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim o obronie powietrznej i ustawie sankcyjnej przewidującej 500% cła dla kupujących rosyjską ropę. Mówił wtedy, że nigdy nie był większym optymistą w sprawie zakończenia tej wojny. Zresztą w ogóle sporo się dzieje, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo no niestety, tak jak też informował Piotr Kaszuwara, w ten weekend mieliśmy kolejny atak Rosji. Rosja zaatakowała ukraińskie miasta rakietami i dronami. W Sumach dwie bomby spadły na zatłoczoną okolicę. Jedna trafiła w przystanek autobusowy. No i też zaczyna się mówić o tym, że te ostatnie ataki trochę pokazują to, że Kijów, to co mówi Kijów, że ukraińskie zapasy rakiet do systemów Patriot, jedynych zdolnych strącać rosyjskie pociski balistyczne, bo o takich pociskach mówimy, praktycznie się wyczerpały. Niebo nad ukraińskimi miastami jest dziś słabiej chronione niż kiedykolwiek od początku inwazji. I dodatkowo w tym momencie prezydent Zełenski informuje, jak słyszymy, o odwołaniu premier Julii Sferydenko po zaledwie roku urzędowania. Zmiany mają też objąć szefów służb, struktur siłowych. To właściwie jest już rekonstrukcja rządu. Trzecia rekonstrukcja rządu od początku pełnoskalowej inwazji i druga w ciągu roku. Prezydent Zełenski twierdzi, że Ukraina ma zamiar wprowadzić nową strategię polityczną. Tutaj cytat z prezydenta Zełenskiego. Każdy priorytetowy kierunek polityki zagranicznej będzie nadzorowany przez konkretną osobę z dużym doświadczeniem, zdolną realizować to, co uzgadniamy na poziomie liderów. Krótko mówiąc, Zełenski chce, by każdy kluczowy kierunek, czy to Ameryka, Unia, ale też osobno Polska i Węgry, miał swojego takiego osobistego koordynatora, rozliczanego wprost przez prezydenta z tego, co uzgodniono na szczytach. No a skoro strategia ma być nowa, potrzebny jest rząd, który ją firmuje, a w ukraińskim ustroju politycznym wymiana premiera automatycznie rozwiązuje cały gabinet. To jest właściwie najprostszy sposób na głęboką rekonstrukcję za jednym głosowaniem. No i też jest drugi poziom personalny. Julia Sferydenko ma być twarzą tej nowej doktryny. Mimo dymisji, bo jej przesunięcie z fotela premiera na kluczowy kierunek relacji z partnerem, bo tak to zostało powiedziane, mówi się, że nieoficjalnie ona zostanie ambasadorką w Waszyngtonie i to ma być właśnie część tej strategii. Chociaż no, mówi się także, że to jest również próba oczyszczenia szeregów, między innymi w służbach, które zostały mocno nadwątlone aferą Midas. To jest największy skandal korupcyjny w ostatnich latach na Ukrainie. Według śledczych ludzie z otoczenia prezydenta wymuszali od dostawców państwowego koncernu jądrowego Energoatom haracze rzędu 10-15% od kontraktów i wyprowadzili tak około 100 milionów dolarów w czasie, gdy Rosjanie bombardowali ukraińską energetykę. Sprawa wciąż wywołuje kontrowersje i oburzenie w Ukrainie. Tak czy inaczej krytycy tej rekonstrukcji rządu ukraińskiej widzą w tym dalszą koncentrację władzy w kancelarii prezydenta. Prezydenta, który też no, musi się mierzyć z różnymi nastrojami społecznymi. Wiemy, że prezydent Zełenski też próbuje trochę kontrolować te nastroje między innymi politykami w krajach sąsiadujących, żeby tutaj nie wspomnieć przede wszystkim o Polsce. No ale z kolei zwolennicy twierdzą, że to jest właściwie wojenna konieczność. Że Ukraina musi być coraz bardziej skuteczna w tej dyplomacji, w tej politycznej dyplomacji, no bo dziś skuteczna wojenna dyplomacja jest dla Ukrainy kluczowa, szczególnie w kontekście właśnie tego, że zaczyna brakować tych rakiet. No i tutaj właściwie można płynnie przejść do zapowiedzi tego tygodnia, bo dzisiaj wiele politycznych dróg prowadzi do Paryża w przeddzień święta Narodowego Francji, Dnia Bastylii. Emmanuel Macron, czyli prezydent Francji, przyjmie w Pałacu Inwalidów przywódców tak zwanej koalicji chętnych. Formatu, który rozrósł się już do 37 państw. Będzie także i Polska, będzie także premier Donald Tusk. Przypomnijmy może, że koalicja chętnych to jest taki zainicjowany właśnie przez Francję i Wielką Brytanię format, który skupia państwa, dziś już właśnie blisko 40 państw, głównie europejskich, które zadeklarowały wojskowe wsparcie dla Ukrainy i gwarancje bezpieczeństwa po ewentualnym zawieszeniu broni, łącznie z gotowością wysłania tam wielonarodowych sił. Po raz pierwszy przy stole zasiądą Mołdawia i Macedonia Północna. Główny punkt obrad to ma być właśnie obrona powietrzna Ukrainy, w tym szczegóły planu licencyjnej produkcji rakiet do patriotów bezpośrednio na Ukrainie, co Trump obiecał Zełenskiemu tydzień temu w Ankarze. Według jednego z doradców Emmanuela Macrona, Moskwa ma zobaczyć, że Zachód nie jest zmęczony wojną. Gościem specjalnym będzie właśnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a jutro przywódcy obejrzą defiladę na polach elizejskich. To właśnie będzie Dzień Bastylii, wyjątkowo duży w tym roku, z udziałem prawie 7 tysięcy żołnierzy. To będzie ostatnia defilada Emmanuela Macrona przed końcem jego prezydentury, a to nie jedyny powód do świętowania, jaki we wtorek może będzie miała Francja. I oby tak było, bo postawiłem na Francję w naszym typerze piłkarskim, mundialowym.
0: Ja na Hiszpanię.
3: Tak, na Hiszpanię? No, czyli już jeden rywal o koronę królami odpada w takim razie, jeżeli Francja wygra.
0: Ale musimy tu teraz, jak już nawiązaliśmy do tego typowania, bić brawo Filipowi Szuchcie, który w ćwierćfinałach rozbił bank.
3: Nie wiem, czy trafił trzy wyniki. Pojęcie czarny koń jest tutaj uzasadnione, ale na pewno mocny kandydat.
0: Trzy konkretne, dokładne wyniki trafił.
3: Brawo Filip, ale oczywiście dopóki piłka w grze...
0: Misiek Olszański może wygrać. Bardzo dziękuję, Adrian Bąk.
3: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Mamy 27 minut po 8:00.

0: Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi tytułów wszelkiego rodzaju seriali, które oglądaliśmy w dzieciństwie, w wakacje, bo to był czas, żeby sobie klapnąć przed telewizorem. Jeden odcinek, no bo to nie było, że całe dostępne. A ktoś przypomniał Sandokana. Tak, pamiętam, był taki dżentelmen Sandokan i zdaje się Książę Piratów. Tam było coś fajne, takie muzyczka, piosenka początkowa. Ale to sobie też muszę przypomnieć. Takie, że zostawało w głowie. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie, będą rozpogodzenia. Miejscami też przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam burze, tam grad, tam 20 mm może napadać. Temperatura od 19-22 °C. Na południowym wschodzie i w pasie nadmorskim. Około 25 będzie w centrum i na północy, a na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich 28.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28, 9.

0: Simply Red, Sunrise za 25 minut. 9:00, smutna informacja z poranka dzisiejszego, informacja o śmierci aktora Sama Neila. Będziemy do tego wracali w serwisie o 9:00. Zapraszam Państwa już teraz. Ale pora na tygodniki. Antek Wizel.
1: Zaczynamy od Newsweeka. Na okładce tego tygodnika Donald Tusk i Rafał Trzaskowski oraz pytanie, czy pacjent jest uleczalny. Rok po prezydenckiej klęsce koalicja 15 października wciąż nie potrafi radzić sobie z kryzysami, a polityczni rywale bezwzględnie to wykorzystują. Co się musi wydarzyć, by Donald Tusk nie stracił władzy? Dwa teksty w tej sprawie. Jeden Dominiki Długosz-Gierszewskiej. Opozycja się z nich śmieje, koalicjanci są przerażeni. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej z optymizmem patrzą w przyszłość. Przecież kierownik coś wymyśli i jakoś to będzie. Nadzieja matką tej partii to tytuł tego tekstu. Jest również rozmowa Jakuba Majmurka z Marcinem Dumą, badaczem opinii i rynku. Afera szpitalna jest dla KO jak złamana noga. To uraz bardzo bolesny, ale odpowiednio leczony znikiem bez śladu. Tylko, że to nie wystarczy do utrzymania władzy przez obóz 15 października. Tematów politycznych w Newsweeku jest więcej, ale jest również sprawa taka lekko zagraniczna. Tęsknota za Jackowem, pisze Piotr Milewski. Chicago, w którym zamieszka Robert Lewandowski, wciąż jest największym polskim miastem poza granicami kraju, ale na ulicach już się tego nie czuję. Jest również rozmowa Dariusza Ćwiklaka z Piotrem Mieczkowskim z zarządu Fundacji Digital Poland o tym, kto nabiera się na fake newsy. Badani przez nas Polacy uznali polityków za największą grupę siewców fake newsów. Wyprzedzili oni boty, trolle, szarlatanów i influencerów. Tak mówi Piotr Mieczkowski w rozmowie z Newsweekiem. Teraz tygodnik do rzeczy. Tam na okładce inni liderzy polityczni, Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki. I pytanie, czy można im wierzyć? Prawo i Sprawiedliwość od lat stoi w sondażowym miejscu, zaklinając rzeczywistość i ignorując własną niewiarygodność. Kierownictwo partii z emfazą powraca do haseł, którym ich własny rząd przez lata zaprzeczał. Od bezwarunkowego wsparcia Ukrainy przez unijny klimatyzm aż po imigrację. Wyborcy mają jednak świetną pamięć, a koniunkturalizmem nie da się płacić w nieskończoność, pisze Łukasz Warzecha. Jest również kwestia syna prezydenta Karola Nawrockiego, czyli Daniela Nawrockiego, 23-letni syn prezydenta, próbuje swoich sił w tworzeniu internetowego medium. Niedawno wystartował jego autorski kanał Pasmo. Kim jest Daniel Nawrocki? Sprawie przyjrzała się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska z tygodnika Do Rzeczy. Na koniec tygodnik Sieci. Tutaj też sprawa Rafała Trzaskowskiego. Skandaliczna afera w Szpitalu Południowym powinna bezpowrotnie zakończyć działalność rządu Donalda Tuska. W każdym normalnym kraju doszłoby do dymisji. Niestety pojęcia odpowiedzialności i honoru są politykom KO zupełnie obce, więc przyjmują strategię zrzucania odpowiedzialności. To kwestia afery w Szpitalu Południowym. Jest również temat znikających patriotów, o którym pisze Konrad Kołodziejski. O przekazaniu rakiet Ukrainie dowiedzieliśmy się w samym apogeum konfliktu z Kijowem. Tusk musi się teraz zmierzyć z uzasadnionymi pretensjami Polaków, zszokowanych jego ukłonami wobec kraju, którego władze otwarcie nas lekceważą, zwłaszcza, że dzieje się to kosztem naszego bezpieczeństwa.
0: Tygodniki Antek Wyzel, bardzo dziękujemy. Pierwsza tura, w środę kolejna. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Uwaga, uwaga.
2: Jejku, ale wspomnienia się rozwiązały, z worka się wysypały. Jeszcze było daleko od szosy, no i jak Bronka pluła pestkami z czereśni przecież, no to typowo letni serial. A 07 zgłoś się, no jak jest jakieś takie deszczowe, letnie popołudnie i mam możliwość, no to odpalam z YouTube'a, no bo jakoś inaczej się nie zgadza. Letnie, deszczowe popołudnie 07 musi być. Czuwaj.
0: Są jakieś obowiązki, oczywiście, że tak. Antek tak patrzył na mnie. Bronka, jaka Bronka? Jakimi czereśni, jakimi pestkami w ogóle? Nic?
1: Nic.
0: Nic?
1: Znaczy, wiem, że był serial daleko od szosy. Szosy.
0: Od noszy też był.
1: No właśnie, dlatego tak się pomieszało. I że 07 zgłoś się też był, ale czy oglądałem? No jakoś mi umło.
0: Nie widziałeś 07? Dobra, idziesz teraz do Open znajdź i będziemy oglądać. To do usłyszenia się z panem, ale uwaga też.
3: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram radio357.pl.
0: Będziemy Antka uświadamiać. Wspieram.radio357.pl. Zapraszamy tam.

Poranek 357, mamy 17 minut do 9. Za chwilę Michał Bisiorek i sprawy muzyczne. A jeszcze jedna sprawa muzyczna jest taka, że Antek Pyzelcen, co to był przed chwilą i nie widział jeszcze 07. No i ludzie. To będzie państwu po 13 proponował muzyczne sprawy i pytał, czy ma grać. To warto posłuchać.

0: Kylie Minogue z zespołem, ale nie swoim, tylko takim innym.
1: Muzyczny koniec.
0: Snow Patrol. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, zgadza się.
0: To pan?
2: Wciąż ja, to wciąż ja. Jest to poniedziałek, a nie czwartek. Zespół Cat ogłosił, że w tym roku ukaże się ich nowy album. Dokładnie 40 lat temu Cat wydał swój debiut Metal and Hell. Płytę, która wyznaczyła kierunek całemu polskiemu metalowi. Szczegóły albumu, w tym tytuł i lista utworów, zostaną ujawnione wraz z premierą pierwszego singla, któremu towarzyszyć będzie teledysk. Ostatnią płytą zespołu jest The Last Convoy z 2020 roku.

Amerykański zespół Cage the Elephant powraca z nowym utworem po 2 latach przerwy. Zainspirowani i zmotywowani do dalszego tworzenia po saportowaniu koncertów Oasis w 2025 roku, muzycy niezwłocznie udali się do studia nagraniowego. Bracia Matt i Brad Schulz oraz spółka kilka dni temu podzielili się pierwszym singlem Beaches in Tennessee. Utwór opowiada o chęci uratowania się od wszystkiego, mówi wokalista Matt Schulz. Wszyscy zakochaliśmy się w partii gitary Brada i wokół niej zbudowaliśmy piosenkę. Prezentujemy ciężki, mroczny temat w lekki sposób, ale ta sytuacja na szczęście nie dzieje się już w czasie teraźniejszym.

studiu Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Ronnie Wooda oraz producenta Andrew Watta odwiedzili Paul McCartney, Robert Smith czy Bruno Mars. Poza tym w dwóch utworach pośmiertnie na perkusji pojawi się Charlie Watts. Nic, tylko czekać na ciąg dalszy. Po godzinie 13 będziemy słuchać pierwszej płyty The Temper Trap, która ukazuje się po 10-letniej przerwie. Frontman Dagi Mandagi w ostatnich latach eksperymentował z elektroniką, która stała się motorem napędowym nowego albumu. Sun Gazer prezentuje mroczniejsze strony australijskiego zespołu pełne smutku, choć podane niekiedy w tanecznej i przebojowej formie, jak chociażby piosenka Giving Up Air. Tymczasem my wracamy do Stonesów z utworem Never Wanna Lose You.

0: też jestem troszkę posłuchany z tą płytą.
1: Ja również 4 razy już słuchałem.
0: Prawdopodobnie, ile tam jest poweru.
1: To jest niesamowita płyta, naprawdę coś wspaniałego. I naprawdę ja czekam, żeby już wracali do studia, niech tworzą dalej, trzeba korzystać.
0: Jeśli państwo wczoraj przegapili Klucz do autostrady Daniela Wyszogrodzkiego po 20:00,
1: zdecydowanie polecamy.
0: To proszę wrócić w podcastach, a my sobie dosłuchamy Stansów.

0: Proszę się zapoznać. Zresztą będziemy prezentowali fragmenty tej płyty Stonesów od piątku z nami. Takie mamy 6 minut do 9.
1: Latko leci.
0: Co tam ciekawego? Wszystko państwu opowie. Kabaret Pomorze.
2: Chociaż dzisiaj wypada 13 dzień miesiąca, na szczęście nie w piątek, co za ulga, to nie ma co się stresować pechem. Dziś mamy wielkie święto. Święto frytek. Chyba nie znam osoby, która nie kocha tego jakże pięknego w swej prostocie dania. Co ciekawe, frytki zostały wynalezione prawdopodobnie już w 1680 roku w Belgii. Legenda głosi, że biedni mieszkańcy terenów położonych nad rzeką Mozą zimą żywili się niewielkimi rybkami, które sami łowili. Kiedy jednak rzeka zamarzła z powodu niskich temperatur i połowy stały się niemożliwe, zaczęli przygotowywać

0: ziemniaki pokrojone na kształt rybek i smażyć je w głębokim oleju. Czy są jakieś pozytywy z mrozu? Gdyby nie on, nie powstałoby tak wykwintne danie. Frytki, pyszności. Ale w tym miejscu warto wspomnieć, z czego są frytki. Ziemniaki. Co za cud natury. Według mnie to jest najlepsze warzywo na świecie. No bo spójrzcie, mili Państwo, ile rzeczy można zrobić z ziemniaka. Ugotować, upiec, usmażyć, zrobić frytki, zrobić chipsy, przygotować pire, zrobić placki ziemniaczane, zrobić kopytka, zrobić pyzy, zrobić kluski, przygotować sałatkę ziemniaczaną, zrobić zapiekankę, ugotować zupę ziemniaczaną, zrobić ziemniaki faszerowane i tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze nic. Nie dość, że ziemniakiem można się najeść i to w różnych odsłonach, to jeszcze do tego można się napić w postaci wody z ziemniaków. I przede wszystkim, ziemniak nie marudzi. Spójrzcie na inne rośliny, celebrytki. Och, jej, ktoś mi spryskał liście z raszaczem na pełnym słońcu. O nie, ktoś mnie podlewa za często. Żegnaj, świecie, muszę zwiędnąć, bo mój właściciel nie podciął mi liści w porę. A ziemniak? Ziemniak leży w ciemnej piwnicy, miesiącami, bez dostępu do światła słonecznego, na zimnym betonie i sobie myśli: ojej, jest mi tak dobrze, że wypuszczę pędy. Mam odważną teorię, że ziemniak łączy ludzi, ponad podziałami. Ziemniak na prezydenta. Ale oczywiście w Polsce nie może być za pięknie i choć wszyscy Polacy kochają ziemniaki, to oczywiście inaczej muszą je nazywać. Ziemniak, kartofel, pyra, grula, bulwa. Stop! Przecież to przybysz z Ameryki Południowej. Nazwijmy go jego hiszpańskim imieniem, czyli papa. Papa wszystkiego jedzenia.
1: O, tak, Radek Ulm, bardzo dziękuję. Kabaret Pomorza, rzeczywiście. Supermocy ziemniakowe. No, ziemniak to bohater, należy mu się medal.
2: Pyra z gzikiem, proszę pana, wróciłem z Poznania.
1: Smacznego.
2: Dziękuję.
1: Gzika ma pan...
2: Przy sobie nie, ale pokombinujemy.
1: Dobra, dobra. No tak czy inaczej, medal ziemniakowi się należy. Taki medal z kartofla, wiadomo.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Sombr poleca się państwa życzliwej uwadze przy głosowaniu na listę.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 13 lipca. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alertami objęte zostały województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Podczas burz może spaść do 30 mm deszczu. Wiatr osiągnie w porywach do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godzinie 15, a wygasną o północy we wtorek. Bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrósł do prawie 4,5 tysiąca. Rannych jest 16,5 tysiąca osób, a zaginionych może być nawet 30 tysięcy. Ponad 17 tysięcy osób straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, dostęp do wody pitnej i szczepień jest ograniczony, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Przejazdy kolejowe do przebudowy. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których zamiast przejazdów kolejowo-drogowych powstaną bezkolizyjne skrzyżowania. Szlabany zostaną zamienione na tunele pod torami, a nad torami powstaną wiadukty. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo. Ich celem ma być również rozwiązanie problemu z korkami, tam gdzie częste przejazdy pociągów tamują ruch.
2: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę, co utrudnia bardzo znacząco funkcjonowanie życia w danej miejscowości.
1: Tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jednym z miejsc, w których zniknie przejazd, jest Oława. Zmiany mają nastąpić również m.in. w Krakowie, we Wrocławiu, Gdańsku czy Szczecinie. W serwisie smutna informacja ze świata filmu. Nie żyje Sam Neill. Należał do grona najbardziej rozpoznawalnych nowozelandzkich aktorów. Stworzył wiele niezapomnianych kreacji aktorskich, między innymi w filmach Fortepian, Park Jurajski czy w serialach Peaky Blinders i Dzikość. O jego śmierci poinformowała rodzina. Sam Neill miał 78 lat. Koniec obławy na pumę w Zachodniopomorskiem. Zwierzę udało się złapać dzięki wabikom porozstawianym w okolicach miejscowości Karsinka. Wczoraj po południu puma wyszła z lasu, a służbom udało się oddać celny strzał ze środkiem usypiającym. O pumie na wolności poinformował w zeszłym tygodniu myśliwy, który nagrał zwierzę podczas polowania. Według wstępnych ustaleń puma ma teraz trafić do poznańskiego ogrodu zoologicznego. Ostateczna decyzja w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadła. W weekend Gdańsk ponownie stał się sceną dla FETY, jednego z najważniejszych festiwali teatrów plenerowych i ulicznych w Polsce, który co roku przyciąga dziesiątki tysięcy widzów. Wystąpienia można było zobaczyć m.in. w Parku Regana, w pobliżu stoczni czy w samym centrum miasta. Na miejscu była nasza korespondentka.
3: Witamy Państwa na festiwalu teatrów ulicznych FETA.
4: Impreza organizowana przez Gdański Archipelag Kultury i Miasto Gdańsk odbyła się już po raz 28. Zainaugurowała ją sztuka Stracony Sen Teatru 8 dnia, którą obejrzeć można było na placu przed forum.
5: Naszym tematem w tym roku były wędrówki w czasie. Program FETY zależy nam na tym, żeby był bardzo różnorodny, żeby też dotarł do każdego widza. Więc mieliśmy zarówno spektakle dla dzieci, jak i duże widowiska wieczorne. Mieliśmy spektakle zabawne i też bardzo poważnie podchodzące do tego tematu.
4: Mówi Monika Kozłowska, kuratorka festiwalu FETA. W programie znalazły się spektakle 30 grup artystycznych z Polski i zagranicy, prezentujących różnorodne formy teatru plenerowego. Festiwal zakończył się spektaklem Fantom w wykonaniu francuskiej grupy Collective La Mendre. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Pomimo deszczu udało się zrealizować wszystkie zaplanowane punkty programu, a publiczność dopisała. Kolejna edycja festiwalu za rok, a serwisy wrócą dzisiaj o 16. Zapraszam w imieniu Oli Rzaczek.
0: Sport. Mateusz Kuźniewski.
6: Jannik Sinner po raz piąty wygrał turniej wielkoszlemowy. Włoski tenisista obronił tytuł w Wimbledonie, pokonując wczoraj Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, czyli 3-1 w setach. Po godzinie 7 słuchaliśmy Sinnera, to teraz oddajmy głos jego rywalowi.
7: Well, first of all, Jannik, I don't really like you anymore.
6: Po pierwsze, Jannik, już cię nie lubię. Przegrałem z tobą 9 razy z rzędu, to już przesada. A poważnie to gratuluję Janikowi, po raz kolejny pokazał, dlaczego jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Mówił Aleksander Zwieriew. U pań w sobotnim finale między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w 3 setach Karolinę Muchową. Zmieniamy temat na kolarstwo. Co działo się wczoraj w Tour de France? Kluczowe momenty 9 etapu relacjonuje Marek Brzeziński.
7: 1,5 kilometra do mety, 4 uciekających muszkieterów ma 22 sekundy przewagi nad peletonem, w którym gna żółta koszulka. Nogi pracują jak tłoki, jak ramiona wiatraka. Finisz. No, Cervantes by pozazdrościł. Finisz. Rowery latają na boki, jak oszalały dzikie konie. Co za sprint. Ucieczka się udała. Niebieska koszulka na czele, za nią pomarańczowa. Mathieu van der Poel, Holender. Pierwszy. Bije się w piersi. To nie żal, to radość. Drugi Johansen, a trzeci Pidcock. Pogacar wciąż w żółtej koszulce. A w poniedziałek? Cisza, spokój. Drobna przejażdżka, raptem 30 km. O, pryszcz. Ot tak, żeby nogi nie odzwyczaiły się od roweru, a rower od nóg. Dzień odpoczynku. W końcu przejechali już prawie 1,5 tysiąca kilometrów. Tarady 357, Marek Brzeziński.
6: Dziękujemy. Ja tylko dodam, że w klasyfikacji generalnej Tadej Pogacar ma 2 minuty i 42 sekundy przewagi nad swoim największym rywalem Jonasem Winigo. W Polsce świętują kibice darta. Krzysztof Ratajski wygrał turniej European Darts Open w Leverkusen. W finale spotkał się z nieco wyżej od siebie notowanym Holendrem Jermainem Watimeną i wygrał 8-6. Do historycznych scen doszło w półfinale, w którym zmierzyło się ze sobą dwóch Polaków, Ratajski oraz młodszy od niego o 26 lat Sebastian Białecki. Było 7-5 dla Krzysztofa Ratajskiego. Chwilę o żeglarstwie. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch w klasie 49er wywalczyli srebrny medal, a Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak w innej olimpijskiej klasie 49er FX stanęły w Mistrzostwach Europy na najniższym stopniu podium. Zostajemy na wodzie. Kajakarki Anna Puławska i Martyna Klat zwyciężyły w finale olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata rozgrywanych w Montrealu. Polscy reprezentanci w Kanadzie dwukrotnie stanęli na podium, bo w sobotę Puławska była druga w jedynce na 500 metrów. I na koniec jeszcze sport drużynowy. Polskie hokeistki na trawie pokonały w Pradze Czeszki 1-0 w meczu o trzecie miejsce turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy. Niestety zespół prowadzony przez Krzysztofa Rachwalskiego już wcześniej po porażce w półfinale z Ukrainą stracił szansę na awans do elity. Po południu o sporcie opowie Tomasz Gorazdowski. Pierwsze spotkanie z Tomkiem po 16:00.
0: O pogodzie będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju także rozpogodzenia. No i uwaga, jak słyszeliśmy w serwisie, miejscami będą przelotne opady deszczu, ale też intensywniejsze. Na wschodzie tam burze, możliwy grad i może napadać do 20 mm. Temperatura maksymalna dziś to 19-22 stopnie na południowym wschodzie i w pasie nadmorskim. Około 25 w centrum i na północy, 28 to będzie na południowym zachodzie i na krańcach północno-wschodnich.
8: Radio 357.
0: Poranna ekipa macha wesoło i udaje się do dalszych zadań. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro na 6:00. Marcin Ciechoński. Dzień dobry panu, panie redaktorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Jak się pan odnajduje w poniedziałek rano?
9: No trudno, tak wie pan co. W czwartek rano wyrzuciłem z wakacji, potem była popołudniówka, potem wsiąść w samochód, pojechać do Poznania, męskie granie i teraz kieruj w poniedziałek. Tak to się przedstawia.
0: Bardzo można.
9: Można. Wspominał pan dzisiaj o 7:24 dokładnie, taka permanentna inwigilacja.
0: Mieliśmy taką godzinę.
9: Tak, że na naszej scenie są spotkania. Na naszej scenie Radio 357 są spotkania związane z czytelnictwem. Jesteśmy po takich spotkaniach, gdzie kolejne osoby przyszły do nas, opowiadały, między innymi pan Piotr Rogucki. Działo się bardzo dużo. Natomiast możemy to chyba powiedzieć, że w Gdańsku mamy kolejną turę. Chciałbyś usłyszeć, kto tam się pojawi?
0: A będziemy w Gdańsku teraz. To jest tak. Następny weekend.
9: Dokładnie tak. Piątek i sobota. Zapraszam bardzo gorąco z Łukaszem Dunajem oraz oczywiście z całą ekipą Radia 357. Tam w piątek na spotkaniu mamy bardzo ciekawą parę pań. W ogóle same panie się pojawią na naszej scenie. Po pierwsze, pani, która napisała muzykę do filmu oscarowego, co się rzadko zdarza polskim artystom, a jednocześnie jest młoda, złota, a skromna, czyli Hania Derej będzie naszą rozmówczynią. No, naprzeciwko niej usiądzie osoba, która jest jedną z najpopularniejszych ilustratorek obecnie. Jednocześnie ma takie cięte poczucie humoru. Na przykład tutaj mam taki rysunek z Instagrama. Pan siedzi sobie z panią na ławce, jest taki żart: jesteś dziś nie w sosie, moja droga, porozmawiajmy lepiej o pogodzie. Dobrze, co powiesz o mgle mózgowej? Marta Frej, znana także z tygodnika Polityka, ponad 100 tysięcy osób śledzi ją na Instagramie, a poczucie humoru ma niezwykłe, to piątek. Natomiast w sobotę oglądasz TheOffice.pl? Ale kojarzysz panią Kornelię Strzelecką, czyli panią Asię z serialu? Tak, ona się pojawi na naszej scenie, a naprzeciwko niej zasiądzie pani Katarzyna Figura. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco.
10: No to polecamy, to proszę tam wpadać koniecznie.
9: A powiem ci, że jeżeli chodzi o Poznań i męskie granie, to mam kilka takich przebłysków muzycznych. Jeden to między innymi taki, że Koma grała Killing in the Name Rage Against i to zabrzmiało. Ale po tak 20 albo 30 latach usłyszeć to nagranie na żywo, to były po prostu ciary.
11: Hello, Kazik. How are you? Here is L.A.

0: Tak to brzmiało w Poznaniu Kultu. W świetnej formie zresztą Kazik Staszewski. 15 minut po godzinie 9. Tomek Matlingiewicz, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Taktyczny post zaczepny jest. Trochę mnie tu nie było. Słyszałem, że druhna Agnieszka Szwajgier radziła sobie całkiem dobrze. A dzisiaj kolega Adam Zbryt w tej chwili pewnie patrzy na słonie, tygrysy. Nie, tygrysy nie. Może bardziej lwy. Na pewno spędził godzinę z szympansami. Mówię zupełnie poważnie, bo Adam wyjechał do Afryki i potem państwu wszystko opowiada. Dzisiaj ma wolne. Zaczynamy.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
2: Thank you.

20 minut po godzinie 9. Miejmy nadzieję, że deszczowa pogoda nie jest zwiastunem możliwej porażki obrony mojego licencjatu. Nie, pani Oliwio, tak się nie zdarzy. Pozdrawiamy, pozdrowienia płyną do Łodzi. Dostaję też takie wiadomości, jeszcze muszę się tego nauczyć. Mam skrzynkę mailową i tutaj mi wpadają tak zwane tekstówki w trakcie programu. Proszę z tego korzystać, proszę zajrzeć na naszą aplikację. Mamy dzisiaj dużo rzeczy. Porozmawiamy z Muzeum Tatrzańskim, połączymy się z Zakopanem. Będzie ogłoszenie nowej ambasadorki, bo nowy turnus się dzisiaj zaczyna, to około godziny 9.30, ale mamy też stosunkowo nowe nagrania. W czwartek zagrałem po raz pierwszy w popołudniówce i będę grał często.

To jest Jungle. Jungle, które przyjedzie w listopadzie do Polski. To będzie jeszcze przed Inside Seaside. 10 listopada zagrają w Atlas Arenie i oglądałem ich taki koncert. Jest dostępny za darmożkę w sieci. Wystarczy na YouTubie wpisać. Oni zrobili taki performance na stacji metra. Zagrali sobie, wyobraź Tomek, zespół wychodzi, ludzie przejeżdżają, pociągi przejeżdżają i oni tam grają koncert. Kapitalnie to wyglądało. 23 minuty po 9:00.

0: Tears for Fears, Head Over Heels. Tekstówki działają. Pan Grzegorz z Kielc napisał. Dziś z okazji swoich urodzin, szóstka z przodu. No to tadadam, tadadam, tadadam. Wszystkiego najlepszego, panie Grzegorzu. Tym bardziej, że proszę uważać. Dziś z okazji swoich urodzin zostałem patronem. Taki prezent sobie zrobiłem. Cudowny prezent, panie Grzegorzu. Dziękujemy i wszystkiego najlepszego.
1: Radio 357.
0: A to nasza piosenka dnia nosowska.

0: Oj, wejdzie w głowę, skoro pierwszy, drugi raz słuchamy, już nucimy pod nosem sos chaosu, to jest Nosowska. Są plusy i minusy tego, że idzie się na wakacje wraz z początkiem letniej ramówki. Plusy to są takie, że potem się wraca i można już normalnie popracować, a minusy są takie, że po raz pierwszy się dopiero przedstawia pewne rzeczy, które już stały się elementem tego programu.
1: Turnus zagraniczny.
0: Dzień dobry, Roma Leszczyńska.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To był samolot, prawda, lotnisko?
0: Tak, tak można tak zrozumieć, tak. Ale pewnie nie w Radomiu.
1: Pewnie nie. Ja natomiast na Słowacji ostatnio byłam po prostu autem. Jechaliśmy ze znajomymi autem. I muszę Państwa powiedzieć, że trafiliśmy do takiej miejscowości Czerchowa i to nie jest może nic dziwnego, ale bardzo mnie zachwycił tam taki pomysł budowania tożsamości miasta na Janosiku. Z tym, że właśnie mnie się w dzieciństwie wydawało, że Janosik to jest nasz.
0: Oczywiście.
1: No właśnie.
0: Pan Marek Perepeczko.
1: Marek Perepeczko to był mój ulubiony aktor i w dodatku zawsze mówiłam o nim Janosik. Janosik, Janosik jest nasz. A tymczasem oni twierdzą, że Janosik jest ich. I całą właśnie tradycję budują na tym Janosiku. Ja mieszkałam na takiej kwaterze dosyć wysoko, ale w nocy, pamiętam pewnej nocy, obudziłam się i patrzę, coś świeci. Mówię sobie, latarnia? Nie. To stalowy pomnik Janosika.
0: Ale że tak on cały świeci, czy tylko na przykład oczy?
1: Nie, nie, nie. Cały świeci. Cały, bo jest ze stali.
0: No kurczę. No to rzeczywiście musiało niesamowicie wyglądać, ale to często tak jest, że kogoś sobie przyczepiamy do siebie. Myślimy, że on jest nasz, albo bohaterem na przykład danego miasta, potem grzebimy w papierach i nie do końca.
1: No właśnie. Podobnie jest z polskimi, a może francuskimi naukowcami, naukowczyniami, bo podobnie jest z Marią Skłodowską-Curie. Maria Skłodowska-Curie we Francji nie jest inaczej nazywana jak Maria Curie i uważana jest za francuską naukowczynię. Podobnie Chopin. No, wiadomo, jak się pisze Chopin.
0: Tam.
1: Nie przez SZ, tylko przez H. I ostatnio w kwietniu tego roku, kiedy Emmanuel Macron przyjechał do Polski i wręczał nagrody, czy towarzyszył wręczaniu nagrody imienia Geremka, to właśnie powiedział takie oto słowa.
2: Kolejne władze polskie tłumaczyły nam, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Potem, w ostatnich latach, i to jeszcze znowu dzisiaj się wydarzyło, premier powiedział nam, że Fryderyk Chopin był Polakiem. I przyjęliśmy każdą z tych prowokacji. Teraz chcą, żebyśmy uwierzyli, że Andrzej Seweryn też jest Polakiem.
1: To była właśnie nagroda dla Andrzeja Seweryna. Proszę Państwa, no tak, no bo właściwie wiele narodów sobie uzurpuje do prawa, by nazywać sławne postaci
0: swoimi,
1: tak.
0: Tak, no jak ktoś zagrał w filmie o rewolucji francuskiej i płynnie mówi w tym języku, to można go traktować oczywiście.
1: Był szefem Comédie Française.
0: Tak. Można go traktować jako swojego.
1: Tak jest. A wracając do Francji, proszę Państwa, nadchodzą upały. Do Polski, ale też we Francji trwają upały. Wiele placówek takich użyteczności publicznej, biblioteki są otwierane po to, by można było odpocząć od upału. Ale takimi miejscami, gdzie też jest chłodniej oczywiście, są parki. Najbardziej znany we Francji park Tuileries, park luksemburski, Lasek Buloński, też Państwo pewnie tam bywają. A moi znajomi, którzy niedawno odwiedzili Polskę, to są Polacy, ale mieszkający od 40 lat we Francji, konkretnie w Paryżu, Ania i Andrzej Krukowscy, mówili o parku Monceau. To jest taki park położony między 7 a 18 dzielnicą.
3: Jest to przepiękny park. Znajdujemy się w klimacie antycznym, w klimacie średniowiecza, w klimacie romantycznym, baroku. Ten park jest bardzo zadziwiający, dlatego że w kółko jest ciąg domów i te domy prawie, że są połączone z parkiem. Więc człowiek się zastanawia, jak to jest możliwe. No. Powiem jeszcze jedną ciekawostkę, że jest, i co niedawno odkryłam, piękny pomnik Chopina w parku Monceau. przedstawia on pianistę Chopina przy fortepianie. Mhm. U dołu jest kobieta, która zasłania sobie oczy. Jest to taki
4: taka
3: bardzo...
4: muza.
3: No. Filozoficzny obraz.
4: Znaczy obraz, rzeźba.
3: Rzeźba natchniona.
4: Kompozycja taka, bo to jest taki duży...
3: Natchniona romantyzmem. Człowiek może usiąść i jakby w tym parku słyszał muzykę Chopina.
4: Teraz właśnie od... W zasadzie już prawie 20 lat odbywa się co roku festiwal muzyki Chopina na żywo w parku. Miasto Warszawa pokazuje, przedstawia Chopina dla turystów i dla paryżan. Na początku ten festiwal odbywał się w Jardin du Luxembourg, czyli w bardzo ładnym miejscu. I przyjeżdżali pianiści i czasami jeszcze jakiś dodatkowy akompaniament smyczkowy czy coś. I grali Chopina. To było przez 5-6 niedziel w miesiącach letnich, na przełomie czerwca, lipca. No teraz ten festiwal został przeniesiony do innego parku, do Montsouris. No i Chopina wszyscy uwielbiają w Paryżu, wiadomo. Turyści się zatrzymują, paryżanie to siadają właśnie na trawniku i słuchają. Także no, wspaniały to jest. I tradycja, już w tej chwili jest tradycja, bo trwa to już około 20 lat.
1: No właśnie. I Chopina wszyscy uwielbiają we Francji. Naszego Chopina.
0: Zapraszamy na turnus zagraniczny. To jest tego tygodniowa atrakcja Radia 357 na wakacje. Roma Leszczyńska jest ambasadorką tego turnusu.
1: Merci, merci.
0: A tak, mówił pan Macron, był uprzejmy wspomnieć, że Chopin to był, że niby ich, tak. Że Maria Skłodowska to też, że niby ich. A to, posłuchaj Roma, to jest na pewno nasza piosenka, bo wszyscy tak naprawdę ten utwór śpiewają po polsku. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję.

0: Cha-cha-cha, zupełnie jak w Wałach Jagiellońskich. No, to nasza piosenka, nasza. Joelle Taxi, Vanessa Paradis.
1: Radio 357.
0: Od pani dostałem zdjęcia, jak wygląda ten Janosik właśnie na Słowacji. Rzeczywiście pomnik wielki, ogromny. Natomiast od pani Beaty dostałem informację, że dzisiaj cała Norwegia szykuje się, żeby o 19 pojechać, stanąć przed pałacem i powitać norweską drużynę, która wraca z mundialu po niesamowitej wycieczce. Ciekawe, czy będzie wiosłowanie.

0: Lykeli. 52 minuty po dziewiątej.
1: Radio 357.
0: Dwie piosenki o tym samym tytule. Drugi z zespołów w weekend zagra w Polsce.

0: Burn the Witch, Radiohead, a potem Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, które śmieje się trochę, że jako support, ale tak naprawdę to są dwa równoprawne podmioty artystyczne, które grają koncerty w sobotę i w niedzielę na PGE Narodowym. Tym drugim jest oczywiście System of a Down.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I Tomek Martyngiewicz. Do 12 jesteśmy z Państwem.

Mój mózg już słyszy to, co chce usłyszeć i po pierwszej nutce słyszałem oczami wyobraźni strzelby z Brixton. Tak, oczywiście to jest nawiązanie zrobione przez zespół Cypress Hill. Pytają państwo, co oglądać, kiedy pada deszcz na wakacjach. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jeszcze nie podniosłem się. Zakończył się serial The Bear. Nagrałem o nim taki dłuższy odcinek na YouTubie, polecam bardzo gorąco. Zakończenie niezwykle emocjonalne i godne tego wszystkiego, co się działo w serialu, w szczególności przez pierwsze dwa sezony. Potem mieliśmy dwa sezony takiego wytłumienia mentalnego, różnego rodzaju opowieści. Mieliśmy odcinek specjalny zatytułowany Gary. No i wielki finał The Bear, myślę, że spełni takie oczekiwania i jest godny tego, co się w serialu działo. Polecam wyjątkowo. A ten zespół państwo znają doskonale.

A po ostatnich pokoleniach, tych nagrywanych na Mazurach, dostałem bardzo dużo wiadomości o PL91, czyli polskim roku z 91 roku i czy idziemy dalej. Tak, w środę zapraszam od godziny 19 do 21. Będziemy wspominać rok 92 i to, co się działo na polskiej scenie rockowej. I tam będą tylko i wyłącznie polskie utwory. Polecam bardzo gorąco. Nie wiem, czy państwo pamiętają, że w 92 roku, to już wstęp do niepolskiego nagrania, był ostatni wielki koncert na wtedy jeszcze stadionie dziesięciolecia. Marek Kotański wraz z Monarem zorganizował taki konkurs na, koncert na rzecz wzmacniania świadomości tego, czym jest AIDS i w jaki sposób można się przed nim bronić. Podobno według różnych doniesień pojawiło się nawet do 80 tysięcy widzów i przyjechał też zespół z zachodu. No i teraz sobie pomyślałem, skoro nie mamy Adama Zbyryta dzisiaj, bo jest w Afryce i podgląda tam szympansy, lwy i inne takie stworzenia, skoro mamy w związku z tym 10 minut, to może przypomnieć to, co wtedy w 92 roku na stadionie dziesięciolecia zostało zagrane. No kiedy to zagrać, jak nie w lipcu?

0: Panie Marcinie, to był mój pierwszy koncert w życiu, 12 godzin na stadionie. Mama puściła z obawami, bo rocznik 7-4, więc jeszcze młoda i głupia. Po koncercie przez 2 dni pozbywałam się dróg oddechowych z czerwonego pyłu z bieżni. Rzeczywiście tak było. Tam był ten tor lekkoatletyczny bieżnia i że zrobiło się gorąco i w ogóle, no to ten pył krążył tam po stadionie. Polskie zespoły grały. Pamiętam, że i zespół Dżem, i zespół Ira się pojawił. Wszystko zapraszam gorąco do pokoleń 3 7 w najbliższą środę pomiędzy godziną 19 a 21.
1: Radio 357.
0: Wyjrzałem za okno i...

Dzisiaj po raz drugi powraca ten serial. Przeczytam tekstówkę od pani Kasi. Słyszałem też w ranku Marcela było parę słów na ten temat. W deszczowe dni polecam polski serial z mojego dzieciństwa. Janka, roli głównej jak Agnieszka Krukówka. W zeszłe wakacje obejrzałam z moją 9-letnią córką wakacyjne wieczory w namiocie. No można i tak oczywiście, no bo przecież teraz technika jest. Kiedyś wyjeżdżając się pod namiot nie było niczego. No chyba, że się zabierało radyjko na baterię, żeby tranzystorowe oczywiście, żeby mogło coś zagrać. Pewnie w latach 90. można było usłyszeć to nagranie.

Cats in the Cradle, Agreed Joe. Państwo komentują zdjęcie i to nieprawda, że sufit przeciekał, tym bardziej, że wcale nie padało. No tak, ten cytat musiał się pojawić. Jakoś dziwnie dzisiaj pojawiają się często sezamki. O co chodzi? 31 minut po 10, też coś nowszego. Ciekawe, jak państwu przypadnie do gustu zespół DMT Street. Tak naprawdę to jest jednoosobowo pewien pan z Islandii.

The Empty Street, zespół, a tak naprawdę to jest jeden pan z Islandii, chociaż zaprasza innych muzyków do grania, New Sunday. Jeżeli się podobało, proszę dać znak. A to jest też taka rzecz z końca z kolei lat 90., trochę zapominana, ale za każdym razem mamy wrażenie, że to dobrze znamy.

0: Delinquent Habits, Here Comes the Horns. Propsy za Cypress i Delinquent. Tak, w jednej audycji się oczywiście zdarzyło. 40 minut po godzinie 10.
1: Partnerem audycji jest Muzeum Tatrzańskie.
0: Zapraszamy gorąco, kiedy Państwo, na przykład jest taka pogoda jak dzisiaj i na przykład w góry nie do końca można się wybrać, chociaż zaraz konfrontujemy, czy może w Zakopanem nie jest tak, że świeci słońce i w góry należy się natychmiast wybrać. Polecamy też zajrzeć do na przykład Muzeum Tatrzańskiego. Z nami jest przedstawiciel tego muzeum, pan Marcin Warchałowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, czy dzisiaj jest pogoda bardziej na muzeum, czy bardziej na chodzenie po górach?
2: Nie, no pogoda na muzeum jest zawsze, ale oczywiście dzisiaj w góry również można się wybrać. Jest okej. Nie ma bardzo słońca dużo, ale myślę, że na spacer krótki jak najbardziej się nadaje.
0: Tym bardziej, że idąc z góry, nie zawsze musimy zdobywać szczyty, bo zawsze czasem możemy na przykład zdobywać jaskinie, zaglądać tam, gdzie zazwyczaj nie myślimy o tym, myśląc o Zakopanem. O tym traktuje między innymi wystawa, którą Państwo prezentujecie. Underground, świat wyrywany z ciemności. Wystawa jest od maja aż do 28 lutego 2027 roku. Co taki człowiek jak ja, na co dzień mieszkający na przeuroczej równinie mazowieckiej płaskiej, na jak stół, co tam ciekawego zobaczy?
2: No, przede wszystkim jest to taka unikatowa możliwość zejścia pod ziemię w takich komfortowych warunkach, bo co prawda no, pod ziemią no, nigdy nie pada deszcz, mamy pogodę, czy klimat w zasadzie bardzo stały, to jest właśnie jedna z cech takich jaskiń, ale no, można zobaczyć ciemność, ciemność widzę, jak mawiał klasyk, w związku z tym ta wystawa ma taką nazwę, właśnie świat wyrwany z ciemności, bo my Państwu tam pokazujemy rzeczy, które normalnie no, dosyć trudno jest zobaczyć. Takie jaskinie raczej są niewygodne. Większość ludzi kojarzą się z jakimiś takimi może wielkimi obiektami, z wielkimi wejściami, ale większość jaskiń, proszę mi wierzyć, jest ciasnych, małych i niepozornych. A myśmy dla Państwa wyrwali z tego ciemnego, no, takiego niewygodnego dla człowieka świata parę obiektów, które można w takich zupełnie komfortowych warunkach obejrzeć. Myślę, że no, przede wszystkim można odkryć coś, co jest zupełnie dla nas abstrakcyjne. To jest zupełnie inny świat, zupełnie inne zwierzęta, zupełnie inne warunki. Coś, co z naszego punktu widzenia jest po prostu inną planetą.
0: To nie tylko jaskinie, bo Państwo też polecacie że, i mówicie, że to jest też świat dotyczący sztolni, bunkrów. Bo o jaskiniach oczywiście słyszymy, ale o sztolniach w Tatrach?
2: Tak, jak najbardziej. Oczywiście w Tatrach najpierw poszukiwano srebra, złota, czyli takich no, kruszców, które w sposób naturalny taki kojarzą się z bogactwem. I to już za czasów królów poszukiwano tego typu drogocennych przedmiotów, ale oczywiście to spaliło na panewce, ponieważ okazało się nieopłacalne. Potem poszukiwano rud metali, to wydobywano nawet, stąd nazwa kuźnice tatrzańskie, właśnie dlatego, że tam były kuźnie. W związku z tym no, to był pełen przemysł. To był pełen przemysł, który też się nie utrzymał, też zbankrutował, też okazał się długofalowo nieopłacalny. No ale te pozostałości do dzisiaj są w Tatrach jak najbardziej widoczne.
0: No i oczywiście też te obiekty, no, nazwijmy wprost militarne.
2: No tak, ale to też underground to też jest metro. My niestety nie mamy metra w Zakopanem.
0: Może i dobrze.
2: Bardzo żałuję. No szkoda, miałbym ciekawszą wystawę, ale w Warszawie pan jak najbardziej, być może korzysta pan codziennie z metra, także ma pan też swoje podziemia.
0: Mamy zdecydowanie tak. Muzeum Tatrzańskie, to ta wystawa jest przy ulicy Krupówki 10. Underground, świat wyrwany z ciemności. Zapraszaliśmy z Muzeum Tatrzańskim, a naszym gościem był pan Marcin Warchałowski. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.

Czujesz, że ciągle coś przegapiasz, a nie umiesz mi powiedzieć co? Jak to jest, że zazdrościsz życia ludziom, którzy zazdroszczą go tobie? Czy to w ogóle ma sens?

Bo zawsze w wakacje przynajmniej raz krajobrazy, raz mentalizmu muszą się pojawić, bo kiedy jedzie się przez kraj raj i zatrzymuje się, no to zawsze tak się ogląda.

Fryzjer na plaży. Jeżeli ktoś to taki obrazek obserwował, fryzjera na plaży, proszę do mnie napisać cichy@radio357.pl. No ale już po Madness i po dabie pojawiły się głosy, że trzeba coś zamiast kawy. Bardzo proszę.

0: Tylko o co chodziło z tą rybą w teledysku? Tego chyba nie wie nikt.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Jeszcze przez godzinę jesteśmy z Państwem i zapewnimy dużo dobrego brzmienia.

Złośliwi powiedzą, że to przykład zespołu, który kończył się wiele razy, bo już wtedy, kiedy In My Place zostało nagrane, wszyscy mówili, oj nie, zmienili się, już nie, tak nie brzmią. Teraz byśmy taki Coldplay przygarnęli. 4 minuty po 11:00.

0: Dave Matthews Band, 8 minut po godzinie 11.
1: Patronat Radia 357.
0: Polecamy gorąco w najbliższy weekend zarezerwować sobie czas albo chwilę po nim, żeby wybrać się do kina. Powraca jeden z największych twórców kina. Z radością informujemy, że jesteśmy patronem medialnym filmu, który już od piątku w polskich kinach i kinach całego świata. Chwila o tym twórcy. Christopher Nolan to człowiek, którego państwo pamiętają. I Oppenheimer, i Tenet, Dunkierka, Incepcja, Interstellar. Można by tak długo mówić, ale też można na przykład przypomnieć, że on zrobił taki film nieoczywisty, jak Bezsenność z Alem Pacino, który gdzieś tam bardzo mocno mi siedzi w pamięci. Tym razem sięgnął po rzecz klasyczną. Klasyczną taką, jak tylko może być klasyczna klasyka, bo jest to Odyseja. 2 godziny 45 minut w kinie, ale nie da się tego opowiedzieć krócej. Christopher Nolan zaprosił do współpracy fantastycznych twórców. Na ekranie widzimy Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Charlize Theron, ale także takich twórców, których na przykład kojarzymy też ze świata muzycznego i aktorskiego, czyli Travis Scott, jest Zendaya, jest Elliot Page. Zapowiada się niezwykłe widowisko. Pierwsze recenzje są po premierze na świecie, są naprawdę bardzo, bardzo obiecujące. Odyseja. Czy trzeba kogoś zachęcać? I chyba tutaj wycieczek szkolnych nawet nie trzeba będzie namawiać, żeby do kina pójść.

Zespół, który kończy swoją działalność, Megadev. Pani Katarzyna napisała, ale mi pan przypomniał, posiadanie dwóch starszych braci równa się słuchanie Megadev w zerówce. Inne dzieci były zdziwione, że nie znam smurfnych hitów, a ja to widzę teraz, jak przypominam sobie, jak układam klocki do tej piosenki i to jest wspaniałe. No oczywiście, że tak, Tylemon i Megadev to jest najlepsze do układania klocków. A to jest nasza płyta tygodnia. Cichy, małparadio357.pl. Kto chce nową płytę Stonesów?

0: The Rolling Stones, Mr. Chum z najnowszej płyty, płyta tygodnia, jeszcze będzie grała na pewno wielokrotnie w Radiu 357. Jak tu nie wierzyć w spisek? Spisek w sieci. Bo ja zawsze myślałem, że to nie ma znaczenia, z jakiego miejsca na świecie państwo piszą. A jako pierwszy napisał pan Tomek, który mieszka rzut beretem stąd. Widzę po adresie, że naprawdę mógłby mieć 5 minut spaceru. Do niego powędruje pan Tomasz z Warszawy. Do niego powędruje The Rolling Stones.
1: Radio 357.
0: No i jeszcze piszemy sobie o serialach, filmach i tak dalej. Polecam gorąco, ja zawsze te polecajki robię albo na Instagramie, albo na moim kanale YouTube'owym. Bardzo gorąco polecam. Natomiast rzeczą, której nie mogę się doczekać i wszystkim chodzę, pokazuję na telefonie i mówię, że jest cudowna, to jest drugi sezon Mobland, który ma się już niebawem pojawić. Czyli mamy tam Piersa Brosnana, Helen Mirren, no i tego Toma Hardiego, bardzo hardego, w roli żołnierza mafii. Sezon drugi jest już nakręcony. W sezonie trzecim pogodzili się z Hardim, którego najpierw pogonili, a potem jednak on będzie się pojawiał. Zobaczyłem zwiastun do sezonu drugiego i oczywiście w pierwszym sezonie mieliśmy skojarzenie oczywiście z The Fountain z DC i z muzyką, która pojawiła się w takim odcinku otwierającym, w tym co, tej czołówce serialu, która jest. Natomiast odpalamy sobie zwiastun drugiego sezonu i tam po prostu muzyka, która nas zmiata, którą znamy na pamięć. Jeżeli ona ma być motywem przewodnim drugiego sezonu, no to ja jestem bardzo na tak.

i płynące wiadomości. Przypominam nieśmiało, że Prodigy grało w piątek na Audio River. Pan Jacek napisał, a to proszę napisać jak było, koniecznie, proszę nam dać znak. Jeszcze dostałem wiadomość przesympatyczną. Jak Siemka, o którym serialu pan mówił? Nie dosłyszałam, gdyż to ja, ta z banku, z Torunia, po cichu słucham. Pani Ilono, to Mobland, proszę zapisać.

Lola Young from Down Here z lekką nutką sentymentalną pięknie zagrała. To jest nowe nagranie dwóch wielkich polskiej sceny muzycznej, połączyło siły na zaproszenie tego pierwszego.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Yeti, Artur Rojek i Dawid Podsiadło. Za 28 minut, godzina 12.
2: Radio 357.
1: Dzień dobry, Andrzej Rutke w studiu.
3: Dzień dobry.
1: Zapraszamy na audycję Co Państwo Lato. Dzisiaj o godzinie 12 kolejna porcja rozmów, które myślę, że będą jeszcze toczyć się bardzo długo na temat relacji Polski i Ukrainy. Ja zachęcę na początku, zanim ty powiesz o czym dokładnie, do tego, żeby zajrzeć na kanał YouTube'owy. Tam jesteśmy obecni jako Radio 357 z takim kanałem TOK, 357 TOK. Polecamy bardzo gorąco. I tam jest między innymi rozmowa naszego kolegi tak zwanego Żakosia, czyli Michała Żakowskiego, ze Zbigniewem Parafianowiczem, też o tych relacjach. I mi utknęło mi jedno zdanie takie w pamięci, że niektórzy pytają ze strony ukraińskiej, ile jeszcze razy oni mają przepraszać. I Zbigniew Parafianowicz powiedział wtedy takie zdanie rzucone, bardzo mocno prowokacyjne, ale gdyby się zastanowić, on powiedział, milion razy i to my liczymy. Myślę, że tutaj dzisiaj też będziesz miał podobne zdania, bo temat audycji to...
3: Temat audycji to, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. No i ten temat nie wziął się nam z sufitu, on się wziął z tego, że w ten weekend obchodziliśmy rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli takiego apogeum tego mordu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. I bardzo wiele symboli, bardzo wiele różnych symbolicznych wypowiedzi, ale też pewnych deklaracji w ten weekend padło. No i będziemy chcieli się pozastanawiać nad tym, czy te spory o historię, czy to, na co Ukraina ewidentnie nie jest gotowa, czego Polska oczekuje, jest warunkiem tego, żebyśmy ze sobą mogli jakoś normalnie rozmawiać i budować jakąś wspólną politykę, no bo zagrożenia mamy wspólne i
1: oczywiście,
3: interesy wspólne
1: tak.
3: Mamy.
1: Tak, ale mamy też i w jednym i w drugim kraju politykę wewnętrzną, mamy rozgrywki, mamy polskie partie polityczne, które piszą pisma, żeby nie przyjmować ani wolną, ani szybką ścieżką do Unii Europejskiej. I tak samo mamy po drugiej stronie, ta polska z kolei sprawa na Ukrainie też jest rozgrywana wewnętrznie.
3: Też jest rozgrywana wewnętrznie i też zwracają uwagę ukraińscy historycy na to, że po polskiej stronie też nie ma na przykład takiej dojrzałości do tego, żeby rozmawiać o tym, jacy myśmy byli dla naszych ukraińskich sąsiadów, bo nic nie usprawiedliwia rzezi wołyńskiej, nic nie usprawiedliwia zbrodni dokonanej przez nacjonalistów. Natomiast istnieje cały długi okres historii, w której myśmy ze sobą sąsiadowali i tam w Ukrainie też ci ludzie jakieś wyobrażenie o nas, o Polakach mają. Taki ukraiński historyk Chrycak, który w tej chwili jest jedną z osób, które bardzo śmiało, jak na ukraiński grunt oczywiście, nazywają to, co się stało na Wołyniu ludobójstwem, mówią o konieczności pojednania, mówią o błędach popełnianych przez Wołodymyra Zełenskiego. Jednocześnie jeszcze parę lat temu w wywiadzie opowiadał o tym, że sposób traktowania Ukraińców przez Polaków w drugiej RP, no to był sposób odbierany przez potem szereg lat jako upokarzający. On przytacza takie cytaty ukraińskich intelektualistów, którzy mówili, Sowieci żądali tylko ciała, Polacy żądali ciała i duszy. Bardzo wiele trudnych tematów między nami, brak otwartości zupełnej, słowa polskiego Charles d'Affaires, które padły tam podczas obchodów w Ukrainie, o tym, że on też przeprasza za ten okres drugiej RP, przyjęte z absolutną furią i potępieniem przez różne strony sceny politycznej. To jest kolejny taki przykład, kiedy ktoś próbuje wyjść z jakimś gestem ze strony polskiej i on się spotyka z absolutną blokadą, no ale przede wszystkim brak uznania ze strony ukraińskiej tego, co się wydarzyło, bo prezydent Zełenski pisze o tym, że należy po chrześcijańsku rozliczyć się z tą sprawą, upamiętnić ofiary, ale słowem nie zająknie się, kto mordował.
1: Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Piotr Kaszuwara, dobrze państwu znany korespondent Radia 357 w Ukrainie, będą twoimi gośćmi dzisiaj. Zapraszamy gorąco.
3: No i państwo, nasi słuchacze, zapraszamy do telefonów, zapraszamy do pisania wiadomości tekstowych, które będziemy przytaczać na antenie i do udziału w naszej sondzie w aplikacji Radia 357.
1: To już teraz ruszyło. Andrzej Rutke zaprasza. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.

Johnny Marr, Spin. Państwo przypominają mi, niby tak przypadkiem przy Johnny Marrze, że wykrakałem, że cała Warszawa szuka Morrisa. Ja przepraszam najmocniej, nie chciałem. Melduję się z pola walki, czyli malowania sypialni. Sufit gotowy, dwie ściany w morskim granacie, jedna warstwa gotowa, teraz przerwa na kawę, a po południu ściany w kolorze beżu, jutro powtórka. No i ja rozumiem beż, że morski granat, to jeszcze rozumiem, ale jak na przykład mam żółć kurczaka, to już nie do końca. Dobrze, ale jeszcze jeden bardzo ważny mail dzisiaj popłynął od pani Agnieszki. Dziś moja córka Lena ma drugie podejście do egzaminu na prawo jazdy. Z tego względu, że dzisiaj jest 13, bardzo proszę o słowa wsparcia, bo dziewczyna bardzo się stresuje. Pani Agnieszko, nie w lipcu, tylko w innym miesiącu na L, ale jestem rodzony 13 i to żadne z fatum. Nic złego się nie dzieje.

A ta istota piosenki wakacyjnej, prawda? To Hurricane. Tylko bez tego zagadnienia, co pojawiło się w tytule. Jeszcze 16 minut do 12.

fan kasanki, nasze odkrycie z festiwalu Fama niegdyś, potem grali na naszej scenie Radia 357. Trzeba do nich zadzwonić i zapytać, no kiedy będzie nowa muzyka, bo czekamy bardzo, bardzo. Festiwal Fama w tym roku też, ostatni tydzień sierpnia. Będziemy o tym mówić na antenie Radia 357 i będziemy tam na miejscu. Z tego co wiem, to nie tylko ja, ale także redaktorka Nowika także tam się pojawi. Tomek Martlingiewicz, Marcin Cichoński, pięknie Państwu dziękujemy, kłaniamy się. Zapraszam na środę na pokolenia 357, ale jeżeli Państwo nie wyłączą radia, do czego zachęcam, to około 15.30 Antka Pyzla także się pojawię. Do usłyszenia.

0: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
1: Skończyła się.
0: Jak to się skończyła?
1: Po prostu skończyła.
0: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
1: No a gdzie ty masz czapkę?
0: Czapkę? No, zawieruszyła się.
1: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
2: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
3: Tu Radio 357, wybiła 12.
4: Co państwo? Lato!
3: Dzień dobry, jest 13 lipca, słuchają państwo Radia 357, to jest audycja Co państwo? Lato, ale temat, który dziś podniesiemy, jest wyjątkowo mało wakacyjny. No to lato nie daje bowiem zapomnieć o sprawach ważnych i często sprawach bardzo trudnych. Audycję realizuje Julia Nowaczyńska, wydaje i na Państwa telefony czeka Kasia Pasierbik. Ja nazywam się Andrzej Rutke i dziś będę Państwa oraz zaproszonych gości pytał o to, co jest ważne. Czy rozliczenia historyczne są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy? To pytanie pada oczywiście w kontekście trwającego od kilku tygodni sporu między krajami. Sporu, który rozpoczął się od nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Sporu, który zaostrzył się po tym, jak w odpowiedzi na tę decyzję prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. W ten weekend, w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli z 11 lipca 1943 roku, kiedy doszło do fali mordów na Polakach, to był punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, ten spór objawił się szeregiem symbolicznych gestów, mniej lub bardziej kontrowersyjnych wypowiedzi, mniej lub bardziej satysfakcjonujących też oświadczeń. Donald Tusk zapowiedział budowę muru pamięci ofiar rzezi wołyńskiej w Warszawie z wiecznym ogniem, z nazwiskami ofiar. Przemysław Czarnek domaga się przyjęcia uchwały, w której Polska sprzeciwi się ewentualnemu przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, a prezydent Zełenski apeluje o chrześcijańskie upamiętnienie ofiar, ale słowem w tym swoim wpisie na platformie X nie wspomina o sprawcach rzezi, czyli o ukraińskich nacjonalistach. Polski charge d'affaires z kolei w Ukrainie Piotr Łukasiewicz mówi podczas obchodów o polskich ofiarach rzezi, ale też o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego za czasów II RP i wywołuje tym falę krytyki. Jeśli dołożymy do tego uroczystość, jaka ma dziś miejsce w Ministerstwie Kultury, czyli wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom 8 zidentyfikowanych ofiar w Późnikach oraz rozpoczęcie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej, to widać, że w polsko-ukraińskiej polityce historycznej w ostatnich dniach spore wzmożenie nastąpiło. Czy da się budować wspólną przyszłość bez rozliczenia przeszłości? Czy wydarzenia sprzed 80 lat mogą i czy powinny determinować dzisiejsze relacje Polski i Ukrainy, krajów, które mają wspólny interes, wyeliminowanie zagrożenia ze strony Rosji? O tym będę przez najbliższą godzinę rozmawiał z moimi gośćmi i z Państwem. Zapraszam do udziału w naszej sondzie w aplikacji Radia 357. Tam pytanie, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy? Czekamy na Państwa głosy. Pod telefonem 510-357-357 czeka na nie także Kasia Pasierbik. 510-357-357. Czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy? Zapraszamy do udziału w dyskusji, do oddawania głosów w naszej aplikacji oraz do wysyłania wiadomości tekstowych, również w aplikacji Radia 357. A naszą audycję zaczniemy od połączenia z człowiekiem, który od bardzo wielu lat śledzi to, co dzieje się w Ukrainie i to, co dzieje się między Polską a Ukrainą. Z nami przy telefonie nasz redakcyjny kolega Piotr Kaszuwara, korespondent Telewizji Polskiej, ale również Radia 357 w Ukrainie. Halo, halo Piotrze.
5: Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, no dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który wiem, że potrafi być no, bardzo trudny też dla korespondenta, bo trzeba zdobyć się na daleko idący obiektywizm, a emocje tutaj gdzieś buzują, ale spróbujmy. Więc w rocznicę tej krwawej niedzieli ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: potrzebna jest prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Zwrócił też uwagę, że Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Jak już mówiliśmy, na to, kto dokonał zbrodni wołyńskiej, jak się mówi w Ukrainie, czy rzezi wołyńskiej, jak mówi się u nas w Polsce, no o tym już się nie zająknął, ale chciałbym cię zapytać, jak duże znaczenie miał ten wpis w ogóle? Czy on się przebił gdzieś przez bieżące wiadomości wojenne, czy to był taki w Ukrainie temat drugoplanowy, pomijany?
6: Oczywiście ta dyskusja, która trwa teraz między Polską a Ukrainą, ona się przebija mocno do mediów tutaj ukraińskich, ale przebija się często w zupełnie inny sposób niż jest relacjonowana w polskich gazetach, telewizjach, radiach. Dlatego, że tutaj przede wszystkim w Ukrainie panuje taki strach przed tym, co może się wydarzyć w relacjach polsko-ukraińskich, że może to dotknąć obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na terytorium Polski. Dzisiaj szef MSZ Ukrainy zareagował na to, na taki filmik, nie wiem, czy go państwo widzieli, ale w sieci pojawiło się nagranie, na którym dorosły mężczyzna, Polak, w Bielsku Białej atakuje, obraża, krzyczy na dwie dziewczynki w autobusie komunikacji miejskiej tylko za to, że są Ukrainkami. Przeklina do nich w najgorszych słowach. I takie obrazy dominują tutaj w Ukrainie. Ukraińcy trochę nie rozumieją tego, dlaczego w takim momencie, kiedy toczy się tutaj wojna, w Polsce na taki poziom wynosi się sprawy historyczne sprzed ponad 80 lat. To trochę na takiej zasadzie, często się to tutaj tłumaczy, że wyobraźmy sobie, że u naszego sąsiada płonie mieszkanie, właśnie zginęły jego dzieci, została ranna żona, a my do niego przychodzimy i staramy się rozmawiać o tym, że kilka miesięcy temu on nie wyrzucił śmieci. To są oczywiście ważne sprawy historyczne, nie chcę tutaj tego podważać. To była ogromna tragedia, co wydarzyło się 83 lata temu, ale ogromna tragedia dzieje się dziś, tu i teraz, w tym momencie nawet bombardowane są ukraińskie miasta. Tu codziennie giną ludzie i dlatego bardziej w tym kierunku zmierzają te ukraińskie reakcje i opinie, niż w kierunku zrozumienia, że rzeczywiście to jest dobry moment na to, żeby rozmawiać o historii.
3: No trochę odpowiadając na to, o czym wspomniałeś, temat został wywołany poniekąd przez ukraińskiego prezydenta, który podobno na prośbę żołnierzy nadał imię bohaterów UPA jednostce wojskowej, więc według tu szeregu komentatorów w Polsce i w większości właściwie ludzi występujących na scenie politycznej nie można było przejść obok tego gestu bez jakiejś reakcji. Ale czy ten gest na przykład w ogóle w Ukrainie jest jakoś komentowany? Czy pojawia się taka refleksja, że być może zrobiono jakiś błąd?
6: Przede wszystkim ta refleksja zaczęła się pojawiać dopiero po polskich komentarzach, bo do momentu, kiedy nie wybuchła ta afera nad Wisłą, to tutaj w Ukrainie absolutnie przeszło to wydarzenie praktycznie bez żadnego echa. Kilka zdjęć pojawiło się na stronie internetowej Biura Prezydenta Ukrainy, gazety lakonicznie. Te zdjęcia gdzieś tam przedrukowały, napisały dwa zdania i w zasadzie temat się skończył. Nie było to nic absolutnie wyjątkowego. Dopiero kiedy Polska zaczęła tak mocno reagować, polscy politycy, ordery i tak dalej, to rzeczywiście zaczęto się zastanawiać nad tym, skąd się to wzięło, bo trzeba podkreślić, że tutaj w Ukrainie ukraińska powstańcza armia budzi zupełnie inne emocje,
3: no właśnie,
6: niż budzi w Polsce.
3: Dokładnie o to cię chciałem dopytać. Czy budzi, czy budziła? A właściwie o to, bo w świadomości historycznej Ukraińców, jak wielokrotnie podkreślali historycy z obydwu stron, i polskiej, i ukraińskiej, UPA nie kojarzyła się z działalnością antypolską. Mimo że znamy fakty, wiemy, co wydarzyło się na Wołyniu, wiemy, jak koszmarna była to zbrodnia, że było to ludobójstwo na, no nie bywało nawet w tej skali, w tej części Europy skali, gdzie przecież różne hekatomby przechodziły, to mimo wszystko nie istniała jakaś taka świadomość w ukraińskim społeczeństwie, to się nie spinało. A teraz zaczęło się to trochę kleić z antypolskością?
6: Ja mam wrażenie, że o UPA mówi się dużo częściej w Polsce niż w Ukrainie. I o Banderze mówi się dużo więcej w Polsce niż w Ukrainie. I o tych wydarzeniach z czasów II wojny światowej absolutnie mówi się dużo częściej w Polsce niż tutaj w Ukrainie. Bandera był dla Ukraińców taką pewną ikoną, pewną legendą, takim trochę Spider-Manem, człowiekiem, który niekoniecznie kojarzył się z realną postacią, raczej był kojarzony właśnie z pewnym obrazem walki o niepodległość przeciwko Rosjanom. I rzeczywiście do momentu, kiedy Polska nie podjęła tematu ukraińskiej powstańczej armii, to Ukraińcy nie zdawali sobie sprawy z tego, że UPA również mogło brać udział w walkach przeciwko Polakom. Tutaj Polska przez wiele, wiele lat była postrzegana jako przyjaciel, jako ten kraj, który warto naśladować, Polacy jako dobrzy ludzie, którzy stoją po stronie Ukrainy, są jej adwokatami na arenie międzynarodowej, dobrze życzą Ukrainie i nigdy nikt tutaj nie kojarzył Polski jako kraju, który mógł zrobić nawet w tak zamierzchłej przeszłości jak II Rzeczpospolita, mógł zrobić Ukraińcom jakąś krzywdę. I dopiero rzeczywiście wyniesienie na sztandary tego konfliktu sprzed 83 lat sprawiło, że Ukraińcy zaczęli dopuszczać do siebie taką świadomość, że Polska nie zawsze była przyjacielem Ukrainy. I dopiero to wszystko tak naprawdę zmieniło podejście Ukraińców do Polski. Wcześniej absolutnie UPA nie kojarzyło się z jakimś przeciwdziałaniem Polsce. Ja wielokrotnie rozmawiałem z żołnierzami ukraińskimi, którzy na swoich mundurach mieli te kolory, które budzą takie kontrowersje w Polsce, czyli czerwony i czarny. Ich jednostki wojskowe nosiły różne imiona, nosiły różne barwy, w logotypach oficjalnych nawet. I ci żołnierze ze łzami w oczach zawsze dziękowali za to, że Polska jest przyjacielem Ukrainy. I podkreślali i podkreślają nadal to wszyscy tutaj w Ukrainie, że UPA to nigdy w świadomości współczesnych Ukraińców nie była jednostka, która prowadziła jakiekolwiek antypolskie działania. To była jednostka w ich pojęciu, która walczyła o ukraińską niepodległość, niezależność i suwerenność tego państwa. Dopiero dzięki działaniom Warszawy uświadomiono sobie, że o tą niezależność i suwerenność także trzeba było walczyć z Polską.
3: No, ale to chyba akurat ta świadomość historyczna nie jest niczym szczególnie złym. O świadomość historyczną chciałem cię trochę teraz też jeszcze popytać na koniec już powoli naszej rozmowy. Jak, powiedz mi, i czy w ogóle odebrano w Ukrainie wypowiedź Piotra Łukasiewicza podczas obchodów w Ołyce w ten weekend, który, no, taki pojednawczy gest według Radosława Sikorskiego wykonała skandaliczny według polityków opozycji, czyli mówił o tym, że on przeprasza również ofiary polskich prześladowań w czasie II RP. Ukraińców, którzy byli prześladowani przez państwo polskie w czasie II RP. I to zostało w ogóle jakoś zanotowane, zauważone?
6: Nie szczególnie przebiło się do jakiegoś mainstreamu. Zazwyczaj tak jest, że głośni są wszyscy ci i zauważani są wszyscy ci, którzy wywołują różnego rodzaju skandale, a ci, którzy głoszą słowa pojednania i są wyważeni w swoich opiniach, nie budzą takiego wielkiego zainteresowania. No chyba, żeby ich słowa troszkę przekręcić, tak jak mieliśmy do czynienia chyba właśnie ze słowami Piotra Łukasiewicza, bo on opierał się na historycznych doniesieniach i sprawy palenia cerkwi prawosławnych przez Polaków w II Rzeczpospolitej, to są sprawy, które się odbywały w latach 30. Ukraińcy też nie mogli na przykład pracować w różnego rodzaju zawodach, nie mogli wykonywać zawodu listonosza, nie mogli wykonywać zawodu kolejarza chociażby, nie byli dopuszczani do tych zawodów wyższych. wyżej wykwalifikowanych. Musieli uczyć się języka polskiego. Jeżeli chcieli dostać się na jakieś wyższe stanowisko, musieli zmienić wiarę, musieli zmienić religię.
3: No właśnie to jest taka ostatnia rzecz, o którą chciałem cię spytać, bo po 91 roku właściwie te ukraińskie elity bardzo mocno zmieniły swój stosunek do Polski. On był antypolski w czasach PRL-u. I wiele z tych osób walczących o niepodległość Ukrainy, o niezależność od Związku Sowieckiego, również Polaków źle wspominało. Jeden z takich symbolicznych, zupełnie jedna z takich symbolicznych postaci w ukraińskiej historii współczesnej wspominała: uczono mnie całe życie nienawidzić Polaków, jak ja się cieszę, że ten, kto mnie uczył, nie miał racji. To się w jakimś sensie dalej przebija? Czy to jest tak, że to umarło z pamięcią tamtych pokoleń? Jest jakaś świadomość tego, że różnie się te nasze relacje układały?
6: Jest oczywiście ta świadomość, ale ona nie jest tak intensywna jak dyskusja w Polsce. Ona się zazwyczaj pojawia tylko w momentach, kiedy tak jak atakowane jest zwierzę, prawda? Ono też zaczyna atakować, bo się broni. I w momencie, kiedy takie tematy historyczne są podnoszone przez Polskę, to dopiero wtedy najczęściej Ukraińcy mówią: a bo wy nam też coś zrobiliście, albo wy robiliście tak, a nie inaczej. To nie są tematy, które tutaj się przebijały. Tutaj głównym tematem jeszcze kilka tygodni temu, o zgrozo, było to, że Ukraińcy są bardzo wdzięczni Polakom za pomoc nieustanną i za to, co zrobili w 2022 roku i za to, co Polska robi do dziś. I jeszcze naprawdę kilka tygodni temu nikt by nie pomyślał tutaj w Ukrainie, że może dochodzić do takich sytuacji, jak dochodzi teraz, choćby z tymi dziewczynkami w Bielsku-Białej, i że w Polsce ludzie będą się czegokolwiek mogli obawiać. Dziś, kiedyś żołnierze ukraińscy, których spotykałem na froncie, dziękowali mi za to, że ich rodziny są bezpieczne w naszym kraju, i ze łzami w oczach opowiadali historie, jak ich wywozili, żeby ochronić ich przed wojną. A dziś, kiedy spotykam tych samych żołnierzy, dokładnie o jednym konkretnym moim znajomym mówię, o Dimie, spotkałem niedawno Dimę i Dima zamiast tak jak zawsze ze łzami w oczach mi podziękować, bo on to bardzo często robił, to tym razem do mnie usiedliśmy na herbacie i on mnie pyta: Piotrek, a powiedz mi, czy moja córka jest bezpieczna w Warszawie? Czy ja może powinienem ją stamtąd zabrać?
3: Odbija się ta dyskusja historyczna na wszystkich, i na Polakach, i na Ukraińcach w Polsce, i na Ukraińcach w Ukrainie. Bardzo ci dziękuję, Piotrze. Piotr Kaszuwara, korespondent telewizji publicznej i korespondent Radia 357 w Kijowie. Do usłyszenia, Piotrze, bo my to się jeszcze na pewno usłyszymy nie raz. A ja przypominam, to jest audycja Co Państwo Lato i dziś pytamy o to, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. Kasia Pasierbik czeka na Państwa telefony pod numerem 510-357-357. Zapraszam też do przesyłania tekstówek, które będę w miarę możliwości przytaczał tu na naszej antenie. Już ich się trochę uzbierało, ale najpierw połączmy się z panem Michałem, który już dłuższą chwilę czeka z nami na linii. Halo, panie Michale.
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Pan jak uważa, ważniejsze są rozliczenia historyczne czy wspólny, współczesny interes?
7: Wie pan co, ja przytoczę to, co usłyszałem od swojego nastoletniego dziecka, jak zwiedzaliśmy Berlin parę lat temu i zwiedzaliśmy pozostałości po murze berlińskim. I dziecko powiedziało do mnie: tato, życie daje nam cegły. Głupcy zbudują mur, a mądrzy zbudują most. Budujmy więcej mostów. I uważam, że przeszłości już nie zmienimy. To jest bolesna przeszłość zarówno dla jednego, jak i drugiego narodu na przestrzeni lat. Ale patrzmy w przyszłość i budujmy jak najwięcej mostów, a jak najmniej murów.
3: A myśli pan, że da się te mosty zbudować mimo takich różnic w interpretacji historii, z jakimi mamy do czynienia?
7: Jak najbardziej. To jest tylko i wyłącznie historia. Ważna jest przyszłość, która jest przed nami. Tak jak powiedziałem, historii nie zmienimy. Budujmy wspólną przyszłość, nie tylko dla nas, dla naszych dzieci.
3: Bardzo panu,
7: to jest ważne.
3: Bardzo panu dziękuję za ten głos. To był pan Michał. Z nami łączy się również pan Paweł. Halo, panie Pawle.
8: Witam serdecznie, panie redaktorze. No, zasmuciła mnie ta wypowiedź mojego poprzednika, ponieważ kto nie zna historii, ten skazany jest na jej powtarzanie. Natomiast bulwersuje mnie ta kwestia, którą gość powiedział o tej dziewczynie w komunikacji w Bielsku-Białej, a przede wszystkim brak reakcji ze strony ludzi. Bo skandalicznym jest to, żeby tą dziewczynę stresować Bogu ducha winną. I to jest nie do pomyślenia dla mnie. Natomiast pana gość pierwszy powiedział, porównał sytuację do pożaru w domu. Jest to moim zdaniem nietrafne porównanie, bo my pomagamy Ukrainie ponad nasze możliwości, zadłużając Polaków na wiele pokoleń, ale niestety takie są konsekwencje wymuszonej przy użyciu taśm z afery Podkarpacji bycia sługami narodu ukraińskiego. Ale idąc do tematu, o który pan pyta.
3: No właśnie, bo tu afera podkarpacka, wie pan, afera podkarpacka i różne lokalne przepychanki mają trochę mniejsze znaczenie dla nas w tej audycji. Ja raczej właśnie chciałbym, żeby pan powiedział...
8: materiały z burdeli braci Rysić trzymają mocno za jaja naszych władców i później jest taka deklaracja,
3: ale pan przytacza różne takie mocno niepotwierdzone rzeczy. Ja bym chciał od pana raczej się dowiedzieć, czy pan sądzi, że to historyczne rozliczenie jest ważniejsze od takiej współczesnej, twardej polityki opartej na konieczności obrony przed Rosją.
8: Tak jak powiedziałem, kto nie zna historii, ten skazany jest na jej powtarzanie. Jeżeli pogardzamy ofiarami bestialskich mordów, bo to tak trzeba nazwać, bo czymże jest składanie do pochwy zaostrzonego kołka i przepychanie aż do gardła przez zwyrodniaca banderowsko-nazistowskiego? Panie redaktorze,
3: rozumiem.
8: Mam wymieniać dalej te 360 sposobów mordowania
3: Nie wymieniajmy, ponieważ rzeź wołyńska dokonywała się w sposób absolutnie przerażający i to był prawdziwy horror. Proszę mi wierzyć, znam te wszystkie sposoby, podobnie jak pewnie większość naszych słuchaczy wie, na jak koszmarne sposoby można zamordować człowieka. Ale rozumiem, czyli że pana zdaniem się nie da takiej przyszłości budować bez rozliczenia historii. Ta historia jest ważniejsza od tych interesów, które mamy teraz. Bardzo dziękuję panu za ten głos. Panie Pawle, z nami przy telefonie jest pan Mateusz. Halo, halo, panie Mateuszu.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
9: Witam. Ja się troszkę spóźniłem dzisiaj na audycję i nie usłyszałem od początku, kim był pana pierwszy gość. Dopiero na końcu usłyszałem, że to jest korespondent telewizji polskiej. No ja byłem w szoku. Ja myślałem, że to jest korespondent telewizji ukraińskiej, ale to tak na marginesie. Ja ostatnio wpadłem, panie redaktorze, w algorytm ukraiński, że tak powiem, na Facebooku i wyskakuje mi tam mnóstwo różnych materiałów z ukraińskich mediów i czytam sobie komentarze. Jest to dzisiaj dość proste, prawda, bo jest ten tłumacz facebookowy. No i tam, panie redaktorze, na 100 komentarzy myślę, że 99 z nich nie tyle, że popiera to, co się teraz dzieje ze strony pana Zełenskiego i całego ukraińskiego państwa, ale tam jest wręcz gloryfikowanie tego, co się stało na Wołyniu z Polakami. No to jest po prostu... Ja polecam panu przejrzeć te materiały.
3: Przeglądałem i będę, tak. będę o to, panie Mateuszu, pytał m.in. szefa Ośrodka Studiów Wschodnich o to zaostrzenie narracji po stronie ukraińskiej, ale ja przypominam, że tematem naszej audycji dzisiaj i pytaniem, na które chciałbym, żebyśmy poszukali odpowiedzi, jest to, czy to historyczne rozliczenie, bo nie ma wątpliwości, że na Wołyniu dokonały się rzeczy straszne, czy to historyczne rozliczenie jest ważniejsze od współczesnych interesów Polski i Ukrainy. Jak pan sądzi?
9: Nie ma, panie redaktorze, żadnego rozliczenia ze strony ukraińskiej. Ci ludzie w ogóle o tym nie mają pojęcia. Ja nie wiem, czy to jest brak wykształcenia, czy to jest brak jakiegokolwiek oczytunku. Ja nie wiem, o co tam chodzi. Ci ludzie w ogóle tego nie... Oni po prostu dzisiaj gloryfikują nazistów, banderowców. To tak jakby dzisiejsi Niemcy wieszali swastyki na swoich domach i uważali, że wszystko jest okej.
3: To tak jeszcze raz trochę kółko tak kręcąc. Ale panie Mateuszu, to ważniejsze jest dla pana to, jak ta historia jest postrzegana, czy ważniejsze dla pana jest to, jak dzisiaj te interesy, no i wspólna obrona przed rosyjskim zagrożeniem będzie przebiegała? Co jest ważniejsze?
9: Ja myślę, panie redaktorze, że my mamy mało interesu z Ukrainą. Ja przypomnę, że Ukraina jest gospodarczo na poziomie województwa mazowieckiego. To jest ten poziom gospodarczy, a myślę, że my powinniśmy się zbroić i nie oddawać swojego uzbrojenia, a tym bardziej nie utrzymywać ukraińskiej armii, która na swoich pagonach wiesza swastyki. Jest to coś skandalicznego i my będziemy mieli jeszcze bardzo dużo problemów z Ukrainą w przyszłości. Bardzo dużo. Dziękuję, no, pozdrawiam.
3: Dziękuję panie Mateuszu za ten głos, a z nami przy telefonie jest pan Bartek. Halo, panie Bartku.
10: Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
3: Halo, halo, tak, słyszę pana. A jak pan sądzi, te historyczne rozliczenia ważniejsze od takiej realpolitik?
10: Proszę pana, tutaj jest taka pierwsza kwestia, że według mojej oceny, jako też osoby, która jest z wykształcenia historykiem, uważam, że przede wszystkim problem, jaki powstał teraz, jaki jest w ogóle zaogniany, polega na tym, że niestety politycy się w to wtrącają. Ja uważam, że rozliczenia powinny być, ale powinny być prowadzone przez specjalistów, czyli przez historyków, a nie polityków, którzy, jak dobrze wiemy, potrafią wykorzystać absolutnie wszystko, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy już jakiekolwiek reguły zostały pozbawione, potrafią wykorzystać wszystko tylko po to, żeby wzbudzić emocje, żeby wzbudzić jakąś kontrowersję, bo to im przynosi poparcie, zysk polityczny i też finansowy, bo dzięki temu mogą się dostawać na różnego rodzaju stanowiska. I przede wszystkim tak, powinny być rozliczenia, tylko powinny być właśnie prowadzone przez historyków, przez osoby, które znają kontekst, które nie działają na emocjach, albo przynajmniej na mniej, i wiedzą, jak to badać, a nie na zasadzie właśnie polityków, którzy wykorzystują mniej lub bardziej cynicznie tą kwestię.
3: Ale myśli pan, panie Piotrze, że da się zbudować taką Myśli pan, panie Bartku, że da się zbudować taką przyszłość w oparciu o jakiś historyczny dialog? Czy da się czy to są procesy, które muszą iść równolegle, niezależnie od siebie?
10: Muszą, to jest skomplikowane, bo tutaj trochę też wypowiedź ostatniego słuchacza, który powiedział tak trochę, no mi się trochę to nie spodobało mimo wszystko, że on z taką butnością powiedział, że tam na tej Ukrainie to pewnie nikt nic nie czyta, dlatego tak wspierają tego Banderę. Ten pan by sobie poczytał, jak w ogóle do tych kwestii na Łotwie czy na Litwie, gdzie tam wręcz są osoby o weterani, którzy byli w SS czczeni, ale o co chodzi? Chodzi o niestety o pewnego rodzaju specyfikę i wyjście poza naszą bańkę, bo niestety różnego rodzaju procesy historyczne, nie da się ich w każdym względzie przedstawić tu i tu tak samo. Każda, tutaj wchodzi geopolityka, wchodzi specyfika danego regionu i nie to, żebym wychwalał, ja wręcz jestem, powiem panu szczerze, jako historyk też zasmucony reakcją władz ukraińskich za to, jak też pamiętam, jak pomagano, ale niestety kwestia tego banderyzmu, tego, no niestety tego czczenia w oparciu haniebnych rzeczy wiąże się niestety z specyfiką tamtej historii i innych czynników, które na to wpływały. Tego się nie da tak zero-jedynkowo, tutaj trudno mi przez taką krótką wypowiedź bardziej szczegółowo, ale tego nie da się zero-jedynkowo przedstawić tak jak u nas. U nas na przykład SS-mani i ogólnie tego typu są jednoznacznie jako mordercy i słusznie, którzy mordowali ludzi. Na krajach bardziej od wschodu, na przykład właśnie też na Łotwie, jest to bardzo widoczne, SS-mani łotewscy, którzy wchodzili, są jako wyzwoliciele narodowi, którzy walczyli z okupantem sowieckim.
3: No tak. Ale to są też trudne karty historii tych krajów,
10: tak, do czego są bardzo krótkie historie.
3: Do czego historycy łotewscy, czyli tewscy się przyznają. Panie Bartku, bo zdominujemy tutaj kompletnie dyskusję, bardzo panu dziękuję za ten głos. Ja przytoczę może państwu kilka rzeczy, które przychodzą do mnie mailem za pomocą naszej aplikacji. Przypominam, można napisać, co państwo sądzicie na ten temat. Można napisać, czy myślicie państwo, że historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy, czy też może nie są. Przypominam też, że pod numerem 510-357-357 czekamy na państwa głosy. A pan Mateusz pisze tak. Oczywiście, że ważniejsze są dzisiejsze interesy. Nie kojarzę, by ktokolwiek nie chciał rozmawiać ze Szwedami, a ci przecież za potop nie przeprosili oraz wielu skradzionych rzeczy nie oddali. To jest jeden z takich głosów. Natomiast pisze też pan Krystian. Niestety prawda jest taka, że nie mamy wspólnych interesów z Ukrainą. Ten naród nic od nas nie chce, prócz darmowego wsparcia i pieniędzy. I może jeszcze jeden głos. Pan Piotr z Krakowa. Może uda się kiedyś, że będziemy więcej myśleć o przyszłości niż o przeszłości. Żyjemy w rejonie świata, gdzie przeszłość może zniszczyć przyszłość. Warto okazać mądrość narodu i przypomnieć sobie słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie. 510-357-357 w dzisiejszej audycji Co Państwo Lato. Mówimy o tym, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. A z nami przy telefonie pan Piotr. Halo, panie Piotrze.
11: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
11: Odpowiadając wprost na główne pytanie audycji, oczywiście ważniejsze są sprawy bieżące, tak? Dlatego, że zagrożenie ze strony Rosji jest na tyle duże, że należy ze wszech miar wspierać Ukrainę i nie patrzeć na te rzeczy historyczne, tylko na bieżące. pierwsza odpowiedź. Natomiast jeżeli chcemy rozpatrywać sprawy historycznie, to może najpierw spojrzymy na samych siebie i zastanowimy się rzeczywiście, jaka była postawa Polaków, polskich ziemian na terenie obecnej Ukrainy w czasie dwudziestolecia międzywojennego, to raz. Po drugie, jaka była rola policji granatowej w naszej historii. Jeżeli nie potrafimy sami przed sobą rozliczyć takich spraw, to nie oczekujmy tego samego od innych, tak? Powinniśmy być mądrzejsi od tych, którzy w tej chwili mają naprawdę większe problemy na głowie, bo lecą im rakiety na głowy i rozwalają im domy, ulice i całe życia.
3: Czyli do pana, panie Piotrze, trafia to, no, o czym powiedział pański imiennik, Charge d'Affaires w Ukrainie, Piotr Łukasiewicz, który mówił o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego za czasów II RP.
11: Tak, oczywiście, to jest fakt, tak? Tylko my nie umiemy sobie z tym poradzić, nie umiemy powiedzieć, tak, rzeczywiście tak było, nie umiemy przeprosić, bo z jakichś powodów uważamy się za lepszych wobec Ukrainy. Nie wiem dlaczego. I dopóki tak będzie, dopóty różni politycy będą tym szermować na potrzeby bieżącej polityki wewnętrznej, głównie Polski, a Putin i cała reszta federacji będzie się tylko śmiać z nas i cieszyć się i otwierać szampany, że jesteśmy tacy głupi, że nie potrafimy skoncentrować się na sprawach naprawdę ważnych, a grzebiemy w jakichś starych sprawach, które najpierw, jeszcze raz to podkreślę, wymagają uderzenia się we własne piersi i tego, że jesteśmy w stanie się z tym rozliczyć, przeprosić, pogodzić.
3: Myśli pan, że łatwiej byłoby ukraińskiej stronie prowadzić taki otwarty dialog na temat różnych zbrodni, których dokonali ukraińscy nacjonaliści w historii, gdyby i w Polsce była bardziej otwarta rozmowa o tym, że nie zawsze byliśmy uśmiechniętym sąsiadem?
11: Oczywiście, że tak. I jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji, że nam rakiety na głowy nie spadają. W związku z tym możemy jakby być pierwsi w tym dialogu i powiedzieć, tak, rzeczywiście, popełnialiśmy błędy, duży cudzysłów i taki eufemizm, i oczekujemy takiego samego przyznania się z waszej strony, że tak było. Ale teraz, ludzie, zostawmy to na chwilę, skoncentrujmy się na bieżącej, kinetycznej wojnie w Ukrainie, gdzie Rosja morduje ludzi i to Rosja jest naszym głównym zagrożeniem, a nie Bandera i jakieś historyczne duchy, tak?
3: Bardzo panu, bardzo panu dziękuję. Z nami przy telefonie jest pani Anna. Halo, pani Anno.
12: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
12: Z dużą ciekawością słyszę tych różnorodnych głosów. Ja bym chciała dodać taki kamyk, że ja pracuję dużo z młodzieżą i z dziećmi w szkołach, nie jako nauczycielka, ale jako edukatorka. I jak robię takie zajęcia dotyczące przemocy i proszę młodzież, żeby wpisali, co najgorszego można powiedzieć drugiej osobie, rówieśnikowi, rówieśniczce, żeby później porozmawiać o tym, skąd to się bierze, jakie są mechanizmy, skąd to w nas jest też, a skąd to jest też w innych osobach, no to często właśnie pojawia się ten Ukrainiec. On się pojawia
3: Ukrainiec obo, jako wezwisko.
12: Jako wezwisko, więc to jest, no jakby to jest też konsekwencja tego, co mówią politycy. Tu zgodzę się z niektórymi osobami, które mówiły wcześniej, że no, w ogóle mam takie wrażenie, brak odpowiedzialności za słowo i za konsekwencje, które to słowo niesie. Więc my z młodzieżą rozmawiamy właśnie o tych źródłach przemocy, o tym, czy można w ogóle przemoc wyeliminować, ale też to, czego mi brakuje też w niektórych wypowiedziach, które tutaj padły, to znaczy tego, żeby tak zrobić sobie taki rachunek sumienia, na ile ja w ogóle znam tą historię relacji polsko-ukraińskich i na ile ja mogę się radykalnie albo bardzo ostro wypowiadać na temat Ukraińców, no bo każdy może mieć swoją opinię, no ale pytanie, na czym ta opinia jest oparta?
3: No właśnie.
12: Ona jest oparta na wiedzy,
3: no właśnie,
12: na dezinformacji.
3: No właśnie, pani Anno, to jak pani sądzi jako edukator, czy to jest tak, że można budować taką przyszłość relacji polsko-ukraińskich bez takiego gruntownego rozliczenia historii?
12: Wie pan co, myślę sobie, że to, co powiedział tutaj jeden z panów, który jest historykiem, że znaczy, że to jest tak, że my jesteśmy faktycznie w nierównych pozycjach, to znaczy oczywiście dopytujmy i pytajmy Ukrainę, tak z mojej perspektywy, jakby jak my możemy o tej trudnej historii rozmawiać i jak możemy ją rozliczać. No ale tak jak mówił pan, nam nie lecą bomby na głowy, im lecą, no to prawdopodobnie oni będą mogli wolniej te procesy prowadzić. Natomiast ja mam w ogóle z tą całą sytuacją też takie zapytanie, które ja stawiam sobie też, takie pytanie, no gdzie jest dyplomacja? Bo teraz wszyscy mają opinię, mając wiedzę, nie mają wiedzę, mając wiedzę historyczną albo jej nie mając. Natomiast myślę sobie, że takie rzeczy powinny być zostawione jakimś takim dyplomatom, którzy mają wiedzę nie tylko historyczną, ale mają też tą wiedzę dyplomatyczną, no jak te relacje układać, bo to jest oczywiście ważne, to jest część naszej historii, no ale z drugiej strony, no mamy tą teraźniejszość i my wiemy, że to, co w przeszłości wpływa na teraźniejszość i wpływa na przyszłość. Więc zatroszczenie się o ten kawałek historii jest ważne, no ale musimy uruchamiać to krytyczne myślenie. To takie samodzielne, niezależne, taką umiejętność stawienia pytań. Właśnie, ile ja wiem? Skąd mam te informacje? Jakie to są źródła? No bo łatwo powiedzieć coś bardzo radykalnego, no bo jednak głupie rzeczy przychodzą nam bardzo łatwo mówić, natomiast mądre już nie tak łatwo.
3: Bardzo pani...
12: Ja się też na tym łapię.
3: Bardzo pani dziękuję za ten głos, pani Anno. Ja przytoczę państwu, zanim przejdziemy do rozmowy z dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, przytoczę państwu jeszcze tylko kilka opinii, które napływają za pomocą naszej aplikacji prosto na mojego maila. Nie zgadzam się z narracją polityków, pisze pan Krzysztof. Przede wszystkim to oni są winni sytuacji na czele z mieszkańcem Pałacu Prezydenckiego w temacie konieczności rozliczenia dzisiejszej historii. To taki głos trochę polityczny. Natomiast pisze też pan Andrzej Starnowa. Asymetria między historycznymi krzywdami, współczesnymi krzywdami czy zasługami wielokrotnie in plus dla Polski i Polaków, więc prośba o przebaczenie i 100% ekshumacji ofiar polskich. Wtedy możemy myśleć o przyszłości. A ja tylko przypomnę, to jest audycja Co Państwo Lato w Radiu 357. Dziś rozmawiamy o tym, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. Jest 12.35, a z nami na linii pan Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja nie wiem, czy pan się przysłuchiwał tej naszej dyskusji, która tutaj trwała na antenie, natomiast głosy są bardzo mocno podzielone. Część słuchaczy dość ostro ocenia zarówno działania ukraińskie, jak i samą pomoc dla Ukrainy, natomiast zdarzają się takie też i głosy, które mówią o tym, że Polacy powinni uczciwie spojrzeć w lustro. Pan oceniał całkiem niedawno w jednym z wywiadów, że relacje polsko-ukraińskie są w najgorszym stanie od 1991 roku, czyli od początku w tej współczesnej państwowości ukraińskiej. Czy te wydarzenia ostatnich dni to potwierdzają, czy widzi pan jakieś oznaki odprężenia?
13: Myślę, że wydarzenia ostatnich dni to potwierdzają. To rzeczywiście cały czas z tego kryzysu nie wyszliśmy i pewnie te napięcia się będą dłużej utrzymywały. Pewnie dobrym pomysłem było spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, które miało miejsce kilka dni wcześniej. Natomiast to te główne problemy, które mamy, one pozostają nierozwiązane.
3: A te główne problemy to?
13: To jest konflikt pamięci między Polską a Ukrainą. Ukraińcy inaczej patrzą na sprawy związane z tym, co się wydarzyło na Wołyniu w Galicji Wschodniej. Polska patrzy inaczej. Ukraina po raz pierwszy zaczęła instrumentalizować kwestie napiętych relacji historycznych z Polską na potrzeby polityki wewnętrznej. To widzieliśmy nie tylko jeśli chodzi o ten dekret prezydenta Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, ale także bardzo szybkie wniesienie potem do parlamentu ukraińskiego projektu ustawy o panteonie narodowym, w którym miałby się znaleźć między innymi Bandera czy też Roman Szuchewicz.
3: No właśnie, na ile ten obecny kryzys to jest realny spór o historię czy o politykę historyczną, a na ile ta historia jest tylko pretekstem do rozgrywania jakiejś polityki i w Ukrainie, ale i w Polsce, tak w pana ocenie?
13: Myślę, że to jest pytanie o proporcje. Na pewno i w Polsce są pewne siły polityczne, które wykorzystują, instrumentalizują kwestie historii, ale w przypadku Ukrainy mówimy tutaj o szczytach ukraińskiej władzy. Znaczy nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent Zełenski postanowił zyskać sporo punktów procentowych we własnym społeczeństwie, wykorzystując na użytek polityki wewnętrznej kwestie historii. Więc jakby to jest pierwszy problem, ale ten główny i naczelny to jest to, że Ukraina nie chce zrobić uczciwego rachunku sumienia, jeśli chodzi o nazwanie po imieniu tego wszystkiego strasznego, co się wydarzyło między ukraińską powstańczą armią, a cywilną populacją obecnej zachodniej Ukrainy.
3: A jak pan właśnie ocenia ten na przykład wpis na platformie X prezydenta Zełenskiego, który mówi o chrześcijańskim uhonorowaniu ofiar, no ale nie wspomina o tym, kto tych zbrodni dokonał, bo tu rozmawiałem z kolegami, którzy pracują w Ukrainie i oni twierdzili, że według nich to jest jakaś oznaka kroku w tył. No ja jej, przyznaję się, trochę nie widzę. Wydaje mi się, że niekoniecznie.
13: Nie mam wrażenia, że to jest krok w tył. To jest raczej potwierdzenie podobnego podejścia, jakie obserwowaliśmy w przypadku większości, czy właściwie wszystkich ukraińskich prezydentów w ostatnich 20 latach, jeśli chodzi o narrację wobec tego, co się wydarzyło na Wołyniu. Więc tutaj prezydent Zełenski nie napisał ani nic więcej, ani nic mniej. Znaczy, to jest takie swoiste symetryzowanie przez stronę ukraińską i przez główne nurty ukraińskiej historiografii. To znaczy Ukraińcy popełniali zbrodnie i Polacy popełniali zbrodnie. Mieliśmy do czynienia ze starciem polsko-ukraińskim. To była wojna, natomiast Ukraińcy nigdy nie potępili tego wprost, znaczy bez żadnego symetryzowania, tylko powiedzenia, że UPA popełniła zbrodnie na polskich cywilach, co było organizacją zaplanowaną, która miała na celu czystkę etniczną na obecnej zachodniej Ukrainie. Znaczy dopóki tego typu słów nie usłyszymy i dopóki Ukraińcy nie zaczną robić, jak powiedziałem, uczciwego rachunku sumienia, nie symetryzować, nie próbować usprawiedliwiać, no to myślę, że ten problem historii w relacjach polsko-ukraińskich pozostanie jeszcze z nami na długo.
3: I tu mówimy cały czas o piłeczce po stronie ukraińskiej, a ja chciałem pana jeszcze dopytać o to, o czym mówił Charles Daffe, polski w Ukrainie, czyli Piotr Łukasiewicz. Przypomnę, mówił o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego za czasów II RP. Myśli pan, że prowadzenie jakiejś takiej bardziej otwartej, niż się to teraz w Polsce robi, dyskusji na temat tego, kim byliśmy w czasie dwudziestolecia międzywojennego dla ukraińskich sąsiadów, że to by w jakimś sensie ułatwiło na przykład stronie ukraińskiej przyjęcie stanowiska, które byłoby dla polskiej dyplomacji satysfakcjonujące?
13: Ja nie mam wrażenia, że Polska cokolwiek ukrywa. Jeśli sięgniemy do podręczników historii, także tych, z których ja się uczyłem, tam mamy krytyczne stanowiska wobec polityki II RP, wobec mniejszości narodowych. Jest w tym tutaj konsensus polskiej historiografii. My nie mamy sporu polsko-polskiego, żeby nazwać rzeczy po imieniu, które były robione przez państwo polskie przed wybuchem II wojny światowej, także wobec Ukraińców.
3: Ma pan rację. My się o to nie spieramy. To jest ta wiedza historyczna, a jest taka świadomość historyczna też w polskim społeczeństwie?
13: Panie redaktorze, ja myślę, że to jest trochę głębsze pytanie. Czy pan zapyta przeciętnego Polaka na ulicach polskich miast czy wsi o to, czy jest wiedza historyczna w temacie powstania listopadowego, no to pewnie odpowiedź będzie u niektórych jest, a u niektórych nie ma. Mhm. Czy trzeba o tym mówić więcej? Znaczy, skoro mamy to w podręcznikach historii i nie symetryzujemy, tylko nazywamy rzeczy po imieniu, no to wydaje mi się, że na tym etapie państwo polskie zrobiło to, co powinno było zrobić. Czyli znowu, nie ukrywać, nie symetryzować, nie próbować usprawiedliwiać, tylko nazywać rzeczy zgodnie z historyczną prawdą. My nie mamy dzisiaj znowu sporów ani na poziomie polskiej historiografii, ani znowu piszemy o przykrych dla nas sprawach z ciemnej historii, także polskiej, w podręcznikach do historii, których uczą się dzieci. Myślę, że to jest już pokazanie stronie ukraińskiej i każdemu innemu dobrej woli. Oczekujemy, że Ukraińcy będą robić to samo.
3: Ale te słowa Łukasiewicza wywołały jednak zdecydowaną reakcję i to właściwie na całym spektrum sceny politycznej, bo i przez PSL, i przez Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederację.
13: Znaczy, to jest pewnie pytanie dokładnie, co wzbudziło wątpliwości w tych słowach.
3: Mówienie o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego.
13: Jeśli byśmy to odnieśli do kwestii tego, co wydarzyło się na Wołyniu, no to trudno to mówić o ofiarach państwa polskiego, prawda? Bo to nie państwo polskie zaordynowało przeprowadzenie czystki etnicznej, jakiej nie było ukraińskiej ludności na terenie obecnej Ukrainy Zachodniej, czy tam, gdzie miały miejsce czystki etniczne ze strony ukraińskiej. Więc ja bym pewnie to trochę inaczej bym rozłożył akcenty. Mogłoby powstać pewnie wrażenie u części odbiorców, że to jest próba właśnie symetryzowania, znaczy usprawiedliwiania trochę zbrodni ukraińskich. Ja takiego wrażenia nie odniosłem, że to jest usprawiedliwianie.
3: Ja też, przyznaję się, też nie odniosłem takiego wrażenia, że to jest usprawiedliwianie, a chciałem pana zapytać, czy w ogóle możliwa jest jakaś racjonalna w tym momencie, na tym etapie tego sporu, jakaś racjonalna polityka wobec Ukrainy oparta na wspólnocie interesów i na rozpoznawaniu zagrożeń, dopóki ta kwestia wołyńska pozostaje, no powiedzmy sobie, nierozwiązana, dopóki strona ukraińska nie wykona takich takich zdecydowanych gestów.
13: Znaczy ja nie wiem, co pan redaktor ma na myśli, mówiąc racjonalna polityka. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o współpracę w sferze bezpieczeństwa i taki oczywisty interes Polski i Ukrainy, jeśli chodzi o politykę rosyjską i zagrożenie ze strony Rosji, to tutaj historia w żaden sposób na to nie wpływa. To znaczy nasi politycy, zarówno ośrodek prezydencki, jak i rządowy, mówią o tym regularnie, że zagrożenie rosyjskie pozostaje czymś, co dzisiaj łączy nas z Ukraińcami i można powiedzieć, że jeszcze długo będzie łączyć. Natomiast to, że historia zaślepia wszystko i także jeśli chodzi o media, prawda, w polskich mediach i w ukraińskich od wielu tygodni jest to jeden z naczelnych tematów, no to trochę z jednej strony mamy wielkie emocje społeczne po jednej i po drugiej stronie granicy, ale też z drugiej strony myślę, że Ukraińcy nie do końca rozumieją, o co nam chodzi, a nie ma tam kogoś odważnego, także intelektualistów ukraińskich, którzy by to wytłumaczyli własnemu społeczeństwu.
3: No lider opozycji Przemysław Czarnek apeluje o zablokowanie Ukrainie możliwości dalszych negocjacji z Unią Europejską. To jest już jakiś zdecydowany ruch, prawda? Na przykład w odpowiedzi. Więc o taką racjonalność pytam.
13: Narracja polskiego rządu, bo to w Polsce rządzi opozycja, nie opozycja, tylko, tylko rząd, jest zupełnie inna. To znaczy Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej wtedy, kiedy spełni wszystkie kryteria, które z tym członkowskim są związane. I tutaj oceniając to analitycznym okiem, trzeba powiedzieć, że to się nie stanie szybko, dlatego że Ukraina ma ogromnie dużo reform do przeprowadzenia i to nie jest kwestia kilku lat, tylko szczególnie nie tak krótko, jakby chciałyby tego władze ukraińskie, które mówią wręcz o roku 27 czy 28, tylko to jest pewnie wiele lat ciężkiej pracy, także pracy strony ukraińskiej nad przekonaniem kilku państw sceptycznych, delikatnie mówiąc, to niekoniecznie w tym gronie jest wyłącznie Polska, do tego, że Unii Europejskiej opłaca się rozszerzyć klub o Ukrainę.
3: To już tak na sam koniec chciałem pana zapytać, jak pan to widzi w najbliższej przyszłości? Jaki jest taki realistyczny scenariusz na najbliższe miesiące? To będzie wygaszanie tego historycznego napięcia, jakieś zamrożenie sporu, czy może po prostu eskalacja?
13: Ja mam taką nadzieję, znaczy ten spór nie służy ani Polsce, ani Ukrainie, co nie zmienia faktu, że pewne podstawowe warunki muszą zostać spełnione. Tu mam na myśli przede wszystkim wolny dostęp do poszukiwań ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. Pamiętajmy, że to Ukraina wywołała wilka z lasu, wprowadzając 7-letni zakaz tychże ekshumacji, co też rozgrzało polskie społeczeństwo. Uważam to za ogromny błąd ze strony Kijowa. Dopiero w 2014 roku, czyli 2 lata po pełnoskalowej wojnie, Ukraina te de facto moratorium zniosła, więc tutaj to w ogóle nie powinno być upolitycznione nigdy przez stronę ukraińską. Nie oczekiwałbym, że nasze narracje historyczne, tą, którą mamy w Polsce, ta, która jest na Ukrainie, że one w najbliższej przyszłości ulegną jakiemukolwiek zbliżeniu. Raczej wojna to jest czas wzrostu nacjonalizmów, ale też jak widzieliśmy, także prezydent Zełenski przygotowuje się do wyborów, które wprawdzie nie wiadomo, kiedy będą. Natomiast dla niego zyskanie poklasku ze strony środowisk nacjonalistycznych, wojskowych jest znacznie ważniejsze niż dobra atmosfera w relacjach z Polską. Chociaż mam też nadzieję, że jednak po tych szeregu eskalacji, które mieliśmy w ostatnich tygodniach, że jednak atmosfera trochę się uspokoi, bo wydaje mi się, że relacje społeczne w obu krajach wymagają uspokojenia.
3: Bardzo panu dziękuję. Gościem Radia 357 i audycji Co Państwo Lato był pan Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalista od wielu lat pracujący właśnie, zajmujący się właśnie tematyką relacji polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich. A ja przypominam, pod numerem telefonu 510-357-357 czeka na państwa pani Kasia Pasierbik, która przyjmuje państwa głosy. Pytanie, które dziś zadajemy, to czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy? Zapraszamy do udziału w tej dyskusji, zapraszamy do głosowania w naszej aplikacji oraz do wysyłania wiadomości tekstowych również w aplikacji Radia 357. A teraz kolejne głosy naszych słuchaczy. Kto do nas dzwoni? Pan Michał. Pan Michał. Halo, panie Michale.
14: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. No ja muszę z przykrością powiedzieć, że większą część mojej wypowiedzi pokrył pana gość przed chwilą w drugiej połowie swojej rozmowy. Generalnie dużo ważniejsza jest, powinny być nasze wspólne interesy niż historia. Mamy te wspólne interesy, wbrew temu, co jeden ze słuchaczy napisał w tekstówce. Słaba Rosja jest w naszym wspólnym interesie. Współpraca taktyczna i rozwój przemysłu wojskowego mógłby być. Znalazłoby się też więcej. Natomiast nie powinniśmy, niezależnie od przebiegu tej historii, pomagać Ukrainie tak po prostu, bez uwzględnienia naszego własnego interesu narodowego.
3: No, rozumiem.
14: I jeszcze tylko dorzucę, że jeżeli chodzi o całą tą aferę, która teraz się dzieje, to jest to przede wszystkim afera nakręcana przez polityków i trochę przez algorytmy w obu wypadkach, i Polski, i Ukrainy, na potrzeby słupków wewnątrz każdego państwa. To są dwie wewnętrzne afery na jeden temat.
3: Dziękuję panu bardzo za ten głos. Zaraz, za chwilę dosłownie połączymy się z panem Bartoszem. Najpierw dosłownie kilka głosów, które przychodzą do nas za pomocą naszej aplikacji. Pani Lidia z Warszawy pisze: zdecydowanie ważniejsze jest tu i teraz niż rozdrapywanie starych ran. Takich głosów, proszę państwa, jest więcej. Staram się tutaj znaleźć też takie, które będą miały trochę inny wydźwięk. Na przykład pan Mariusz z Przemyśla pisze, że nie mamy wspólnych interesów z Ukrainą. W końcu zaczynamy rozmawiać o ludobójstwie na Wołyniu. Nie ma bardziej roszczeniowego państwa niż Ukraina. To głos z Przemyśla. A oprócz tego możemy na przykład usłyszeć głos też pana Marka z Warszawy, który pisze nam, że nie było czegoś takiego jak złe traktowanie Ukraińców na Wołyniu przed II wojną światową. Polski wojewoda był jednym z najbardziej proukraińskich polskich polityków. 510-357-357. Dziś w audycji Co Państwo Lato pytamy, czy ważniejsze są historyczne rozliczenia od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. Przy naszym telefonie pan Bartosz. Halo, panie Bartoszu.
15: Dobry, Bartosz z Kalisza. Kłaniam się serdecznie. Pozdrawiam moją siostrę Magdalenę. Powiedzieć, że jeżeli nie rozliczymy sytuacji, jeżeli nie rozliczymy naszej trudnej historii, to będzie bardzo trudno zbudować naszą przyszłość wspólną, którą zbudować, dlatego że mamy wspólne interesy z Ukrainą. Niemcy, Szwedzi, Litwini, Łotysze, Estończycy rozliczyli ciężką historię z Polakami. Według Litwinów byliśmy okupantami ich stolicy przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Naprawdę polecam rozmowę z Litwinami, co oni myślą o Piłsudskim. To

0: o tym wszystkim jakieś 2 lata temu. I zrobił się zupełnie niepotrzebny kult ofiar, którego groteskowym przejawem był ostatni marsz zorganizowany przez właściwie nie wiem kogo w Warszawie. To w ogóle uważam, że obrzydliwym jest zbijanie politycznego kapitału na mogiłach ofiar. Powinniśmy budować przyszłość, ale nie stawiać wspólnej trudnej historii na ostrzu noża, że jest to rzecz absolutnie priorytetowa. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest chyba dość ważne. Ukraińcy mówią, że zezwalają na ekshumację ofiar, tam powiedzmy 4-5 zezwoleń rocznie jest wydawanych, a punktów ekshumacyjnych jest kilka czy też kilkanaście tysięcy. Więc naprawdę sytuacja nie jest łatwa.
1: No tak, kwestia tego, w jakim tempie postępują ekshumacje, to też jest temat na pewnie zupełnie oddzielną audycję, bo tu trwa też przerzucanie się różnego typu argumentami, ale faktycznie te działania strony ukraińskiej są takie bardzo powolne, ze strony ukraińskiej mówi, że przemyślane. Z nami, bardzo panu dziękuję za ten głos, z nami przy telefonie pan Tomasz. Ja tylko przypomnę, pytamy, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. Jeszcze dosłownie ze 3 minuty mamy na to, żeby na ten temat porozmawiać. Halo, panie Tomaszu.
2: Witam państwa, Tomasz Czesnowca się kłania. Proszę państwa, ja chciałem tak krótko powiedzieć. Na początku chciałem powiedzieć, że ja w trakcie początkowych miesięcy wojny przekazywałem pieniądze na sprzęt wojskowy dla Ukraińców, bo czułem, że powinienem to zrobić. Mam przyjaciół na Ukrainie, ale jednocześnie znam język, co pozwala mi śledzić w internecie narrację ukraińską tego tematu. Proszę państwa, nie łudźmy się. Ukraińcy nie chcą tej prawdy. To, że nie dostajemy zgody na ekshumację, wynika z tego, że oni nie chcą tej prawdy. Oglądałem program właśnie na YouTubie, kiedy Ukrainka mówi 120 tysięcy ofiar, jak oni to policzyli. Oczywiście, jeśli nie dają zgody na ekshumację, to nie policzymy.
1: Rozumiem. Panie Tomaszu, ale tak właśnie do brzegu ja chciałem pana zapytać, czy te historyczne rozliczenia pana zdaniem są ważniejsze od tego, co się teraz dzieje na linii Kijów-Warszawa, od na przykład zagrożenia ze strony Moskwy?
2: Uważam, że super ważne jest budowanie przyszłych naszych dobrych relacji z Ukrainą. Ale żeby coś porządnie zbudować, trzeba mieć do tego fundament. A Ukraińcy w tej chwili w całej sferze swojej publicznej, internetowej nie dają nam na to żadnej szansy. Póki nie zmienią zdania, to musimy być ostrożni. A zauważam, że jeszcze na bazie przekazanych im uzbrojenia za ogromne pieniądze twierdzą, że są mocarstwem i że w takim razie w przyszłej Europie, w przyszłej Unii Europejskiej będą mieli większe znaczenie niż nasz kraj, który był liderem w tej części Europy. Dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję panu bardzo za ten głos. Z nami przy telefonie jest pan Ryszard. Halo, panie Ryszardzie. Halo, panie Ryszardzie.
3: Dzień dobry, rozumiem, dzień dobry. Że też tylko chwileczka została. Halo?
1: Tak, to prawda, czasu dużo nie mamy.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A pan jak sądzi?
3: Oczywiście powinniśmy się skupić na przyszłości. No mówię, powinniśmy się skupić przede wszystkim na przyszłości, ale nie możemy zapominać o przeszłości. Musimy pamiętać, że może się tak zdarzyć, patrząc na historię. No przecież pamiętamy na przykład taki fakt, że car Aleksander II miał obiecaną Maltę w zamian za to, że tam się w jakimś sojuszu postawił, tam nie pamiętam, za Francuzami czy za kimś. Proszę pana, może się zdarzyć tak i podejrzewam niestety, że tak się zdarzy, że Ukraina będzie takim samym krajem jak Białoruś. Jeżeli chcemy myśleć o przyszłości, my już musimy się układać z silnymi państwami, czyli między innymi, no niestety, mówię to z przykrością, z Rosją, bo nie oszukujmy się, oni będą zawsze potęgą i zawsze będą grali pierwsze albo drugie skrzypce. My możemy się oszukiwać, my możemy sobie marzyć o takim fajnym świecie, że będzie wszędzie dobrze.
1: Rozumiem, panie Ryszardzie, choć wydaje mi się, a właściwie nawet pewny jestem, że teraz układać z Rosją to się nie ma co. I może tu zamknijmy ten temat. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Też przyznaj, powiedzmy sobie jasno, głos dość odosobniony. Chyba trochę na szczęście, bo jeśli mamy się z kimkolwiek układać, to z obecną Rosją na pewno nie. Natomiast my, proszę Państwa, audycję powoli już kończymy. To była audycja Co Państwo Lato, gdzie pytaliśmy o to, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. I podaję

Państwu wyniki sondy, którą prowadziliśmy w naszej aplikacji. Tak, historyczne rozliczenia są ważniejsze od współczesnych interesów, nowych interesów Polski i Ukrainy. Tak uważa 27% z głosujących. 73% uważa, że nie, że te takie realpolitik, te współczesne zagrożenia są ważniejsze od historycznych zaszłości. W naszej sondzie głosowały 534 osoby, a ja już tak na sam koniec przytoczę Państwu tylko jedną z wiadomości, bo wiele ich tu przyszło i nie wszystkie zdołaliśmy przeczytać, którą napisała pani Monika w naszej aplikacji, na moją skrzynkę mailową. To są dwie sprawy, które powinny być prowadzone równolegle, pisze pani Monika. Przeszłość i przyszłość. Dyplomatycznie, nie do końca odrębnie, ale też nie do końca współzależnie. Blisko brzmi skomplikowanie, bo to jest skomplikowane. I tak, z panią Moniką nie sposób się nie zgodzić, to jest faktycznie bardzo skomplikowana układanka relacji polsko-ukraińskich. Audycję przygotowała i wydawała Kasia Pasierbik, realizowała ją Julia Nowaczyńska, ja nazywam się Andrzej Rutkę, a to było Co Państwo Lato w Radiu 357.

To piątkowa premiera, najnowszy singiel Nosowskiej, Sos Chaosu, nasza poniedziałkowa piosenka dnia. Dzień dobry Państwu, audycję realizuje Julia Nowaczyńska, a ja, Antek Pyzel, w zastępstwie za Bisiora mam przyjemność zaprosić Państwa na Mam Grać do godziny 16:00.

Peter, Bjorn and John w utworze Young Folks. Po takie właśnie numery będziemy dziś sięgać w audycji Mam Grać. Te znane i lubiane przede wszystkim. Dużo będzie tego indie rocka z początku lat 2000, ale będzie też rock klasyczny i to nie bez powodu. Dziś z okazji rocznicy, konkretnie 41. rocznicy koncertu Live Aid, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla i z tej okazji mam do Państwa pytanie, jakie są Państwa ulubione rockowe zespoły, ulubieni rockowi wykonawcy? Zapraszam do kontaktu. Przede wszystkim tekstówka w naszej aplikacji poleca się do użycia. Jestem też dostępny klasycznie pod mailem antoni.pyzel@radio357.pl i na Instagramie antekpyzel. Myślę, że ci panowie, bohaterowie najgorętszej muzycznej premiery ostatnich dni, to bardzo mocni kandydaci do tego miana.

Myślę, że Amy Winehouse z wielką dumą i wielkim zaszczytem słucha z góry tego świetnego coveru w wykonaniu The Rolling Stones, You Know I'm No Good, z najnowszej ich płyty Foreign Tongues. Jako fan sportu, i to dość młody fan sportu, który niektóre postaci, takie jak LeBron James, jak Leo Messi, jak Cristiano Ronaldo, pamięta od zawsze, bez nich świata sportu nie ma, porównuje sobie trochę wielkość tych właśnie sportowców do wielkości Rolling Stonesów. I właśnie mi się wydaje, że świat sportu bez LeBrona, bez Leo, bez Cristiano nigdy nie istniał, ale oni przecież grają od 20 kilku lat, a Stonesi 61 lat minęło od wydania ich debiutu i wypuszczają taką płytę, czapki z głów.

utwór z gatunku tych po jednej nutce. Gotye i Kimbra, Somebody That I Used To Know. Teraz w Radiu 357 taki zestaw przytakujący. Najpierw Krzysztof Zalewski w utworze Tak, Tak, a potem Yeah, Yeah, Yes.

Zabrakło tu tylko zespołu Metro z utworem Tak, tak, tak. Krzysztof Zalewski, Tak, tak, a teraz Yes, Spitting of the Edge of the World w takim wydaniu trochę dojrzalszym, spokojniejszym niż to, co można znać z pierwszych płyt tego zespołu, ale myślę, że dla tych brudnych nowojorskich klubów w piwnicach Karen O, czyli wokalistka, pozostanie dalej ikoną. Ikoną spokojnie można też nazwać Lana Del Rey.

trzeba troszeczkę w głosowaniu na listę piosenek Radia 357 dmuchnąć pod narty Lanie Del Rey. Utwór First Light w zeszły piątek zajął miejsce 38, także potrzeba jeszcze trochę tych głosów, żeby Lana weszła do 35. Pytałem Państwa na początku audycji z okazji Międzynarodowego Dnia Rock'n'Rolla, jakie są Państwa ulubione rockowe kapele. Napisał pan Paweł ze Szczecina, Rolling Stones, których już słuchaliśmy w audycji Mam Grać. Kwintesencja rock'n'rolla, łącząca wszystkie odmiany i pokolenia. Pisze też pan Krzysztof z Wronek, wymienia Pink Floydów i Rolling Stones. Był na koncertach pan Krzysztof w 94 w Pradze na Pink Floydach, w 95 również w Pradze na Rolling Stonesach. Nigdy pan Paweł, pan Krzysztof, przepraszam, nie zapomni tych doznań koncertowych, ale uczciwie przyjąć należy, że większe show dali Pink Floyd. Napisał też pan Krzysztof z Legnicy, który wymienia Nirvana, Kult, Depeche Mode, pan Michał z Krakowa z kolei Bruce'a Springsteena oraz nieznanego, zdaniem pana Michała w Polsce, Kipa Moore'a, który gra rocka z lekkim zacięciem country. Polecenie do sprawdzenia. Bardzo dziękuję za wiadomości. Czekam na więcej Państwa faworytów właśnie z dziedziny rock'n'rolla. Myślę, że znajdą się tacy, których faworytem będzie Lenny Kravitz. Kto wybiera się na koncert do Gdańska?

Lenny Kravitz w czwartek 16 lipca w gdańskiej Ergo Arenie. Proszę dać znać, czy ktoś z Państwa się wybiera. Teraz dwa zespoły, które spokojnie możemy wpisać do grona kanonów rocka. Najpierw Pearl Jam, a potem U2.

0: Najpierw Pearl Jam i Even Flow, a teraz U2 Song of the Future. W kontekście koncertu Lenego, czwartkowego koncertu Lenego Krawica w Gdańsku, napisała pani Agnieszka: wybieram się na koncert Lenego Krawica, o ile skończę księgowanie do czerwca i moja szefowa da mi zgodę na urlop w czwartek i w piątek. To jedno z moich koncertowych marzeń. Trzymam kciuki, pani Agnieszko, żeby to marzenie się spełniło. Napisała też pani Anna z Gdańska, która wybiera się na Lenego, ale do Budapesztu, więc proszę nie spoilerować za bardzo. Tutaj też prośba do pani Agnieszki, żeby jednak tych wrażeń za bardzo nie wyjawić. Za 15 minut będzie 14.
1: Radio 357.
0: A to oznacza kącik Tres Cinco Siete, którego dziś nie zapowiedziałem na antenie, ale tradycyjnie mam grać, które mam przyjemność poprowadzić dla państwa. Taki kącik hiszpańskojęzyczny się znajduje i tutaj też ma on związek z koncertem, być może nawet ważniejszym koncertem w tym tygodniu w Polsce. Benito Antonio Martinez Ocasio, czyli Bad Bunny, jutro rozbuja Stadionem Narodowym.
2: Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron.

La mudanza, czyli przeprowadzka. Nikt mnie stąd nie wyrzuci, ja się stąd nie ruszam. Powiedzcie mu, że to mój dom, w którym urodził się mój dziadek. Tak śpiewał Bad Bunny w piosence La mudanza. Z bardzo patriotycznego, mimo tej warstwy tanecznej, która najbardziej rzuca się w oczy, bardzo patriotycznego albumu Debi Tirar Más Fotos z zeszłego roku. Bad Bunny wystąpi jutro w Warszawie na Stadionie Narodowym, a dzisiaj w Radiu 357 Neil Young.

Neil Young, Heart of Gold. Wracając jeszcze do tematu koncertów, które w tym tygodniu, oprócz Lenego Krawica i Bad Bunny'ego, będzie też System of a Down, pisze pani Asia z Łodzi. Dla niektórych waszych słuchaczy najważniejsze koncerty będą odbywały się na Stadionie Narodowym w weekend, bo na scenie właśnie System of a Down. Miłego koncertu życzymy pani Asiu. Mam też wiadomość od pana Grzegorza, który był na koncercie Lenego w czerwcu w Puli na Istrze i było... No dobra, nie spoileruję, pan Grzegorz. Myślę, że pani Anna z Gdańska będzie bardzo wdzięczna. Pan Konrad z Krakowa dopisuje do tego zestawu rockowych faworytów zespół Queen, a ja dopisuję zespół The Doors.

0: Mam grać?
1: No mam nadzieję, że mam. Julia Nowaczyńska realizuje audycję, a ja, Antek Pyzel w zastępstwie za Bisiora, zapraszam do 16.00.

Crying Lightning to Arctic Monkeys z płyty Humbug, rok 2009. Zapraszamy Państwa do kontaktu, przede wszystkim za pomocą tekstówki w naszej aplikacji, ale też tradycyjnie mailem antoni.pyzel@radio357.pl oraz na Instagramie antekpyzel. Dziś pytamy o ulubione rockowe zespoły z okazji Międzynarodowego Dnia Rock'n'Rolla. Przypomnimy, 41. rocznica koncertu Live Aid. Jak prowadziłem wierność w stereo chyba 2 tygodnie temu za Piotra Stelmacha, to też właśnie rozmawialiśmy o koncertach i koncert Live Aid się pojawił. Właśnie, może te koncerty, bo to też temat, który zażarł, i widzę, że w Polsce dużo dobrego w tym tygodniu, czy w ogóle w nadchodzącym czasie. Wspomnieliśmy już o Lenym Krawicu, o Bad Bunnym, o System of a Down, a teraz pan Przemek z miejscowości Nowa Dęba pisze: w najbliższy piątek wystąpi w Polsce, w Ćmielowie konkretnie, formacja Beat. Grają w niej dawni członkowie King Crimson. Naprawdę warto, pisze pan Przemek. Ja od siebie mam jeszcze jedną propozycję, ale ona jest dość ograniczona czasowo, bo to już dziś wieczorem. W Warszawie wystąpi Susan Vega.

Ach, ten warszawocentryzm. Suzan Vega nie wystąpi dziś w Warszawie, a we Wrocławiu na Narodowym Forum Muzyki. Teraz zespół, który w Warszawie wystąpił pod koniec czerwca. Two Door Cinema Club w utworze What You Know.

What You Know, czyli Two Door Cinema Club, jeden z hymnów tej muzyki alternatywnej z początku lat 2000, to konkretnie rok 2010 i w takich klimatach głównie, bo od każdej reguły są wyjątki, ale głównie w takich klimatach będziemy się w drugiej godzinie audycji Mam Grać w Radiu 357 poruszać. Teraz polski odłam alternatywy i zarówno pan Michał, który zaraz zaśpiewa, i pani Daria, która zaśpiewa później, siedzieli tu na moim miejscu.

Złamane serce jest ok, a wcześniej 22 godziny i zespół Muchy. Jeśli chcą Państwo posłuchać archiwalnych audycji w wykonaniu no właśnie Michała Wiraszki z zespołu Muchy, to audycja Zawirowania, albo audycji Darii Zawiałow zatytułowanej Pewex, to proszę zajrzeć do aplikacji Radia 357 i tam wyszukiwarka podpowie Państwu, co Michał i Daria przygotowali dla nas ten jakiś czas temu, kiedy robili audycję w Radiu 357. Daria Zawiałow śpiewała teraz, że chce, czy chciała, żeby zabrać ją na Strokesów, a teraz sama spędziła trochę czasu w Los Angeles z Albertem Hammondem Juniorem, czyli gitarzystą grupy The Strokes, nagrywając swój piąty album. Sami The Strokes swój siódmy album już mają chyba nagrany, Reality Awaits, to najnowszy krążek zespołu, który ukaże się 26 lipca. I powiem Państwu, że dziwnie jest czekać na nowy album jednego z ulubionych zespołów, na który tak naprawdę wcale się nie czeka.

Dziś w radiowej kuchni rozpływaliśmy się z Michałem Bisiorkiem nad albumem The New Abnormal, czyli albumem, z którego pochodzi utwór The Adults Are Talking grupy The Strokes, ale zgodnie stwierdziliśmy, że ta nowa płyta Reality Awaits, która ukaże się w przyszły piątek, no może nie być taka dobra, może nie być dobra wcale. Tam mam wrażenie, że Julian Casablancas po prostu dostał autotuna na święta i bardzo mu się ta zabawka spodobała i on się będzie nią bawił i bawił i bawił. I nie wiem, czy co za dużo to niezdrowo, ale dobrze, że nowa płyta się ukaże, bo takie obawy wśród fanów The Strokes też były, czy panowie w ogóle wejdą razem do studia i jeszcze po 2020 roku będą coś nagrywać. No, najwyraźniej nagrali. Zobaczymy. 24 lipca premiera nowego albumu The Strokes. Szykuje się chyba też premiera albumu Cage the Elephant. To ich nowy singiel Beaches in Tennessee.

0: Zastanawialiśmy się z Julią, co nam to przypomina, i pierwsze do głowy przyszło The Black Keys. Beaches in Tennessee to Cage the Elephant, nowy singiel, być może zapowiadający nową płytę. 14:31.
1: Radio 357.
0: A to w Radiu 357 czas na płytę tygodnia. The Temper Trap i album Sungazers, którego teraz utwór Into the Wild.

Into the Wild to The Temper Trap z płyty Sungazer, naszej płyty tygodnia. Teraz zestaw nowość plus klasyk. Jackie Evans, a potem Killing Joke.

Killing Joke, jeśli to jeszcze nie wybrzmiało wystarczająco, piosenka nazywa się 80s. A my z tych 80s przenosimy się do lat 90., do końcówki lat 90., najpierw za sprawą rytmów polsko-bałkańskich, a potem latynoskich.

0: Przyznam Państwu, że nigdy w życiu nie byłem na weselu. Chociaż tutaj słowa, no niby weselne, ale raczej klimat jest dość smutny, to nie zdziwiłbym się, gdyby na tych weselach do utworu 100 lat młodej parze Kai i Bergowicza było wywijane za 14 minut 15.
1: Radio 357.
0: A to oznacza drugą odsłonę w dzisiejszej audycji Mam Grać hiszpańskojęzycznego kąciku Tres Cinco Siete. Teraz utwór Corazón Espinado z Carlos Santana i grupa Maná.

Santana i zespół Mana Corazon Espinado. Espinas to ciernie, więc można to przetłumaczyć jako serce pokłute cierniami. No właśnie, dwa radosne utwory teoretycznie, dwa do tańca, do celebracji miłości, a warstwa liryczna jakaś taka nieodpowiadająca. Jeśli państwo się troszeczkę przestraszyli tym odbiegnięciem od rockowej normy, którą mieliśmy do tej pory w audycji Mam Grać, to pragnę wlać odrobinę bezpieczeństwa w państwa serca. Najpierw Misia Furtak, Nie bój się, a potem Capital Cities, Safe and Sound.

Nie wiem, jak państwo mają, ale ja mam tak, że czasami jak słucham muzyki, to jeden utwór totalnie zlepia mi się z drugim i one są jak papuszki nierozłączki. Jeden bez drugiego występować nie może. No i właśnie

właśnie tak jest w tym przypadku. Safe and Sound zespołu Capital Cities jest dla mnie no absolutnie sklejone z piosenką Golden Scans i Klaxons.

0: Mam grać?
1: Czyli audycja, którą zwykle w poniedziałki prowadzi Bisior, ale zastępuję go dziś ja, Antek Pyzel i razem z Julią Nowaczyńską, która audycję realizuje, zapraszamy na ostatnią godzinę do 16:00.

To pochwała codzienności w wykonaniu Barbary Wrońskiej, a my przypominamy, że można się z nami kontaktować przede wszystkim za pomocą tekstówki w aplikacji Radia 357, ale proszę też pisać maile antoni.pyzel@radio357.pl. Jestem też dostępny na Instagramie antekpyzel. Napisała do nas m.in. pani Ewa z Podlublina. Jutro z mężem jedziemy do Warszawy na koncert Beth Hart. Koncert, który miał odbyć się rok temu, ale z powodu problemów zdrowotnych artystki został przełożony na jutro. Bardzo się cieszę, że wreszcie się doczekam. I pani Ewa pyta, czy ktoś jeszcze się wybiera. Także jeśli ktoś się wybiera, proszę o odpowiedź i przekażemy. Napisała też pani Julia z Londynu. Pan pyta o ulubione zespoły rockowe. Ja odpisuję Red Hot Chili Peppers. Zespołu słucham od dziecka. Ich piosenki od zawsze będą kojarzyć się z wakacjami, szczególnie z Chorwacją, a zespół poznałam dzięki tacie, no jak to z muzyką bywa, który pokazał wiele zespołów rockowych, ale to Red Hot Chili Peppers zajmują pierwsze miejsce w sercu. Pozdrowienia z Londynu. Pani Julio, my również pozdrawiamy tatę i pozdrawiamy muzycznie.

Snow, czyli Red Hot Chili Peppers. W poprzednim wejściu czytałem wiadomość od pani Ewy spod Lublina, która pytała o to, czy ktoś wybiera się na koncert Beth Hart jutro w Warszawie. Odpisał pan Michał z Krakowa, że również z grupą znajomych z różnych stron Polski na ten koncert się wybiera i mówi pani Ewie spod Lublina do zobaczenia. Mam nadzieję, że dobrze będą się państwo bawić. No, bez zmian. Na dobrym koncercie, jak zwykle, będzie mocna reprezentacja słuchaczy Radia 357.

Nirvana w utworze Dumb, a my odejdziemy trochę od tej rockowej, od tego rockowego klimatu, bo mam dla Państwa przygotowany bardzo dziwny i bardzo precyzyjny zbieg okoliczności. Jest taki zespół The Internet, zespół grający głównie R&B, zespół, który od 2018 roku nie opublikował żadnego albumu. I ten zespół tworzy m.in. Syd Bennett, wokalistka, i Steve Lacy, gitarzysta. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w najbliższy piątek, 17 lipca, będzie miał premierę trzeci solowy album Syd Bennett pod tytułem Bird, a także trzeci solowy album Steve'a Lacy'ego pod tytułem Oh Yeah. Czy to jest jakaś pokrętna zapowiedź tego, że Syd, Steve i reszta zespołu The Internet jeszcze pokażą coś nowego w grupie? Nie wiem, mam taką nadzieję.

To The Feeling i Steve Lacy, wcześniej Syd w utworze Colin. To single, które zapowiadają ich trzecie solowe albumy, które ukażą się w najbliższy piątek. Innym zbiegiem okoliczności jest to, że poprzednie albumy również miały miejsce w... również ukazały się w tym samym roku, czyli 4 lata temu, to był rok 2022, a jeszcze innym, totalnie nie do przewidzenia zbiegiem okoliczności jest to, że w audycji w Radiu 357, którą prowadzi Antek Pyzel, wybrzmi zespół Fontaines DC.

Bug, Fontaines DC. Kiedy Marcin Cichoński podsumowywał rok 2024 w muzyce, napisał, że w kontekście płyty Romance grupy Fontaines DC, która właśnie w 2024 się ukazała, powiedział, czy napisał, że jak robić hity radiowe, to właśnie takie. Ja się pod tym podpisuję rękoma i nogami, a wspominam o Cichym nieprzypadkowo, bo już za 5 minut usłyszymy się i porozmawiamy trochę o tym, co się działo na męskim graniu. Kto z Państwa był w Poznaniu?

0: Przestań wyć!
1: Koma. Tytułem wprowadzenia.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Tytułem wprowadzenia do rozmowy z Marcinem Cichońskim jest 31 minut po 15. Cichy na łączach, cichy, który był w Poznaniu na Męskim Graniu. Witaj, Marcin.
3: Dzień dobry jeszcze raz. Tak, byłem oczywiście i działo się bardzo dużo. W sobotę mieliśmy komplet publiczności, w piątek może delikatnie mniej, ale były te dwa dni festiwalu, podczas których można było dokonać ciekawych obserwacji, bo na przykład zgadnij, kto gromadzi jednego dnia, tego samego dnia występuje Sisters i Kult. Kto gromadzi więcej osób pod główną sceną?
1: Z tej dwójki?
3: Tak.
1: Obstawiam Sisters.
3: No i wygrałeś, rzeczywiście, jest to zmiana pokoleniowa. Kiedyś to się by wydawało nie do pomyślenia, żeby Kult, który wyprzedaje wszystkie koncerty, którego pomarańczowa trasa jest legendą i który za każdym razem ma sold outy wszędzie, gdzie się pojawi, a jednak okazało się, że na Sisters w ciągu dnia przyszło zdecydowanie więcej osób. Może rzeczywiście ten Kult zagrał już na sam koniec dnia, kiedy niektórzy goście festiwalu opuszczali teren, ale Kult zagrał rewelacyjnie. Wspominałem o tym, że sięgnął po nagrania, które są sprzed wielu dekad. Przed chwilą zaprezentowałeś Los Cebula, Komy, i to też był ciekawy przypadek zespołu, który wyszedł na scenę wieczorem i oni tak naprawdę, patrząc na to, co na przykład co jest na topie Radia 357, polskim topie Radia 357, to wykonali tylko jedno znane nagranie, czyli Los Cebula, a tak to zagrali koncert zdecydowanie dla fanów. Koncert, który miał niesamowitą dynamikę, on był bardzo dobrze wyreżyserowany, plus jeszcze jedna niespodzianka. Myślę, że ktoś, kto nawet nie lubi Komy, musiał podrygiwać przy tym, jak Koma zaprezentowała własną wersję, zresztą dość bliską oryginałowi, Killing in Name, Rage Against the Machine. Mocne, wyraziste. Niektórzy sobie żartowali, że chcą zapracować na tego Fryderyka w kategorii heavy metal.
1: Płynnie przejdę od Komy do naszej sceny Radia 357, bo tam kolejny przystanek Dobrych Stron i z tego co wiem, Piotr Rogucki był jednym z gości.
3: W sobotę tak był na scenie z Mimi Wydrzyńską, czyli autorką tekstów przede wszystkim, chociaż jednocześnie też muzykiem duetu Linia Nocna. Rozmawialiśmy o różnych aspektach czytelnictwa i okazało się, że na przykład Mimi, o której wspomniałem, powiedziała, że najukochańszą jej biblioteką w całej Polsce, a jak jeździ po Polsce, to zwiedza różne, jest ta nad naszym radiem. Zresztą przepiękna, ta, która jest na warszawskim Żoliborzu. Poprzedniego dnia też były ciekawe spotkania. O tej scenie encekowej spotkań związanych z czytelnictwem już mówiliśmy dość sporo i podsumowanie się pojawiło, więc pozwól, że przejdę też do takich spotkań, które my mieliśmy. My mówię, bo Marcin Klimkowski był współprowadzącym wszystkich spotkań, które się tam odbywały. I Marcin Klimkowski w sobotę przeprowadził z Kasią Linz długą rozmowę na temat tego, jak to jest wejść w mocniej w radiowe buty, przygotowywać audycję i w jaki sposób się ona przygotowuje, i to nie wiadomo, kiedy zeszło na takie rozmowy półprywatne o rozpoznawalności, o tym, jak to jest wychodzić na ulicę i czy jak idziemy na zakupy, to jesteśmy tak samo przygotowani jak na scenę, czy raczej nie. A dzień wcześniej Sebastian Karpiel-Bułecka, niesamowity muzyk, ale też on jest taki bardziej, on oczywiście kiedy jest na scenie jest showmanem, on czaruje, ale kiedy jest w rozmowie albo w relacjach ludzkich, on jest podobnie jak i wielu innych muzyków, introwertykiem i trochę ma problem z tym, żeby tak opowiadać. Chyba się udało wyciągnąć z niego bardzo dużo fajnych opowieści, fajnych informacji. Między innymi to, jak to się stało, że podczas koncertów w piątek pojawił się pewien bardzo znany na całym świecie szlagier. I historia jest taka, że Sebastian Karpiel-Bułecka przyjechał na Męskie Granie z Zakopower, bo które świętuje 20 lat. Ale oczywiście nie byliby sobą i Męskie Granie nie byłoby tym festiwalem, gdyby nie połączyć sił i nie spróbować czegoś innego. Więc Zakopower w połączeniu, można powiedzieć, pozornie dość egzotycznym, występował na scenie z Miłoszem. Panowie poznali się oczywiście przy realizacji programu Must Be The Music, stwierdzili, że pasują do siebie. mimo pozornych różnic muzycznych i przygotowali kapitalne show. Oczywiście były nagrania z repertuaru i Miłosza, i Zakopower, ale myślę, że dużą niespodziankę sprawili tym, że sięgnęli po, zresztą zaśpiewane po węgiersku, Dziewczynę o perłowych włosach z repertuaru Omegi.
1: O to właśnie miałem zapytać, o tę barierę językową ewentualnie. Zakładam, że nie jesteś hungarystą, ale być może jesteś w stanie ocenić, jak trafne to było oddanie węgierskiego.
3: Sebastian powiedział, że podczas jednego z festiwalu na Węgrzech, bo oni już kiedyś to potrafili zaśpiewać, podczas jednego festiwalu na Węgrzech przygotował się tak dokładnie ze słuchu, pracując lingwistycznie z osobami, które go do tego przygotowywały, że jak zszedł ze sceny i pojawił się w jakimś tam punkcie, sklepie, hotelu, nieważne, podeszła do niego kobieta i zaczęła do niego mówić płynnym węgierskim, myśląc, że on po prostu ten język zna. Zaśpiewane było naprawdę dobrze.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Cichoński, to była relacja z poznańskiego męskiego grania, które było w ostatni weekend. Bardzo ci dziękuję, Marcin.
3: Dziękuję pięknie.
1: A my, jako się rzekło, posłuchamy Omegi. Dziewczyna o perłowych włosach, ja tego oryginalnego tytułu nie podejmę się przeczytać.

zawsze jest dobry pretekst, by sięgnąć po dziewczynę o perłowych włosach. Omega za 17 minut będzie 16. Teraz sięgniemy po utwór jeszcze 3 lata starszy od dziewczyny o perłowych włosach. Scott McKenzie, San Francisco to rok 1967, a potem ostatni raz, kącik 3, 5, 7.

0: Trochę trzeba było zdmuchnąć kurz z tej piosenki ostatni raz w Radiu 357 rok temu. Scott McKenzie, San Francisco. 15 minut do 16.
1: Radio 357.
0: Czyli zgodnie z zapowiedzią trzecia i ostatnia odsłona kącika Tres Cinco Siete w audycji Mam Grać. Teraz Rosalia i utwór z jej drugiego albumu. Zarówno album, jak i utwór, które przyniosły jej dużą rozpoznawalność. Płyta nazywa się Mal Querer, El Mal Querer, a utwór Malamente.

0: Solamente.
1: Czyli Rosalia, piekielnie, nieprzyzwoicie wręcz wszechstronna Rosalia. Teraz Gorillaz, a zaraz w studiu zmiana warty. You know the hardest thing.

0: Gorillaz i Orange County, a w studiu Michał Trantał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mam wrażenie, że masz coś tutaj na buzi, wiesz, jakbyś się ubrudził czymś, jagodzianką czy czymś?
1: To miałem wczoraj, czyli jeszcze od wczoraj się nie zmyło, drodzy państwo, no bo jest sezon na jagodzianki, więc od razu mam prośbę. 7 minut pozostało do godziny 16 i ten czas mogą państwo już wykorzystać, aby nagrać nam najlepszy przepis na jagodziankę ever i wysłać głosówką. My to wszystko w popołudniówce wyemitujemy. Albo też mogą państwo ponarzekać, jakie to jagodzianki są drogie. Takie głosy również przyjmiemy, bo my w popołudniówce dziś zajmiemy się jagodziankami, bo jest znów jakiś jagodziankowy boom, drodzy państwo. Skąd to w ogóle się bierze? Kiedyś jagodziankę kupował

0: akcję, to sprawdzimy, co oprócz uzysku dla premiera my, Polacy, będziemy mieli z tej naszej kosmicznej ekspansji. Ale drodzy Państwo, również temat ważny i temat bulwersujący, bo dziś dziennikarze portalu Zero.pl opublikowali nagrania z prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Chodzi o pacjenta, który zmarł w łazience Szpitala Południowego i tam lekarz z prosektorium sugeruje dokładnie, co wpisać w kartę zgonu, tak aby, jak to ujął, nie było syfu i aby prokurator się, że tak powiem, nie położył na to swojej ręki. Naprawdę sprawa bulwersująca, która już daleko wykracza tylko i wyłącznie poza politykę.
1: Nie mieści mi się to w głowie absolutnie. Ten i inne tematy w popołudniówce, którą Michał Trantał dla Państwa poprowadzi. My już bardzo dziękujemy za dzisiejsze Mam Grać. Audycję realizowała Julia Nowaczyńska. Ja, Antek Pyzel, zastępowałem Bisiora przez ostatnie 3 godziny. A na koniec takie pozdrowienie dla naszego chorego kolegi. Krzysiek Tubilewicz miał dzisiaj prowadzić popołudniówkę, ale niestety rozłożyło go coś, więc Michał go zastępuje. Także zostawiam Państwa z Depeche Mode. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: 13 lipca, poniedziałek, godzina 16. Zaczynamy popołudniówkę Radia 357. Na sam początek oczywiście serwis Ola Żaczek.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. To orzeczenie jest niezaskarżalne. Jak tłumaczy sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu do Spraw Karnych, we wniosku nie wykazano, że były minister sprawiedliwości przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren wspólnoty. Zbigniew Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wydano za nim list gończy. Aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym przywrócono imiona i nazwiska 8 ofiarom zbrodni w Późnikach. Bronisławie i Marii Karpińskim, Marii Władysławowi i Mikołajowi Szafrańskim, Adolfowi i Bronisławowi Dancewiczom oraz Henrykowi Federowiczowi. Identyfikacja pozwoli na umieszczenie imiennych tabliczek na grobach na cmentarzu w Późnikach, gdzie we wrześniu ubiegłego roku pochowano ofiary zbrodni. Z kolei w Ostrówkach na Wołyniu dziś ruszyły kolejne prace ekshumacyjne. Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. W Warszawie powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej rywalizowało 7 polskich miast. Stolica pokonała Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
2: Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
1: W centrum będą monitorowane zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Donald Tusk przekonuje, że jednym z celów będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Temat siedziby Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce wróci w popołudniówce. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem we wschodniej połowie kraju. W 8 województwach obowiązują alerty i MGW pierwszego i drugiego stopnia. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 80 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro też burzowo na południowym wschodzie i na południowym zachodzie Polski. Z każdym dniem będzie za to coraz cieplej. Niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, zapowiada Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
1: Więcej o pogodzie na najbliższe godziny za kilka minut od Michała Trantała. A na koniec w serwisie hrabia śmietnikogłowy, który na głowę bije lidera Nigela Farage'a, lidera prawicowej Reform UK. Takie starcie w wyborach uzupełniających do Izby Gmin w angielskim Clacton zanosi się w przyszłym miesiącu. A według sondażu większość Brytyjczyków chciałaby, żeby wygrał kandydat satyryczny. John Harvey, który od lat wciela się w kosmitę, w pelerynie i z hełmem w kształcie kubła na głowie. Według badania Ipsos jego popiera 33% Brytyjczyków, 21% Farage'a. Adam Dąbrowski.
4: Hrabia jest weteranem, to już jego kolejne wybory. Ta piosenka pochodzi na przykład z wyborów parlamentarnych sprzed 7 lat. Teraz pora na kolejną interwencję. Na liście obietnic znajduje się przywrócenie telegazety i zbudowanie przynajmniej jednego taniego mieszkania. Po jego wyborze wiele zmieni się dla fanów sportu, bo kandydat opowiada się za zlikwidowaniem powtórek VAR podczas meczów piłki nożnej. Piosenkarka Adele zostanie znacjonalizowana. To będą rządy twardej ręki. Ci, którzy rozmawiają przez telefon w metrze i autobusach korzystają z trybu głośnomówiącego, wcieleni zostaną do armii. Wszystko to przyczyniło się zapewne do wyniku sondażowego kosmity, ale podkreślmy, badanie sprawdzało nie preferencje wyborcze mieszkańców Clacton, zagłębia prawicy, a to, jaki wynik preferowaliby wszyscy Brytyjczycy. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Oskarżony o nieprawidłowości finansowe, Farage podał się do dymisji, żeby odnowić mandat i wygrać wybory uzupełniające. Pozostałe partie uznały to za sztuczkę polityczną i zbojkotowały wybory. Na placu boju pozostał kosmita.
0: Drogi Tomaszu Gorazdowski, bardzo, bardzo prosimy o informacje sportowe.
5: W Mundialu dzień bez meczu, w Tour de France przerwa, a Wimbledon się skończył i nastąpiła taka sportowa trochę pustka. Na szczęście w mistrzostwach jeszcze 4 mecze przed nami, a kolarze pojadą dalej. Tylko tenisiści mają trochę wolnego. Dobre wiadomości dla Huberta Hurkacza. W najnowszym notowaniu awansował z 96 na 68 miejsce w rankingu. Kamil Majchrzak spadł z 45 pozycji na 66. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner. Po zwycięstwie w Wimbledonie to dość oczywiste. Nie pamiętam, kiedy tak daleko w rankingu była natomiast Iga Świątek. Ona spadła z 3 na 8 pozycję w najnowszym notowaniu, a to głównie dlatego, że rok temu w Londynie wygrała. W tym roku nie poszło tak dobrze. Na czele od 99 tygodni jest Aryna Sabalenka. Pojawia się coraz więcej możliwości do zdobycia olimpijskich kwalifikacji, a to znak, że do igrzysk coraz mniej czasu. Kwalifikacje będzie można wywalczyć teraz w Oklahomie, gdzie zaczynają się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Dwóch tytułów sprzed roku bronić będzie Klaudia Zwolińska. Nie trzeba było długo czekać. Najpierw byli działacze siatkarscy, a teraz kolejni. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego poinformowała o przywróceniu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. O 17.30 mundialowe studio, ale jeszcze teraz o piłce chwilowo z mundialem niezwiązanej. Władze portugalskie i piłki przedstawiły nowego trenera reprezentacji. To ponad 70-letni Jorge Jesus. Przypomniano, że łącznie Jesus zdobył 24 tytuły klubowe, pracując w 4 krajach świata. Portugalii, Brazylii, Turcji i Arabii Saudyjskiej. Trenował m.in. Benfica i Sporting, Flamengo Rio de Janeiro, Fenerbahce czy saudyjski Al Nassr. W każdym z tych dużych klubów sięgał po tytuł mistrzowski. Najważniejszym osiągnięciem było chyba zdobycie w 2019 roku Copa Libertadores z Flamengo.
0: Ola w serwisie informacyjnym poprosiła, abym przedstawił Państwu również pogodę. To bardzo proszę. Przed nami popołudnie z przewagą dużego zachmurzenia, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Pod koniec dnia na południowym zachodzie możliwe są nawet rozpogodzenia. Na zachodzie i północy kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, natomiast we wschodniej połowie Polski po południu spodziewane są także burze lokalnie z gradem. Najwięcej deszczu może spaść na wschodzie i w centrum, miejscami do 30 mm, a lokalnie na południu w południu Lubelszczyzny nawet do 35. Temperatura od 19 do 22 stopni nad morzem i na południowym wschodzie, około 25 w centrum i na północy do 27 stopni na południowym zachodzie oraz krańcach północno-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północy i północnego zachodu. Podczas burz w porywach może osiągać do 65 km na godzinę.
6: Radio 357.
0: Prawie 8 minut po godzinie 16. Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Michał Trantał. Mówimy Państwu dzień dobry. I od razu chciałbym się do czegoś przyznać. Wydałem wczoraj 33 zł na jagodziankę. No i nie wiem, czy jest się czym chwalić, bo nie wiem, czy jagodzianka powinna kosztować aż 33 zł. Zapytałbym się, jak pan Kuba Strzyczkowski. Co państwo na to? Ile państwo ostatnio wydali na jagodziankę? Albo jaki jest przepis na idealną jagodziankę? Głosówki preferowane, ale także mogą państwo do nas zadzwonić. 510-357-357 to telefon do naszego studia, ale także oczywiście mamy teraz tekstóweczki w naszej aplikacji. Mogą państwo z nich skorzystać. Także przeglądam swój Instagram, można do mnie napisać bezpośrednią wiadomość. A zaczynamy grupą Oasis.

0: Teraz powiem coś totalnie bez ogródek. To, o czym za chwilę będziemy mówili, totalnie nie mieści mi się w głowie.
1: To jest raport 357.
0: W sierpniu ubiegłego roku w warszawskim szpitalu południowym znaleziono w łazience martwego pacjenta. Od niemal 4 godzin nie żył. Przypadek ten nagłośnił niedawno w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii tego szpitala. Dziś dziennikarze portalu Zero.pl opublikowali wstrząsające nagrania z prosektorium szpitala.
2: Sytuacja wygląda tak. To jest trochę syf, trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było.
3: Okej, okay, dobra.
2: Pacjent zgłosił się ze do szpitala koło 18 w piątek i znaleźli go o 4 w kiblu nieżyjącego. W kiblu leżał 4 godziny.
3: Rozumiem.
2: I wpisali tam, że już miał stężenie pośmiertne i tak dalej, bo o północy sobie sam odpiął kroplówkę, poszedł do kiblu, nikogo nie informował i po prostu w kiblu padł.
0: Dokładnie te słowa powiedział szef prosektorium lekarzowi, który miał przeprowadzić sekcję zwłok tego mężczyzny. No i szef prosektorium od razu zasugerował przyczynę zgonu.
2: Że to będzie tętniak tego serca i będzie ten, taponada i...
3: Jasne. Dobra, to wydrukuj mi, ja wykryzę przynajmniej ten to.
2: Tak, ja ci już to, wiesz co, ja ci tu blokuję się na swoje konto, także chcesz to sobie wszystko w ogóle zobacz.
0: Z nagrań wynika, że lekarz doskonale wiedział, że temat jest śliski.
2: Człowiek pół walki z tym systemem całym, bo przecież że prokurator się nie do szpitala za to, co
0: rodzina zmarłego nie dowiedziała się, że ich bliski przez kilka godzin leżał w łazience. Dowiedzieli się czego innego.
2: Wie pani, to ja powiem szczerze, ja dawno nie widziałem tak schorowanego serca. Naprawdę. Serce naprawdę miało schorowane.
0: I lekarz snuł pewną opowieść dla rodziny zmarłego pacjenta.
2: Jeśli chodzi o przyczynę zgonu, to przyczyna zgonu wyjściowa, czyli pierwotna, wyszła nam stary przebyty zawał serca. Wyszły nam zaburzenia rytmu serca i niewydolność serca. W sercu nie było tętniaka, tylko był śluzak. To jest taki... skrzepina kiedyś była w sercu, tak? Ona się zamieniła w takiego śluzaka.
0: Gościem raportu 357 jest Jakub Styczyński, współautor tekstów o warszawskim szpitalu południowym, portal Zero.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze również.
0: Co na to szpital? Bo on chyba raczej nie może przejść obojętnie wobec tych nagrań.
4: Szczerze mówiąc, ze szpitalem jest bardzo utrudniona teraz komunikacja. Osoby odpowiedzialne za komunikację właśnie niezbyt się chcą komunikować. Od czasu do czasu dostajemy na pytania, które wysyłamy, no bo do każdego takiego tematu, który mamy, który pcha tą sprawę szpitala południowego do przodu, oczywiście zgodnie z zasadami rzetelności dziennikarskiej, pytamy wszystkie strony, które powinny się wypowiedzieć, no i to od szpitala dostajemy te odpowiedzi w kratkę. W tym wypadku nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.
0: Bo tam z tych nagrań, bo one są dłuższe, wynika, że jeden z lekarzy mówi, że to jest na polecenie ówczesnej pani dyrektor. Ta sekcja
4: zwłok. Tutaj, to prawda, aczkolwiek nie wiemy, czy chodziło tutaj o panią dyrektor Annę Łukasik, zwolnioną już wcześniejszą panią dyrektor szpitala południowego, czy też o panią dyrektor do spraw medycznych, panią doktor Kuszrynkun. Tutaj tego nie wiemy. Być może mogło być to na polecenie dyrektor do spraw medycznych. To jest kwestia, którą chcielibyśmy oczywiście wyjaśnić, to tylko nie za bardzo jest z kim na ten temat rozmawiać.
0: Bo należy zadać pytanie, czy próba tuszowania tej sprawy zaczęła się u samej góry, czy jednak związana była z działalnością gdzieś oddolną? Czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie teraz?
4: To znaczy, zgodnie z procedurami rzeczywiście powinno być tak, że to dyrekcja podejmuje decyzję o ewentualnym zawiadomieniu prokuratury. W tej sprawie postanowiono zlecić sekcję normalnie i oczywiście tutaj to, co szef prosektorium mówi, to, co sugeruje, no to nawet rozmawialiśmy z nim na potrzeby tego tekstu w Zero.pl. On no, jakby zgodnie z prawdą mówi, że w sumie to decyzja, on był tylko pośrednikiem w tej sytuacji pomiędzy decyzją dyrekcji, a decyzją lekarza patomorfologa, z którym rozmawia. I to lekarz w zasadzie podpisuje się pod decyzją merytoryczną na temat tego, jaka była rzeczywiście przyczyna zgonu. Natomiast no tutaj dyrekcja, wiemy już dzisiaj, że prokuratura prowadzi tą sprawę, przy czym jest to sprawa dotycząca bardziej możliwego zaniedbania, które dotyczyło tego pacjenta, no bo skoro on rzeczywiście nieupilnowany poszedł do toalety, tam zmarł i przeleżał aż do rana, no to to jest ta sprawa, którą prawdopodobnie prokuratura się zajmuje, natomiast nie ma nic na temat, nie ma takiego wątku w działalności prokuratury, który dotyczyłby możliwego fałszowania jakiejś dokumentacji medycznej czy fałszowania właśnie przyczyny zgonu. Myślę, że po tym naszym tekście ta sprawa może zostać wnikliwiej wyjaśniona.
0: No, z waszego tekstu wyłania się przerażający obraz, to bez dwóch zdań, ale czy na podstawie waszego śledztwa dziennikarskiego możemy mówić o jakimś bezdusznym procederze, czy to jest jakiś jednostkowy przypadek?
4: To znaczy tak, no miejmy na uwadze, że rozmawia ze sobą dwóch profesjonalistów działających w obszarze, w którym mają do czynienia z ciałami, z tragediami, ze śmiercią. Tutaj ten były szef prosektorium, z którym rozmawialiśmy, on mówi, że no to jest trochę taki żargon branżowy. Nam to jest trudno ocenić oczywiście, natomiast no, biorąc pod uwagę te wszystkie inne okoliczności, które wokół tej historii narosły, czyli to, że dr Emil Jędrzejewski w Kanale Zero powiedział, że dla niego to była sytuacja absolutnie niedopuszczalna i była to afera, i mamy teraz te nagrania o prosektorium, gdzie były szef prosektorium również mówi, że no dziwne, że tutaj prokurator jeszcze nie przyjechał, no bo ta sprawa śmierdzi, jest jak to powiedziano, syfem, któremu trzeba zaradzić. My nie wiemy do końca i to jest sprawa dla prokuratury, żeby to wyjaśnić, czy to tylko był faktycznie żargon branżowy i taka niecodzienna sytuacja, z którą pracownicy szpitala musieli sobie poradzić, czy rzeczywiście dochodziło do jakichś nieprawidłowości i do jakiegoś, no być może właśnie, przemilczenia pewnych okoliczności.
0: Doktor Jędrzejewski w Kanale Zero wiązał z tą sprawą doktora Dawida Kacprzyka. Czy my mamy jakieś potwierdzenie tych jego słów? Czy na razie tak oficjalnie, jeżeli chodzi o dokumenty, nie możemy wiązać tych dwóch spraw?
4: Ja myślę, że to też jest kwestia tej chronologii. Należy tutaj do prokuratorów, do śledczych. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy Dawid Kacprzyk mógł mieć cokolwiek z tym wspólnego. No, zostawiam to śledczym.
0: Ale też mam takie wrażenie, że ta sprawa już wykracza daleko poza politykę, bo wątek polityczny to jest jedna bardzo ważna kwestia tej afery, ale drugi to również problem i afera medyczna, bo to nie politycy zlecają sekcję zwłok, tak jak w tym wypadku.
4: To prawda, panie redaktorze, to jest bardzo dobre spostrzeżenie. Rzeczywiście cała sprawa Szpitala Południowego zaczęła się od tego słynnego salonika VIP i osoby związanej i ze szpitalem, i z Koalicją Obywatelską. Natomiast drążąc tą sprawę, wychodzą na jaw takie kwestie, które dotyczą no, w zasadzie wielu szpitali w Polsce i takiego bałaganu organizacyjnego, takiego właśnie przemilczania pewnych nieprawidłowości, akceptowania takiej byle jakości w systemie ochrony zdrowia. I mam wrażenie, że to jest sprawa, która może wstrząsnąć nie tylko polityczną sferą, natomiast również tą taką systemową. No i w zasadzie już mamy coś na rzeczy, no bo skoro Ministerstwo Zdrowia na podstawie całej tej afery musiało przygotować jakieś reformy, jakieś środki zaradcze, no to być może jest to impuls, żebyśmy pomyśleli szerzej o całym systemie ochrony zdrowia.
0: Gościem raportu 357 był Jakub Styczyński, współautor tekstów o Warszawskim Szpitalu Południowym. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
4: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Raport 357 już wkrótce do odsłuchania w naszych podcastach, a państwo już teraz mogą także w sprawie Szpitala Południowego się wypowiedzieć. Głosówka, tekstówka 510-357-357 to telefon do naszego studia. 20 minut po godzinie 16:00.

0: Kędzierzynie koźlu, pyszna jagodzianka po 8,50. To tak jeszcze ze smakiem napisała na Instagramie do mnie pani Dorota, a ja bym poszedł za głosem naszego słuchacza i powiedział tak.
1: Panie redaktorze, ja powiem krótko. Jagodzianki prawem, nie towarem.
0: Dokładnie, zgadzam się, ale trzeba mieć na to wszystko pieniądze. A w jednym z europejskich krajów jest z tym problem.
2: Szwedzki Bank Centralny w marcu zalecił, żeby każde gospodarstwo domowe posiadało co najmniej 1000 koron w gotówce. To jest równowartość około 90 euro na każdą osobę dorosłą.
3: Warto mieć taką gotówkę, chociażby po to, żeby czuć się bezpieczniej.
0: Warto mieć na przykład na jagodziankę. Tym tematem zajmiemy się w popołudniówce, ale będzie ich zdecydowanie więcej. Teraz nasza piosenka dnia. Nosowska. Sos chaosu. Bardzo proszę.

0: Co z chaosu? Nosowska piosenka numer 1, a z tego co wiem, tych piosenek będzie jeszcze 11 i będą one Państwu przez Kasię Nosowską dawkowane.
1: Popołudniówka 357.
0: Teraz temat kosmiczny, bo drodzy Państwo, to był zacięty wyścig o potężne innowacje, w którym stawką jest nasze bezpieczeństwo, setki milionów złotych. Dziś oficjalnie zapadła decyzja. Pierwsze w naszej części kontynentu Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. To moment historyczny. Ale nie będziemy tu, drodzy Państwo, raczej planować lotów na Marsa. To skoro nie będziemy planować lotów na Marsa, to co będziemy planować? Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, Centrum Badań Kosmicznych. Pan, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Skoro nie będą to misje na Marsa, ustalamy, tak? Nie będą to misje na Marsa.
2: Raczej nie.
0: Ośrodek ma skupić się na technologiach dual use, na bezpieczeństwie, łączności satelitarnej, cyfrowych bliźniakach i zarządzaniu kryzysowym. Więc gdyby pani powiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, bo to są hasła dla mnie.
2: Oczywiście. Tak naprawdę to, co ma powstać w Warszawie, ma służyć naszemu bezpieczeństwu i to bezpieczeństwu bardzo szeroko rozumianemu, ponieważ z jednej strony mają to być prace takie już czysto cywilne, na przykład takie właśnie, jak były prowadzone w naszym Centrum Informacji Kryzysowej, gdzie dzięki zobrazowaniom satelitarnym byliśmy w stanie śledzić na bieżąco przebieg czy powodzi, czy różnego rodzaju innych katastrof i dzięki współpracy ze służbami ratunkowymi doprowadzać do tego, by te akcje były znacznie lepiej prowadzone, szybciej prowadzone, no i jak gdyby, żeby jak najmniej osób przez to ucierpiało. To jest część tego. Natomiast jesteśmy też w takiej sytuacji geopolitycznej, że cały sektor kosmiczny skupia się na czymś, co właśnie jest określane jako dual use. Dual use, czyli po prostu podwójne użycie. To, co wcześniej służyło wyłącznie, można powiedzieć, takiej pracy cywilnej, przykładowo badaniu, co się dzieje na morzach, na oceanach, prawda? Też wszystko, co widzimy z orbity, teraz może być również używane do różnego rodzaju prac związanych z naszym bezpieczeństwem militarnym. Ponieważ Europa jest w takim momencie, jesteśmy wszyscy w takiej sytuacji, mając wojnę za granicą, że ten lęk jest. Więc staramy się wykorzystać wszystko to, co wiemy, to, co potrafimy oraz właśnie technologie kosmiczne, aby zapewnić nam to bezpieczeństwo.
0: A co my jako Polacy, jako przeciętny Kowalski zyskamy na tym? Czy to nie jest dla nas maluczkich?
2: Oj, my jako Polacy zyskamy przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, jeżeli na to spojrzymy. Jednym z celów projektu jest też monitorowanie naszej wschodniej granicy, jednocześnie granicy NATO. Tak? NATO chce być bezpieczne, NATO chce czuć się strzeżone.
0: Czyli na przykład korzystając z satelit, dobrze tak? Rozumiem?
2: Tak, na przykład korzystając z satelitów, ze specjalnych zdjęć robionych w odpowiedni sposób, czy to będą optyczne, czy mówimy o satelitach radarowych, takie jakie robi ICEI, chcemy wiedzieć, co się tam dzieje, czy nie ma żadnej koncentracji wojsk, czy nikt nie przesuwa jakiegoś sprzętu wojskowego, który mógłby nam zagrozić, czy nie pojawia się flota.
0: My często wiemy przed rozpoczęciem wojny na podstawie zdjęć satelitarnych, że są jakieś ruchy wojsk.
2: Zgadza się, tak samo było zresztą przy okazji konfliktu, to jest ładne słowo, przy okazji sytuacji, w której Rosja najechała na Ukrainę. O tym, że wojska się koncentrują, widzieliśmy już ze zdjęć satelitarnych od dłuższego czasu. Także oczywiście wszyscy mieliśmy nadzieję, wszyscy też oczywiście z wojska i innych instytucji, które tym zarządzają, że nie dojdzie do inwazji, nie dojdzie do rozlewu krwi. No ale niestety satelity nam pokazały to, co później stało się rzeczywistością.
0: Powiedziałem przed chwilą, że Warszawa wygrała wyścig o to centrum, ale nie był to wyścig ogólnoeuropejski. Nie kandydowaliśmy, nie wiem, na przykład z Lizboną, Madrytem, Berlinem, tylko z 7 innymi polskimi miastami, bo to jest tak, że coś jest skutkiem czegoś. My 4-krotnie zwiększyliśmy polski wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej. I to jest odpowiedź na to, jeżeli dobrze rozumiem.
2: Tak, to jest odpowiedź na to. To, że zwiększamy nasz wkład, to, że całkiem prężnie rozwija się polski przemysł kosmiczny. Oczywiście polska nauka kosmiczna już była na wysokim poziomie, ale nauka to jedno, przemysł to jest drugie. Przemysł faktycznie rozwija się szybko. Jesteśmy w stanie coraz więcej tworzyć samodzielnie, współpracujemy przy coraz większych misjach. I jak gdyby ten know-how wypracowany tutaj jest już na tyle mocny, że można się pokusić o stworzenie tego typu centrum technologicznego właśnie tutaj, właśnie w Polsce. To, co jest dla mnie piękne, to co dzisiaj powiedział Józef Aschbacher, to jest to, że...
0: Szef Agencji Kosmicznej Europejskiej.
2: Szef Europejskiej Agencji Kosmicznej. To jest to, że tak naprawdę wszystkie centra do tej pory powstawały wyłącznie w tych krajach, które podpisały w 1975 roku konwencję o utworzeniu Europejskiej Agencji
0: Czyli
2: Kosmicznej.
0: Czyli kraje założycielskie, tak zwane.
2: Kraje założycielskie. I teraz my, jako pierwszy kraj z tego drugiego naboru, będziemy mieli u siebie tego typu centrum. To jest naprawdę niesamowita informacja i coś, co z mojego punktu widzenia też da szansę przede wszystkim młodym ludziom, którzy wybierają nauki kosmiczne.
0: A czy to jest tak, że zapłaciliśmy, to się nam należy, czy my rzeczywiście jesteśmy w tym przemyśle kosmicznym, no potentatem, to może bym tego nie nazwał, tak pan premier dzisiaj mówił, że jesteśmy potentatem, ale ja politykom do końca nie wierzę, więc gdzie my jesteśmy w tym przemyśle kosmicznym? Czy my mamy coś, czego jesteśmy dumni? Oprócz Sławosza Uznańskiego, Wiśniewskiego.
2: Można powiedzieć, że jesteśmy naprawdę bardzo zaufanym partnerem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Bierzemy udział od wielu lat w szeregu najważniejszych, często najtrudniejszych misji, jakie Europejska Agencja Kosmiczna wysyła. Na przykład w tym momencie my w Centrum Badań Kosmicznych PAN oddaliśmy jedno z urządzeń do takiej bardzo skomplikowanej misji Comet Interceptor, która ma w przyszłości przechwycić tak zwaną dziewiczą kometę spoza Układu Słonecznego. Za chwilę oddajemy kolejne. Mówimy o bardzo już wysokim wyspecjalizowaniu, wysokim zaangażowaniu. Również przemysł tutaj ma coraz więcej do powiedzenia. Mówimy o tego typu na przykład projektach jak Kamila obserwacyjnych. Więc możemy powiedzieć, że ja również bym nie użyła słowa potentaci, ponieważ jeżeli przyjrzymy się, co się dzieje w Europie i co na świecie, no to my jeszcze do nich tylko i wyłącznie staramy się dorosnąć, ale trzeba przyznać, że rośniemy szybko. Rośniemy szybko, mądrze i uczymy się od ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej, co jest tak naprawdę kluczowe, by wejść na odpowiedni poziom.
0: To ja od razu zareaguję głosem słuchaczy, bo pani Anna napisała tekstówkę do nas. Czemu znowu Warszawa? Czy u nas nie ma innych miast z potencjałem? Czy tylko stolica zasługuje na rozwój? Reszta to historyczny szlak techniki i pole buranczane. Czy rząd może wyjść z własnej strefy komfortu i dofinansować inne regiony? Mieszkam na Śląsku i ten warszawocentryzm jest frustrujący i zwyczajnie boli ignorowanie naszego potencjału.
2: Pani Anno, ja mieszkam w Krakowie, świetnie rozumiem. Także to nie jest tak, że jest to absolutnie stolicocentryzm, ponieważ już w trakcie dzisiejszej konferencji była mowa o tym, że zostanie stworzona pełna siatka tak naprawdę instytucji wspierających. Siatka również przemysłu, która ma rozwijać się. Natomiast dlaczego jest tutaj to w Warszawie? No, muszę powiedzieć, że rozumiem tę decyzję. Przede wszystkim dlatego, że w Warszawie jest najwięcej instytucji zajmujących się kosmosem. Najwięcej uczelni biorących w tym udział. Takie instytucje jak 50-letnie CBK PAN, które ma największy space heritage spośród w ogóle wszystkich polskich ośrodków, jakie istnieją. Gdy tworzy się tego typu centrum, musimy też skupić się na tym, co możemy zastać w danym miejscu. Nie chcemy wszystkich ściągać, nie chcemy wszystkich instytucji ściągać również. I to, co mogę powiedzieć, to jest to, że to przekonał mnie do tego mój dyrektor dzisiaj w trakcie rozmowy, Piotr Orlański, że przede wszystkim w Warszawie zapadają kluczowe decyzje. A gdy mówimy o centrum, które ma zajmować się bezpieczeństwem kraju i bezpieczeństwem Unii Europejskiej, dobrze byłoby, żeby ta ścieżka kontaktu była jak najkrótsza.
0: Na koniec zostawiłem sobie temat, który brzmi absurdalnie, więc teraz albo pani powie mi, że powinienem od tego zacząć i to wcale nie jest absurdalne, albo potraktować to właśnie jaki temat jako Michałek ciekawostkę na koniec, bo pan premier Donald Tusk powiedział dzisiaj, że my chcemy wybudować polski statek kosmiczny.
2: Możemy od tego zacząć, możemy też na tym zakończyć. Zacznijmy od tego, proszę państwa, że statek kosmiczny nie oznacza statku załogowego. Każde jedno urządzenie, jakie wysyłamy...
0: Sprytne.
2: Tak, każde jedno urządzenie, jakie wysyłamy w kosmos, każdy satelita, to jest statek kosmiczny. Dokładnie
0: to doprecyzujmy. Co pan premier Donald Tusk chce wysłać w kosmos?
2: No trudno jest mi to wymyślić. Na pewno nie słyszałam nic o rozwoju polskich misji załogowych na taką skalę, abyśmy budowali tutaj kolejnego Dragona. Także jednak stawiam na tego satelitę, a nawet pewnie na konstelacje satelitów, które są już planowane. Może nie jest to tak cudowne, jak myśl o tym, że wyślemy kolejnego Polaka w statku kosmicznym gdzieś, ale proszę państwa, w tym momencie rynek satelitarny satelitarny, możliwości satelitarne są tak ogromne, że odsuwanie się od tego byłoby z naszej perspektywy głupotą.
0: No i właśnie, co my moglibyśmy zyskać z takiego satelity, oprócz tego, że politycy zrobiliby sobie zdjęcie i konferencję prasową, bo to pięknie brzmi, jak wysyłamy cokolwiek, kogokolwiek w kosmos.
2: Dobrze, to ja zacznę od czegoś takiego, co powiedzmy nie jest tak wybuchowe i tak wielkie, ale proszę Państwa, na przykład nasze rolnictwo może być całkiem dobrze postrzegane, ponieważ korzysta z danych satelitarnych. Dzięki GUS-owi, też dzięki moim kolegom, koleżankom z Centrum Badań Kosmicznych PAN, powstał specjalny system, który dzięki satelitom jest w stanie powiedzieć, czy zboże choruje, czy nie. Jakich mikroelementów, makroelementów potrzebuje gleba. Gdzie jest susza, a gdzie nie. Jak mamy to wszystko robić. Wcześniej, aby zebrać tego typu dane, trzeba było ludzi wysłać w teren. No i nie oszukujmy się, mieliśmy to z jednego momentu ich badań. Teraz dzięki satelitom i odpowiednim aplikacjom satelitarnym tak naprawdę każdy może sobie sprawdzić, czy należy podlać ten gigantyczny ogródek, a może nie, a może nawieść. To są ogromne ogromne pieniądze, jakie oszczędzamy i też możliwość wyżywienia coraz większej liczby ludzi.
0: Ewelina Zambrzycka, Kościelnicka, Centrum Badań Kosmicznych. Pan, dziękuję za rozmowę.
2: Proszę
0: o potwierdzenie jednej rzeczy, bo pan Karol z Pruszkowa uruchomił się i napisał, że Polska Agencja Kosmiczna jest w Gdańsku. To zgadza się?
2: Główna siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej jest w Gdańsku. To się zgadza.
0: Okej, no to tu mamy jasność. 20 minut pozostało do godziny 17:00.

0: 18 minut pozostało do 17. Pan Marek z Łodzi na antenie Radia 357.
1: Oj, spalił pan, proszę pana, mi całe antre, no. Marek z Łodzi, no, miało być na koniec. No.
0: Ale to jest na początku, przepraszam, no, zawsze moja wina.
1: No bo chciałem pozdrowić i panią ze Śląska, i
0: to jeszcze
1: panią
0: raz, dzień dobry, pan Marek i za chwilę dowiemy się skąd.
1: Tak, nie wiadomo skąd, no. I oczywiście przypadkiem, no, dobrze, poważnie. No akurat argument, że w Warszawie jest już tyle i tak duże nasycenie różnych związanych z kosmosem instytucji, to jest dla mnie kontrargument. Właśnie w związku z tym powinno się to wybudować, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy technologię połączenia się i przemieszczania tak wielką, zdecydowanie gdzie indziej. No ale co ja, biedny łodzianin spod warszawskiej wsi, mogę?
0: A nie, proszę tak o sobie nie mówić. Dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego dobrego. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Pani Marta napisała tekstówkę a propos jagodzianek i to jest bezpośrednio do mnie. Bogatemu kto zabroni, pewnie była przepyszna. Dla mnie nieprzekraczalna kwota za jagodziankę to 28,99. Taki limit nałożyłam sobie w tym roku, a pani mi wypomina 32 zł. Ale jest jeszcze jedna osoba, która chce mi tą jagodziankę wypomnieć, tę jagodziankę.
2: Popołudniówka 357.
3: Dzień dobry, pan redaktor kupił jagodziankę za 33 zł. Wydaje mi się, że taka jagodzianka za 33 zł to powinno być zrobione z gumy jagód. A jak się zażyje gumy jagody, to wiadomo, że można brykać, skakać. Super sprawa na wakacje. Wszystkiego dobrego, smacznego, pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam, no to sprawdźmy, czy można sobie pobrykać. Można teraz wstać z krzeseł w domu. Nikt nie widzi, co państwo tam robią.

Gumiś to fajny miś. Można skakać, można śpiewać. Proszę dać znać, jak tam państwo, jeżeli chodzi właśnie o Gumisie i jagodzianki, bo jakoś to tak udało się nam dzisiaj połączyć. Dziękujemy panu Andrzejowi Zausze za piosenkę gumisiową, ale my już zmierzamy powoli do bardziej poważnych tematów. 15 minut pozostało do serwisu informacyjnego Radia 357. I co my teraz mamy? Stevie'ego Wondera. Bardzo proszę, czemu nie?

0: Szwecja, drodzy państwo, która przez lata była globalnym pionierem w eliminowaniu gotówki, nagle naciska hamulec i nakazuje powrót do tradycyjnych banknotów. Kto by się spodziewał, dlaczego i czemu warto mieć kilka banknotów na tak zwaną czarną godzinę? To sprawdziła Ola Dobieszewska.
1: W Szwecji bezgotówkowo płaciło się wszędzie. Od ekskluzywnych restauracji po uliczne bazary. Jednak dziś pionier transakcji bezgotówkowych Szwecja zarządza odwrót. Sztokholm oficjalnie nakazał bankom ponowne przyjmowanie gotówki, a obywatelom zaleca się trzymanie jej niewielkiego zapasu w domu. Dlaczego? Wyjaśnia wicenaczelny portalu Money.pl Michał Wąsowski.
2: Szwedzki Bank Centralny w marcu zalecił, żeby każde gospodarstwo domowe posiadało co najmniej 1000 koron w gotówce. To jest równowartość około 90 euro na każdą osobę dorosłą. I ta rekomendacja Banku Centralnego była też uzasadniana sytuacją międzynarodową, coraz bardziej napiętą i potrzebą zwiększania odporności państwa na sytuacje kryzysowe.
1: Gotówka staje się więc elementem bezpieczeństwa narodowego, mówi dr Patryk Kaczmarek, doradca inwestycyjny z Uniwersytetu Gdańskiego.
3: Obecne systemy płatnicze są uzależnione chociażby od dostaw energii elektrycznej, od dostępu do internetu, od działania poprawnego systemów bankowych, a w aktualnej rzeczywistości ataków hybrydowych, awarii tych systemów albo nawet blackoutów istnieją, dlatego warto mieć taką gotówkę chociażby po to, żeby czuć się bezpieczniej i żeby w takiej sytuacji nie doprowadzić do, po pierwsze, tak zwanego ranu na banki, czyli ruszenia po swoją gotówkę do banków, bo to mogłoby naprawdę wywołać jeszcze większe negatywne skutki niż samo to przejściowy brak dostępu do naszych kont.
1: I to nie musi być wielki kryzys geopolityczny, mówi dr Piotr Marszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
4: W ciągu ostatnich 2 czy 3 miesięcy ja dwukrotnie doświadczałem sytuacji, że w sieci sklepów, w której w miarę regularnie robię zakupy, po prostu system nie przyjmował kart. I było to związane z sytuacją tylko w tej sieci sklepów. Nic poważnego. No ale pomyślcie państwo, no przyszliście, chcecie kupić coś na obiad i nie możecie państwo zrealizować tej płatności. W związku z tym gotówkę warto mieć.
1: Eksperci porównują rezerwę w banknotach do koła zapasowego w samochodzie. A ile zatem powinniśmy mieć odłożone na tak zwaną czarną godzinę?
3: Należałoby mieć taką gotówkę, która by każdemu członkowi rodziny pozwalała na co najmniej 3-dniowe, może nawet do 5 dni funkcjonowanie w rzeczywistości, w której nie ma dostępu do konta.
1: Lekcja, którą Szwecja odrabia, pokazuje, że te cyfrowe pieniądze ułatwiają życie, są też dużo bardziej opłacalne dla gospodarki, bo po prostu pracują, ale to te ukryte w szufladzie gwarantują nam bezpieczeństwo w razie kryzysu.
0: Mój kolega, dziennikarz ekonomiczny, twierdzi, że powinniśmy mieć gotówkę na 3 miesiące życia w razie wojny. Tylko od razu należy zadać pytanie, skąd tą gotówkę mieć na 3 miesiące życia, bo być może dla wielu Polaków, nie być może, na pewno, jest to kwestia nie do przejścia. 9 minut i serwis informacyjny. Popołudniówka Radia 357.

0: Mistrzostwach Świata w piłce nożnej pozostały już tylko 4 drużyny. Wszystko wyjaśni się w tym tygodniu. Ale czy są Państwo w stanie wymienić wszystkie 48 drużyn, które wzięły udział w tegorocznym mundialu?
1: Weźcie kartkę papieru, długopis i spróbujcie nawet nie tyle wypisać wyniki meczów, spróbujcie wypisać w ogóle grupy, jakie były. Idę o zakup.

kanale Radio 357 Talk. Udało mi się z nim porozmawiać o mundialu i to jest bardzo, bardzo gorzka rozmowa. Tam Tomek użył kilku takich stwierdzeń o pewnych osobach. To było o Gianni Infantino i Donaldzie Trumpie, bo także o geopolityce i polityce, która w sporcie jest. W tej rozmowie Państwo usłyszą. Zapraszam już teraz bardzo, bardzo gorąco. YouTube Radio 357 Talk. Ta rozmowa już na Państwa czeka, a za chwilę serwis informacyjny.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na festiwalu.

0: Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
1: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Poniedziałek, 13 lipca, godzina 17. Popołudniówka Radia 357, czas na serwis informacyjny. Najważniejsze informacje. Ola Żaczek.
4: Donald Trump ogłasza przywrócenie blokady morskiej irańskich portów i zapowiada natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Na początek najnowszy wpis na platformie Truth Social amerykańskiego prezydenta. Cieśnina Ormuz jest otwarta i pozostanie otwarta niezależnie od Iranu. Przywracamy blokadę Iranu, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu. Jak dodał Donald Trump, wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, ale Stany Zjednoczone będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku w celu pokrycia, tu cytat, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Wcześniej Donald Trump ogłosił zamierzenie przejęcia kontroli nad cieśniną Ormuz w wywiadzie dla telewizji Fox News i zasugerował tam, że ataki na Iran będą kontynuowane. Teheran nie pozwoli Stanom Zjednoczonym na ingerowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormuz. Tak brzmiała odpowiedź dowództwa irańskiej armii. Kolejna fala napięć na Bliskim Wschodzie przekłada się na ceny ropy na światowych rynkach i na ceny na polskich stacjach paliw. Resort energii cały czas analizuje sytuację, zapewnia minister Miłosz Motyka.
5: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
4: Decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Więcej o sytuacji na Bliskim Wschodzie usłyszą Państwo za kilka minut w magazynie Daleki Zasięg. W serwisie teraz Paryż, gdzie właśnie zaczyna się kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli krajów, głównie europejskich, które wspierają Ukrainę. Tematem dzisiejszego spotkania będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje w sprawie przekazywania potrzebnego uzbrojenia, a także gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje wszczęte dziś dochodzenie w sprawie znieważenia dwóch 11-letnich dziewczynek z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w sobotę w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku Białej. Podejrzany 54-latek został już zatrzymany za znieważenie dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Może mu grozić do 3 lat więzienia. W sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucane pod adresem dziewczynek.
6: Po co pan tak mówi na mnie?
7: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Na Ukrainie.
4: Z kolei bielska policja zabezpieczyła nagranie z kamery monitoringu z autobusu, analizuje też nagrania dostępne w sieci. Jutro ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego wniosku o areszt. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Firma zamierza rozwiązać z nim umowę. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za szybkie zatrzymanie sprawcy. Setki linijek kodu, mnóstwo zerwanych nocy i wielkie emocje w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Za nami wielki finał Cyberiady 2026, czyli ogólnopolskich mistrzostw w projektowaniu gier komputerowych. O szczegółach opowie Piotr Olejarz.
8: Przez kilka miesięcy studenci z całej Polski tworzyli od zera autorskie gry. Inicjatywa była realizowana dzięki wsparciu Fundacji Teatricon i Ministerstwa Cyfryzacji. Podczas gali projekty zostały poddane surowej, ale i sprawiedliwej ocenie eksperckiego jury. Sędziowie na gorąco recenzowali nadesłane produkcje, chwaląc grywalność i unikalne mechaniki.
9: A w tegorocznej Cyberiadzie mamy 3 równorzędne zwycięskie zespoły. To jest chyba bardzo dobra informacja, moi drodzy. To drużyny, które uzyskały najwyższe wyniki w klasyfikacji punktowej i najlepiej poradziły sobie z wyzwaniami mistrzostw.
8: W nagrodę triumfatorzy wyjadą jesienią do Katowic na profesjonalne warsztaty. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
4: Choć tegoroczna edycja dobiegła końca, na horyzoncie pojawiają się już nowe inicjatywy. Organizatorzy zapowiedzieli na lipiec przyszłego roku zupełnie nowe wydarzenie w Lublinie. Mowa o konwencie GECON, który ma jeszcze silniej połączyć branżę gier z kulturą.
3: Muzyka. W nocy i na północnym zachodzie oraz na Pomorzu będzie pogodnie lub z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałej części kraju utrzyma się duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie miejscami nadal możliwe będą burze. Najwięcej deszczu spadnie na południu i południowym wschodzie kraju, lokalnie nawet do 50 mm. Miejscami na północy oraz lokalnie na południu pojawią się mgły, które mogą ograniczać widzialność do około 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 12 stopni na Pomorzu i Podhalu do 17 stopni w centrum i na południu, na krańcach wschodnich miejscami 18 stopni. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany z kierunków północnych. Podczas burz początkowo możliwe są porywiste. Wiatr może być porywisty nawet do 70 km na godzinę.
1: Radio 357.
3: Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Michał Trantał, popołudniówka, godzina druga, więc drugi raz mówimy Państwu dzień dobry. Na samym początku przyznałem się, że zapłaciłem 33 zł za jagodziankę i nasza słuchaczka, pani Dorota, rozpracowała to wszystko, bo pani Dorota myśli, że cena jagodzianek zależy od liczby jagód w nadzieniu, po 1 złotówce za każdą jagodę. W związku z tym moja jagodzianka zawierała 33 jagody. Jakie to proste. Państwo również mogą pisać do nas albo nagrywać się w sprawie jagodzianek, cen jagodzianek, ale też liczymy na jakiś przepis jagodziankowy, aby zrobić sobie taką jagodziankę samemu w domu. A jeżeli nie otrzymamy od Państwa satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie, to Michał Bonarowski pod koniec popołudniówki opowie Państwu o tych najlepszych jagodziankach. To co, zaczynamy.

0: 10 minut po godzinie 17, popołudniówka do godziny 18, drodzy Państwo. Serwisy informacyjne, prognozy pogody, a w tym czasie dobija się do nas jeden ze słuchaczy. Proszę Pana, a w jakiej Pan sprawie się dobija?
1: Panie redaktorze, ja w sprawie jagodzianek. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to na plaży tacy mobilni sprzedawcy jagodzianek zachęcali do ich kupna, krzycząc: jagodzianki, pokarm boski, nawet łysym rosną włoski. Ja myślę, że dzisiaj to powinno brzmieć trochę inaczej. Jagodzianki, przysmak drogi, nie doświadczy go ubogi.
0: No i dlatego może warto zaprezentować nam jakiś przepis na jagodziankę, którą można przygotować w domu, bardzo proszę, i nie trzeba będzie takich wierszyków nam nagrywać. Dziękujemy bardzo, ale są też sprawy poważne, drodzy Państwo, bo jeżeli w najbliższych dniach zauważą Państwo pojazdy wojskowe na polskich drogach, ulicach, autostradach, no to jest kilka ważnych kwestii.
2: Apelujemy o odpowiedzialność w internecie. Prosimy, żeby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczające się pojazdy wojskowe, ich trasy, lokalizacje czy czas przejazdu.
0: Tym tematem zajmiemy się w drugiej godzinie popołudniówki, ale najpierw daleki zasięg.

0: Kwadrans po 17 w studiu Adrian Bąk. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Ile prawdy jest w tym, że cieśnina Ormus jest znów największym zapalnikiem tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
1: No myślę, że z pewnością jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w ogóle na całym świecie w tym momencie. Tak jakoś się złożyło, że jak Stany Zjednoczone odpadły z mundialu, to mamy wzrost napięć właśnie na Bliskim Wschodzie i w cieśninie Ormus. Można by rzec przypadek?
0: No myślę, że nie sądzę. Cytując klasyka.
2: Daleki zasięg.
1: Donald Trump informuje, że Stany Zjednoczone przywracają blokadę irańskich portów w cieśninie Ormus ze skutkiem natychmiastowym. Tymczasem irańskie media donoszą o eksplozjach w kilku częściach kraju, a po ataku na bazę wojskową w prowincji Isfahan jedna osoba zginęła, 7 zostało rannych. To ma być odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe w cieśninie Ormus właśnie. Ruch przez ten jeden z najważniejszych i, jak przed chwilą powiedzieliśmy, jeden z najbardziej niebezpiecznych szlaków morskich w tym momencie świata pozostaje nadal mocno ograniczony. Czy jesteśmy świadkami kolejnego etapu eskalacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i jak długo światowa gospodarka może wytrzymać napięcie wokół cieśniny Ormus? O tym porozmawiam dziś z Mariuszem Borkowskim, byłym korespondentem polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ta informacja o Donaldzie Trumpie i o tej decyzji jest właściwie wiadomością sprzed godziny niecałej. We wpisie na platformie True Social Trump zapowiedział, że statki handlowe będą obciążane opłatą w wysokości 20% wartości całego przewożonego ładunku, ale nie wyjaśnił, jak miałoby to działać w praktyce. Nie wiemy też, czy ta decyzja w ogóle była w porozumieniu z Iranem, czy z Omanem, czy z kimkolwiek, czy nie. Natomiast no, pytanie pozostaje otwarte. Czy my właściwie wróciliśmy do stanu ponownej otwartej wojny na linii USA-Iran po tym okresie zawieszenia?
3: Nie, to jeszcze nie jest, chociaż to się może przekształcić, jeśli obie strony, które się testują, po prostu testują, gdzie jest ta czerwona linia, której przekroczenie będzie oznaczało powrót do konfrontacji na bardzo dużą skalę, chyba nawet porównywalnej, a może większej niż ta, która była we wczesnych miesiącach jesiennych. Krótko mówiąc, o co chodzi? Tak naprawdę Amerykanie zawarli porozumienie 14-punktowe, to memorandum, o którym się mówi, i problem najbardziej trudny znajduje się w paragrafie 5, który dotyczy cieśniny Ormus. Cieśnina Ormus dla Iranu, o czym mówił ich główny negocjator Galibaf, mówi dla nas, zresztą powtórzył to bardziej brutalnie jeszcze doradca najwyższego przywódcy Chameneiego, tego młodszego, który sprawuje obecnie władzę, wojskowy, który powiedział tak: dla nas cieśnina Ormus to jest lepiej, więcej i skutecznie niż posiadanie dziesiątek bomb atomowych. Bomby atomowe działają na określonym obszarze. Zamknięcie cieśniny Ormus jest dla Stanów Zjednoczonych, a właściwie dla całej gospodarki światowej, jak kopnięcie takie bardzo potężne. Mówmy, o co to chodzi tak naprawdę. Jeśli cieśnina Ormus jest zamknięta albo grozi zamknięcie, momentalnie ceny ropy naftowej i gazu idą do góry, no i to uderza, chociaż Amerykanie nie korzystają z ropy naftowej z Zatoki Perskiej, ale rynki naftowe działają jak połączone naczynia, czyli rośnie cena na rynkach światowych, rośnie również cena dla konsumentów amerykańskich, co jest bardzo złe dla Donalda Trumpa, który ma mieć wybory cząstkowe do kongresu w październiku tego roku.
1: Paradoksem jest to, że Iran właściwie zdał sobie z tego sprawę, że cieśnina Ormus może być takim świetnym narzędziem, mówię świetnym, oczywiście tego nie wartościując, z perspektywy Iranu bardzo dobrym narzędziem politycznym, prawda? Tak. Dopiero w trakcie tej wojny.
3: Tak, oni sobie zdali z tego doskonale sprawę, dlatego też już specjalnie nie będą, będą w ramach, jak to się, zachowania twarzy nalegali, żeby mieć tą opcję atomową, ale tak naprawdę opcja atomowa nic nie znaczy w porównaniu do cieśniny Ormus. Cieśnina Ormus, która jest od nocy z niedzieli na poniedziałek całkowicie zamknięta żegluga, i to, że Amerykanie blokują porty irańskie, no to jest już, jak to się mi, to już jest wtórna fala odbita, ale paradoks polega na czym? Na tym, że tak naprawdę wydaje się, i to wielu obserwatorów, i nie tylko źródła takie poufne na Bliskim Wschodzie o tym mówią, Amerykanie zdali sobie z tego sprawę, że podpisali coś, czego wcale nie chcieli. Nie zrozumieli. Wydaje się, że negocjatorzy amerykańscy, zięć prezydenta Trumpa Kushner i Witkow, który jest przedsiębiorcą budowlanym, nie ma żadnego doświadczenia. Zresztą zarzucano mu, że on w czasie negocjacji w ogóle nie notuje wypowiedzi swoich antagonistów. Krótko mówiąc, on polega na swojej pamięci i znikłym doświadczeniu, można powiedzieć, że dyletanci negocjowali memorandum i co się dzieje? Artykuł 5 dotyczy właśnie tego kluczowego paragrafu, to jest żegluga w cieśninę Ormus. I Amerykanie co podpisali? Potem wydaje się, że zdali się z tego sprawę, że to zupełnie nie jest tak, ale jeśli trzymać się literalnie tego porozumienia, to tak brzmi ono. Iran uczyni wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo żeglugi bez kosztów przez 60 dni, a biorąc pod uwagę konieczność rozminowania cieśniny Ormus, będzie to odroczone nieco w czasie. Iran nawiąże rozmowy z Omanem, by określić przyszłe zarządzanie żeglugą i usługami morskimi w cieśninę w porozumieniu z innymi krajami Zatoki Perskiej.
1: Nie ma tutaj Amerykanów.
3: Nie ma Amerykanów, nie ma też mowy o... Nie wiem, czy w ogóle negocjatorzy o tym pamiętali, amerykańscy, że są dwa szlaki żeglugowe. Jeden południowy, przy wybrzeżu Omanu, on jest znacznie płytszy, tam duże statki nie mogą płynąć, i drugi przy północnej stronie cieśniny Ormus, która ma 37 kilometrów zaledwie, przy wybrzeżu Iranu. Środek tego wszystkiego jest prawdopodobnie zaminowany, droga w pobliżu Omanu również. I teraz co się dzieje? Irańczycy mówią tak, według porozumienia my mamy tym zarządzać. Zaczęli rozmowy nawet z Omanem, jak to dzielić. Oman zresztą był nawet za tym, żeby wprowadzić opłaty za nie tyle korzystanie z tego, ale za ułatwienia żeglugowe, techniczne i tak dalej.
1: Zresztą te rozmowy w Muskacie wciąż się toczą.
3: Tak. I teraz Irańczycy mówią zaraz, jeśli my odpowiadamy za to, to dlaczego niektóre statki płyną w pobliżu Omanu, unikając koordynacji z nami? Zresztą w ostatnim okresie 3 czy 4 dni, kiedy trwają ataki amerykańskie, część armatorów dogadała się z Iranem i właśnie tylko 5 statków płynęło w pobliżu Omanu, reszta tutaj. Amerykanie zorientowali, że główny argument, który mieli, blokada cieśniny Ormus, blokowanie Iranu, no umknął im. I teraz próbują to nadinterpretować, ten paragraf 5, no co grozi tym, że Iran nie odpuści, będzie wytrzymywał. Dla Trumpa problem polega na czym? Wystrzeliwuje rakiety bardzo kosztowne, od setek tysięcy dolarów do paru milionów. Iran używa broni biednych, dronów, rakiet tanich. Krótko mówiąc, dla Iranu koszt tej operacji jest znacznie niższy niż dla Amerykanów. Amerykanie w świetle przedłużającego się tego konfliktu, testowania Irańczyków, co się skończy tym, że zorientują się, że w pewnym momencie trafiają na mur oporu, no tak naprawdę działają przeciwko sobie. I jeszcze gorzej. Dlatego, że ci, którzy negocjowali z Amerykanami, byli z tego stronnictwa pragmatycznego irańskiego. Ale pamiętajmy, że w Iranie są dwie frakcje. Jedna pragmatyczna, zresztą również wywodząca się z strażników rewolucji. I druga nieustępliwa. Syn Ajatollaha zmarłego, czyli Mojtaba, mówi tak. Jeśli będą negocjacje fatalne, to będzie zdrada. Wnuk Chomejniego, pierwszego Ajatollaha, mówi, ci, którzy negocjują ze szkodą dla Iranu, są zdrajcami i zasługują na karę śmierci. Organizują wielkie demonstracje i się mówi tak, jeśli te negocjacje padną i memorandum się rozpadnie, co jest taka groźba, to zapłaci najwyższą cenę kto? Pezeszkian, czyli prezydent kraju. I cała frakcja umiarkowana. Ten, który prowadzi negocjacje, Galibaw, on miał mieć tylko sukcesy. On się wywodzi ze strażników rewolucji i tak dalej, i tak dalej. Czyli Amerykanie, podważając memorandum i problemy stwarzając, no właśnie polityczne, również dla frakcji umiarkowanej. Po tym, jeśli ta frakcja upadnie, nie będzie tak naprawdę z kim negocjować i konflikt Zatoce Perskiej rozgorzeje rzeczywiście.
1: No, tym bardziej, że mamy ciągłą eskalację. Wspomniałem o tej decyzji Donalda Trumpa sprzed godziny. Blokada irańskich portów w cieśninie Ormus. No właśnie, na czym ona w tym momencie może polegać, skoro ten przepływ tych statków i tak był mocno utrudniony?
3: No, do tej pory te statki przemykały się za zgodą Iranu po stronie tej północnej. Mhm. Więc te statki, mniej więcej około 50 paru, w ciągu 3 dni przepłynęło 5 po stronie omańskiej. Ale problem na czym polega tak naprawdę? Po pierwsze, że prezydent Trump bardzo często w ciągu paru godzin zmienia zdanie. Jeszcze 5 dni temu mówił, że ma do rozmowy toczą się z negocjatorami poważnymi, rozważnymi, odpowiedzialnymi. Potem nazwał ich tak, że nie powtórzę, prawda, wulgarnymi słowami, na co Irańczycy powiedzieli, że na tym poziomie dyskusji to jest poniżej, to jest rynsztokowy poziom. Co więcej, Trump w Ankarze z jednej strony powiedział, że dla niego to porozumienie upadło, nie istnieje, stan wojny wraca i tak dalej, i tak dalej. Po czym przyznał po paru godzinach, że negocjacje techniczne z Iranem, co Iran potwierdził, toczą się nadal. W związku z tym tak naprawdę wiemy, że z jednej strony mamy eskalację militarną, ale to znowu nawiąże do wypowiedzi prezydenta Trumpa, który powiedział, czym jest zawieszenie broni. Po prostu rzadziej się strzela niż na prawdziwej wojnie. I to jest dobre podsumowanie tego, co się teraz dzieje.
1: Natomiast ta eskalacja odbywa się też jakby w szerszym spektrum państw, no bo przecież Iran atakuje też amerykańskie cele w innych państwach. Jak długo Bahrain, Kuwejt czy Jordania, ale też Oman będą chciały być polem bitwy w tej wojnie i co one mogą z tym zrobić?
3: No jest bardzo trudne. Z jednej strony powiem rzecz, która została przecieki pojawiły się, rewelacyjne dosłownie, że mimo ostrzału i wściekłości krajów arabskich, od Arabii Saudyjskiej przez Bahrain, prawda, aż do Kuwejtu, Riyad, czyli stolicy, czyli władcy Arabii Saudyjskiej, po cichu zaczynają próbować doprowadzić do konferencji, no nie pojednania, bo może to za duże słowo, ale rozwiązującej problem Zatoki Perskiej z udziałem Iranu. I oni mówią tak, Iran jest naszym sąsiadem i będzie naszym sąsiadem. My nie chcemy tej wojny, która niszczy nasze interesy, naszą gospodarkę. Krótko mówiąc, z Iranem trzeba się dogadać. Jak? No nie wiadomo jeszcze jak. Ale ta formuła istnieje. I jednocześnie kraje arabskie pojęły, że ten parasol amerykański jest bardzo skąpy. On jest bardzo skuteczny, militarny, przeciwko rakietom, które lecą na bazy amerykańskie. Natomiast jest znacznie mniej skuteczny, jeśli chodzi o rakiety, które uderzają w cele cywilne, rafinerie w krajach arabskich. Czyli krótko się mówi, ta potęga amerykańska i ten sojusz, no jest tak jakby trochę słabszy niż był przedtem. Czyli potęga amerykańska zaczyna pokazywać swoje słabości i to, że potęga militarna nie może rozwiązać skutecznie problemu polityczno-dyplomatycznego, jakim jest no, konflikt z Iranem.
1: Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był gościem Dalekiego z Zasięgu. Bardzo panu dziękuję.
3: Dziękuję.
0: A to był Adrian Bąk. A teraz w popołudniówce Teddy Swims. A jeżeli mają państwo jakiś przepis na jagodziankę, to bardzo proszę, my czekamy. Skonfrontujemy ten przepis z Michałem Bodarowskim, który będzie gościem końca popołudniówki.

0: Pani Agnieszka z Siedlec ma pytanie. A czy pan redaktor bądź ktoś ze słuchaczy może wie, dlaczego jagody sprzedawane są na słoiki, a nie na kilogramy? Zawsze mnie to zastanawiało. I w sumie nie mam odpowiedzi na to pytanie, może ktoś z państwa zna odpowiedź, ale chciałbym wprowadzić trochę zamieszania w to nasze jagodziankowe, w tą naszą jagodziankową dyskusję.
1: Na Podhalu jagody nazywają się borówkami, a ich smak, podobnie jak malin zbieranych w górach, różni się zdecydowanie od jagód i malin ogrodowych zbieranych na nizinach.
0: I co państwo na to? Borówki, jagody na Podhalu? Ja już się pogubiłem. Metro, na naszej antenie nic nie płonie, a już wkrótce trochę mundialowych informacji.

0: Pan Arek z Ostrowca napisał: jagodzianka 30 zł, też mi afera. Zapraszam do Poznania na Rogala. Zaproszenie przyjęte, ale jest też, drodzy państwo, inna afera. Bo dzisiaj wieczorem nie ma czego oglądać w telewizji. Przynajmniej ja nic nie mam do obejrzenia.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: I Tomasz Gorazdowski już teraz opowie, czego dziś nie zobaczymy w telewizji.
2: Dzień bez meczu na Mundialu i być może to cisza przed burzą, bo jutro o 21:00 polskiego czasu chyba pojedynek, który spokojnie mógłby być finałem. Francja-Hiszpania. O szansach, o rywalizacji, o faworytach powiemy pewnie więcej jutro. Dziś możemy skupić się na sędziowaniu. Wiadomo, że to Ivan Barton będzie sędzią wtorkowego półfinału. 35-letni salwadorski arbiter na tym mundialu prowadził już 4 spotkania. A Szymon Marciniak? Wielu spodziewało się, że to może polski sędzia zostanie wyznaczony do pracy przy tym szlagierze. Otóż nie. I wydaje się, że drugiego półfinału Polak też nie posędziuje, bo problem w tym, że awansowała do niego Argentyna, której Marciniak sędziował aż 4 ze swoich 6 meczach na 3 mundialach. W tym to ostatnie spotkanie Argentyny z Algierią. A to raczej oznacza, że FIFA nie wyznaczy Polakowi 5 meczu zespołu Lionela Messiego, ponieważ mogłoby to zostać źle przyjęte przez opinię publiczną. Z drugiej jednak strony, skoro sędziował te mecze dobrze, no ale jak nie półfinał, to... No właśnie, może finał. Bo przecież wyglądało na to i wygląda, że szef komisji sędziowskiej FIFA, Pierluigi Collina, oszczędza polskiego arbitra, by wyznaczyć go do pracy w kluczowej fazie turnieju. Marciniaka zabrakło w meczach 1/16 finału, zabrakło go w 1/8 finału, w ćwierćfinałach i teraz nie w półfinałach pewnie, a zatem... A półfinał Hiszpania-Francja zapowiada się kapitalnie. Cieszymy się, że dotarliśmy do tego etapu, ale chcemy więcej. Jesteśmy świadomi naszego potencjału i pamiętamy, że jesteśmy jedyną drużyną, która potrafiła wygrać z Francją w 2 ostatnich turniejach, mówi trener Hiszpanów De La Fuente. Bo La Rioja pokonała Francuzów 2-1 w Mistrzostwach Europy w 2024 roku, potem ten turniej wygrała, a rok później wygrała z Francją w półfinale Ligi Narodów. Było 5-4. Śmialiśmy się niedawno z tego, że na Mundial kwalifikować się będą 64 zespoły, nie 48 i w zasadzie nie grać w nim będą tylko ci, co nie zechcą grać. Śmichy, chichy, ale Gianni Infantino nie wyklucza Mundialu z udziałem 64 drużyn. To kwestia, która zostanie zbadana i omówiona w odpowiednich komisjach. Nie organizujemy Mistrzostw Świata jedynie dla Europy i Ameryki Południowej. To turniej dla całego globu. Każdy naród powinien mieć możliwość marzeń o występie. Trwający turniej pokazuje, że jakość drużyn jest niezwykle wysoka i stale rośnie na całym świecie. Jeżeli nie będziemy dawać szansy mniejszym krajom, to zabraknie im motywacji do kierowania się w stronę ciągłego progresu. Zawilę trochę, no ale tak powiedział Infantino. 64 drużyny to chyba jednak będzie przesada. Zostając przy piłce i Stanach Zjednoczonych, to jutro w Chicago zaprezentowany zostanie jako piłkarz Chicago Fire Robert Lewandowski. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych piłkarz zawitał do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i nagrał krótki przekaz dla kibiców w wietrznym mieście.
3: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
4: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
3: Na zwycięstwa i bramki.
4: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
3: Doświadczenie.
4: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
3: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
2: I zostając przy nowym klubie Lewandowskiego, TVP Sport rozmawiało z trenerem, z którym będzie pracował kapitan polskiej reprezentacji, Gregiem Berhalterem, który o pozyskaniu Polaka mówi m.in. tak. To znakomity moment dla ligi, dla klubu i dla samego Chicago. Lewandowski. Mówię o ikonie współczesnej piłki nożnej, która zagra w Chicago. Od dawna zastanawiamy się, jak najlepiej zagospodarować Roberta i jak najlepiej stworzyć mu okazję do strzelania goli, bo to robi najlepiej. Będziemy nad tym pracować od pierwszego dnia i mam nadzieję, że to szybko przyniesie skutek. Jutro odbędzie się bez wielkich ceregieli, ceremonii i prezentacji z udziałem tysięcy fanów na stadionie, tak jak było w przypadku witania Leo Messiego w Interze Miami. O 17:30 polskiego czasu Lewandowski odbędzie pierwszy trening z drużyną, z czego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów, a potem konferencja i tyle. Zostając jeszcze przy trenerach, wspominałem, że władze portugalskiej piłki przedstawiły nowego trenera reprezentacji. To doświadczony już bardzo Jorge Jesus. A w Chorwacji nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji został Slaven Bilic. Zastąpił Zlatko Dalicia, który prowadził kadrę narodową do 2 medali Mistrzostw Świata, srebrnego w 2018 i brązowego w 2022 roku. I na koniec ciekawostka związana z mundialem. Ponad 500 peruwiańskim dzieciom w czasie Mistrzostw Świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku nadano imię Haaland. Poinformowała norweska telewizja publiczna NRK, opierając się na informacjach Urzędu Rejestracji Ludności w Peru. To chyba nowy zwyczaj, którego nie notujemy raczej w Europie. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym miał jakichś kolegów o imieniu Boniek.
5: Radio 357.
0: Mundialowe informacje nie tylko zebrał dla Państwa Tomasz Gorazdowski, a jeszcze chwila, jeszcze momencik. Zajmiemy się tymi wielkimi manewrami wojskowymi, które odbywają się teraz w Polsce.

0: Na drogi północno-wschodniej Polski w najbliższych godzinach mogą wyjechać pojazdy wojskowe, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dziś i jutro możemy tam spotkać kolumny z ciężkim sprzętem, wozami bojowymi i czołgami. Drodzy Państwo, tym tematem, o co w tym wszystkim chodzi, zajął się Tomasz Jeleński.
1: To jest nakładka na mosty, gdzie jedziemy z bardzo dużym ciężarem.
2: Słyszałem, że jeżdżą i to gdzieś to się musi przemieścić, bo to nie jest takie prosta sprawa.
3: W najbliższych godzinach na drogach północno-wschodniej Polski mogą pojawić się kolumny pojazdów wojskowych.
4: Major Ewa Złotnicka, Biuro Prasowe Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.
3: Jest to związane z planowanym szkoleniem wybranych pododdziałów Sił Zbrojnych i stanowi element ich bieżącego procesu szkolenia. Dlatego apelujemy do wszystkich użytkowników ruchu drogowego w tym rejonie kraju o zachowanie szczególnej ostrożności. Kolumny wojskowe poruszają się zgodnie z obowiązującymi przepisami i często są eskortowane, a ich ruch jest regulowany przez pododdziały regulacji ruchu.
2: Jeżeli to jest dwupasmówka, no może by udostępnili wyprzedzanie, tego nie jestem pewien.
5: Widząc z daleka jadącą kolumnę pojazdów, na przykład wojskowych.
4: Nadkomisarz Anna Szybczyńska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Piszu.
5: Na pewno należy zmniejszyć prędkość, należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu takiej kolumnie, należy stosować się do poleceń osób ją pilotujących. Nie można wyprzedzać takiej kolumny, ani też wjeżdżać pomiędzy pojazdy jadące w jej składzie. No i jeszcze raz, bardzo ważne jest to, żeby zachować szczególną ostrożność.
3: Prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz niewjeżdżanie pomiędzy pojazdy, które tworzą kolumnę.
6: Pojazd MATV. Jest to dość duży pojazd. Jego masa całkowita wynosi 12,5 tony. Ten pojazd ma specjalną konstrukcję i zawieszenia, i konstrukcję podwozia.
7: To jest Leopard 2A5, stosowany w naszej armii.
8: Silnik 7,2 litra, 8-cylindrowy, Caterpillara.
9: 1200 litrów ma pojemność zbiorników, a pali 9,4 na 1 km.
3: I jednocześnie również apelujemy o odpowiedzialność w internecie. Prosimy, żeby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczające się pojazdy wojskowe, ich trasy, lokalizacje czy czas przejazdu, ponieważ takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę bezpieczeństwa państwa. A pamiętajmy, że bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność.
0: Pamiętajmy również, że za naszą wschodnią granicą od 4 lat toczy się wojna. Rosjanie im mniej wiedzą o naszym wojsku, tym lepiej. A te informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński.

0: 13 minut do 18. Pani Ewa napisała, że popyszne jagodzianki zaprasza do swojego bistra. No nie wiem, bo nasi słuchacze mają inny pomysł.
1: Przepis na idealną jagodziankę? Wziąć dzieci, pojechać do lasu, nazbierać jagód, przy okazji trochę się pobrudzić, trochę posmakować, a potem zadzwonić do ukochanej babci i powiedzieć, że te jagody za chwilę u niej będą, a my przyjedziemy jutro. Pomożemy wyrobić ciasto, popatrzymy, jak rosną jagodzianki w piecu, a potem wspólnie w towarzystwie takiego fajnego kompotu owocowego zjemy, pośmiejemy się, powspominamy, umorzymy sobie pyszczki i to są naprawdę najlepsze jagodzianki ever.
0: O, można i tak. Ale przed chwilą pani Ewa zaprosiła do swojego bistro, ale chciałbym najpierw państwa zabrać do innego bistro, takie, które w Radiu 357 jest w sobotę. Michał Bonarowski, dziennikarz Radia 357, ekspert kulinarny. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
0: Ile kosztowała najdroższa jagodzianka, jaką w życiu jadłeś i czy była warta tych pieniędzy?
2: Oj, to będzie trochę inna informacja, niż pewnie się spodziewasz. Ja jadłem najdroższą jagodziankę za 120 zł, ale nie była ona w Polsce.
0: Aha.
2: Dlatego, że w innych krajach też coś takiego jak jagodzianka funkcjonuje, więc po przeliczeniu to było 120 zł. Natomiast wiem o tym, że drogie jagodzianki, te takie z wyższej półki, w tej chwili w Polsce mogą kosztować i 50, i 60 zł za sztukę.
0: To dlaczego one tyle kosztują? Czy popyt rodzi podaż, czy naprawdę ich produkcja jest tak droga?
2: Moja teoria i wersja wydarzeń, której jestem w stanie dać wiarę, jest następująca. Są jagodzianki budżetowe, są jagodzianki średniej klasy i są jagodzianki, które służą temu, żeby pokazać, że ma się pieniądze, żeby za taką jagodziankę zapłacić właśnie te kilkadziesiąt złotych. I właśnie w tej ostatniej kategorii są te, które możemy dostać w bardzo modnych lokalach, sygnowane znanym nazwiskiem restauratora, restauratorki, kogoś, kto kreuje trendy, no także po to, żeby móc powiedzieć i w swoim środowisku, że mnie stać na to, żeby zapłacić za jagodziankę te kilkadziesiąt złotych. To jest trochę analogia do rynku samochodowego. Można jeździć samochodem za 30 tysięcy, za 130 tysięcy, za 300 tysięcy i za 3 miliony złotych. I w każdym przypadku ten samochód dowiezie nas w to miejsce, w które chcemy, ale być może no, ta jazda będzie trochę inna.
0: To ile zdroworozsądkowo powinniśmy maksymalnie wydać na jagodziankę, żeby nie mieścić się w tej grupie, o której wspomniałeś, czyli tych, których stać na drogą jagodziankę?
2: No tutaj musimy też trochę pomyśleć o tym, co w tej jagodziance jest. Jeżeli w tej jagodziance są super świeże, certyfikowane jagody, które no, rzeczywiście są wysokiej jakości, dobrego smaku, dodatkowo mamy w składnikach masło, dobrą mąkę, nasz piekarz czy jagodziankarz płaci bardzo dobre pieniądze swoim pracownikom, to te minimum kilkanaście złotych za jagodziankę to jest godziwa cena. Ale to jest minimum. I to zależy trochę od tego, w jakim miejscu jesteśmy w Polsce. Bo jeśli to jest duże miasto, koszty wyprodukowania takiej jagodzianki są po prostu zwyczajnie wyższe. Jeśli to jest mniejsza miejscowość, no to są trochę niższe. Niemniej jednak taka godziwa jagodzianka to jest między te 10 a 20, 25 zł, no to nie powinniśmy tutaj specjalnie się burzyć, że taka cena jest aż.
0: A czy jest jakiś magiczny sposób na to, aby poznać, że taka jagodzianka jest warta tych pieniędzy?
2: O tak, dlatego że i nasze prawo unijne, ale i prawo polskie wymagają od producenta, żeby wytłumaczył nam się, skąd są dane, czy z czego zrobiona jest dana jagodzianka. Jeżeli to jest jagodzianka zrobiona z jagód, no to on to powinien nam powiedzieć. Jeżeli jest zrobiona z jakiejś masy jagodowej, może z jakiegoś dżemu, może z jakiejś frużeliny, no to wtedy też musi nam to powiedzieć. Jeśli to są jagody, jeśli wiemy i mamy zaufanie, że ten wytwórca, ten rzemieślnik rzeczywiście robi to z prawdziwych, dobrych składników, no to wtedy on też się musi nam z tego wytłumaczyć, w sensie powiedzieć nam o tym, skąd biorą się składniki i w jaki sposób dana jagodzianka jest zrobiona. Ale tak w praktyce to trochę trudno jest, stojąc w kolejce, jeszcze mając za plecami 20 czy 30 osób czekających na jagodzianki, domagać się od tego rzemieślnika, czy od kogoś, kto sprzedaje w jego imieniu, takich informacji. Więc prawda jest tutaj gdzieś leciutko po środku. Jeżeli mamy zaufanie i wiemy, że opinie o danym rzemieślniku są wysokie, dobre, pozytywne, no to raczej wierzymy, że robi te jagodzianki z dobrego surowca i że solidnie płaci swoim pracownikom. Dodatkowo jeszcze nie oszukuje na podatkach. Ale tak już schodząc trochę tę stronę praktyczną, to pamiętajmy też, że i skala ma znaczenie. To znaczy, że jeżeli kupujemy jagodziankę, która jest produkowana w milionach albo nawet w dziesiątkach milionów sztuk i czasem tak jest w dużych sklepach, w sklepach popularnych, to wcale nie znaczy, że ona musi być bardzo zła. To po prostu znaczy, że przedsiębiorca czy zamawiający na tyle dobrze optymalizuje koszty, że ona może kosztować kilka złotych. No i po prostu to jest kwestia raczej naszego zaufania i to jest kwestia naszego podejścia, a także czasem smaku, czy my uwierzymy, że ta jagodzianka jest dobra, czy nie. Więc to jest bardzo, bardzo grząski teren. Tutaj nie ma jednej strategii, która pozwoli nam stwierdzić, o, ta jagodzianka jest warta 20 zł, a ta nie warta jest 5 zł. Trochę to jest jak polowanie na dobre rzeczy w lesie, no bo w końcu jagody są z lasu.
0: Michał Benarowski, dziękuję, do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.
0: Drodzy Państwo, ja jeszcze dostałem wiadomość na Instagramie a propos historii z zabraniem dzieci do lasu. Pan Przemek napisał na Instagramie, że pani w tej historii zapomniała zabrać tych dzieci z lasu. Ależ pan jest, panie Przemku, uszczypliwy.

0: kościoła.
1: Pani Ewa pisze w temacie jagód i borówek. U nas na Dolnym Śląsku są zarówno borówki, jak i jagody. To wszystko to dary lasu, a różnią się tym, że jagoda, jak jest zielona, to jest czerwona, jak jest czerwona, to jest czarna, a borówka, jak jest zielona, to jest zielona, a jak jest czerwona, to jest czerwona. No i w sumie wszystko jest zrozumiałe.
2: Popołudniówka 357.
1: Ale popołudniówkę chciałbym zakończyć bardzo poważnie, bo Adrian Bąk mówił o cieśninie Ormus i o Bliskim Wschodzie. Chciałbym Państwu polecić rozmowę z profesorem Witoldem Śmidowskim, która znajduje się na naszym YouTubie Radio 357 Talk. Tam krok po kroku pan profesor w rozmowie z Michałem Żakowskim tłumaczy wszystkie zagadnienia związane z cieśniną Ormus. 50 minut i 8 sekund samej wiedzy, która naprawdę Państwa zainteresuje i Państwu się przyda, aby lepiej zrozumieć tę sytuację.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Trzynastego lipca, poniedziałek, minęła 18:00. Ostatni dziś serwis informacyjny.

0: Ola Rzeczyk.
1: A na początek w serwisie pytanie, czy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych może grozić paraliż. Zorganizowane przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa referendum strajkowe w ZUS-ie jest ważne. W głosowaniu wzięła udział ponad połowa pracowników. Większość głosujących opowiedziała się za strajkiem. Pracownicy domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł. Decyzja sądu o niewydaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Decyzję w tej sprawie podejmie prokurator po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem. Brzmi oświadczenie Prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, warszawski sąd okręgowy nie uwzględnił wniosku o wydanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, bo nie wykazano w nim, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren wspólnoty. Dzisiejsze orzeczenie jest niezaskarżalne. Donald Trump ogłasza przywrócenie blokady morskiej irańskich portów i wprowadzenie w trybie natychmiastowym opłat od statków, które przepływają przez cieśninę Ormus. Opłat w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Szczegółów nie znamy. Problem jest taki, że Donald Trump często zmienia zdanie. Czasem kilka razy z godziny na godzinę, mówił w dalekim zasięgu Mariusz Borkowski, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu.
2: W związku z tym tak naprawdę wiemy, że z jednej strony mamy eskalację militarną, ale to znowu nawiąże do wypowiedzi prezydenta Trumpa, który powiedział, czym jest zawieszenie broni. Po prostu rzadziej się strzela niż na prawdziwej wojnie. I to jest dobre podsumowanie tego, co się teraz dzieje.
1: Dowództwo irańskiej armii oświadczyło dziś, że Teheran nie pozwoli Stanom Zjednoczonym na ingerowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormus. 9 państw europejskich, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Holandia przekazały, że zawiążą z Ukrainą koalicję w celu rozwijania zdolności antybalistycznych w Europie. Wspólne oświadczenie wydał Pałac Elizejski. W Paryżu trwa szczyt koalicji chętnych z udziałem blisko 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Celem spotkania jest wsparcie Ukrainy w sferze obrony powietrznej i wzmocnienie presji na Rosję. Narada koalicji chętnych odbywa się w Pałacu Inwalidów, a zakończy się kolacją w Pałacu Elizejskim. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. W spotkaniu mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy, pielęgniarek resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych. Wiadomo, że nie będzie tam przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Asystent AI od dziś pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w labiryncie Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, wyjaśnia Marek Migdał, dyrektor placówki.
3: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
1: Z kolei z myślą o małych pacjentach w panelu przygotowano strefę gier. Tą informacją kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
4: Jutro najwięcej słońca na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, gdzie zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. W pozostałej części kraju przeważać będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a w centrum i na południu także burze. Na południu również możliwy grad. Najwięcej deszczu spadnie na południu, lokalnie nawet do 50 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni nad morzem, przez 23-24 na północy, do 28 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Lokalnie na Podkarpaciu termometry pokażą nawet 29 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych, a podczas burz w porywach może osiągnąć do 70 km na godzinę.
5: Radio 357.
4: Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Michał Trantał. Mówimy Państwu do usłyszenia, a za chwilę Łukasz Dunaj.

Dobry wieczór. W reżyserce Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witam Państwa w muzyce prywatnej. A dzisiaj o Stonesach. The Stones are still rolling. Wciąż toczą się te kamienie. Wiemy to nie od dzisiaj, wiemy to już od blisko 60 lat, ale to wciąż nie do wiary, że ten zespół nagrywa kolejne płyty i kolejne płyty, które są na tak wysokim poziomie jak chociażby ta ostatnia wydana w zeszły piątek Foreign Tongues. Natomiast dzisiaj przygotowałem dla Państwa zbiór swoich ulubionych utworów Stonesów, takich bez których nie jestem w stanie sobie wyobrazić zarówno rock'n'rolla, jak i w ogóle mojego muzycznego dorastania. Start Me Up, od tego rozpoczęliśmy, ponieważ chyba nie ma lepszego otwieracza na żadnej z płyt Stonesów. To była kompozycja rozpoczynająca album Tattoo You z 81 roku, chociaż my jej wysłuchaliśmy w wersji koncertowej. A za chwilę utwór, dla którego moja cała miłość do Stonesów się rozpoczęła i nie było to I Can Get No Satisfaction.

Painted Black. Ostatnio mój syn nie mógł uwierzyć, mój 12-letni syn nie mógł uwierzyć, że reprezentacja Anglii tylko raz sięgnęła do tej pory po Mistrzostwo Świata w piłce nożnej i to było właśnie wtedy, kiedy ukazywała się na singlu piosenka Painted Black, rok 1966. Później również wydana na albumie Aftermath, ale na wersji amerykańskiej, nie było jej z kolei na wersji angielskiej. To były takie dziwne czasy, kiedy te utwory singlowe, najbardziej popularne w dorobku ówcześnie grających zespołów, często nie pojawiały się na płytach długo grających. A teraz utwór, no bo Painted Black, Start Me Up, to takie oczywiste oczywistości, klasyka cytując, a teraz może taka mała niespodzianka, chociaż dla mnie to jest absolutna perełka wczesnych Stonesów.

Ruby Tuesday. Rok 67 to już album Between the Buttons. Bardzo szczególną cechą tych utworów Stonesów, singli z lat 60 zwłaszcza, jest ich kunsztowne zaaranżowanie. Niby to tylko rock and roll, ale no, sami państwo słyszeliście. W tym utworze flet pojawia się, tamburyn, taki łuk również, na którym grał Keith Richards, a we wcześniejszym Painted Black z kolei sitar, kastaniety, marakasy. Często za te egzotyczne, tak to nazwijmy, instrumenta odpowiadał zmarły w 69 roku Brian Jones. A teraz powrócimy jeszcze do płyty wspomnianej już Under My Thumb. Nie, właśnie, płyta się nazywa Aftermath, ale już zaspoilerowałem państwu, jaki będzie następny utwór, tylko że tutaj w wersji koncertowej, gdzie ta kompozycja nabrała trochę więcej muskułów.

Under My Thumb. Utwór, za który swego czasu Jaggerowi się trochę oberwało, za jego wymowę, która była interpretowana jako antyfeministyczna, chociaż rzeczywistość była troszeczkę bardziej skomplikowana. Utwór sprzed, kolejny raz, 60 lat, w którym Brian Jones z kolei gra na marimbie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Rolling Stones też mieli w swojej bardzo, bardzo długiej karierze, nazwijmy to, epizod psychodeliczny.

Pod koniec 67 roku Rolling Stones faktycznie odjechali daleko od domu. 2000 Light Years from Home. W tak zwanej epoce album Their Satanic Majesty's Request, z którego pochodzi to nagranie, był uważany za nie do końca udaną odpowiedź na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band The Beatles. Ja z kolei na odwieczne pytanie Stonesi czy The Beatles zawsze wybierałem tę pierwszą opcję.

Gimme Shelter. Po raz ostatni dzisiaj z lat 60. Stonesi z albumu Let It Bleed. Gimme Shelter, antywojenny hymn z wspaniałą partią wokalną Mary Clayton. Ten okres w twórczości Stonesów, czyli lata 68-72, to jest ich absolutny peak, że tak się wyrażę, czyli ta klamra, którą otwiera album Beggar's Banquet, później właśnie Let It Bleed, aby następnie ukoronować ten najlepszy artystycznie okres ikonicznymi albumami Sticky Fingers i Exile on Main Street. Bardzo chętnie też posłucham, przeczytam, jakie są Państwa ulubione, te najbardziej ulubione utwory Stonesów. Łukasz.Dunajmałpa.radio357.pl. A my sięgamy teraz do tej płyty ze spodniami na okładce.

Wild Horses, chyba najpiękniejsza kompozycja z albumu Sticky Fingers. Legenda, a być może prawdziwa historia kryjąca się za tym tytułem, głosi, że niejako wymyśliła go Marian Faithfull, która po przedawkowaniu leków nasennych powiedziała Mickowi Jaggerowi właśnie to zdanie: Wild Horses wouldn't drag me away. Troszeczkę to jest mylące, ponieważ sam ten idiom oznacza, że nie zaciągniesz mnie tam nawet końmi. I tak się zastanawiam, czy Marian, jeżeli wypowiedziała te słowa naprawdę, to miała na myśli to, że nie zaciągniesz mnie z powrotem do tego świata, z którego udało mi się powrócić wówczas, czy coś zupełnie odwrotnego, ale to już wie najlepiej sama zainteresowana, chociaż tę tajemnicę zabrała oczywiście ze sobą. A my, cóż, tym razem do albumu Exile on Main Street, podwójny, tym razem album, dziesiąty w dyskografii Stonesów, a na nim ta wspaniała kompozycja.

Shine a Light, utwór poświęcony pamięci Briana Jonesa. A lata 70. Stonesi zamknęli fantastycznym albumem Some Girls, który rezonował z ówczesną wielką eksplozją muzyki soul i disco.

To było Miss You. Napisał do mnie słuchacz Mariusz, że ze względu na mój wiek, w sensie słuchacza Mariusza, jednym z pierwszych utworów Stonesów, który naprawdę go wciągnął, był Rainfall Down z albumu Bigger Bang. Mocno funkowy, jak na Stonesów, gitarowy riff zrobił na mnie ogromne wrażenie. Od tego właściwie zaczęła się moja przygoda z ich muzyką. Trudno uwierzyć, że minęło od tego momentu już ponad 20 lat. A ostatnio, pisze dalej, uświadomiłem sobie też coś zabawnego, jednocześnie wyjątkowego. Mój 2,5-letni syn będzie mógł kiedyś powiedzieć, że kiedy się urodził, Rolling Stones wciąż koncertowali i wydawali nowe albumy. Niewielu artystów może zostawić po sobie taką historię. Święte słowa, chciałoby się powiedzieć. Lata 80. z kolei to był taki czas dość powszechnie uważany za najsłabszy artystycznie w dorobku Stonesów, chociaż wydarzyło się przecież po drodze świetne Tattoo You, ale ja chciałbym Państwu przypomnieć, jakim singlem Stonesi weszli w dziewiątą dekadę XX wieku.

Love is Strong z albumu Voodoo Lounge, rok 94. Od piątku mamy już nowy 25. album Rolling Stones Foreign Tongues. A ja zanim oddam stery Piotrowi Stelmachowi, który poprowadzi dzisiaj Record Store, chciałbym powrócić do płyty poprzedniej, czyli Hackney Diamonds i absolutnie wyjątkowej, unikalnej piosenki Sweet Sounds of Heaven, z tym, że w wersji koncertowej. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.

0: No dobrze. Niech tak będzie. Sweet Sounds of Heaven, Lady Gaga i The Rolling Stones. The Rolling Stones i Lady Gaga. Jeden z takich występów i takich utworów, po których Mr. Riff powinien podejść do mikrofonu i powiedzieć dzięki, że chociaż ktoś przyszedł. Także ten, Łukasz Dunaj i to jego spotkania z Państwem w poniedziałki między 18 a 19. Zapraszam raz jeszcze bardzo serdecznie na kolejne za tydzień jako i rzekł, tak, a utor pod koniec właśnie tegoż spotkania. Minęła godzina 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: No, jak Państwo słyszą, druk zastępowy. Dzisiaj będę nieudolnie zastępował Antka Grudniewskiego, Piotr Stelma, Milena Krupińska za sterami, która to wszystko jakoś uratuje i sprawi, że wszystko będzie w miarę pięknie brzmiało.

Bracia Ronnie Russell, ociekający kolorową farbą. Steady drip, drip, drip. Pamiętam tę płytę między innymi dlatego, że w bardzo trudnym czasie, wiosną 2020 roku, no to przecież to był czas pandemiczny i to taki ostry czas pandemiczny. U nas, w naszych życiach radiowych też się dużo zmieniało wtedy. No i co? I ta płyta się po prostu ukazała. Aha, i moim zdaniem była, jest znakomita. Zaczęło się od Ovet. No i kończyło.

0: Wanna please don't fuck up my world. Czyli nie majstruj przy moim świecie, może w ten sposób. A gdzieś tam sobie w środku Left Out in the Cold, znakomita piosenka. Duet Sparks.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Za chwilkę wizyty na kolejnych półkach i coś tam z nich powyciągamy na ten czas odpowiedniego, ale rzeczywiście jeszcze wracając do płyt dobrych na upał i Big Music, Simple Minds i Steady Drip duetu Sparks, to moim zdaniem w związku z tą okolicznością płyty znakomite. Zapraszam na media społecznościowe, to oficjalne profile Radia 357 właśnie tam, no i mój profil facebookowy. Dzisiaj taka nietypowa zapowiedź zdjęciowa tego naszego spotkania, odbiegająca od normy nieco, ale co tu nie odbiega od normy, kiedy ja się z Państwem spotykam, tak sobie z drugiej strony myślę. Proszę tam wpisywać się, kto słucha i gdzie, albo słyszy Radio 357 właśnie teraz. Ja zapraszam, my zapraszamy z Mileną do 21. Aha, mail jeszcze, piotr.stelmach@radio357.pl. Półka z nowościami, no uznajmy, że to wciąż nowość.

our predicament. Bruce Sword. No tak. Myślę sobie, że z jednej strony trochę dalej od jabłoni to jabłko spadło, jeżeli chodzi o Pineapple Thief, a z drugiej strony całkiem blisko, bo takich nastrojów na Pineapple Thief, ich płytach, czy kompozycji nastrojowych, które jednak przykuwają uwagę, jest całkiem sporo. No a na tej płycie, na jego solowych płytach w ogóle, o to już w ogóle, Ghost in the Park, z tego roku to album Bruce Sword, czyli lider Pineapple Thief i fragment tej płyty właśnie. Nowości, ale teraz już takie blisko nas, czasowo, Temples.

0: No, może latem to trochę lepiej smakuje. Piąta płyta brytyjskiego zespołu Temples, Bliss, tak jest zatytułowana, Jaguar i Revelations. To przed chwilą jej dwa fragmenty.
1: Radio 357.
0: Record Store w zastępstwie dzisiaj za Antka Grudniewskiego, Piotr Stelmach do 21. No, nie będę oryginalny. Raczej do tej pory miałem okazję częściej o tym napisać państwu niż powiedzieć przez radio. Nadrabiam. Nie będę oryginalny w tym wyznaniu. Słucham w ostatnich długich dniach bardzo często tej płyty.

I tu gościnnie Paul Van Haver, czyli Stromae. W tym utworze My Sins Are My Savior, Madonna Confessions.

No i proszę, pięknie to płynie. Tak mi się trochę wydaje, że jak teraz to Państwu prezentuję, bo to tak naprawdę są nasze pierwsze spotkania z płytą Confessions 2 podczas audycji. To takie wyekstraktowane, wycięte z całości tego i szaleństwa, i odpoczynku parkietowego utwory na antenie mogą trochę robić wrażenie takich osobnych bytów, a może nawet inaczej, zbyt osobnych bytów. No ale przyznaję, że słucha się tego i pewnie słucha się tego też przez radio. Pięknie, nie wiem, bo jestem po tej drugiej stronie. Co Państwo na to? piotr.stelmach@radio357.pl. Betrayal, czyli zdrada. Madonna, Confessions 2. Ach, jedna, to na pewno jedna z moich osobistych płyt roku 2026. Tymczasem Mr. Luke Hines i jeszcze jego przyjaciele John Moore i Sarah Nixie. Pamiętają Państwo taki zespół?

tak jest. Jeszcze sobie trochę pośpiewałem z nimi. Hated Sunday, czyli Black Box Recorder. Na razie były tylko trzy płyty. Wszystko się gdzieś tam zacięło w roku 2003, ale do tego czasu, od 1998, mnóstwo pięknej muzyki. Hated Sunday, czyli utwór, który zamyka ich pierwszy album, zatytułowany England Made Me. I z tej płyty jeszcze dziś w Record Store, to taka półka z płytami mocno zakurzonymi, jest w tym sklepiku takich półek kilka. Child Psychology.

0: Tak, takie piękne paprotki sobie podziwialiśmy przez ostatnie minuty. Muzyka zapomniana, choć wydaje mi się, że kompletnie niesłusznie. Black Box Recorder. England Made Me. To jest ta płyta, ich pierwsza płyta z roku 1998.
1: Radio 357.
0: Tak, bo niektórzy w sklepach płytowych ścierają kurze z półek, żeby te płyty jednak zakurzone nie były. Tak robiliśmy przez ostatnie minuty. No to wracam w takim razie do półki z nowościami gitarowymi.

No proszę. Pochodzą z Birmingham, czyli z tego miasta, z którego pochodzi między innymi i Duran Duran, i Black Sabbath. No i lider tego zespołu, czyli Austin Williams, nosi pseudonim Ozzy. Swim Deep i nowa ich płyta zatytułowana Home. Ona się ukazała kilkanaście dni temu. You, Me and Mary, fragment tego albumu i całość kończy się takim przepięknym snujem zatytułowanym Lift Me Up.

Swim Deep. Czyli tak. I jak do tej pory najnowsza płyta ukazała się 19 czerwca. Hum, tak jest zatytułowana i tak się kończy. Lift Me Up. Ktoś się tego spodziewa? Chyba nikt.

jest też niezły, jak mi się wydaje, przyczynek do dyskusji, który utwór zrobił na tobie najpotężniejsze wrażenie przy pierwszym słuchaniu płyty OK Computer. Wskazałbym po latach jednak dwa. Paranoid Android i właśnie Karma Police. Radiohead najpierw, bo tak naprawdę to tylko pretekst. Piękny, ważny, ale pretekst do małego święta. Małego, trochę większego. 20 lat minęło niedawno od premiery tego albumu.

0: klimat na wskroś eksperymentalny na tym albumie. Zresztą, czy na tych późniejszych płytach Radiohead było inaczej? Thom Yorke, 20 lat od premiery albumu The Eraser. I od razu od utworu tytułowego ten album się zaczyna. To on przed chwilą. Minęła 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Milena Krupińska i w zastępstwie za Antoniego Grudniewskiego Piotr Stelmach. Dziś Record Store do 21, jak zwykle w poniedziałki w imieniu Antka zapraszam. On już wkrótce z Państwem będzie, tak, 19:21 to jego czas i jego tutaj urzędowanie jako kierownika tego sklepu płytowego. A tę godzinę zaczynamy od wielkiego Briana.

Brian Eno. Always returning, bo zawsze powracamy. Swego czasu ten zespół zrobił na nas, no to jeszcze był, inny, zupełnie inny adres radiowy, ale zrobił na nas potężne wrażenie swoją muzyką.

Mi zawsze na to mówiliśmy. Płyty z muzyką na sam koniec dnia, kiedy gasną ostatnie papierosy, kiedy wszyscy idą spać. No może jeszcze nie teraz idą spać, ale tak chciałem przypomnieć, bo klimat przepiękny. Savoy Grown, 2001 rok, Dirty Pillows, no właśnie z brudnych poduszek. Takie dźwięki, Moving Air. I jeszcze dzisiaj do tej muzyki, do tego zespołu na pewno wrócę. To teraz 12 minut po 20. Matt Johnson.

nation.

Znowu się zasłuchałem, tak w pełnym studiu. Dede, oczywiście, no to jeszcze raz Matt Johnson i ten zespół, bo ten zespół to on i odwrotnie.

0: Ensoulment. No jeśli artysta i jego zespół milczą przez ileś tam lat i później po takim milczeniu wydają taką płytę, to znaczy, że jeszcze rezerwy artystyczne, weny gdzieś tkwią. Matt Johnson, zawsze mówię, że wierzyłem i bardzo gorąco taką postawę polecam. Na każdej płycie właściwie zespołu DD, nawet jeżeli one nie były jakoś specjalnie przebojowe, chociażby Naked Self, czy właśnie Ensoulment zawiera utwory, które pięknie ogniskowały ducha i całą uwagę. Kissing the Ring of Potus, wcześniej przed chwilą Down by the Frozen River, Dede, sprzed 2 lat.
1: Radio 357.
0: Shoegaze. Teraz ta półka.

Meeting Places. Taki amerykański zespół, już bardzo mocno zakurzony, poważnie zakurzony, i ta półka rzeczywiście ma grubą warstwę kurzu, ale niektóre ich płyty, chociażby Number Days, czy single, chociażby Millions, właśnie warto sobie moim zdaniem przypomnieć. I myślę sobie, że bardzo podobnie ma się sprawa z zespołem o jakże skomplikowanej nazwie. The Music.

Robert Harvey, wokalista o głosie czyściutkim jak łza. Pamiętam kiedyś koncert tego zespołu w Berlinie, w klubie, który mógł pomieścić chyba na widowni z 20 osób. Dobrze, 40, max. I panowie jechali równo z trawą, ale to inna sprawa. Najważniejsze było to, że Robert po prostu zdobywał góry wokalne, ale to takie, że nikt nie wierzył, że to jest się w stanie wydarzyć w takim klubiku właśnie o no jakiejś niezbyt agresywnej akustyce, a jednak wszystko brzmiało krystalicznie, przepięknie. Co się stało z tym zespołem i dlaczego się stało tak, a nie inaczej? Oto wielka tajemnica muzycznej wiary. Nie kumam. The Music, Strength and Numbers, 2008 rok, Cold Blooded. Przed chwilą. Panie Scott, teraz pan.

Water Boys, Rock in the Weary Land, znakomita ich płyta, to chyba był 2000 rok, 26 lat temu. Mike Scott, facet o niesamowitej wyobraźni, facet o niezwykle emocjonalnym, drżącym, przepięknym głosie, no i facet piszący piosenki zatytułowane na przykład Some of My Best Friends Are Trains.

0: na Pagan Place. Druga ich płyta. 1984 rok. Some of my best friends are trains. Mike Scott, The Waterboys.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Tej półki w sklepiku płytowym z napisem albo z literą W, tam gdzie są płyty The Waterboys, jakoś specjalnie nie muszę odkurzać, bo oni się pojawiają jednak regularnie w audycjach naszych autorskich zwłaszcza. No ale dobrze sobie czasami to przypomnieć, tak zdmuchnąć taką cieniutką warstwę kurzu z Pagan Place. Tak mi się wydawało, że tak będzie dobrze. Tymczasem nowości. Puła, bo to nie półka, to puła z nowościami, zwłaszcza z tym, co się teraz wyrabia na rynku muzycznym, ile tych płyt się ukazuje. No i proszę bardzo, mamy wakacje 2026 i mamy jedną z płyt z pięknym chillem. Właśnie tę.

Hauke Freya i Matthias Reiling, czyli Session Victim. Takie to właśnie z Lüneburga, z Niemiec. Dźwięki, duet muzyczny i oni właśnie Session Victim. To jest sprzed kilkunastu dni wspaniała epka. Dwa fragmenty Loamy Flotsam właśnie z niej. Nie jest tam dużo muzyki zawartej, ale z drugiej strony pięknie cieszy. Polecam bardzo gorąco. Brian Eno jeszcze raz dziś w Record Store, tym razem z Davidem Byrnem.

No, właśnie w takich audycjach możemy trochę podziwaczyć, albo może nawet trochę więcej. My Life in the Bush of Ghosts to ich płyta z 1981 roku. Brian Eno, David Byrne. A całkiem niedawno, jak byliśmy na męskim graniu w Poznaniu, to Irek Wareński z zespołu Kult miał na sobie taki piękny t-shirt z okładką albumu Remain in the Light zespołu Talking Heads. Pozdrawiam bardzo gorąco Irka i cały zespół Kult, zresztą dający świetne koncerty. Też polecam te koncerty, te piątki koncertowe, bo tam finały na przykład. Najpierw Problem, który gra Kazika, później Kult. To jest fantastyczny muzyczny przekładaniec. Warto, naprawdę warto. No i Savoy Ground. Obiecałem ten zespół jeszcze, że dzisiaj wrócimy do nich. Ich druga płyta Burn the Furniture i 2002 rok. I na koniec Why Did You Disappear? Milena Krupińska i w zastępstwie za Antoniego Grudniewskiego dzisiaj w Record Store Piotr Stelmach. Tym się właśnie żegnam. Savoy Ground. Pa, pa.

0: No, dawaj, dawaj, dawaj.
1: No, szybciej. No dalej. Podaj, strzelaj.
2: Będzie bramka.
1: Jest tak. Gol!
3: Ojej, spalona?
4: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
5: Tu Radio 357. Minęła 21.
6: Plac na rozdrożu.
5: Mniej więcej od roku czekałem na okazję, aby na antenie radiowej porozmawiać na temat alkoholizmu. Skąd we mnie ta potrzeba? Kiedy byłem studentem Akademii Muzycznej, alkohol rozbił pierwszy zespół, w którym grałem, i od tamtej pory boję się alkoholu. Żyję w kraju, w którym codziennie, według ostrożnych szacunków, sprzedaje się 1,5 miliona małpek, najwięcej rano. A statystyczny Polak wypija rocznie 9 litrów czystego spirytusu, wliczając w to osoby starsze, kobiety w ciąży, abstynentów i dzieci. 2 miliony Polaków pije w sposób ryzykowny, a 1 milion z nas to osoby uzależnione od alkoholu. Czy z tą chorobą można wygrać? Na pewno można z nią walczyć. W dzisiejszym Placu na Rozdrożu porozmawiamy ze zwycięzcami tych zmagań, którzy od lat żyją w trzeźwości. Dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie. Milena Krupińska audycję zrealizuje. Ja się nazywam Filip Jaślar i w studiu witam bardzo serdecznie pięknych ludzi, Małgorzata i Piotr. Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do tego programu.
7: My również dziękujemy.
5: Cieszę się. Piękny wieczór mamy na Żoliborzu. Taki spokojny, taki jasny, taki jak wasze oczy. Spokojne i jasne. Jesteście ludźmi spokojnymi i jasnymi. Bardzo się cieszę i dobrze w takie oczy spojrzeć. Małgosiu, nie przedstawiłem was prawdziwymi imionami. Takie są zasady ruchu anonimowych alkoholików. Szanujemy te zasady. Zanim zaczęliście tę trudną walkę, tę zwycięską walkę, musieliście uświadomić sobie, że jesteście osobami uzależnionymi od alkoholu. Małgosiu, pierwsze pytanie do ciebie. Powiedz proszę, w jakim momencie, w jakich okolicznościach uświadomiłaś sobie tak, jestem osobą uzależnioną od alkoholu?
7: Ja najpierw powiem, że mówisz o tej zwycięskiej walce. My w ruchu anonimowych alkoholików, właściwie we wspólnocie, bo tak mówimy, wspólnota anonimowych alkoholików, my nie jesteśmy zwycięzcami, ponieważ to jest choroba, alkoholizm to jest choroba, która jest nieuleczalna, podstępna i zdradziecka. My ją uśpiliśmy, nawet tak się u nas mówi, nie zostaliśmy wyleczeni z alkoholizmu. To, co teraz mamy, jest codziennym wytchnieniem takim na chwilę, o ile robimy pewne rzeczy po prostu. I wtedy ja mówię, że udajemy normalnych ludzi.
5: Jesteś normalny.
7: Staramy się zachowywać, uczymy się zachowywać jak normalni ludzie.
5: Małgosiu, ale widzę tutaj pewną analogię do bardzo interesującej choroby, której ja jestem beneficjentem. To jest choroba autoimmunologiczna. Ja też tę chorobę mam i zawsze będę ją miał. Natomiast dzięki postępowi medycyny dostaję zastrzyki, dzięki którym mogę spojrzeć w prawo, w lewo, mogę się schylić, mogę wstać, mogę wejść na scenę i grać na skrzypcach, co było niemożliwe bez tych zastrzyków. Czyli podobnie, prawda? Podobna choroba, która po prostu ze mną będzie na pewno do końca, ale dzięki medycynie, postępom medycyny, nie cierpię na tą chorobę, inaczej nie czuję jej objawów. Piotrze, opowiedz mi proszę o tym momencie, kiedy uświadomiłeś,

0: Myśl sobie, tak, mam problem, tak, jestem uzależniony od alkoholu.
1: Mam na imię Piotr i co, tak jak właśnie z Zuzą rozmawialiśmy przed chwilą, z Małgosią rozmawialiśmy przed chwilą na korytarzu, że często to było, nie, że z kumplami gdzieś tam sobie żartowaliśmy, że jestem alkoholikiem. Tak, ja też jestem alkoholikiem, nie, ale dopiero gdzieś sam trzeba było samemu osiągnąć to dno, żeby siebie uznać za tego alkoholika i tak głęboko w sobie to uznać, nie, że tak, mam problem z tym alkoholem. No, dno osiągałem sam, tak? Miałem mnóstwo przyjaciół, ale dno osiągałem sam i nie wiem, no jakoś to
0: Przez jaki czas, Piotrze, spożywałeś, przyjmowałeś alkohol każdego dnia, czy nie? Czy to nie było picie codzienne?
1: Wiesz, końcówka mojego picia, końcówka takie, myślę, że pół roku tego picia, no to już było takie, no, drastyczne i kasacyjne. Tak, przyjmowałem ten alkohol, piłem ten alkohol codziennie, wieczorami. Bardzo maskowałem to, nie? Bardzo maskowałem gdzieś tam w pracy, żeby nikt tego nie widział. Mogę powiedzieć, że uważałem się wtedy za alkoholika wysoko funkcjonującego.
0: Z sukcesami.
1: Z sukcesami,
0: odnosiłeś,
1: tak.
0: Sukcesy.
1: Maskowałem to doskonale, nie? Kupowałem sobie, wiesz, kremy dobre, nie? Jakieś, bo myślałem, że spuchnięte oczy i czerwona twarz zakryta będzie kremem, nie? Ale no nie dawało się, nie? Już później już pościerana twarz i tak dalej, nie? Trzeba było gdzieś poprosić o pomoc, nie? To było gdzieś takie, myślę, że w pewnym momencie znaczące, żeby poprosić o tą pomoc. Ja dziś twierdzę, że alkoholik, który stanie przed ścianą i musi poprosić o pomoc, jest gotowy, żeby zdrowieć, nie?
0: Potrzebny był impuls, tak, żeby podjąć decyzję. Małgosiu, opowiedz mi o twoim impulsie. Co spowodowało, że wiedziałaś, jestem alkoholiczką, i co było tym impulsem, że postanowiłaś pójść po pomoc?
2: Ja pracuję w takiej branży, gdzie jest ogromne przyzwolenie na picie alkoholu i traktuje się to zabawowo, przygodowo i tak dalej, więc u mnie takie były początki, ale ja w zasadzie od 16 roku życia, a w zasadzie od kiedy pierwszy raz spróbowałam alkoholu, jak miałam 14 lat, to ja poczułam taką ekscytację i ulgę. I od tego czasu generalnie alkohol mi się kojarzył właśnie z ekscytacją i ulgą, i że, bo ja zawsze mi się wydawało, że ja jestem inna niż wszystkie dzieci. Kompletnie inna. Tak jakbym przez szybę patrzyła na cały świat. Czułam się odpowiedzialna za ten świat, będąc, pamiętam, kilkuletnią dziewczynką, jak moi rodzice się kłócili, to ja patrzyłam, mówię, Boże, ja muszę coś zrobić. Przecież oni przeze mnie się kłócą, ja muszę coś zrobić. Pamiętam takie, i alkohol na to pomógł, na to takie poczucie potworne, że ja muszę to ogarnąć, a nie jestem w stanie. Mam takie zdjęcie, jak miałam 16 lat, pierwszy raz mi się urwał film, to był Sylwester. Mam takie zdjęcie też z ostatniego dnia mojego picia. To była Wielkanoc 2020, Wielkanoc, pamiętamy, lockdownowa. Moja córka była wtedy za granicą i nagrywałam życzenia dla niej. Jest filmik, kiedy cała rodzina siedzi przy stole, ja ten filmik mówię, nagrywajcie, tam bełkocze coś i oni tylko spuszczają oczy i moje dzieci po prostu spuszczają oczy, zakrywają twarz i mówią, mamo, przestań. I następnego dnia spotkałam się, rozmawiałam z moją mamą i mówię, ach, coś tam fajnie było, ale nie zadzwoniliśmy do wujków, a mama mówi, ale za co mieliśmy do wujków? I rozmawialiśmy z nimi bardzo długo. Ja nic nie pamiętałam, kompletnie, a wydawało mi się, że wszystko kontroluję. I następnego dnia poszłam się na nielegalu spotkać, bo się wtedy na nielegalu spotykało, w plenerze. Spotkałyśmy się w ogródku z moją niepijącą już wtedy sąsiadką. I ona mi powiedziała, Boże, jak ty wyglądasz? Mówi, znowu piłaś, tak? Ja mówię, no tak, no co, jak codziennie, nie? Od kilkunastu lat, codziennie. Ona mówi, weź, jesteś alkoholiczką, zrób coś z tym. I możesz mi wierzyć albo nie, ale to był pierwszy raz, kiedy ktoś powiedział mi wprost w oczy, że jestem alkoholiczką. I to był taki impuls, to wszystko, co się wydarzyło, Ona mi dała wtedy telefon do terapeuty. I to był ostatni dzień. Ja się jeszcze wieczorem napiłam, żeby się pożegnać, nie?
0: Tak.
2: Ale od tego czasu, a to było 6,5 roku temu, nie wzięłam do ust alkoholu. To był ostatni dzień. Nie wiem, co się stało. My mówimy, że to nie my, to siła wyższa spowodowała, że ja tego dnia właśnie przestałam pić.
0: Piotrze, co było twoim impulsem?
1: No ja na początku myślę, że robiłem to dla rodziny, nie? Dla dzieci. Nie chciałem gdzieś tam też w jakiś sposób zagwarantować takiego dzieciństwa moim dzieciom, jakie sam przechodziłem. Bo wyobrażałem sobie, że wiesz, że będę świetnym ojcem, nie? Mam dwie córki i że będę świetnym ojcem, że będą do mnie przychodziły i się dzieliły ze mną swoimi jakimiś przeżyciami z dnia, tak? A moje dzieci doprowadziłem, choroba doprowadziła do tego, mój alkoholizm, to co robiłem, doprowadziło do tego, że moje dzieci się mnie bały, nie? I te właśnie ostatnie takie moje picia to już były takie kasacyjne, gdzie spod płotu czy gdzieś tam z jakiegoś rowu niedaleko domu wyciągała mnie straż miejska i przywoziła mnie, wiesz, całego w błocie, twarz w błocie, przywoziła mnie do domu, nie? Bo tylko sąsiedzi mówili, że to jest nasz Piotr, sąsiad i proszę go nie zawozić na jakiś tam dołek, nie?
0: Jasne.
1: Więc to końcówka już była taka mocno drastyczna i te dzieci się mnie bały. Impulsem była właśnie ta rodzina, nie? Żeby to zrobić dla nich. Dziś wiem, że żeby zdrowieć, muszę to robić dla siebie. Nie? Dopiero jak zacznę to robić dla siebie, to wtedy te osoby blisko mnie też będą szczęśliwe.
0: To jest tak jak w samolocie. Najpierw załóż maskę sobie, potem pomóż dzieciom.
1: Coś takiego, tak.
0: A dziś jesteś wspaniałym ojcem.
1: Powiem ci, że właśnie chciałem o tym powiedzieć. Dziś moje relacje z dziećmi są właśnie takie, jak sobie wyobrażałem, nie? Moja starsza córka, 13-letnia, nie wiem skąd to się wzięło, a jest fanką Realu Madryt i Kiliana Mbappé. Oglądamy razem mistrzostwa, kibicujemy Francji, nie? Młodsza córka, 10-letnia, przynosi mi nieraz wieczorem laurkę napisaną. Dziękuję, tato, że jesteś, nie? Dziękuję, że pomagasz ludziom. Takie słowa mi pisze moja młodsza córka. No i z żoną chciałem ci powiedzieć też, jak mam, no bo gdzieś tam ona mnie trochę wyciągnęła z tego, nie? Ona dała mi tą pierwszą pomocną dłoń, nie? Szukaliśmy właśnie jakiegoś ujścia, gdzie się z tym, gdzie pójść, nie? Z tym problemem. Najpierw poszedłem do psychiatry, do terapeuty i dopiero terapeuta mnie wysłał na meetingi. A dziś moje właśnie relacje z żoną są... Znamy się po prostu praktycznie od podstawówki, a dopiero gdy trafiłem do AA i zacząłem robić coś ze sobą, tak naprawdę dziś znamy się naprawdę, nie? Znamy się tak od serca i nie wstydzimy się niczego, nie? No, coś nieprawdopodobnego, nie? Jak człowiek może się zmieniać, gdy trzeźwieje.
0: I jest w tym wszystkim siła, ogromna siła miłości. Dokładnie. Ogromna siła twojej miłości, twojej żony, twoich dzieci. Małgosiu, opowiedz mi proszę o początku twojej drogi do trzeźwości.
2: Oj, to była ciężka droga. Ciężka, ja nie chcę nikogo straszyć, bo pierwszy, u nas się mówi, że jest taki, pierwszy miesiąc jest na różowej chmurce. I to rzeczywiście było coś cudownego. Dlaczego? Dlatego, że ja się budziłam bez kaca. Dla mnie największą zmorą tego ostatniego okresu picia, jak się mnie ktoś pyta, kiedy, ile razy ja zapijałam. Ja przez ostatnie 2 lata, to ja zapijałam codziennie, bo ja się budziłam codziennie rano z potwornym kacem, z puchniętą mordą, bo to nie była twarz. Brałam garść środków przeciwbólowych, jakichś suplementów, żeby się doprowadzić do stanu używalności. Zamalowywałam twarz, czym się dało. Miałam większe możliwości niż Piotr, bo mogłam sobie kupować kosmetyki. Znaczy też mogłeś oczywiście. Ale ja sobie bardzo, bardzo się dużo malowałam wtedy. Jechałam do pracy potwornie nieszczęśliwa, z głębokim postanowieniem, że ja już nigdy w życiu nie wezmę alkoholu do ust. I tak to postanowienie się zmniejszało z każdą godziną. Jak już wracałam do domu, to coś mnie pchało, po prostu coś mnie pchało w kierunku tym, gdzie były schowane flaszki. Ja zawsze miałam alkohol. No i już koniec. I jakby...
0: I było to... Koło się zamykało?
2: I koło się zamykało.
0: Dobrze. No. I teraz jest ta Wielkanoc i jest
2: tak,
0: ten...
2: Tak, i teraz jest ten pierwszy, tak. I wracamy
0: i
2: do...
0: Jak to wygląda?
2: Jestem królową dygresji, przepraszam.
0: To cię proszę.
2: I jest ten pierwszy miesiąc różowy, nie ma kaca. Zasypiam bez alkoholu, zasypiam, ale pojawiają się jakieś lęki, pojawiają się jakieś za chwilę jakieś kompulsje. Ja wpadłam w oglądanie Netflixa i w kupowanie przez internet. Mówię, butów to mam chyba do końca życia, w tym okresie pierwszym, kiedy przestałam pić. My tak niestety mamy, że ja akurat, mnie się to przerzuciło na zakupoholizm.
0: Czyli tak z perspektywy to przyjemne uzależnienie, czy nie?
2: No jak się ma dużo szaf w domu, to tak. Nie, żadne uzależnienie nie jest przyjemne, bo jak wiesz, to w ogóle nie sprawiało żadnej przyjemności. Ten moment zrobienia przelewu przez internet był fajny i drugi moment, jak przychodziła paczka, koniec.
0: I potem już nie,
2: nie ma przyjemności. Coś mi się zaczęłam zauważyć, że czegoś mi brakuje. Ja bardzo nie chciałam wrócić do picia. Bardzo, bardzo, bardzo nie chciałam wrócić do picia. Ale czułam, że jakby jakaś taka dziura. My to mówimy teraz w AA, że my mamy dziurę w duszy, którą zalewamy alkoholem. I ta dziura w duszy, niezalana alkoholem, się zaczęła pojawiać. Pojawiły się lęki. Pojawiły się jakieś straszne urazy do całego świata. Do mojego męża, że mnie nie nosi na rękach, bo ja przestałam pić. Do moich współpracowników, że nie biją brawa, jak ja przychodzę do pracy trzeźwa, nie na kacu. I mało tego, ja im robiłam awantury z tego powodu. Także to nie było tak, że... Ja byłam po prostu, zasypiałam z taką pralką w głowie, zastanawiając się, co ja źle zrobiłam, co bym mogła zrobić dobrze, co ja zrobię jutro i tak dalej. My mówimy, że alkoholik to jest taki człowiek, tylko bardziej. Ponieważ ja myślałam tylko i wyłącznie o sobie. O tym, co ja przeżyłam, co ja powinnam przeżyć, jak się w stosunku do mnie ktoś zachował. Ja po prostu byłam skupiona tylko i wyłącznie na sobie. I to było chyba nieznośne dla moich.
0: Ale prowadziłaś bardzo trudną walkę i to chyba naturalne, że oczekiwałaś od świata, że to zostanie docenione, zauważone, a ludzie przeszli chyba nad tym po prostu do poziomu, do porządku dziennego. Małgosia po prostu jest w świetnej formie, w pracy i...
2: No nie w świetnej, bo moi współpracownicy dzwonili do naszych wspólnych znajomych, którzy też nie piją, i pytali się, jak ja długo jeszcze będę się tak zachowywała. Pamiętam, że jak do mojego męża miałam pretensje, że on się nie zachwyca. Dlaczego ty się nie zachwycasz, że ja przestałam pić? On mówi tak, dlaczego ja mam się zachwycać? To chyba normalne, że nie pijesz, nareszcie.
0: Jasne.
2: Więc ja wtedy byłam pełna uraz właśnie, pełna tych lęków rozmaitych, w ogóle co to będzie. To się, generalnie świat mi się zaczął walić na łeb. No i mój terapeuta, który cały czas mówił, idź do AA, a ja nie, przecież ja jestem inna niż wszystkie dziewczyny, więc ja nie potrzebuję jakichś ludzi, co siedzą w piwnicy i użalają się nad sobą, bo tak myślałam o AA.
0: Takie miałaś...
2: I powiem ci więcej, ja wreszcie po roku mnie tam zagnało. To moje takie poczucie, no ja strasznie cierpiałam bez tego alkoholu i nie chciałam się napić, ale nie wiedziałam, co mam zrobić.
0: Czyli, ale po tej Wielkanocy udałaś się po pomoc do terapeuty, który... jakoś starał się ułożyć ci w głowie to, co się teraz z tobą dzieje.
2: Fantastyczny, niepijący alkoholik. Też po programie 12 kroków, który my mamy w AA, więc on... ale on był terapeutą, on mnie prowadził jako terapeuta. Ja już nie pamiętam nic z tej terapii. Oprócz tego, że czułam się bezpiecznie, jak się z nim spotykałam. To był, przypominam, lockdown, więc ja nie miałam terapii grupowej, miałam tylko indywidualną i to taką na nielegalu trochę. I ja się dalej czułam jedna na świecie. Ja dzwoniłam, pamiętam, miałam jednego przyjaciela, który nie pił. I ja ciągle do niego dzwoniłam i mówiłam, słuchaj, ale czy to tak jest właśnie wtedy? On mówi, tak, no tak, spokojnie, la, la, la i tak dalej. I wreszcie mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ja miałam różne pomysły, żeby jakby wyjść z tego obłędu, takiego, który miałam w głowie. Szukałam jakichś kręgów kobiet, jogi. Ja nawet miałam taki pomysł, że ja może... pójdę do polityki, żeby jakoś, nie wiem, zapełnić tą... znaleźć jakiś taki cel w życiu, bo ja chyba... ja nie wiedziałam, po co ja jestem.
0: Jasne.
1: Pustka.
2: Taką pustkę, tak.
0: To jest ta dziura w duszy,
2: To jest ta dziura w duszy, mówisz. Tak.
0: Piotrze, opowiedz, proszę, kto do ciebie wyciągnął tę pomocną dłoń? Inaczej, gdzie szukałeś pomocy w momencie, kiedy podjąłeś decyzję, że to już jest, to już rozstajesz się z nałogiem alkoholowym? Jaka była twoja droga do trzeźwości?
1: No te historie są tak podobne, nasze, alkoholików. To co właśnie mówiła Małgosia, no miałem praktycznie identycznie, nie? Ja to swoje dno alkoholowe sięgnąłem, wracając do domu, pościerany, poturbowany, i po prostu na kolanach poprosiłem żonę o pomoc, nie? Mówię, pomóż mi, bo ja już sobie nie daję rady z tym alkoholem. Na tamten czas chciałem się zaszyć, chciałem iść na terapię, mieszkam blisko tworek, chciałem iść, zamknąć się na tworkach, nie? Ale wtedy podjąłem jeszcze ostatnią próbę, taką silną, zdeterminowaną, że dam sobie radę sam, nie? Dwa tygodnie minęły i dałem sobie tą radę sam, nie? Tak jak my to mówimy, na zaciśniętym tyłku, nie? Dałem tą radę, minęły 2 tygodnie, 3 tygodnie, ja jestem trzeźwy, nie? Zobaczyłem, że kurde, mogę bez tego alkoholu wytrzymać. No i zaczęło się to szaleństwo, to o czym właśnie mówiła Małgosia.
0: Czyli dziura w duszy,
1: tak? Dziura w duszy, tak. Wiesz, na początku ja przynosiłem na każdy miesiąc, przynosiłem żonie róże w nagrodę za to, że jestem trzeźwy, żeby ona mnie podziwiała, nie? Co ja robię.
0: Czyli dokładnie tak samo jak Gosia.
1: To są takie historie, że naprawdę to dlatego to pokazuje, że to jest choroba, nie?
0: Ale słuchajcie, to jest coś bardzo ważnego i bardzo wielka rzecz, z którą się zmagacie. I
1: chcemy trochę tych medali.
0: Trochę się dziwię, że tych medali nie było od waszych najbliższych. Naprawdę się dziwię. Jakbym poznał Małgosiu, twojego męża, to miałbym mu coś do powiedzenia w tej sprawie. Jesteśmy, szanowni państwo, w tej audycji na żywo. Jesteśmy na żywo dlatego, żeby państwo być może mieli możliwość, jeżeli państwo mają ochotę napisać do nas, jest taka możliwość. filip@radio357.pl. Zachęcamy do państwa spostrzeżeń. Zachęcamy, jeżeli chcieliby państwo do nas napisać. filip@radio357.pl. To jest plac na Rozdrożu, w którym gośćmi są Małgosia i Piotr. I zaraz wrócimy do rozmowy, a teraz zagra dla nas Miles Davis.

0: Human Nature. Miles Davis zagrał w studiu Małgosia i Piotr. Niepijący alkoholicy. Jesteście osobami, które już wiele lat żyją w trzeźwości. Powiedzcie mi właśnie jako osoby, które już okrzepły w trzeźwości, jak wy się czujecie? Przecież alkohol jest wszędzie. Trudno zatankować samochód, żeby na stacji benzynowej nie zobaczyć na półkach półek zastawionych alkoholem. Wchodzicie do sklepu, który jest czynny do 23:00, tam też jest, kupujecie bułki, kupujecie cokolwiek tam jest, zapiekankę, a alkohol tam też jest. Są filmy, gdzie ludzie częstują się alkoholem, książki, reklamy, tego jest mnóstwo. Piotrze, jak sobie z tym radzisz?
1: No dziś radzę sobie już z tym świetnie, nie? Dziś no jakoś to na mnie naprawdę nie robi większego wrażenia, te półki zastawione alkoholem. Wiem, że ten alkohol jest dla ludzi i zawsze będzie. Wiem, że na pewno nie jest dla mnie, nie? Ja mam tą alergię na ten alkohol. Natomiast jak przebywam, mogę powiedzieć, mam takie doświadczenie, jak przebywam na jakiejś imprezie, gdzie ten alkohol jest i już naprawdę, no nieraz jest tak, że jest przegięcie. Jak za długo zostanę na tej imprezie i już się zaczyna jakieś tam bełgotanie, no to są objawy, tak? Gdzieś tam potrafię mieć sen alkoholowy, gdzie tam, nie wiem, śni mi się, że piłem, tak? Budzę się poddenerwowany i gdzieś tam zastanawiam się, czy naprawdę tak było, nie? To naprawdę nieraz może być tak realne, że zastanawiam się, czy tak było. Natomiast te właśnie filmy czy imprezy jakieś masowe, czy te półki z alkoholem, dziś już mam na tyle gdzieś tam ugruntowaną tą świadomość tego, że...
0: Siłę.
1: Tą siłę, tak, i świadomość tego, że ten alkohol jest, nie robi to na mnie dużego wrażenia, tak.
0: Są różne drogi do trzeźwości. Jedną z nich jest wspólnota anonimowych alkoholików. Chciałbym zacytować fragment filmu Anonimowi alkoholicy, stereotypy a rzeczywistość. Lektor mówi w tym filmie, że w 1935 roku w Akron w Stanach Zjednoczonych spotyka się dwóch mężczyzn, William Wilson i Robert Smith, obaj alkoholicy. Odkrywają, że szczera wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie stają się dla nich kluczem do utrzymania trzeźwości. Kilka lat później publikują książkę pod tytułem Alcoholics Anonymous. Na czym polega siła ruchu wspólnoty AA? Małgosiu.
2: No to jest coś cudownego, coś fantastycznego, czego ja szukałam całe życie, dlatego że ja znalazłam miejsce, gdzie są ludzie tacy jak ja, którzy, i to nie mówię nawet o tym uzależnieniu od alkoholu, no bo wszyscy jesteśmy uzależnieni od alkoholu, jesteśmy chorzy na alkoholizm, ale wszyscy jesteśmy egocentrykami, wszyscy lubimy mówić głównie o sobie.
0: Naprawdę?
2: Tak!
0: Małgosiu, ja cię znam parę lat. Ja nie wiedziałem, nigdy nie słyszałem, żebyś ty mówiła głównie o sobie.
2: Ale myślę głównie o sobie.
0: Podtrzymujesz funkcję życiową, to jest naturalne zupełnie.
2: Nie, cały czas. Ja całe życie analizowałam swoje postępowanie i to, jak wypadłam w stosunku do ludzi, co ludzie powiedzą, czy jestem wystarczająco dobra, koleżanka, matka, żona i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jakby wróćmy do AA. Mhm. Ja poszłam do, tak jak mówiłam, poszłam wreszcie do tego AA. Pierwszy raz jak poszłam na meeting, no to się rozejrzałam i mi się nic nie spodobało. Wszystko było okropne. Ludzie byli okropni, miejsce było okropne. No nigdy nic mi się nie podobało, ale przycisnęło mnie tak strasznie, że po półtora roku, wiedząc już, co to jest, że jest coś takiego, nic mi nie było w stanie pomóc w tym moim szaleństwie. Ja miałam naprawdę szaleństwo w głowie, nie pijąc. Ja pobiegłam na meeting z wywieszonym językiem. Ja już mi było wszystko jedno, 2,5 roku nie picia alkoholu. I podeszła do mnie kobieta, nie weszłyśmy na meeting, ona mówi, pyta, czy ja jestem pierwszy raz, ja mówię, nie, że drugi, ona mówi, a czy szukasz sponsorki? Ja mówię, tak. Ona mówi, no to jestem.
0: Ale powiedz, co to jest sponsorka w ruchu AA?
2: Właśnie, bo ruch anonimowych, wspólnota anonimowych alkoholików, która została, jak mówisz, stworzona przez Billa i Boba, naszych fantastycznych założycieli, zakłada, że jakby naszą drogą do zdrowienia, ponieważ zakłada, że my mamy chorobę ducha. To nie jest choroba fizyczna. Połączona, fizyczna, psychiczna, daje objawy choroby psychicznej, ale to jest choroba ducha. Na tę chorobę Bill z Bobem wymyślili program 12 kroków. Oni tak go do końca nie wymyślili, trochę go pościągali z innych takich różnych ruchów, ale on się genialnie od 90 lat sprawdza właśnie we wspólnocie AA. I polega to na tym, że przez taki program 12 kroków jeden alkoholik przeprowadza drugiego alkoholika. Mhm. I ten alkoholik, co go przeprowadza,
0: to jest sponsor.
2: To jest sponsor. Sponsorka. A i dlaczego? Bo on, broń Boże, nie płaci za niego żadnych rachunków. Mhm. Ani nikt za nikogo nie płaci żadnych rachunków. Bardzo pilnujemy tego, żeby się rozliczać też. Mhm. Nic sobie nie fundować, nic sobie nie dawać, oprócz tego programu. Ta nazwa się wzięła stąd, że na początku, jak ruch był już tak raczkujący, ten sponsor musiał zawieźć tego pijaka do szpitala na odtrucie. Mhm. I musiał mu to zafundować, bo to kosztowało.
0: A, i stąd nazwa sponsor.
2: Ona została. I ja tego dnia weszłam na ten program 12 kroków. I powiedziałabym, że to był najlepszy dzień mojego życia, gdyby nie to, że myślę, że dzisiaj jest najlepszy dzień mojego życia, bo ja żyję tu i teraz. Tego się nauczyłam też w AA.
0: Jasne. 12 kroków. Moglibyśmy o tym opowiadać, ale tak się pięknie złożyło, że Dobromir Makowski, Michał Dębowski i Rafał Porzeziński nagrali wspólnie utwór 12 kroków. I myślę, że to byłby dobry moment, to jest dobry moment, żeby ci dżentelmeni wyjaśnili nam, na czym polega program 12 kroków AA.
3: Chcemy cię zaprosić na drogę 12 kroków. Przywróciła ona do życia miliony ludzi na całym świecie. Jedna kartka A4 zawiera instrukcję, jak stać się wersją najpiękniejszą siebie samego. Na tej drodze nie będziesz sam. Nigdy już nie będziesz sam. Cały sens tych kroków otrzymałem w Kanie. Mam wypełnić co do joty wolę twoją, Panie.
4: Pierwszym krokiem do trzeźwości jest wyznanie szczere. To bezsilność do nałogu stworzyła barierę. Stając sam przed sobą, zrozumiałem więcej. Nie mam już kontroli, nauk ograniczył serce. Nie kieruję własnym życiem, wciąż bierze więcej. W tle nawyków i schematów odebrał mi szczęście. Nie chcę już być ślepcem w cielesnej kolebce. Uwierzyłem w siłę wyższą i to jest krok drugi. Prowadzi do zmiany życia i nie da

0: Od mojej egzystencji coraz bardziej śliski i ofiary w bliskich, koniec życia bliski.
1: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym

0: przy nich stał.
1: Boże, pozwól mi cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność, jak

Boże, pozwól mi za przykładem Jezusa przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi zaufać, że wszystko będzie dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym.

0: Dobromir Makowski, Michał Dębowski, Rafał Porzeziński, 12 kroków. Za chwilę poproszę was o wyjaśnienie tego, o czym mówił pan Rafał w piosence, w tym utworze. Zawarta jest modlitwa o pogodę ducha, o sprawach duchowych związanych z ruchem, ze wspólnotą AA. Będziemy o tym za chwilę będziemy rozmawiali. Napisał na adres filip@radio357.pl. Napisał pan Jakub. Dobry wieczór. Mam na imię Jakub i nie piję od ponad 6 miesięcy, a ponadto przestałem też palić marihuanę. To już trzeci tydzień. Wiem, krótko, ale stawiam małe kroki. Minęły moje wakacje we Włoszech i parę urodzin czy świąt i jestem trzeźwy. Impulsem była oczywiście rodzina. Panie Jakubie, trzymamy kciuki, pozdrawiamy. Można wygrać. Na pewno panu się też uda.
1: Zapraszamy na meeting.
0: Zapraszamy
1: oczywiście. Na pewno jakoś blisko pan ma meeting, panie Jakubie. Pan pójdzie i zobaczy.
0: Ale to zobaczcie, bo oczywiście wiemy o tym, że meetingi ruchu anonimowych alkoholików, tych meetingów w Polsce jest 2800 każdego tygodnia. Ale pan Jakub napisał do nas z Irlandii. Jak pan Jakub może sobie poradzić w Irlandii? Jak was znaleźć?
1: To jest bardzo zabawne, ale jak wiemy, ta choroba dotyka Polaków bardzo szeroko. Jasne. Jest bardzo duża wspólnota AA, polskojęzyczna na całym świecie. Mhm. W Irlandii są meetingi stacjonarne, polskojęzyczne. Są oczywiście tam też irlandzkojęzyczne, ale w Londynie chyba jest 10 meetingów polskojęzycznych. Ja byłam na takim. Bardzo dużo jest meetingów w Antwerpii, w Belgii, w Niemczech. Mówię cały czas o meetingach polskojęzycznych. Wystarczy wejść na stronę aa.org.pl i tam można sobie w spis meetingów wejść i znaleźć meeting, którym się ma najbliżej. A są też meetingi online'owe.
0: Panie Jakubie, to jest jedna z dróg do trzeźwości spotkania grup AA. Pan Rafał Porzeziński zacytował modlitwę o pogodę ducha, ponieważ przystępując do wspólnoty anonimowych alkoholików, wyznajecie to, że jesteście bezsilni i potrzebujecie wsparcia siły wyższej. Tej siły nie nazywacie Bogiem, nie nazywacie Jezusem, nazywacie siłą wyższą. Jeżeli można, ja tę modlitwę o pogodę ducha mam przed sobą, to jest, rozumiem, wy zaczynacie tym spotkania?
1: Akurat na naszych meetingach kończymy, ale każdy meeting jest inny, każdy ma inny scenariusz i często też się zaczynają meetingi tą modlitwą, tak.
0: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Takie proste, a zarazem takie trudne.
1: No, strasznie.
0: To, żeby być członkinią, członkiem grupy i przychodzić na meetingi AA, nie musicie być osobami, jak to się mówi potocznie, praktykującymi katolikami. Możecie, nie musicie. Wy w ogóle nie rozmawiacie o swoim światopoglądzie.
1: Kompletnie.
0: Nie wiecie, kto ma jakie sympatie polityczne.
1: Nie.
0: Nie. I wszyscy jesteście tam równi.
1: Tak.
0: I czy to jest, Piotrze, prawda, że sponsorem osoby, która jest, nie wiem, osobą, która zrobi ogromną karierę naukową, może być osoba, która po prostu pracuje przy prostych pracach fizycznych?
2: Dokładnie tak. Alkoholizm to choroba demokratyczna, nie? To nie wybiera właśnie. Możesz tutaj spotkać na meetingu i osobę wysoko postawioną i tak zwanego pana z podbudką z piwem. I tak naprawdę pan z podbudką z piwem za chwilę może być twoim sponsorem. Ja, trafiając do wspólnoty, nie miałem, tak jak Małgosia, że od razu znalazłem tego sponsora. Ja jakieś pół roku się przyglądałem wspólnocie. Mniej więcej rozglądałem się, miałem takie sugestie, żeby sobie właśnie poszukać sponsora, więc rozglądałem się. Na pewno polecam coś takiego słuchać osoby, którą gdzieś tam sobie upatrzę na tego sponsora, jak się wypowiada, co mówi, czy to do mnie trafia, czy to mi pasuje. I bardzo sobie upatrzyłem, tak? Taką osobę poprosiłem o przeprowadzenie przez ten program. No i dziś jestem, tak, na tym programie 12 kroków.
0: Czyli to nie jest tak, że wchodzę, na przykład ja przychodzę do was, mówię: dzień dobry, poproszę o pomoc, poproszę o sponsora.
1: No, byłoby super, gdyby tak przyszedł, to ja bym sobie marzyła. My się w ogóle strasznie cieszymy, jak przychodzi do nas nowicjusz. On jest wtedy strasznie dla nas ważny, bo my się cieszymy, że jest ktoś, kto chce przestać pić i chce jakby z nami kontynuować swoją drogę. Ale nie, tego sponsora trzeba sobie samemu znaleźć. Mało tego, trzeba go poprosić o to, o sponsorowanie. To w ten sposób działa, tak. Ale no, są różne doświadczenia. Moje doświadczenie było takie, że ja poprosiłam o to, o ten program od razu, bo ja byłam naprawdę w bardzo złym stanie. I było mi wszystko jedno. Ja nie miałam zielonego pojęcia, co mnie czeka.
0: Czyli kompletnie. Ty właśnie przyszłaś na spotkanie. Pierwsze ci się nie spodobało, przyszłaś ponownie. Wtedy powiedziałaś: pomocy, ratunku.
1: Tak, poproszę ten program, czymkolwiek on jest. I zaczęłam tę drogę. Trzeba pamiętać, że sponsor to nie jest terapeuta. Sponsor jest takim samym alkoholikiem jak my. On się różni tylko i wyłącznie tym, że on już ten program przeszedł.
0: Tak.
1: I to może być osoba, która krócej pije. Ja mam sponsorowaną, która nie pije 14 lat, a ja nie piję 6 lat. Tylko że ja wcześniej przeszłam przez ten program, więc ona mnie poprosiła o przeprowadzenie. No i tak to jest w ogóle ogromne. Sam fakt bycia z ludźmi, którzy myślą tak samo jak my, są tak podobni. Słuchaj, my z Piotrem naprawdę byśmy się w życiu może spotkali, no spotkalibyśmy się, bo niedaleko siebie akurat mieszkamy, ale nic by nas nie połączyło innego. Natomiast my, jak spotykamy się na meetingach, przychodzi nowy człowiek, czy ja jadę, nie wiem, do jakiejś miejscowości, idę na meeting, przedstawiam się, i ja już mam człowieka, któremu mówię wszystko, ponieważ ja wiem, że on ma tak samo jak ja.
0: Czyli jak przyjeżdżasz do innej miejscowości, wchodzisz na meeting, nie patrzą na ciebie przyjechała z okolic Warszawy? Nie jesteś obca? Nie.
1: Nie. Pytają się, czy chcę kawę, czy herbatę.
0: Okay.
1: Bo to jest takie pierwsze pytanie, które my zadajemy. Czy jesteś pierwszy raz na meetingu? I czy chcesz kawę, czy herbatę? No.
0: Moja przyjaciółka jest członkinią wspólnoty anonimowych alkoholików i spędzałem z nią kilka dni i z jej rodziną, i z moją rodziną w jednym z kurortów nadmorskich. I ta osoba o mniej więcej o 21:00 odchodziła, cokolwiek się towarzyskiego, sympatycznego nie działo, odchodziła od nas, odbierała telefon i znikała na 15-20 minut. Rozumiem, że to była aktywność związana ze sponsoringiem, właśnie z opieką nad kimś. Opieka to jest chyba dobre słowo.
1: U nas się mówi podopieczny, sponsorowany albo podopieczny. No, tak się mówi.
0: Wiem, że nie będziemy dopytywali dokładnie, o czym rozmawiają te osoby, ale to jest tak, że sponsor każdego dnia odbiera telefon od osoby, którą się opiekuje?
1: Jest pewien tryb sponsorowania. To teraz w szczegóły jakby nie wchodzimy. To nie jest, że do końca życia codziennie dzwonię do mojej sponsorki.
0: Przez pewien czas
1: w trakcie przechodzenia przez te kroki. Z tym, że ja myślałam na początku, że ja przejdę przez te kroki, zrobię sobie tak jak całe życie jakąś tabliczkę, przeszła przez 12 kroków. Sprawność.
0: Zdobyłaś sprawność.
1: Anonimowego alkoholika i będę sobie żyła tak jak kiedyś. To jest droga naprawdę fantastyczna, ale to jest droga, która się nie kończy. Bo ja żyję tym programem na co dzień. Ja po prostu te kroki stosuję w moim życiu. Bo na czym polega ta przemiana? Może tak krótko powiem. Ona polega na tym, że ja mam zupełnie inne reakcje na te same sytuacje. Dzięki programowi 12 kroków. Po prostu coś, co mnie kiedyś ruszało, dzisiaj ja rozumiem, że to nie jest moja sprawa. Coś, co kiedyś czułam, że muszę pokazać, że jestem wystarczająco dobra, teraz już nie muszę.
0: Nabrałaś dystansu. W tym momencie, kiedy twoja trzeźwość była bardzo krucha, bardzo wczesna, jak to się ładnie mówi, miałaś chyba bardzo krótki ląd.
1: Oj tak.
0: Szybko wybuchałaś.
1: O Boże.
0: Piotrze, czy zauważyłeś, że ta trudna droga, która doprowadziła cię teraz do tego momentu, kiedy jesteś olśniewająco przystojnym człowiekiem z jasnym spojrzeniem, ta trudna droga, którą pokonałeś, jest też po to, żeby teraz pomagać i czynić dobro. Zauważyłeś to?
2: Tak, zdecydowanie tak. Właśnie to jest to sponsorowanie, nie? 12 krok, tak? Czyli przekazujemy dalej ten program wciąż cierpiącemu alkoholikowi. Dziś też mam podopiecznego, też właśnie sponsoruję. Staram się właśnie te telefony, o których mówiłeś, tak? Te telefony, które są od podopiecznego o stałej godzinie, pozwalają mu trochę się odciąć od tego zgiełku całego świata, tak żeby trochę przez jakiś czas zapomnieć o jakichś problemach, odciągnąć od tych negatywnych myśli i powiedzieć, jak dziś u ciebie wygląda dzień, tak? Jak dziś wygląda dzień, wyciągnąć te wdzięczności, wyciągnąć te piękne chwile z tego dnia, tak? Żeby... To tak na tym polega mniej więcej ta rozmowa, tak, z podopiecznym każdego dnia.
1: No i przypomnieć sobie, kim jestem. Mhm. No.
0: To jest przepiękne. Przepięknie pomagacie ludziom. Małgosia i Piotr.
1: Ale nam też ludzie pomagają. To nie jest tak. My sobie nawzajem pomagamy. To nie jest
2: dokładnie,
1: żadna ta...
2: Od tego podopiecznego naprawdę można nieraz dużo dostać. Dużo więcej niż samemu się jest mu w stanie dać. Nie?
1: To jest największe szczęście, naprawdę. I to jest tak, muszę to powiedzieć. To nie jest żadna moja chwała, że ja komuś pomagam. Mi ktoś też pomaga. I to, że my sobie nawzajem pomagamy, naprawdę czasami takim jednym słowem przed meetingiem potrafimy sobie ustawić cały dzień albo rozwiązać problem, z którym się zmagamy. Jednym zdaniem od przypadkowego kolegi, który akurat nam daje kubek herbaty i pyta,
2: nie wiesz,
1: co u ciebie.
2: Usłyszysz, nie? No. Drugiej osoby.
0: I w tym wszystkim jest też gdzieś podstawa, czyli ta siła wyższa. Gladys Knight, Ray Charles.

0: Heaven Help Us All, czyli ja to przetłumaczę jako wszystko będzie dobrze, wszystko się uda. Filip Małpa Radio 357.pl oraz tekstówki do placu na Rozdrożu. Państwo korzystają. Jeśli będzie taka możliwość, bardzo proszę o pozdrowienia na antenie. Serdecznie pozdrowienia dla Natalii, która pomogła mi wyjść z nałogu, oraz dla Mariusza, któremu teraz ja pomagam wyjść z nałogu. Trzymajcie się. Pozdrawia Marek z Malborka. Panie Marku, my również pozdrawiamy. Rozmawiamy z Małgosią i z Piotrem, z osobami, które są częścią ruchu wspólnoty anonimowych alkoholików. Osoby, które przeszły program 12 kroków, opowiedziałaś o tym, kiedy Ray Charles tak pięknie śpiewał. Przychodzisz do meeting w miejscu, którego nie znasz. Spotykasz ludzi, których nie znasz, ale którzy są na tym samym etapie. Też przeszli te 12 kroków i jesteście tacy sami. Jesteście identyczni. Piękne polskie stwierdzenie soul mates, czyli jesteście braćmi duszy. Tak to działa?
1: Tak, i to niekoniecznie muszą przejść przez program 12 kroków. Jeżeli ktoś jest chory na alkoholizm, i zaczniemy rozmawiać ze sobą, tak jak Bill i Bob zaczęli rozmawiać te 90 lat temu, to my znajdziemy naprawdę, poczujemy, że jesteśmy jednością. To jest niesamowite. Tak kolega powiedział kiedyś, że całe życie czuł, że jest czarną owcą i przyszedł na meeting i zobaczył całe stado czarnych owiec i nareszcie się poczuł u siebie. I to jest to właśnie. Gdziekolwiek idę na meeting, ja się czuję jak u siebie. Jak przestaję oceniać, porównywać, tego też się nauczyłam we wspólnocie. Nie oceniać, nie porównywać, tylko po prostu szukać tej jedności, szukać wspólnych rzeczy, a nie różnic.
0: Jasne. Powiedzcie mi teraz proszę, jak wykonać pierwszy krok, jak znaleźć wspólnotę anonimowych alkoholików, jak pomóc sobie, jeżeli ktoś... Czy jeszcze jest w szponach nałogu, czy też jest w tych pierwszych tygodniach, dniach, miesiącach, kiedy ma tę odczuwalną, bolesną dziurę w duszy? Jak was znaleźć? Jaki jest pierwszy krok? Co powinna ta osoba zrobić? Piotrze.
2: Co powinna ta osoba zrobić? No na pewno dać sobie tą szansę, nie? Nie zrażać się, jeżeli na tym pierwszym meetingu tak naprawdę coś nie będzie pasowało, bo ja mam takie doświadczenie, że poszedłem na pierwszy meeting i spotkałem dwóch kolegów i sąsiada, nie? I chciałem uciec z tego meetingu, bo miałem w sobie tyle wstydu i tyle, wiesz, nie miałem tej gotowości, żeby spotkać te osoby. I wtedy wyemigrowałem na inny, sąsiedni meeting, tak? Żeby po prostu dać sobie tą szansę, że jeżeli coś ci nie spodoba się na tym pierwszym spotkaniu ze wspólnotą, to żeby poszukać jeszcze czegoś innego, nie? Gdzieś obok. Naprawdę meetingów jest mnóstwo, tak? Jest, tak jak mówiła Małgosia, ta strona org, gdzie możemy znaleźć te meetingi w swojej okolicy i naprawdę jest tego bardzo dużo. Dać sobie tą szansę i korzystać, tak, ze wspólnoty.
0: 2800 meetingów tygodniowo w Polsce. Są meetingi otwarte i meetingi zamknięte. Meetingi otwarte... Ja też mogę, osoba, która nie jest uzależniona od alkoholu, też mogę na taki meeting przyjść, prawda?
1: Tak, na tej stronie to jest spis.aa.org.pl. Są wypisane te meetingi, można sobie przefiltrować przez swoje miejsce zamieszkania. Meeting otwarty to jest taki, na który może przyjść każdy. Może przyjść członek rodziny, może przyjść terapeuta, student. Też zdarzają nam się studenci. Zdarzają się nam ludzie, którzy jeszcze się nie czują alkoholikami, ale chętnie popatrzą.
0: Jasne.
1: I taka osoba może przyjść, czy małżonek, czy...
0: Jasne, jesteście otwarci.
1: Tylko mamy taką prośbę, żeby ta osoba nie zabierała głosu. Dlatego, że my dzielimy się swoim doświadczeniem na drodze zdrowienia z alkoholizmu.
0: Jasne. Małgosiu, chciałaś nam coś przeczytać? Nie chciałaś nam nic przeczytać. Myślałem, bo to masz przed sobą otwartą...
1: Chciałam powiedzieć, bo pytałeś, jak można nas znaleźć. Jest, tak jak mówiłam, jest ta strona internetowa, jest też infolinia, gdzie przyjaźni alkoholicy lub pracownicy Fundacji Biuro Służby Krajowej powiedzą, gdzie można nas znaleźć najbliższy meeting. Mało tego, to jeszcze tak działa, że jeśli się wstydzimy iść na ten pierwszy meeting, bo to jest bardzo często, się po prostu wstydzimy jak cholera. Nie wstydziliśmy się pić, ale na meeting się wstydzimy iść.
0: Jasne.
1: Więc można zadzwonić na infolinię i poprosić o pomoc. Wtedy, w ciągu 48 godzin, albo 72. Jest taka służba, grupa 12 kroku, która w ciągu tamtych 72 godzin znajdzie w okolicy, gdzie mieszka ten człowiek, jakiegoś alkoholika z AA, który zadzwoni do tamtej osoby, umówi się z nią i zabierze na pierwszy meeting.
0: Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Da się wygrać tę walkę. Małgosia i Piotr, słoneczni ludzie ze słonecznymi, pięknymi spojrzeniami. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, że mogłem być gospodarzem tego placu na rozdrożu. Milena Kupińska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Filip Jaślar i tak patrzę i na Małgosię, i na Piotra. I tak sobie myślę, jaki piękny jest ten świat. Szanowni państwo, idźmy po pomoc, jeżeli tej pomocy potrzebujemy, a jej potrzebujemy. Wszystkiego dobrego.

0: Cool Kid of Jazz.
1: Pięknie Filip Jaślar zakończył ten ważny plac na rozdrożu. Louis Armstrong, What a Wonderful World, wybrzmiał przed momentem i tak się składa, że my też zaczniemy od Louisa Armstronga, ale w duecie.

5 minut po godzinie 22:00 Milena Krupińska program realizuje. Ja się nazywam Marta Kula. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na audycję Cool Kid of Jazz, która trwać będzie na antenie Radia 357 do północy. Zawsze w letnie miesiące w jedno Cool Kid of Jazz zaczynamy od tej słynnej kompozycji George'a Gershwina i zazwyczaj właśnie w tym wykonaniu Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Dwa dni temu, 11 lipca, przypadała rocznica śmierci tego wielkiego jazzowego kompozytora George'a Gershwina, więc dziś jego muzyka musiała wybrzmieć na początku audycji, a kto wytrwa do końca, ten usłyszy ją również na końcu, bo przygotowałam na zakończenie programu również coś z repertuaru tego wielkiego muzyka. W audycji dziś królować będzie trąbka z paru powodów. Za moment je wszystkie rozwinę, natomiast teraz zachęcę Państwa bardzo do kontaktu. Tekstówki z aplikacji można bezpośrednio do mnie pisać, ale także adres mailowy marta.kula@radio357.pl. I profil na Facebooku, gdzie jak zawsze tworzy się lista obecności. Widzę póki co 5 wpisów. Pani Magdalena z Gdańska, pan Marek z Wrocławia, pan Maciej w Brzesku, pani Grażyna w Łodzi, pan Paweł w Świdniku. Proszę o więcej, będę tam dziś zaglądać.

Take Off and Land, Manu Katché. Do słuchaczy dołączyła pani Beata Sosnowska, pani Marta melduje się w Manchesterze i pani Katarzyna z Lublina. A zastanawiam się, czy słucha nas ktoś w Rzeszowie lub w Warszawie, bo teraz słówko o toaście urodzin nowym Tomasza Stańko. Proszę państwa, 11 lipca to jest niezwykle ważna data w historii jazzu, bowiem wtedy urodził się nasz wielki trębacz Tomasz Stańko i wokół tej daty od kilku już dobrych lat organizowany jest toast urodzinowy dla Tomasza Stańko, oczywiście po to, by uczcić jego pamięć. Organizowany w dwóch ważnych dla tego artysty miastach, w Rzeszowie i w Warszawie. Nie inaczej było w tym roku. W Rzeszowie wystąpiła brytyjska trębaczka Laura Yurt z zespołem oraz Marcin Masecki, który zagrał bluesowe suity. A w Warszawie ten program był rozłożony na cały jazzowy spacer, bo wszystko rozpoczęło się w mieszkaniu artysty. Tam swoje miniatury fortepianowe prezentował Grzegorz Tarwit. O 14:00 z mieszkania Tomasza Stańko wyruszono przez warszawskie kluby jazzowe, inaczej wyruszono trasą prowadzącą przez warszawskie kluby jazzowe, Jasmine, Pardon to tu, Spatif, aż do skweru Tomasza Stańko w Parku Rydza Śmigłego. Tam były plenerowe koncerty, które uświetnili artyści, ci sami, którzy pojawili się również w Rzeszowie dzień wcześniej, bo w Warszawie te obchody przypadły na 12 lipca. No i zagrano specjalny koncert dla Tomasza. Jeżeli ktoś z państwa na tym koncercie był, to proszę dawać mi znać, bo ja niestety być nie mogłam i jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wyszło. marta.kula@radio357.pl lub strona na Facebooku lub tekstówki z aplikacji. A my w audycji słuchamy Tomasza Stańko.

Posłuchaliśmy fragmentu płyty Bluish z 92 roku, którą Tomasz Stańko nagrał z Norwegami, z Jonem Christensenem i Arlitem Andersenem, jego kompanami znakomitymi. To był My WSB Friend, kompozycja Tomasza Stańko z tego albumu. I nie dodałam wcześniej, jeszcze przy okazji Take Off and Land, którego słuchaliśmy, że to płyta Manu Katche zatytułowana Neighborhood, na której właśnie gościnnie Tomasz Stańko i zresztą i członkowie jego zespołu u boku Manu Katche, mianowicie Sławomir Kurkiewicz i Marcin Wasilewski. Na tej płycie Neighborhood pojawia się także Jan Garbarek. Wspaniałe wydawnictwo, druga płyta Manu Katche nagrana dla ECM-u. Właśnie po katalog tej wytwórni sięgnęliśmy na początku. Później Bluish już nie wydane pod szyldem ECM-u, choć przecież i dla ECM-u mistrz Stańko nagrywał wielokrotnie. Nie dodałam, że te wczorajsze obchody urodzin Tomasza Stańko zakończyły się w klubie Spatif. Muszę dodać, że bardzo podoba mi się koncepcja tego spaceru przez warszawskie kluby jazzowe. Trochę tych miejsc mamy w stolicy, w Krakowie, zresztą też w Poznaniu, w Gdańsku, dzieje się jazzowo na mapie Polski, we Wrocławiu. No ale warszawskie obchody zakończyły się w Spatifie koncertem i jam session prowadzonym przez Kubę Więcka pod tytułem, pod hasłem Stankoizacja polskiego jazzu. I to jest takie mrugnięcie okiem albo pstryczek w nos, zależy jak na to patrzeć, do artykułu bardzo głośnego w dwutygodniku zatytułowanego Podsiadłoizacja polskiego jazzu. Jeżeli jeszcze Państwo tego artykułu nie czytali, on się ukazał już jakiś czas temu, ale wciąż żyje w jazzowej dyskusji, to bardzo polecam, jest ogólnodostępny. I jestem ciekawa Państwa opinii na temat tego artykułu. Swoją drogą, jeśli go Państwo przeczytają, to w sierpniu spotkamy się w Placu na Rozdrożu właśnie na ten temat. Planuję przygotować taką audycję, w której porozmawiamy trochę o tym, co to jest podsiadłoizacja polskiego jazzu i czy faktycznie w ogóle coś takiego istnieje. No bo jak widać, muzycy do tego podchodzą dosyć sceptycznie. No i odnoszą się właśnie, chociażby nadając takie tytuły jak ten przytoczony przeze mnie wcześniej, Stankoizacja polskiego jazzu, z przymrużeniem oka właśnie do tytułu artykułu w dwutygodniku. Polecam przeczytać, wyrobić sobie własną opinię. My teraz nie o artykułach, a o nowych płytach. Dziś w audycji Cool Kid of Jazz króluje trąbka, nie tylko z powodu Tomasza Stańko, ale także i z powodu znakomitych płytowych nowości.

Utwór zatytułowany Soundcheck z płyty Slow Mo Neon Luminate, Ambrose Akinmuzira i Mary Halverson. Spędzimy z tą płytą troszkę czasu, ale zanim zerknę jeszcze na listę obecności, bo są Państwo dziś niesamowicie aktywni, pytałam o Rzeszów i zameldował się spod Rzeszowa pan Andrzej, który był na toaście dla Tomasza Stańko i było rewelacyjnie. Wielkie brawa dla organizatorów, pisze pan Andrzej. Zdecydowanie tak. Pozdrawiamy wszystkich, którzy sprawili, że to wydarzenie już po raz kolejny było możliwe, w tym oczywiście córkę Tomasza Stańko, Annę Stańko. A za nami, no cóż, doskonały trębacz lat współczesnych, Ambrose Akinmuzira i gitarzystka pochodząca z Brooklynu o niesamowitej wyobraźni muzycznej, Mary Halverson, którzy to artyści, jedni z najciekawszych swojego pokolenia, nagrali w końcu, można by rzec, duetowy album. W końcu, bo przymierzali się do niego już od 2009 roku. Spotykali się po prostu prywatnie, żeby razem pograć i nareszcie urodziła się z tego płyta, której możemy doświadczać i która jest zapisem ich poszukiwań, ich wyobraźni, ich porozumienia dźwiękowego, takiego podobnego myślenia o muzyce, a także eksperymentów. O tych eksperymentach za moment Państwu opowiem, ale posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu tego albumu.

Prelude in the Ash, preludium w popiele. Tak zaczyna się, o ile dobrze pamiętam, właśnie od tego utworu zaczyna się płyta Slow-Mo Neon Luminate, która ukazała się 12 czerwca, więc trochę już pobyła na rynku. Jestem ciekawa, czy Państwo słyszeli całość, czy dopiero dziś w audycji Kulki to w Jazz odkrywają tony tego albumu, które w dużym stopniu są dość minorowe. No ale mimo wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Ambrose Akinmusir i Mary Halverson w takiej intymnej, duetowej formule. Płyta, która wyrasta z ich wspólnego muzykowania po prostu w brooklińskim mieszkaniu Mary Halverson. I na której to płycie to następuje taka niesamowita wymiana między nimi. W utworze, którego przed momentem posłuchaliśmy, można powiedzieć, dominowała trąbka, no ale to nie jest rzecz oczywista na tym albumie, bo te głosy między nimi są wymieniane. To nie jest płyta trębacza z akompaniamentem gitary, to jest płyta dwóch pełnoprawnych członków, którzy muzykują między sobą i wymieniają się też pomysłami. Ambrose Akinmusir, zainspirowany Mary Halverson, użył, i przyznam Państwu, że nie mam pojęcia jak, i bardzo kiedyś o to chętnie zapytam jakiegoś trębacza, użył procesora efektów gitarowych, który nazywa się Line 6, i użył go, zainspirowany Mary, ale także zainspirowany Billem Frizzellem, do gry na trąbce. Tak wynika z wywiadu z artystami. Bardzo jestem ciekawa, jak to Ambrose zrobił. Zresztą pod nie mniejszym szokiem i wrażeniem była Mary Halverson, podkreślając, że Ambrose właściwie pobył z tym procesorem zaledwie 5 minut i już udało mu się uzyskać tak zwany sound, czyli to brzmienie, jakiego szuka w swojej grze każdy muzyk. Posłuchajmy. Na koniec jeszcze trzeci fragment tej płyty.

To mój ulubiony fragment płyty Slow Mo Neon Luminate z Ambrosa Kimozira i Mary Halvorson, doskonale pokazujący to ich muzyczne porozumienie i jak bardzo równorzędni to są partnerzy w tej grze. Zresztą tytuł również doskonale podbija to, o co im w tym wspólnym graniu chodzi, bowiem tytuł tego utworu, którego posłuchaliśmy przed momentem, to Nice to meet you again for the first time. Miło spotkać cię ponownie po raz pierwszy. Mary Halvorson i Ambrose Akimuziri, nowa płyta, niełatwa, ale ciekawa, jak zawsze w przypadku tych artystów. Dalej w niełatwe dźwięki, bo dziś mam dla Państwa trochę eksperymentów, ale uprzedzam tych, którzy dopiero na jazz się otwierają, że teraz to będzie krótka impresja i też krótka wycieczka od trąbki w stronę znacznie większego instrumentu dętego. I moje pytanie do Państwa brzmi, czy kiedykolwiek słyszeli Państwo jazz grany na, uwaga, tubie?

No, ciekawe rzeczy dzieją się na tym Brooklinie. Wcześniej Mary Halverson, przedstawicielka tamtej sceny, o ile tak w ogóle można powiedzieć o brooklińskiej scenie, a teraz Ben Stapp. To jest klasycznie wykształcony tubista, ale rozmiłowany w jazzie, a zatem postanowił w taką stronę pójść i dokonać tego trudnego wyczynu, czyli improwizować na tubie. Taka krótka impresja, przepraszam Państwa, dziś mam jakieś problemy z wysławianiem się. Krótka impresja z płyty Use Me Grow Some. To jest płyta nagrana live w jednej z piwnic przy sklepie z instrumentami na Brooklinie. Tam zarejestrował Ben Stapp płytę, która jest w całości płytą przedstawiającą solowe improwizowanie na tubie. Ja do audycji przyniosłam tylko taką krótką ciekawostkę, więcej dla zainteresowanych, którzy sami sięgną po ten album. Przypomnę tytuł Use Me Grow Some. Być może ktoś z Państwa się skusi. Jeżeli tak się stanie, to proszę dać mi znać i koniecznie do mnie napisać, że posłuchali Państwo albumu Use Me Grow Some. A teraz wracamy do trąbki.

The Flame Beneath the Silence to tytuł utworu, a zarazem tytuł albumu, który również jest jedną z dzisiejszych nowości w audycji Cool Kid of Jazz. Dave Adeumi to również trębacz z Nowego Jorku. Pozostajemy w tym cudownym dla jazzu mieście, choć nie jestem pewna, czy z Brooklynu. To do sprawdzenia. Artysta, który nagrał nową płytę ze wspaniałymi muzykami, bo u jego boku Joel Ross, na wibrafonie Linda May Hannon, na basie i Marcus Gilmore na perkusji. I choć jako lider, trębacz, Dave Adeumi tutaj gra te pierwsze skrzypce przysłowiowe, no to trudno, żeby było inaczej. Joel Ross również niejednokrotnie na albumie The Flame Beneath the Silence wysuwa się na prowadzenie.

Is spod The Flame Beneath the Silence płyty Dave'a Adewumi, amerykańskiego trębacza, ale o nigeryjskich korzeniach, artysty wielokrotnie nagradzanego, znakomitego nie tylko instrumentalisty, ale także kompozytora, który kształcił się nie tylko pod okiem wybitnych trębaczy, ale w ogóle muzyków, między innymi słynnego Vijaya Iyera. Studiował w kilku miejscach. Myślę, że godne odnotowania są właśnie studia na Harvard University, tam właśnie pod okiem Vijaya Iyera. Dostał się do programu Juilliard Jazz Masters pod artystycznym kierownictwem Wyntona Marsalisa, a zatem uczył się od najlepszych, sam teraz do tego grona dołączając i współtworząc to kolejne pokolenie znakomitych muzyków, jacy też grają na jego płycie. U jego boku, przypomnę, Joel Ross, Linda May Hanoch i Marcus Gilmore. To skład tego albumu, więc nie może być źle. Płyta, którą dziś Państwu bardzo polecam, The Flame Beneath the Silence. Na koniec jeszcze jeden jej fragment.

0: Divine, z płyty The Flame Beneath the Silence, Dave'a Adeoumi, u jego boku Joel Ross, Linda May Hanoch i Marcus Gilmore. To trzecia z dzisiejszych nowości i na tym nowości kończymy, bo za moment będę miała dla Państwa zgoła inną propozycję. Kto śledzi mnie na profilu facebookowym, ten już wie. A propos, zerknę na listę obecności. Przed chwilą muzycznie byliśmy w Nowym Jorku, a na liście widzę Nowy Sącz, pan Przemek stamtąd. Kogóż ja jeszcze widzę? Pan Wojciech z Wołowa, pan Tomasz z Konina, pani Ula z warszawskiego Mokotowa. Pięknie dziękuję i proszę o więcej, bo dziś tam aktywnie zerkam. 4:00 po 23:00.
1: Cool Kid of Jazz.
0: Milena Krupińska wciąż za starami audycji. Ja wciąż nazywam się Marta Kula i jesteśmy z Państwem jeszcze do północy. Dziś w Cool Kid of Jazz króluje trąbka, więc mogą się Państwo domyślić, kogo jeszcze musimy posłuchać.

Ale jest ku temu parę powodów, żeby nie było oczywiście. Po pierwsze, bardzo serdecznie zapraszam Państwa na Oddech Płytki, który już 29 lipca będzie to specjalne wydanie naszego spotkania wokół Oddechu Płytki, bowiem organizowane z okazji stulecia urodzin Milesa Davisa. Właściwie chyba nie powinnam była użyć słowa zapraszam, bo zapraszałam Państwa przez ostatnie miesiące, a teraz już dziś lista zamknięta. Zgłosiło się bardzo dużo osób, za co serdecznie dziękuję i z tych zgłoszeń muszę wybrać 10 osób. Tylko 10 osób, bardzo to będzie trudny wybór, no ale taka jest kolej rzeczy. Które to 10 osób zaproszę 29 lipca do wspólnego słuchania płyt Milesa Davisa, płyt winylowych w studiu B Radia 357. Kto przegapił, nic straconego, bowiem spotykamy się raz na jakiś czas, ale cyklicznie w ramach Oddechu Płytki. Na pewno będę Państwa informować o kolejnych konkursach. A drugi powód, dla którego dziś Miles Davis w audycji Cool Kid of Jazz jest taki, że proszę Państwa, ja tydzień temu z Hakiem byłam zanurzona w zupełnie innych brzmieniach, mianowicie po raz pierwszy od 10 lat znowu pojechałam na openera. No i posłuchałam muzyki zespołów i artystów szalenie mi bliskich, ale zdecydowanie nie z jazzowego świata, mianowicie Davida Byrna, zespołu The Cure czy Nicka Cave'a. No a w tym samym czasie, 3 lipca w Warszawie, miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie, które ja, przyznaję się, przegapiłam, dlatego że spełniałam swoje muzyczne marzenia po prostu dotyczące trochę innego, bardziej gitarowego świata. Ale wiem, że wielu z Państwa było na tym koncercie i właściwie to ja teraz poproszę Państwa bardziej o zrelacjonowanie mi, jak było. marta.kula@radio357.pl. Oczywiście ten adres poleca się do kontaktu. A my wspólnie w audycji sięgniemy po płytę, którą ten koncert przypominał, bowiem to wszystko znowuż w stulecie urodzin Milesa Davisa dotyczyło i było grane wokół słynnego albumu We Want Miles.

Słynna kompozycja Jean-Pierre w wykonaniu w wersji z jeszcze słynniejszej płyty We Want Miles. We Want Miles to koncertowy zapis powrotu Milesa Davisa na scenę w latach 80., kiedy po przerwie spowodowanej, jak sam mówił, kobietami i kokainą, zdecydował się ponownie chwycić za trąbkę i grać, po prostu grać, robić to, co robił najlepiej. Wymienił zespół i u jego boku na płycie We Want Miles Mike Stern na gitarze, Al Foster na perkusji, Mino Sinelu na perkusjonaliach, Bill Evans na saksofonie sopranowym i Marcus Miller na basie. I proszę Państwa, ci muzycy, wszyscy, oprócz niestety Ala Fostera, który odszedł w zeszłym roku, wszyscy ci muzycy pojawili się 3 lipca w Warszawie, bowiem są teraz w trasie właśnie z okazji stulecia urodzin Milesa, przypominają materiał z płyty We Want Miles, choć oczywiście w myśl Milesa Davisa jako jego uczniowie nie robią tego odtwórczo, nie tylko patrzą wstecz, ale przede wszystkim patrzą w przyszłość i to, co robili z Milesem na płycie We Want Miles i w ogóle u boku Milesa Davisa, to jest tylko punkt wyjścia do ich muzycznych poszukiwań teraz, podczas tych koncertów zatytułowanych We Want Miles. Jakże symbolicznie ten tytuł brzmi dziś, prawda? Oprócz Marcusa Millera, Mike'a Sterna, Billa Evansa, Mino Sinelu, jeszcze w trasie koncertowej We Want Miles biorą udział Russell Gunn, który gra na trąbce, a współpracuje z Marcusem Millerem od 10 lat, Brett Williams na instrumentach klawiszowych i Anwar Marshall na perkusji, tutaj za słynnego, wspomnianego Ala Fostera, który zmarł rok temu. We Want Miles to płyta, z którą dziś spędzimy trochę czasu, dlatego że, no cóż, na koncercie nie byłam, żałuję, zerkałam nawet na daty, żeby nadrobić, no ale nie będzie to możliwe. Panowie teraz, jutro grają w Lublianie, później ruszają do Włoch, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii. No i swoją trasę We Want Miles kończą w bardzo malowniczym Bari w Italii w lipcu. No i później powrócą do materiału We Want Miles jesienią, no ale to już w Stanach Zjednoczonych, San Francisco. Także kto był w Warszawie, ten szczęśliwy.

Wspaniale, słychać było w tym nagraniu, w utworze zatytułowanym Fast Track, sekcję perkusyjną, która brała udział w koncertowych wówczas nagraniach Milesa Davisa, We Want Miles, Al Foster i Mino Sinelu, którym wtedy Miles naprawdę się zachwycał, bo to był czas, kiedy Mino do niego dołączył i cóż... Miles Davis był zachwycony jego grą. Fast Track, kompozycja Milesa Davisa, wcześniej oczywiście Jean-Pierre, też kompozycja Milesa Davisa, ale jest jeden utwór na tym koncertowym nagraniu We Want Miles, którego nie skomponował Miles Davis, tylko skomponował kompozytor, do którego obiecałam, że dziś wrócimy, mianowicie George Gershwin. Ale zanim, jeszcze słówko o płycie We Want Miles, którą dziś wspominamy, która jest białym krukiem, jeżeli chodzi o nagrania, a przynajmniej przez wiele lat była, bo funkcjonowała jako to japońskie wydawnictwo. Kiedy Miles Davis wrócił do koncertowania, zabukował parę koncertów w różnych miejscach w Nowym Jorku podczas tak zwanego Cool Jazz Festiwalu, czyli tak naprawdę Newport Jazz Festiwalu. To inna nazwa na to wydarzenie. Zabukował także koncerty w klubie Kicks w Bostonie. No a później miał ruszyć jesienią do Japonii i zagrać koncerty w Tokio. No i początkowo na płytę We Want Miles składały się wyłącznie te nagrania z Tokio i płyta ukazała się wyłącznie w Japonii w 1982 roku. No ale później uzupełniono album o nagrania z Nowego Jorku i Bostonu i tym oto sposobem wydano płytę We Want Miles, którą znamy dziś i która już takim białym krukiem nie jest, bo była szeroko dostępna na całym świecie. We Want Miles, u boku Milesa Davisa, Bill Evans na saksofonach, Mike Stern na gitarze, Marcus Miller na basie, Al Foster na perkusji i Mino Sinelu na perkusjonaliach. Doskonałe nagranie koncertowe zazdroszczę tym z Państwa, którzy byli na koncercie zatytułowanym We Want Miles, który zagrali no, niemal wszyscy uczestnicy tej oryginalnej płyty We Want Miles w Warszawie 3 lipca. Ja niestety na tym koncercie nie mogłam być, no ale dziś takie impresje wokół tamtego koncertu w audycji Cool Kid of Jazz. Więcej płyt Milesa Davisa, opowieści i wspólnych rozmów na temat jego geniuszu 29 lipca, bo wtedy spotykamy się z patronami w studiu B Radia 357 podczas oddechu płytki, a właściwie płytek, bo będziemy słuchać kilku nagrań Milesa Davisa, starając się uchwycić właśnie te różne etapy jego twórczości i uchwycić ten geniusz. Co takiego było w Milesie, że pamiętamy go do dziś? No chyba znamy odpowiedź na to pytanie, ale będziemy się wspólnie zastanawiać 29 lipca wciąż, bo nad jego muzyką pochylać można się cały czas. Bardzo Państwu za dzisiejsze spotkanie w Cool Kid of Jazz dziękuję. Dziękuję za długą listę obecności, życząc Państwu pięknej nocy. Zostawiam Państwa z utworem George'a Gershwina, ale w wykonaniu Milesa Davisa i jego świty My Man's Gone Now. Milena Kropińska, Marta Kula, życzymy dobrej nocy, do usłyszenia.

0: słowa, żeby sobie utrwalić. Tutaj stawiamy na otwartość, staramy się okiełznać wstyd dotyczący tego, o czym się tutaj mówi i na pewno pozbyć się hipokryzji, a raczej to jest taka moja nazwa tego wszystkiego, co nas nasączyło jakimiś przekonaniami dotyczącymi seksualności, a które to przekonania niekoniecznie mają potwierdzenie w tym, jak jest naprawdę, albo co mówi na ten temat nauka. Pytamy o wszystko, co z seksem i z uczuciami związane, a niekoniecznie przychodzimy tutaj z gotowymi odpowiedziami i to, co najważniejsze, w tym miejscu nie znamy uprzedzeń, nie uznajemy ich wręcz, żadnych uprzedzeń i wobec nikogo. A ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a z Państwem i ze mną jest dziś ponownie dr Ewelina Kowalewska, psycholożka, naukowczyni, od lat zajmująca się CSBD. To taki skrót angielski, który oznacza zaburzenia polegające na utracie kontroli nad własnymi zachowaniami seksualnymi, a tak naprawdę kompulsywne zachowania seksualne. I Ewelina prowadzi profil Let's Talk About CSBD na Instagramie.
1: Dobry wieczór.
0: O CSBD, czyli o kompulsjach seksualnych, rozmawialiśmy na naszym pierwszym, poprzednim spotkaniu, a dzisiaj porozmawiamy o pornografii. Po raz kolejny zresztą, bo bardzo dużo w 369 jest odcinków poświęconych pornografii. Z różnych stron staramy się na nią patrzeć, ponieważ jest elementem życia. Może dzisiaj nawet się pojawi to, czy bardzo wyraźnym, czy tylko trochę, czy to jest tło, czy może ja demonizuję. Chociaż nie, wydaje mi się. Ale dzisiaj będziemy czynić główny temat z różnic między konsumpcją pornografii przez kobiety i mężczyzn. Jak kobiety konsumują pornografię, jak mężczyźni? Czy to w ogóle nie ma żadnych różnic, a może jest bardzo wiele, a może jest zupełnie co innego. Na te pytania to już Ewelina Kowalewska odpowie. I już zaczynamy, już przechodzimy do tematu. Chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za dotychczasowe wiadomości, poprosić o kolejne, o maile, komentarze. klimek@radio357.pl, ale też Messenger, Instagram, moje prywatne i oficjalna grupa patronów na Facebooku. Zapraszam do komentowania tych tematów i do zadawania pytań i do propozycji kolejnych spotkań, może nawet ekspertów. Także zapraszam. klimek@radio357.pl. Dobrze, Ewelina, ostatnio rozmawialiśmy o tym, czym się zajmujesz zawodowo, naukowo, o kompulsywnych zachowaniach seksualnych. Czy pornografia, oglądanie pornografii jest z rozdzielnika kompulsywnym zachowaniem seksualnym?
1: Tak, pornografia jest jednym z rodzajów, jakby typem tych kompulsywnych zachowań seksualnych i jest też najczęstszym rodzajem, który występuje. Myślę, że tak 80% osób, dotychczasowe tak dane mówią, że 80% osób, które się zgłasza po pomoc, to właśnie ma problem przede wszystkim z tym problematycznym korzystaniem z pornografii i z nadmierną masturbacją, bo to się zazwyczaj łączy.
0: Nie po to się ogląda pornografię, żeby sobie po prostu popatrzeć na filmik, tak?
1: Dokładnie. Mówiąc tak, szczególnie u mężczyzn to jest zawsze powiązane. Mhm.
0: Tak. Kiedy mówisz zawsze, to rozumiem, że to są dane pod tytułem, nie wiem, 97% albo coś takiego.
1: Więc tak, to jest najpowszechniejszy rodzaj kompulsywnych zachowań seksualnych. Aczkolwiek, tak jak ostatnio mówiłam, te problematyczne korzystanie z pornografii jest teraz tematem dosyć gorącej dyskusji, czy nie odłączyć tego od tego zaburzenia kompulsywnych zachowań seksualnych, ponieważ wiele badań wskazuje na to, że mechanizmy są tutaj bardziej uzależnieniowe. Mhm. Więc kto wie, co za...
0: Czyli to, o czym mówiłaś, uzależnieniowe, czyli narasta...
1: Tak, że jest ta eskalacja treści, że występują...
0: Stępienie na bodźce...
1: Też,
0: tak jak w przypadku alkoholu na przykład. Że...
1: Uwrażliwienie na pewno bodźce. No, że to jest utrata kontroli, że jest modyfikacja nastroju poprzez właśnie angażowanie się w te zachowania. No i tak jak w przypadku każdego nałogu jest cierpienie, dystres psychiczny, nieudane próby kontroli. Czyli ktoś chce ograniczyć lub całkowicie odstawić, no ale nie może i wielokrotnie

0: mu się to nie udaje, co powoduje dodatkowe cierpienie i takie błędne koło
1: występuje. A z czego wynika, jeszcze raz pewnie, ja odsyłam oczywiście do tej naszej pierwszej rozmowy, proszę znaleźć w podcastach Radia 357, rozmowa z dr Eweliną Kowalewską. Czy to wynika z tego, że trzeba by było, skoro się mówi A, to trzeba by było powiedzieć B? I na przykład w państwowych ośrodkach leczenia uzależnień, gdzie przyjmowani są bez żadnych problemów ludzie mający problem z alkoholem, z hazardem czy z narkotykami, trzeba by było też na tych samych zasadach wpuścić wszystkich uzależnionych od pornografii? Czy myślisz, że to jest ta sprawa budżetowa?
0: Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, bo... Ja generalnie siedzę mocno w badaniach takich międzynarodowych, mam kontakt z wieloma ekspertami właśnie w tej dziedzinie i nie patrzyłabym na to, bardziej patrzyłabym na niewystarczające dowody na ten mechanizm leżący u podłoża. Więcej badań potrzebujemy, tak żeby to było pewne, że te mechanizmy wyglądają tak, a nie inaczej. Natomiast jeżeli to by było uznane jako uzależnienie, to oczywiście trzeba by było tych ludzi na terapie uzależnieniowe wysłać.
1: Wysłać, w sensie pozwolić im bezpłatnie z nich korzystać, tak oczywiście. Jak w tej chwili jest to w polskim systemie, kiedy w całej Polsce jest na przykład 700 ośrodków pomagających chorym na chorobę alkoholową. I inne uzależnienia, także behawioralne, no bo przecież hazard jest behawioralnym uzależnieniem. Więc to nie tylko, że trzeba mieć głód taki czysto... taki, że się potrzebuje tej substancji, tak jak w przypadku narkotyków, tylko że to może być też to, co się dzieje w przypadku hazardu. Ale ja też nie jestem ekspertem, więc tutaj...
0: Tak, to jest po prostu przymus wykonania danego zachowania. Tutaj mamy tu główną różnicę pomiędzy tymi zachowaniami, uzależnieniami substancjalnymi a behawioralnymi, że tu mamy substancję przyjmowaną z zewnątrz, a w przypadku nałogów behawioralnych mamy czynność, która...
1: Konieczność zrobienia czegoś.
0: To też powoduje podobne, podobne zmiany te na poziomie neuroprzekaźników w mózgu.
1: Dobrze, to teraz mi powiedz, dlaczego te badania są potrzebne w większej liczbie, w większych ośrodków, z większymi, jak sądzę, nakładami finansowymi. Co takiego mielibyśmy uzyskać? To pytanie jest bardzo, bardzo trudne, wydaje mi się, dlatego że no, w przypadku alkoholu jest to policzalne, tak? Ludzie nie chodzą do pracy, nie wiem, jest przemoc domowa, jest masa pieniędzy i dewastacji takich bardzo, bardzo jasnych, widocznych. W przypadku hazardu, no i chyba jeszcze łatwiej to policzyć, no bo to po prostu są stracone pieniądze, szara strefa i tak dalej, i tak dalej. A w przypadku pornografii, no muszę przyznać, że no, co tam ktoś sobie z komputerem robi, no to to już oczywiście to takie naiwne trochę pytanie, bo wiem, że tak nie jest.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o to, czego potrzebujemy w badaniach, to przede wszystkim potrzebujemy badań na próbach klinicznych, bo większość dotychczasowych badań była prowadzona na grupach, populacjach ogólnych, takich grupach, w których rozpowszechnienie nie jest zbyt wielkie, tak? A żeby badać te objawy u osób, które mają faktycznie problem, potrzebujemy te osoby zrekrutować do badań, co jest ciężkie też. No bo temat jest wstydliwy, o temacie się mało mówi, przez co też oczywiście, to oczywiście wpływa na rekrutację i na chęć poszukiwania pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o samą pornografię, to czy ona jakiekolwiek konsekwencje za sobą niesie, no to niesie i to bardzo podobne jak w przypadku innych uzależnień, bo może one nie są widoczne na pierwszy rzut oka, bo jeżeli ktoś tak kompulsywnie ogląda tą pornografię, no to po pierwsze się z tym kryje, jest to temat wstydliwy i na pierwszy rzut oka ta osoba wygląda jak przeciętny Kowalski, tak? Natomiast jeżeli rozwija się u niego te problematyczne korzystanie z pornografii, no to te konsekwencje są widoczne zarówno na poziomie psychicznym, czyli mamy te cierpienie, często na poziomie zawodowym, edukacyjnym, że ta osoba rezygnuje, zawala rzeczy w pracy, że opóźnia. Często też po prostu nie chodzi do pracy, bo ta konsumpcja pornografii jest atrakcyjniejsza i to jest wszystko silniejsze.
1: Albo poczucie winy, no bo jeżeli mówisz o cierpieniu, no to może to być przeradzać się w epizody, czy też wręcz w depresję, no to wtedy po prostu jest cała fatalna lawina zdarzeń.
0: To też wpływa na relacje. Mhm. Na pogorszenie relacji, na satysfakcję z relacji, na też satysfakcję z życia seksualnego. Często w ogóle tego życia już nie ma, jeżeli jest pornografia takiego życia z partnerem, partnerką. Więc jest bardzo dużo konsekwencji, które mogą faktycznie być niewidoczne i które też warto zbadać, bo no te całe zaburzenie, mimo że tych badań już jest sporo, bo dosyć mocno jest badane od jakiejś dekady, to wiele aspektów jest jeszcze do zbadania, to jest wszystko przed nami, nie?
1: Jak byś powiedziała, tak z takiego naukowego punktu widzenia, z takiego punktu widzenia osoby ciekawej, no naukowiec to jest dla mnie osoba, która jest ciekawa, co leży u podstaw, tak? I to z każdej dziedziny, fizyk, chemik, seksuolog, nie wiem, medioznawca, żeby pozostać i u ciebie w ogródku, mhm, i u siebie w ogródku. Czego brakuje? Co jest najbardziej palącą potrzebą, żeby się dowiedzieć, jak to działa? Czy to jest rzeczywiście uzależnienie? Czy to jest inna forma uzależnienia? Czy to jest uzależnienie behawioralne? Czy jeszcze inne rzeczy, o których nie mam pojęcia?
0: To jest według mnie taką najistotniejszą kwestią.
1: Jakie wyniki chciałabyś zobaczyć? To tą ciszę muszę przerwać, ty myśl dalej, a ja będę zadawał kolejne pytania.
0: Mm-hmm. Bo ja by generalnie bardzo dużo bym chciała się dowiedzieć, natomiast ciężko mi wybrać jedną taką najważniejszą rzecz. Mm-hmm. Ja przede wszystkim jestem zainteresowana tymi różnicami międzypłciowymi, bo to jest naprawdę niedostatecznie zbadane. Chciałabym, żeby więcej badań powstało właśnie z udziałem kobiet i żeby sprawdzić te różnice na poziomie i neuronalnym, mhm, i na poziomie takich symptomów, i na poziomie tego, jak kultura, normy wpływa na poszukiwanie pomocy, na doświadczanie tego, na psychikę kobiet, tak? Mm-hmm. Jakie są te różnice? To jest z mojego poziomu. Ja się już parę lat temu mocno nastawiłam na te badania kobiet, więc to mnie najbardziej interesuje, najzwyczajniej w świecie.
1: Wydaje mi się, że temat dzisiejszej audycji to jest to, co najbardziej cię interesuje. Czyli ty dzisiaj powiesz przynajmniej część oczywiście rzeczy, które już wiemy, mm-hmm, przy zaznaczeniu tym, które właśnie dokonałeś, że jeszcze potrzeba tej wiedzy dużo.
0: Oj,
1: i w tym
0: bardzo,
1: też twoja rola. Czy ten stereotyp jako znany, że mężczyzna to konsumuje pornografię tak jak konsumuje, czyli ogląda, masturbacja, ulga, a kobieta robi to w jakikolwiek inny sposób, jest prawdziwy? Czy tego typu podejście jest prawdziwe i uprawnione, żeby powiedzieć, że to jest jednak spora różnica w sposobie konsumowania?
0: Jeżeli mówimy o takiej populacji ogólnej, nie koncentrujemy się na osobach, które mają, mhm, problem, to badania wykazują, że no, większość z nas, niezależnie czy to są mężczyźni, czy kobiety, konsumują tą pornografię dla przyjemności. No i to są te osoby, których nie rozwija się raczej. Jest najmniejsze ryzyko rozwoju tych problematycznych zachowań seksualnych. Natomiast w mężczyźni dość często, na pewno częściej niż kobiety, sięgają po pornografię w momencie, gdy nie są zadowoleni z swojego życia seksualnego. Natomiast kobiety bardziej, żeby eksplorować, żeby poznać swoje ciało, poznać swoje fantazje i też, no, może też wykorzystywać to w łóżku, prawda? Mhm.
1: Czyli traktują to jako, może, to dość ryzykowna teza, ale może jako formę unaocznienia swoich fantazji, że nie tylko w głowie, ale też na obrazie to wszystko jest widoczne? Czy tak można powiedzieć, że to jest widoczne to, o czym myślą? Bo pamiętam, jak robiłem audycję tutaj o fantazjach seksualnych kobiecych, to od najbardziej, nazwijmy to umownie, łagodnych do bardzo, bardzo mocnych, to, co się działo w głowie, to było dość wyraźnie różne od tego, co jest w głowach mężczyzn. Mężczyźni bardzo konkretnie, bardzo krótko, bardzo beznarracyjnie fantazjują. Kobiety raczej tworzą historie, które są dłuższe.
0: W których są
1: dłuższe.
0: Emocji więcej,
1: jest
0: prawda?
1: Dużo więcej emocji, tak, ale też dużo więcej narracji, że to wszystko ma jakiś swój początek, rozwinięcie, zakończenie. To ma bez względu na moc tych fantazji. Moc mam na myśli, że naprawdę czasami to są bardzo, bardzo mocne historie, ale to ma swoją zupełnie inną dynamikę. Myślę, że tutaj ta konsumpcja pornografii może też być podobna, inaczej.
0: Myślę, że tak. Natomiast no, ta współczesna pornografia też jest zupełnie inna niż była dekadę temu, czy dwie dekady temu, więc myślę, że tym kobietom teraz może być gorzej, jeżeli szukają czegoś dłuższego, z jakąś fabułą, z jakąś narracją. A w tym momencie ta pornografia staje się krótsza, jest jej więcej po prostu, więcej kategorii o ekstremalnym nasileniu, no. Ale tak, na pewno to jest jedna z tych różnic.
1: Czy rozwój, ja znowu będę w nieuprawniony sposób trochę używał porównań do na przykład alkoholi. No, kiedyś, żeby alkohol móc sobie kupić, albo na przykład w państwach skandynawskich, no to jest od pewnej godziny do pewnych sklepach, no jest to w jakiś sposób ograniczone. A w tej chwili w Polsce mam na przykład gigantyczny problem z alkoholem w małych opakowaniach, dostępnych na stacjach benzynowych. Coś się zaczynam z tym robić, bo są nocne zakazy w wielkich miastach, już właściwie powszechne w tej chwili. A czy to, że pornografia się radykalizuje, wpłynęło na sposób jej odbioru? Czy to zagrożenie uzależnieniem stało się większe? Że te filmy są krótsze, łatwiej dostępne, w telefonie, nie
0: Ale
1: trzeba...
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że to może być jeden z tych powszechnych problemów. Znaczy już jest.
1: No wiesz,
0: tak?
1: Kiedyś trzeba było iść do sex shopu i wypożyczyć kasetę. Jednak zmierzyć się ze wstydem, też z oceną. Jak ktoś przychodził co dwa dni do tego samego pana, no to
0: potem
1: jednak...
0: Potem trzeba to jeszcze chować.
1: Trzeba było chować. Tak.
0: Tak, pornografia w tej chwili jest dużym zagrożeniem, ponieważ jest tak... Łatwo dostępna. Zazwyczaj za darmo. Anonimowo można z niej korzystać. I jest dostępna właściwie na każdym urządzeniu, tak? Te blokady, pseudoblokady, to tak naprawdę jest fikcja, bo jeżeli jakieś, nie wiem, 8-letnie dziecko chce wejść na stronę pornograficzną, wystarczy, że kliknie, że ma 18 lat i już sobie na nią wchodzi. Co więcej, filmy są krótsze, dostępnych kategorii jest bardzo dużo, co chwilę się tworzą nowe, coraz to bardziej ekstremalne, więc tak naprawdę możemy znaleźć właściwie wszystko, czego chcemy w tej chwili. I tak jak kiedyś mieliśmy do czynienia właśnie z tymi kasetami VHS, czy z jakimiś czasopismami, które no były w porównaniu z tą pornografią, którą mamy teraz, one były po prostu nudne. Tego nie można było w tej chwili, nie nazwalibyśmy pornografią.
1: Muszę powiedzieć, że tak się o tym mówi. To znaczy ta pornografia z lat 70. i 80., tak zwanej złotej ery VHS-ów, czy 90. w Polsce, no bo u nas jednak to było z opóźnieniem. Nielegalnie w latach 80., w latach 90. nagle wysyp. No to mam wrażenie, że to są rzeczy, które dzisiaj raczej tak budzą taki uśmiech, że to właściwie na dobrej imprezie towarzyskiej, jakby się dopuściło, to
0: zdjęcia, które były kiedyś traktowane jako pornografia, no to w tej chwili często na billboardach mamy podobne zdjęcia. Więc ten rodzaj i intensywność bodźców w tej chwili no, przewyższa jakiekolwiek oczekiwania i jest no, zdecydowanie bardzo silna. Szczególnie my nie jesteśmy przygotowani, nasze mózgi nie są przygotowane na takie bodźce, które są coraz to ciekawsze, coraz to bardziej atrakcyjne, które nas zasypują z każdej strony. I my sobie z tym po prostu nie radzimy.
1: Czy ta moja analogia do tego wszechobecnego alkoholu i dostępności jego, czy też dostępności na przykład hazardu, rzeczywiście w telefonie można robić zakłady o wszystko na całym świecie, nie wiem, o ligę, pierwszą ligę w Kolumbii albo drugą ligę piłkarską w Australii. No, absurdy kompletne. Już nie potrzeba nigdzie się udawać. Czy ta dostępność jej problem nasila, ale też w tym sensie, że coraz więcej osób w tej orbicie się po prostu daje na ten magnes złapać?
0: Oczywiście, że tak. Tak, bo
1: że ktoś by wcześniej nie pomyślał, że mógłby zacząć korzystać.
0: Pornografia staje się po prostu kolejnym narzędziem do na przykład redukcji napięcia, do radzenia sobie ze stresem, z emocjami, tak jak inne nałogi, tak? No bo możemy sięgnąć po alkohol, możemy w ten sposób sobie zredukować napięcie, jakieś emocje, możemy zagrać, a są osoby, które wybierają tą aktywność.
1: Mm-hmm. A jej dostępność powoduje automatycznie,
0: oczywiście,
1: że
0: tak. No to tak jak z alkoholem, mm-hmm. tak jak właśnie z tymi, nawet w grach komputerowych tak. jest mnóstwo tych takich mechanizmów hazardowych. Mm-hmm. Tam można kupić różnego rodzaju jakieś skrzynki, nie pamiętam jak to się lootboxy chyba nazywa. To wszystko jest hazard. Mm-hmm. Także oczywiście, że tak.
1: Znaczy na poziomie neuronalnym to działa tak, że w głowie to jest odczytywane jako jakiś tam impuls, który wywołuje bardzo konkretną reakcję.
0: Bo te wszystkie... Tutaj mamy bardzo podobny właśnie ten mechanizm na poziomie neuronalnym, że te wszystkie bodźce, one aktywują struktury, które wchodzą w skład tak zwanego układu nagrody w mózgu. Wszystkie te bodźce. I aktywują jakieś tam szlaki neuroprzekaźników i reakcje są takie same.
1: Okej, czyli raz aktywowane, zapamiętuję mózg, jak to działa, dostanę nagrodę, jak zrobię to i tamto, zaczynam robić to coraz częściej nagroda i później nagle się okazuje, że ten ośrodek zaczyna być mniej wydajny, tak? No bo to tak działa, że w pewnym momencie przestaje być ta nagroda tak przyjemna.
0: Zachodzi pewnego rodzaju uwrażliwienie, na pewno na bodźce, tak jak na przykład w przypadku właśnie osób z tym CSBD. W pewnym momencie te osoby są mocno wrażliwe na bodźce seksualne. Częściej o nich myślą, widzą je częściej, jakby zwracają na nie uwagę. Nawet są badania, które wskazują, że osoby, które problematycznie korzystają z pornografii, u tych osób aktywują się właśnie na nagrodę, na widok właśnie tych bodźców seksualnych.
1: Czyli struktur. Trochę skanują świat w poszukiwaniu tego, co jest paliwem dla... jakby paliwem dla tego mechanizmu.
0: Tak. No a obecne nasze funkcjonowanie, nasz świat też nie ułatwia to tak naprawdę, bo jakby bardzo często te problematyczne korzystanie z pornografii nie zaczyna się od jakiejś twardej pornografii. To mogą być jakieś mniej nawet seksualizowane jakieś bodźce, które jakby torują drogę nam w mózgu do tych mocniejszych. Czyli zachodzi ten proces takiego torowania. Tak jak na przykład piwo. Może się problem zacząć od piwa i te piwo toruje drogę do cięższych alkoholi. Jakby wyznacza troszkę ścieżkę.
1: No tak jak dyskusja, która toczy się od wielu, wielu lat, czyli na temat legalności marihuany, tak? To znaczy jest substancja, która przez wielu uznawana jest za... ja nie znam, mówię, nie jestem ekspertem, ale wiem, że mówi się o tym bardzo często i są argumenty po jednej i po drugiej stronie, że to jest jakaś droga do twardych narkotyków. Każdy, kto ma, albo większość ludzi, którzy zażywają twarde narkotyki, zaczynała od czegoś, co jest...
0: lżejsze po prostu.
1: Tak, lżejsze, czyli tak naprawdę jointik na imprezie i to był początek.
0: Ale tutaj też trzeba by było dodać predyspozycje, czy jakieś takie nasze codzienne wyzwalacze, które u każdej osoby mogą być inne. No bo mamy na przykład jakieś kilka osób, które tak samo spożywa tu marihuanę, ale u jednej osoby pojawi się ten problem z jakiś czas, u drugiej nie, więc jeszcze dodajemy inne czynniki. Jakby patrzymy, jestem zwolenniczką, że patrzenia na problem z różnych perspektyw i łączenia tego. Nie tylko, że dany problem jest wywołany przez biologię. Bierzemy i biologię, i społeczeństwo, kulturę, i czynniki.
1: To jest środowisko, czynniki
0: tak,
1: środowiskowe,
0: tak. Oczywiście biologię też, genetykę, doświadczenia życiowe, to wszystko ma wpływ.
1: No tak, rzeczywiście, jeżeli mówiłaś o tym poszukiwaniu pewnych rzeczy w pornografii, kiedy ma się nieudane życie seksualne akurat w przypadku mężczyzn, no to rzeczywiście przy tym założeniu ktoś, kto wychował się w tym samym miejscu, w tym samym środowisku, ale ma udane życie seksualne, raczej rzadziej będzie sięgał po pornografię, no to jest naturalne. Rzeczywiście, zwrócenie uwagi na ten temat jest bardzo ważne. Ja zahaczę teraz jeszcze o jedną rzecz, którą na Let's Talk About CSBD, czyli na twoim profilu instagramowym znalazłem, czyli wiek. Czy można powiedzieć, że my troszeczkę źle rozumiemy wiek pierwszego inicjacji z pornografią? To znaczy, ja do tej pory myślałem, dopóki nie przeczytałem tego, co ty napisałaś, że im wcześniej się zaczyna, czyli nie wiem, w wieku bardzo nieodpowiednio nastoletnim, na przykład 10, 11, 12 lat, kiedy to jest naprawdę za wcześnie, to jest tak, że skutki będą gorsze. To nie do końca tak jest z tego, co napisałaś. Nie do końca jest, działa ten automatyzm.
0: To znaczy, to akurat o czym mówisz, to jest wynik jakiegoś konkretnego badania. Więc ja staram się tego nie generalizować, tylko pokazywać, co jakieś badanie wykazało. Akurat w tym przypadku dosyć sporą grupę osób zbadano i sprawdzono wiek pierwszego zetknięcia się z pornografią, potem wiek takiego regularnego już korzystania.
1: Tak, wczesna ekspozycja, okazjonalne korzystanie, późna ekspozycja. To jest...
0: Tak, i wyróżniono tam trzy grupy. Tych osoby, które wcześniej zaczęły tam w wieku bodajże 13-14 lat i już w wieku 18 lat one regularnie korzystały i te osoby były najbardziej narażone na rozwinięcie tego problematycznego korzystania z pornografii. Była też druga grupa, która zaczęła chyba jakoś przed 30.
1: Tak, bardzo późno. No tak. Dwa razy później.
0: Tak, przed 30 i ten problem... I oni regularnie korzystali, kurczę, nie pamiętam, jak to było.
1: Rzadsze korzystanie i wyższa religijność.
0: Tak, rzadziej korzystali, ale faktycznie ta grupa miała wyższą religijność i dużo tam więcej było tej moralnej niespójności, czyli te osoby, mimo że korzystały z tej pornografii, to
1: czuły, że robią coś złego.
0: To czuły, że robią coś złego. Pojawił się ten wewnętrzny konflikt i potem te cierpienie, ten dystres, tak? Były też osoby, które, trzecia grupa, które chyba zaczęły w miarę wcześnie, natomiast...
1: Regularność pojawiła się dużo, dużo później.
0: Tak,
1: trochę to wygląda jak, wiesz, jak po rozwodzie, tak?
0: Po 20 latach.
1: Przepraszam, ale wiesz, pierwszy kontakt 14 i później regularne używanie gdzieś mniej więcej koło 38 roku życia. No to taki, oczywiście stereotypowo ja mówię, to nie jest naukowe stwierdzenie, po rozwodzie, no ale
0: jasne,
1: tak
0: jasne.
1: Wygląda, jakby te dzieci się rodziły, seksualne życie istniało i nagle człowiek zostawał w połowie życia samemu, no bo to jest dość powszechne, przynajmniej w wielkich miastach.
0: Dlatego ja tutaj podkreślam, że jakby to są wyniki jednego badania, tak? Ale to też w tym badaniu, szczególnie ta pierwsza grupa pokazuje, że jeżeli zaczynamy dużo wcześnie i te regularne korzystanie z pornografii też dosyć wcześnie występuje, to jest bardzo duża szansa, że to się potem rozwinie, bo my się uwrażliwiamy na te bodźce. Też, jeżeli mówimy o tej grupie, no to duże prawdopodobieństwo, że ta pornografia, regularne korzystanie, a nawet może problematyczne korzystanie, nastąpiło dużo wcześniej niż inicjacja seksualna z partnerem. I wtedy jest bardzo ciężko, bo wtedy jest problem z wejściem w relacje, wejściem w udane życie seksualne, bo pornografia już nas uwrażliwiła na różne bodźce, które są dużo bardziej atrakcyjne i mocniejsze niż seks z partnerką, partnerem.
1: Rzeczywiście bardzo często się mówi, ja wiem, że to nie jest kategoria naukowa, no bo ty jesteś naukowczynią, w związku z tym opierasz się na badaniach. Natomiast psycholodzy, też praktycy i seksuolodzy mówią o tym, że bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, kiedy te bardzo mocne bodźce kształtujące nasze postrzeganie pewnych rzeczy z pornografii przekładają się bezpośrednio na relacje. Na przykład, i tutaj będę jakby obowiązkowy seks analny, albo wytrysk, ejakulacja na ciało, na twarz, na bardzo mocne uściski włosów, szyi, drapanie się i tego typu. I ludzie młodzi, którzy nauczyli się z pornografii tego typu rzeczy, które absolutnie, jeżeli są za zgodą, to nie ma w tym nic złego.
0: Jasne.
1: Tylko że oni myślą, że bez tego to nie ma dobrego seksu.
0: Tak,
1: na tym to polega.
0: Właśnie, już są uwrażliwieni na tego typu bodźce. Natomiast chciałam powiedzieć, że po pierwsze to jest te przekładanie...
1: Przenoszenie
0: pewnych skryptów z pornografii do życia seksualnego w realu jest dużo częściej spotykane u mężczyzn. Tak, to na pewno.
1: I teraz wracamy do tematu naszego, to znaczy Ale konkretnie, co to znaczy, że mężczyźni widzą na przykład pewnego rodzaju pozycje seksualne,
0: sposób sceny,
1: odzywania się do siebie aktorów?
0: Wszystkie te bodźce, które ich w jakiś sposób pobudzają, tak?
1: Czyli jeżeli ich podnieca to, co widzą w filmie pornograficznym, to oni chcą to mieć w realu i uznają, jak rozumiem, że to, jeżeli tego nie mają, to jest w ogóle do kitu seks. Z partnerką.
0: Bardzo często, tak, bardzo często, bo to jest dla nich pobudzające, a seks z partnerką taki, wydaje się, nudny. Mhm. Niewystarczający. Mówimy już o takich właśnie sytuacjach, gdy no faktycznie te bodźce już są, bardzo często odbiegają od takiej, ciężko mi użyć tego słowa, ale normalności, tak?
1: Tak. No bo to
0: ten
1: rzeczywiście...
0: seks bardziej się robi właśnie już taki machinalny, taki... podejmowanej, żeby zredukować faktycznie to napięcie, żeby urozmaicić sobie.
1: To jest w ogóle osiągalne. No przecież tam są zawodowcy, wiesz. To jest trochę tak, jakby się uczyć strzelać do tarczy.
0: Zależy, o czym mówimy pewnie.
1: Wiesz. No tak, tylko chodzi, wiesz, no tak jakby się z filmu wojennego uczyć strzelać do tarczy. No tam prostu, to jest film o żołnierzach i to jest po pierwsze film, raczej... No wiesz, trudno oczekiwać, że teraz ja sobie obejrzę film i też będę tak strzelał jak Rambo.
0: No... pornografia niestety wzbudza takie nierealne oczekiwania w nas, tak? Wiele osób najzwyczajniej w świecie chyba sobie po prostu nie zdaje sprawy, że ci aktorzy nie wyglądają jak przeciętni ludzie. Nie mają, no, narządy płciowe się różnią. Ten sam stosunek seksualny, no, on nie wygląda tak samo. Tam jest wszystko grane, przygotowane, wszystko wymuskane. A jakby w życiu tak nie ma. Więc...
1: Myślisz, że w ogóle pewna estetyka łóżkowa, która jest w domach, taka estetyka, czyli no, wygalanie się, dbanie o jakąś taką ekspozycję, ubieranie się, przebieranie się, czy to nie jest jakaś tam forma wpływu pornografii, dziesięcioleci już w tej chwili pornografii, że tak trzeba, żeby było dobrze?
0: No, bo
1: ja mam czasami wrażenie, bo to oczywiście trudno zbadać.
0: O jakim nasileniu mówimy, tak? O jakichś konkretnych rzeczach. Jeżeli chodzi o higienę i o właśnie golenie się, to ja myślę, że to też jest związane z tym, jak się w ogóle nasze życie, kultura, społeczeństwo zmienia, tak? I w ogóle dbanie o siebie. Natomiast no, przybieranki... Ciężko mi od razu określić, że to jest jakiś wpływ pornografii. No na pewno to nasze bardziej wyzwolenie seksualne na to wpłynęło. Też zależy, jakie stroje masz na myśli, nie?
1: Tak. Wiesz, to też trochę tak, że to są takie moje domysły, bo o ile samo urozmaicenie życia seksualnego jest wartością, to urozmaicenie, żeby kopiować coś, co jest nie do skopiowania, czyli po prostu te wrażenia, które są zagrane, aktorstwo i nieprawda, taka bardzo fundamentalna nieprawda, bo jeden stosunek, który trwa 30,
0: właśnie,
1: czy tam 30 minut, to w rzeczywistości jest kręcone przez 8...
0: 50 orgazmów.
1: Tak, albo coś takiego. No. Już nie mówiąc o wytryskach kobiecych, które są w tej chwili moda, tak? Że to po prostu jest do osiągnięcia w każdej chwili przez każdą kobietę.
0: Wiesz, pornografia dla mnie nie ma nic wspólnego z takim, z bliskością, z czułością i z takim no, seksem, z którym mamy do czynienia, gdy faktycznie jesteśmy z tą drugą osobą, z takim no, łączeniem się, tak? To jest po prostu dla mnie... z mojej perspektywy narzędzie do regulowania napięcia, do redukcji napięcia. I przeraża mnie to, że tyle młodych ludzi sięga po to, nie tylko młodych zresztą, myślę, że z czasem zapominając, czym jest prawdziwy seks taki z partnerem.
1: Tak, bo to bardzo łatwo zrobić. Bardzo łatwo sobie zacząć żyć.
0: Tak, bo chodzi ci o to,
1: świecie.
0: Żeby zredukować napięcie, czy chodzi ci o to, żeby faktycznie mieć seks z tą osobą?
1: Czyli seks jako rzecz, która ma stworzyć bliskość, tak. A nie tylko po to, żeby wreszcie móc odetchnąć, żeby się oderwać i tak naprawdę, nie wiem, uciec w jakiś świat nierealny, bo na te kilka, nie wiem, według mnie to jest kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, albo czasami, no dobrze, minut w fazie orgazmicznej. A przejdźmy do kobiet. Powiedziałaś, że inaczej konsumują pornografię. To znaczy, może z mniejszą częstotliwością.
0: Na pewno, tak, z mniejszą.
1: Natomiast rośnie liczba kobiet. Jak byś to wyjaśniła? Dlaczego świat pornografii przestał być światem mężczyzn i męskim?
0: Myślę, że to jest kwestia taka zapotrzebowania rynku. No, kobiety by zaczęły być zainteresowane.
1: A zaczęły być zainteresowane, bo co? No przecież ta redukcja działa tak samo? Redukcja napięcia u kobiet działa dokładnie w ten sposób? Czyli oglądanie, masturbacja, ulga?
0: No, po pierwsze, mniej kobiet ogląda to pornografię, jak mamy porównać do mężczyzn. Po drugie, też motywy są często inne. Bardzo dużo kobiet sięga po pornografię, najzwyczajniej w świecie właśnie, tak jak mówiliśmy, żeby eksplorować swoje ciało.
1: Zobaczyć, jak to jest?
0: Zobaczyć, jak można inaczej na przykład. Żeby, nie wiem, pobudzić jakieś swoje fantazje albo zainspirować się najzwyczajniej w świecie. I dużo częściej właśnie robią to z tych powodów, z poszukiwania przyjemności. I wtedy okazuje się, to też... trochę badań mówi o tym, że jeżeli na przykład kobiety sięgają po pornografię właśnie jeżeli motywem głównym jest ta przyjemność, no to też poprawia im się funkcjonowanie seksualne, życie seksualne. Są bardziej zadowolone z relacji, z życia seksualnego. Natomiast może być tak, że kobiety też sięgają, żeby zredukować napięcie, czy z nudy, czy z powodu jakichś tam silnych przeżyć.
1: Bo w ogóle myślę, że tutaj warto wrzucić taką daną, że bardzo nie doceniamy liczby singli i singielek. To znaczy, kobiety są po prostu same i pornografia plus gadżety pozwala im w ogóle mieć jakąkolwiek seksualność. Ponieważ nie mają partnera, bo połowa ludzi do 30 roku życia nie ma partnera.
0: Tak, jest teraz taki trend w ogóle, żeby nie mieć, żeby być singlem chyba w tych młodszych pokoleniach.
1: Albo mieć tak zwane situationship, czyli taki niedookreślony związek. Niby jesteśmy razem, ale to nigdy nie zostało powiedziane. W związku z tym single, a to też inne badania na to są, po prostu mają mniej seksu, no bo muszą o niego bardzo, bardzo mocno walczyć, a nie mają go, no jednak w tym, nie wiem, łożu małżeńskim czy partnerskim, no to jednak jesteśmy ze sobą na co dzień, mamy więcej seksu, chociażby dlatego, że jesteśmy razem, tak?
0: A może być tak, że po prostu wybierają to, a nie to, że muszą o niego walczyć, po prostu wybierają, że wystarczy im...
1: Raz na jakiś czas.
0: Raz na jakiś czas, albo wystarczy im pornografia. No my żyjemy w czasach, gdzie tych gadżetów jest cała masa.
1: Tak, rzeczywiście można mieć seks bez wiązania się w pary i bez potrzeby posiadania.
0: Tak. Bez tracenia energii w randki, wpisanie do kogoś.
1: Niektórzy też dodają do tego pieniądze, tak? No bo to trzeba jednak wyjść, ubrać się, pójść, tak, zapłacić za siebie czy za kogokolwiek. To oddzielna historia zupełnie.
0: No i to w sumie też po części odpowiedziałeś sobie na pytanie, no bo jest dużo więcej singli, więc dużo więcej tych singli szuka sposobów na przykład właśnie na urozmaicenie sobie życia seksualnego.
1: Ale wiesz, chodzi mi o to, że ta redukcja u mężczyzn jest szybka, częsta i też prowadzi do coraz większego konsumowania pornografii. Czy u kobiet też to jest tak, że zaczyna się od mniejszego ilościowo oglądania, a później właściwie jest tego dużo, dużo więcej?
0: Czy widzisz, na przykład... tak mało mamy badań na temat kobiet, szczególnie właśnie na temat tego problemu konkretnie, problematycznego korzystania z pornografii u kobiet. My potrzebujemy tych danych. To, co wiem do tej pory, to, że ten problem jest dużo częstszy u mężczyzn. Kobiety mają inne motywacje, żeby to pornografię sięgać.
1: To powiedz, jakie są motywacje?
0: No głównie właśnie ta przyjemność.
1: Aha, powiedziałaś, przepraszam.
0: Nie, głównie, ale nie tylko, tak? Bo może być to nuda, właśnie redukcja jakichś napięć, może to być w następstwie jakichś silnych emocji. Więc tak, to są główne. Żeby odkryć swoją seksualność.
1: Ale dobra, ale powiem coś jednego. Z tego, co wiem, bardzo wiele kobiet ma w ogóle problemy z orgazmem, w ogóle problemy z... No nie wiem, tutaj praktycy seksuolodzy mówili, że wiele kobiet przychodzi do seksuologa, albo do psychologa, do terapii par i na przykład nie ma w ogóle świadomości swojego ciała. Kobiety się nie dotykają, nie chodzą do ginekologa. No generalnie wiedza taka typowo czysto edukacja seksualna jest na bardzo niskim poziomie. No to wydawałoby mi się, że wcielę się na chwilę w rolę takiego, wiesz, chwalącego pornografię, no to jeżeli już będzie to oglądanie, no to przynajmniej się jakaś ta wiedza poszerza, być może się dotknie jakaś kobieta, być może pozna swoje w ogóle narządy, pozna swoją mapę erotyczną, pozna swoją mapę miejsc przyjemnych. Może to jest...
0: No tak, jakoś... jeżeli to jest...
1: No, pornografia w celach edukacyjnych.
0: Pornografia jest narzędziem, tak? Mhm. Jeżeli używamy go w celu właśnie takich celach, no to to może też bardzo dużo pozytywów przynieść, mhm. tak jak mówisz. Natomiast jeżeli ta pornografia staje się narzędziem, które sięgamy w trudnych sytuacjach, właśnie w takich stresowych, i to jest nasze jedyne narzędzie i robimy to coraz częściej, to tutaj mamy problem.
1: Powiedziałaś o tym, że mężczyźni mają, używają pornografii bardzo często, kiedy ich życie seksualne jest
0: mają niższą satysfakcję z tego życia.
1: Tak. I później bardzo trudno jest z partnerką odzyskać tą satysfakcję, ponieważ mają bardzo wysokie oczekiwania po oglądaniu
0: pornografii. Tak, to jeszcze pogarsza.
1: Czy u kobiet jest podobnie? To znaczy, czy kobieta, jak się naogląda pornografii, i to nie ma takiego mechanizmu, że chciałaby, żeby ten jej partner właśnie tak robił tak długo i był taki mm-hmm. właśnie jak ten na filmie taki. I jeżeli chodzi o wymiary i performance, czyli powiedzmy dostarczanie tego wszystkiego w czasie i w ogóle wszystko dostarcza to, co jest w jej głowie w fantazjach. Na przykład, nie wiem, seks oralny, którego nie ma, albo innego rodzaju pieszczoty, których uczy się z filmu.
0: Mm-hmm. Wiesz, to dane z tego badania, które właśnie na profilu instagramowym opublikowałam. To takie dosyć duże, bo tam parę dziesiąt tysięcy osób było, wzięło udział w tym. No pokazują, że jeżeli kobieta sięga po pornografię właśnie, żeby eksplorować seksualność, żeby, nie wiem, czegoś się nauczyć, czy żeby poznać coś nowego, i to są główne pobudki, to wtedy to może tak naprawdę tylko, zazwyczaj to wtedy pomaga. Poprawia tą satysfakcję z życia seksualnego. Natomiast jeżeli głównym powodem jest niezadowolenie z życia seksualnego, to to może pogorszyć jeszcze bardziej. Ponieważ okazuje się, że ta pornografia, po pierwsze, jest złość, że muszę sięgać po pornografię, żeby się usatysfakcjonować. Druga sprawa...
1: A ta ocena moralna jeszcze może być, że tak, ja robię coś złego, tak?
0: Ocena moralna. To wszystko wpływa potem, jeżeli na przykład pobudzam się i to mnie satysfakcjonuje przy pornografii, to potem te życie łóżkowe się nie poprawia, to jeszcze może pogarszać problem, bo może prowadzić do izolacji. Skoro, nie wiem, ty nie chcesz albo nam się nie udaje, ja muszę sięgać po pornografię, to jeszcze może jeszcze bardziej utrudniać, prowadzić problemy w tej relacji. Więc jeżeli głównym motywem jest ta niska satysfakcja seksualna, to to może pogorszyć jeszcze. A u mężczyzn to w ogóle może prowadzić do dysfunkcji seksualnych.
1: Czyli impotencji.
0: Tak, czy do zaburzeń erekcji.
1: Zaburzeń erekcji, tak.
0: No ale to silnie się wiąże właśnie z tymi, z tym uwrażliwieniem na bodźce. No bo jeżeli oglądamy sobie jakieś ekstremalne treści pornograficzne i to nas mocno pobudza i potem chcemy zwykły, nudny seks podjąć z partnerką, partnerem, no to najzwyczajniej w świecie to nas może nie pobudzać. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale mm-hmm. bardzo często to występuje. Mm-hmm. Też zaburzenia orgazmu, przedwczesny wytrys też może występować.
1: A ta sfera, to już jakby nie do końca dotyczy pornografii, ale pewien rodzaj uścisku, tak? To znaczy, skoro pornografii u mężczyzn właściwie w 100%, oglądaniu pornografii w 100% towarzyszy masturbacja.
0: No, powiedzmy, że nie w 100, ale...
1: Tak, no. Rozumiem. No to, ale bardzo blisko, tak? Bardzo, bardzo wysoki jest ten procent. No to tam jest pewien rodzaj uścisku, który później bardzo trudno jest skopiować na przykład podczas normalnego stosunku, czy nawet podczas, nie wiem, seksu oralnego, tak. I tak dalej. To ma swoją nazwę, ja teraz nie pamiętam, wypadło mi to. Tak, ma swoją nazwę. Ale też uścisk.
0: Jak ktoś...
1: Pewien specyficzny rodzaj dotykania, który ma swoje napięcie i przyzwyczaja,
0: no,
1: nawet na poziomie nerwowym.
0: Schematów, tak, jakiś...
1: Że to jest mocno, a to jest za lekko.
0: Mhm. ale też takie nadmierne, kompulsywne korzystanie z pornografii. Nawet często te osoby wpadają w ciągi takie masturbacyjno-pornograficzne. To w trakcie tych ciągów ci mężczyźni bardzo często doprowadzają się najzwyczajniej w świecie do fizycznej krzywdy.
1: Mhm. Na czym ona miałaby polegać? To znaczy wycieńczenie? Czy
0: otarcia, przetarcia.
1: Mhm. Że to trzeba i po prostu do lekarza się z tym idzie.
0: Tak.
1: Okay. A kobiety? Czy kobiety, nie wiem, w ten sposób potrafią się wycieńczać też? Czy
0: myślę,
1: właśnie nie mamy na
0: moja
1: ten temat...
0: hipoteza jest taka, że tak. Mhm. Natomiast, tak jak powiedziałam, tych badań jest tak mało na kobietach, że nie wiemy. Ale dobre pytania zadajesz, to będę wiedziała, co w przyszłości robić.
1: No, ja bym chciał cię jeszcze tutaj nie raz zapraszać i po prostu korzystać z twojej wiedzy, która zostanie dopiero, jak to się mówi, dowiedziona, zrobiona, napisana, opublikowana, tak? Jakby możemy wskazać na tym etapie badań, które mamy, jak przeciętny mężczyzna, czy przeciętna kobieta miałaby rozpoznać tak zwane, ja wiem, że to się mówi w takiej pop-psychologii red flagi, tak? Czyli tak, rzeczywiście to tak dzisiaj działa, tak? Czyli mówiąc normalnie, sygnały ostrzegawcze, że coś nie do końca jest okej. Czy miałabyś ty też nie jesteś terapeutką, więc
0: nie
1: tutaj...
0: Nie jestem, ale
1: tak wiesz, intuicyjnie wydaje mi się, że jest taki moment, że ktoś może powiedzieć, słuchaj, no to jest za dużo. Bardzo często w przypadku innych potencjalnie groźnych zachowań, czy też substancji, to po prostu jest taki moment, kiedy wszyscy wiedzą, ta jedna osoba nie do końca.
0: No myślę, że warto tutaj zadać pytania o to, jakie są motywacje.
1: Mhm.
0: W jakich sytuacjach to się dzieje. Generalnie ten taki schemat zidentyfikować. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że identyfikacja schematu. Kiedy to robię, po co to robię, w jakich sytuacjach to robię, czy to jest właśnie w momencie, kiedy chcę rozładować sobie jakieś napięcie, kiedy jestem zestresowana, czy jak często to robię, to też może mieć wpływ, jakby nie musi, ale może. Więc po prostu zastanowić się nad tym, po co mi to, kiedy to robię, w jaki sposób to robię.
1: Upraszczając, czy jeżeli, nie wiem, jest stresujący dzień w pracy albo trudne decyzje do podjęcia i wtedy sięgam po pornografię po to, żeby się masturbować, no to znaczy, że jeżeli robię to za każdym razem, to powinien być jakiś sygnał ostrzegawczy.
0: Mm-hmm. No właśnie to myślę, że ta redukcja napięcia... Może redukcja napięcia to źle powiedziałam, natomiast ta reakcja na różne stany emocjonalne, to jest przede wszystkim taki wyznacznik, tak? No i co się dzieje po?
1: Mhm.
0: Co się dzieje po tym, tej aktywności, tak? Czy mam poczucie winy, czy... No,
1: że znowu
0: działa?
1: Się nie udało, znowu tak. Nie byłem na tyle silny, żeby powiedzieć, że dzisiaj nie będę tego
0: zazwyczaj
1: robił.
0: Zazwyczaj jest tak, że jak już ktoś ma problem, to po tej aktywności, na przykład po sesji tej pornograficznej, pojawia się bardzo dużo właśnie tego poczucia winy, złości na siebie, poczucia beznadziei. No generalnie te negatywne emocje, tak? Że znowu się nie udało. No nie wiem,
1: jeżeli mówimy o takim w ogóle stwierdzeniu, znowu się nie udało, no to jest bardzo uzależnieniowy mechanizm. No tak mają alkoholicy, tak? Czy tak mają narkomani, kiedy naprawdę bardzo, bardzo chcą z tym zerwać, bo to jest też warunek konieczny uzależnienia, że chcesz z tym zerwać i znowu się nie udało, jako taka ultimatywna katastrofa, tak? I to rodzi ogromne, no, mówiąc kolokwialnie, moralniaka pewnie naukowo jest
0: tak,
1: w jakiś sposób.
0: Tak, tak. Ale dobrze, lepiej chyba takim prostym językiem tutaj mówić, żeby...
1: A jeżeli chodzi o młodych ludzi, bo czy na tym etapie wiedzy, którą dysponujemy dzisiaj, możemy powiedzieć, że inaczej reagują na pornografię młodzi chłopcy, ale tacy młodzi, za młodzi, tak? 12, 13, 14, 15-latkowie, a młode dziewczyny 12, 13, 14, 15-letnie. Czy tego rozróżnienia jeszcze nie mam? Czyli na tym wczesnym etapie
0: konsumowania pornografii. Wiesz co, ja akurat się młodzieżą nie zajmowałam. Aha. Znam jakieś tam wyniki badań. Nasz znajomy naukowiec z Izraela bardzo dużo robi badań na właśnie młodzieży. To, co mi przychodzi do głowy, na pewno, że tutaj też jest taka wyraźna dysproporcja płciowa, bo chłopcy częściej sięgają po tą pornografię. No, nie będę oszukiwać, no, na szybko nie przychodzi mi za dużo do głowy danych, tak? To, co mam cały czas w głowie, to że właśnie w badaniach tego naszego znajomego z Izraela, wiesz co okazało się, prowadzonego na nastolatkach, wiesz co się okazało? Że największym czynnikiem chroniącym młodzież przed właśnie rozwinięciem się tego problematycznego korzystania z pornografii była możliwość porozmawiania o pornografii z rodzicem.
1: Wow. Takie no, proste.
0: To takie
1: niesamowite,
0: proste.
1: Tak.
0: Myślę, że bardzo, bardzo ważne jest to taka możliwość zapytania rodzica w sytuacji pierwszego zetknięcia z pornografią albo późniejszego jakiegoś kontaktu, porozmawiania i wypytania, tak?
1: O co chodzi? O co to jest?
0: To jest?
1: Dlaczego
0: tak, żeby
1: ktoś
0: to
1: robi takie rzeczy i jest
0: tak?
1: To na filmie?
0: Tak jak u nas to było, nie patrz na to, w ogóle zabronione za naszych czasów. Temat
1: Duś,
0: tabu.
1: Zamknij oczy i w ogóle najchętniej, że w ogóle tego nie było. To było
0: tak, teraz proszę zamknąć oczy. Za 10 minut w powrót do filmu.
1: Tak, tak.
0: Był scena dla dorosłych.
1: No tylko, że teraz jakby zamknąć oczy, jak o czym mówimy, jeżeli to jest dostępne w telefonie. I to dla naprawdę nie trzeba się wykazać żadnego rodzaju inteligencją, żeby obejść te ograniczenia, czyli ograniczenia nie do końca, natomiast jak się okazuje rozmowa...
0: Ograniczenia to jest fikcja w tej chwili, moim zdaniem.
1: No, pewnie można by było jakoś tak zrobić, no z tego co wiem, w krajach, w których pornografia jest zakazana, jednak to funkcjonuje
0: mówię
1: jako
0: Polsce,
1: ograniczenie.
0: Mówię o Polsce,
1: tak, tak,
0: no.
1: Ale w Polsce, no. W Polsce tak, i też pewnie
0: myślę,
1: w Europie.
0: Myślę, że metoda małych kroków to się uda, tak? Z czasem. Natomiast bardzo ważna jest edukacja, psychoedukacja na temat właśnie różnych. No generalnie ta technologia, dostęp do tego nielimitowanego internetu, no to jest bardzo duże zagrożenie naszej przyszłości.
1: No właśnie ostatnie pytanie było o przyszłość, bo ona też się jawi jako wirtualna, jako pełna rzeczy związanych, przepraszam, najmocniej ze sztuczną inteligencją, kiedy już dzisiaj przynajmniej część pornografii jest generowana, to nie jest w ogóle nawet pornografia, która zatrudnia aktorów, to już poszliśmy jeszcze krok dalej, czyli podziwianie jakichś sytuacji, które są kompletnie fikcyjne, tak jakby no, to już bajki stworzone przez...
0: A widzisz, że jest coś takiego jak pornografia już na tę wirtualną rzeczywistość
1: tak,
0: dobra?
1: Tak.
0: To już jest też... poziom wyżej, albo dwa poziomy wyżej.
1: Tak, poziom wyżej, czy dwa poziomy wyżej, ale ja teraz myślę o tym, o czym mówisz, czyli jaki to robi wpływ na ciebie, na osobę konsumującą, tak? Czyli na człowieka, który to konsumuje rzeczywiście.
0: Takie mechaniczne wszystko robi, nie?
1: Tak, ale z drugiej strony przeżycie jest silne. To jest trochę tak, jak... Bo, dobra. Wiadomo, że jak oglądasz sobie, nie wiem, wodospad Niagara przez VR okulary, no to wiesz, że nie jesteś nad Niagarą, ale jednak wrażenie jest bardzo potężne, jakbyś był. I to bardzo często jest takie powiedzenie, wow, o kurczę, ale zdjęcia z drona, nie? Coś takiego. I ty masz te okulary, masz naprawdę wrażenie, jakbyś tam był. No to teraz wyobrażam sobie, zresztą raz miałem okazję widzieć coś takiego i wrażenie jest bardzo mocne. Takie już to jest ta pornografia, no wiadomo, że to nie jest tak, obcowanie z ciałem, natomiast to jest dużo mocniejsze niż pornografia z ekranu.
0: Mówimy o tym VR-ze cały czas, tak? O tego
1: tak.
0: Tak, bo tam jest, nawet jest się w tej pozycji.
1: Tak, jest się w pozycji, ma się...
0: Jakby w tym akcie.
1: Tak, w akcie, więc to już jest taki poziom troszeczkę fantazji. No rzeczywiście wystarczy uruchomić odrobinę wyobraźnię, żeby pomyśleć, że to jest się tą osobą. No więc to już takie 2.0, pornografia 2.0.
0: Jak o tym mówiłeś, to ja już sobie pomyślałam o fajnym badaniu. Warto by było sprawdzić, jak reagują mężczyźni, jak kobiety i to na poziomie takim psychofizjologicznym też.
1: Tak, dreszcze, podniecenie, pot, tętno.
0: Właśnie na ten VR-owy pornografię, bo no, na pewno mężczyźni są bardziej podatni na te bodźce wizualne, tak, niż kobiety. Dlatego, tak. dlatego też myślę, że w pornografię częściej się angażują niż w jakieś...
1: Wiesz tylko, że teraz jak już sobie tak rozmawiamy, na koniec właściwie, no to jest trochę science fiction, co mówimy, ale science fiction, które jest tu i teraz. Bo to nie jest science fiction na lata do przodu, tylko to się dzieje tu i teraz.
0: Za szybko to się rozwija, żeby to było...
1: I gdy sobie wyobrażam pornografię, nie wiem, 4K, tak? Połączoną, nie wiem, z zapachem, z jakimiś rodzajami takimi bodźców dotykowych, no to też filmy science fiction były o tym, że wystarczy rękawiczki z impulsami założyć i to wszystko wtedy jest odczuwalne jako realne. Tak, można mieć seks nie dotykając.
0: Im bardziej o tym myślę, tym bardziej jestem przerażona, szczerze mówiąc, no, bo rośnie nam społeczeństwo samotności.
1: Społeczeństwo bez dotyku, bez zapachu, bez takiego przekraczania no jednak pewnego rodzaju bariery wstydu, tak? Trzeba się rozebrać, sprawdzać, ale nie w znaczeniu...
0: No tej intymności tutaj nie ma.
1: Tak, tak, to jest zero intymne. Tym bardziej, że łatwo nauczyć z tego, co mówisz, mózg tej nagrody, że ona jest osiągalna, łatwa i bez żadnych konsekwencji.
0: I może być co chwilę nowa.
1: I co chwilę nowa.
0: Tak. Atrakcyjniejsza. To jest ta pułapka.
1: Mocniejsza.
0: A nasz mózg ewolucyjnie kocha to, co nowe i atrakcyjniejsze.
1: No właśnie.
0: Bardziej niż te przewidywalne bodźce.
1: To też jest tajemnica. To też jest tajemnica. A może, no, znaczy z punktu widzenia takiego osoby zajmującej się neuronauką, no to tak w ogóle to nie jest zaskakujące. Natomiast rzeczywiście nie zostajemy w tym miejscu, w którym byliśmy, tylko pożądamy nowego, co akurat pornografia daje nam na tacy kolejnymi i kolejnymi i kolejnymi kategoriami. Aż nie chcę sobie wyobrażać.
0: To jest temat rzeka.
1: To będzie za jeszcze raz. Pewnie się spotkamy jeszcze nie raz, jak coś nowego zostanie wymyślone, oby akurat nie tylko przy tej okazji. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
1: Szanowni Państwo, doktor Ewelina Kowalewska, psycholożka, naukowczyni zajmująca się CSBD, czyli zaburzeniami polegającymi na utracie kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Polecam Wam profil Let's Talk About CSBD na Instagramie, bo tam jest masę takiej wiedzy popartej badaniami i podanej kompaktowo. To jest to, co pokazuje, gdzie jest różnica między tym, co nam się wydaje, a jak jest w rzeczywistości. A program prowadził Marcin Klimkowski, Klimek, i czekam na państwa wrażenia. Być może nie będą najlepsze i najbardziej optymistyczne, ale jestem gotowy na wszystkie. Klimek, Małparadio 357.pl. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Grażyna Bochenek. Dziś w Placu na Rozdrożu zapraszam Państwa na rozmowy o najmniejszych wsiach i przysiłkach, o Polsce lokalnej, o tym, co w niej liczy się najbardziej, co jest wyzwaniem, co daje radości, co może trochę potrafi przygnębić. To będzie spojrzenie na Polskę lokalną oczami sołtysów i członków rad sołeckich, a więc ludzi zaangażowanych, widzących i działających szerzej niż jedynie na rzecz siebie samego i swoich najbliższych. A zaproszenie do udziału w programie przyjęli Monika Rachwał-Orzechowska, członkini Rady Sołeckiej w sołectwie Brylince.
2: Dobry wieczór.
1: Leszek Nowotarski, sołtys Brylinców.
3: Brylince. Dobry wieczór.
1: Przemysław Teichmann, sołtys sołectwa Wysoka w gminie Łańcut.
4: Witam serdecznie.
1: I Wiesław Żak, sołtys sołectwa Chałupki Dębniańskie w gminie Leżańsk.
5: Dobry wieczór Państwu.
1: I zdalnie jest z nami również dr Hubert Kotarski, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór. O, mam nadzieję, że się słyszymy, ale chyba jest jakiś problem. Panie doktorze, postaram się w trakcie audycji ten problem naprawić. A spotykamy się w studiu Estrady Rzeszowskiej w Rzeszowie. Program realizują Jacek Młodochowski i Tomasz Matminkiewicz. Jeśli ktoś z Państwa jest lub był sołtysem lub sołtyską i chce opowiedzieć o swoich doświadczeniach, serdecznie zapraszam do kontaktu. Ale proszę o wypowiedzi także tych z Państwa, którzy po prostu angażują się lokalnie, współpracując właśnie z sołtysami czy z radami sołeckimi. Co najbardziej liczy się na tym najniższym poziomie szczebla samorządowego, czym żyją mieszkańcy, czy im mniejsza miejscowość, tym łatwiej o współpracę i skuteczność. Moi goście reprezentują samorządy